Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Możecie mnie tak nazywać, chociaż to nie jest moje prawdziwe imię. Naprawdę mam na imię Agata. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o tym, jak się przedstawiać. Na pewno już nie raz to robiliście na placu zabaw albo w przedszkolu. Ciekawa jestem, jak to robiliście, jak to robicie? Jak się przedstawiacie osobie, którą dopiero poznaliście? Aha, no właśnie, czyli robicie to w różny sposób. No to zobaczmy, co się za tym kryje. Mówicie na przykład: cześć, jestem Ania, albo cześć, jestem Michał. I tak może być, pod warunkiem, że mówicie tak do innych dzieci, bo do dorosłych raczej nie wypada mówić cześć, do dorosłych lepiej mówić dzień dobry. Ale jest jeszcze jeden sposób. Możecie powiedzieć tak: mam na imię Ania, mam na imię Michał, albo na imię mi Ania, na imię mi Michał, na imię mi Karol. No a co powinna zrobić druga osoba? To jest jasne, powinna odpowiedzieć i też się przedstawić, bo tak jest grzecznie. Na przykład, wyobraźmy sobie taką rozmowę. Mam na imię Ania, a ja Kasia. Albo na imię mi Michał, a mnie Karol. A teraz uwaga, uwaga, uwaga. Niedobrze jest przedstawiać się tak. Nazywam się Ania. Nazywam się Michał. To jest okropne, okropne. Imiona są bardzo ładne, ale te zdania są niedobre, niepoprawne. Chociaż wiele osób tak mówi. Dlaczego to jest niedobre? No bo gdy zaczynamy zdanie od nazywam się, to potem musi iść imię i nazwisko, obie te rzeczy. Na przykład tak. Nazywam się Ania Kowalska. Nazywam się Michał Nowak. I tak, tylko tak jest bardzo dobrze. Po nazywam się idzie imię oraz nazwisko. A gdy mówimy samo imię, musi być inne zdanie. Czyli pamiętajmy, mam na imię Ania. Na imię mi Michał. Gdy kogoś pytamy o to, jak ma na imię, mówimy: jak masz na imię? Albo jak ci na imię? Gdy podajemy swoje imię i nazwisko, przedstawiamy się: nazywam się Ania Kowalska, nazywam się Michał Nowak. A gdy kogoś pytamy o jego imię i nazwisko, mówimy: jak się nazywasz? A na koniec pytanie: po co w ogóle przedstawiać się innym osobom? Dlaczego ludzie podają innym ludziom swoje imiona i nazwiska i dlaczego my to robimy? Porozmawiajcie o tym z kimś starszym, z rodzeństwem, z rodzicami, z panią w przedszkolu. Jak myślicie, czy gdybyście nie wiedzieli, jak inni mają na imię albo jak się nazywają, czy łatwiej byłoby wam z nimi rozmawiać i bawić się z nimi? Jak byście się czuli, gdybyście nie znali imion i nazwisk swoich kolegów? A jak się czujecie, gdy te imiona znacie? Chyba lepiej, prawda? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj będziemy ćwiczyć buzię i język, żeby ładnie i wyraźnie mówić. Zaczynamy od rozgrzewki. Pamiętacie, jak to się robi? Najpierw trzeba kilka razy wziąć głęboki wdech i zrobić wydech. Brzuch musi się wam nadąć jak balon, a potem spuszczamy z niego powietrze. I tak musicie zrobić kilka razy. Wdech i wydech. Teraz ćwiczymy brodę i język. Luźno ruszamy brodą we wszystkie strony, wysuwamy język we wszystkich kierunkach, sięgamy jak najdalej tylko można. Gdy już brodę i język mamy rozluźnione, ćwiczymy całusy. Ściągamy wargi do przodu i cmokamy 5 razy. A teraz wyobraźcie sobie, że ktoś wam przyczepił nitkę do środka i do kącików warg i na zmianę ciągnie za tę środkową nitkę i wtedy wargi idą wam do przodu, a potem ten ktoś ciągnie za boczne nitki. Wargi się rozpłaszczają i idą w kierunku uszu, czyli po prostu uśmiechacie się. Zróbcie to ćwiczenie 5 razy. Wargi do przodu i taki dzióbek się robi i wargi na boki, uśmiech. Teraz jesteście już dobrze przygotowani do tego, żeby ładnie wymówić głoskę E. Do tego trzeba bardzo spłaszczyć wargi i trochę wyciągnąć je na boki, tak jak w tym ostatnim ćwiczeniu, ale bez przesady. To nie może być taki płaski uśmiech, jakby ktoś wam przykleił szybę do warg albo też wargi do szyby. Gdy wymawiacie głoskę E, broda idzie trochę na dół. Spróbujcie. A teraz tak. E. I pamiętacie, wargi do przodu i na bok, ale nie za bardzo. Brawo, bardzo dobrze wam to wychodzi. I teraz na pewno już poradzicie sobie z takimi wyrazami jak Ela. Wiecie, kto to Ela, na pewno jakąś Elę znacie. Emeryt, czyli człowiek, który wiele lat pracował, ale już nie pracuje. Wesele, czyli wiecie, co to jest, zabawa po ślubie. Mebelek, czyli mały mebel. Jeleń, jeleń to piękny, leśny zwierz. A teraz uwaga, trudne słowo, żeremie. Żeremie to jest dom bobra, a bóbr to jest taki zwierz wodny. Wymawiajcie te wyrazy głośno i wyraźnie. Ela, emeryt, wesele, mebelek, jeleń, żeremie. Możecie też sami wymyślać słowa z głoską E i układać z nich wierszyki. Na przykład rodziciele niewiele grali na ukulele i to nie są trele morele. Rodziciele to są rodzice. Ukulele to jest taka mała gitara. A co to są trele morele, na pewno sami wiecie, to nic poważnego. Rodziciele niewiele grali na ukulele i to nie są trele morele. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym ptaszku, który zasłynął swoją mądrością. Myślicie pewnie, że to jest papuga. Duży, piękny, kolorowy ptak, który mieszka w obcych krajach, tam gdzie jest gorąco. Nic z tego, chociaż papugi są rzeczywiście bardzo, bardzo mądre. No a skąd wiemy, że są mądre? Wiemy, bo przecież papugi naśladują różne głosy, na przykład głosy ludzi. Czasami można odnieść wrażenie, że nawet rozmawiają z nami. Dlatego się właśnie mówi papugować, czyli powtarzać po kimś, naśladować kogoś. Ale ptak, o którym chcę wam powiedzieć przede wszystkim, to wcale nie jest papuga. Nasz ptak jest niewielki. Papuga jest duża, a nasz jest niewielki. I nasz ma czarne, połyskujące pióra, takie błyszczące pióra. Zimą te pióra stają się czarno-szare. I ten ptak nazywa się

chłopak. Dlaczego jest taki ważny? Ano dlatego, że znakomicie naśladuje głosy innych ptaków i jest bardzo, bardzo mądry. Dzięki temu świetnie sobie radzi w życiu. I możemy też powiedzieć o kimś, o człowieku, że jest szpakami karmiony, bo taka osoba, tak samo jak ten ptak, jest sprytna, przebiegła, doskonale się odnajduje w różnych sytuacjach, zawsze sobie umie poradzić. Ten ptak, szpak, jest tak mądry, że zawsze sobie radzi i człowiek, jeżeli zawsze sobie radzi, to jest taki podobny do szpaka, szpakami karmiony. I tutaj wcale nie chodzi o to, że ta osoba naprawdę jadła szpaki. O nie, nie, nie, nie. Szpaków się nie je. Chodzi tutaj tylko o podobieństwo, sprytu i zaradności życiowej. Mądrości takiej, jaką ma szpak. Jeżeli podziwiamy kogoś za to, że jest bardzo, bardzo mądry, nawet trochę mu zazdrościmy, możemy powiedzieć: „Ech, ty to jesteś szpakami karmiony”. Zresztą ten szpak, ptak, zasłynął jeszcze z innego powodu, z powodu koloru swoich piór. Są one czarno-szare, dlatego gdy widzimy jakiegoś pana, który ma ciemne włosy, ale też trochę siwych, mówimy, że jest szpakowaty, bo ma włosy podobne do piór szpaka. Warto też wiedzieć, że mówi się o koniach, które są czarno-szare, że to są konie szpakowate albo po prostu szpaki. Na przykład można powiedzieć tak: jeździec dosiadł pięknego szpaka i pogalopował w dal. I wcale nie chodzi o to, że pogalopował na ptaku, tylko na koniu, który ma kolor taki sam jak szpak. No i wreszcie w pewnej pięknej bajce dla dzieci występuje szpak Mateusz. To był bardzo, bardzo mądry ptak, a tak naprawdę książę zamieniony w ptaka. Ta bajka to Akademia Pana Kleksa, którą albo już znacie, albo niedługo poznacie. Jaki stąd wniosek? Kochajmy ptaki i polubmy szpaki. Do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak się witać. Dzisiaj powiemy o tym, jak się ładnie z kimś żegnać. Ciekawa jestem, jakie znacie słowa na pożegnanie. No jakie? Wymieńcie kilka. Podaliście kilka wyrazów i wszystkie one są dobre, tylko nie do każdej sytuacji pasują. Zacznijmy od słowa cześć. To jest taki ciekawy wyraz, który pasuje i na powitanie, i na pożegnanie. Jak mówimy cześć Zosia, to nie wiemy, czy witamy się z Zosią, czy się żegnamy z Zosią. Możemy i w ten sposób się z nią przywitać, i w ten sposób się z nią pożegnać. Ale nie zawsze możemy tego słowa cześć użyć. Ono pasuje tylko wtedy, gdy znamy osobę, z którą rozmawiamy, z którą się witamy albo żegnamy i gdy jest to ktoś nam bliski, na przykład mama, tata, brat,

siostra, kolega albo koleżanka. Do pani w przedszkolu albo do pani w szkole, no raczej tak się nie powie. Raczej chyba dzień dobry, a nie cześć. No właśnie, to do widzenia, którego użyjemy, gdy rozmawiamy z panią w przedszkolu albo z panią w szkole, pasuje zawsze wtedy, gdy żegnamy się z dorosłymi albo po prostu nieznajomymi. Gdy kogoś nie znamy, mówmy do widzenia, a nie cześć. A co ze słowem żegnaj albo żegnajcie? Kiedy możemy tak powiedzieć? Otóż tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nigdy, nigdy już się nie spotkamy z osobą, do której tak mówimy. Takie słowo to nic przyjemnego, naprawdę. Zwykle wszystkim robi się smutno, gdy słyszą żegnaj. Inaczej jest, gdy mówimy albo słyszymy papa albo pa. To jest bardzo przyjemny sposób żegnania się. Od razu się uśmiechamy, gdy słyszymy papa. Dlaczego się uśmiechamy? No, bo to miłe, ciepłe słowo. Jest w nim nadzieja, że się niedługo znowu spotkamy, znowu usłyszymy. Tak samo jest właśnie, gdy mówimy do zobaczenia albo do usłyszenia. Wtedy też w ciepły, przyjemny sposób żegnamy się z kimś i wiemy, że się niedługo zobaczymy albo usłyszymy znowu i znowu będzie miło. No to teraz zagadka. Czy znacie takie słowo bywaj albo bywajcie? To też jest sposób pożegnania, tylko dzisiaj już rzadszy. Rzadko kto mówi bywaj, bywajcie. Można tak zresztą powiedzieć tylko do osób zaprzyjaźnionych. Na przykład biegnę do domu, bywaj. Albo muszę już wracać, bywajcie. Więc do jutra, bywaj, bywajcie. To jest rzadki sposób żegnania się. Mamy też powiedzenie bądź zdrów, bywajcie zdrowi. I tutaj wcale nie chodzi o to, że życzymy komuś zdrowia. Tutaj chodzi o zwyczajne, miłe, chociaż rzadkie dzisiaj pożegnanie. A teraz mam propozycję. Razem z kolegami, razem z rodzicami i rodzeństwem przypomnijcie sobie jeszcze inne słowa, którymi możemy się pożegnać. W jakich sytuacjach da się to zrobić? Do kogo można tak powiedzieć? Porozmawiajcie o tym. A ja Wam mówię, do usłyszenia!

0: Jak kurka, kurka, złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
2: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was do ćwiczeń buzi i języka. Chodzi nam przecież o to, żeby ładnie, wyraźnie i poprawnie wymawiać głoski i wyrazy. Jak już wiecie, na początek trzeba rozgrzać buzię i język. Zaczynamy, jak zwykle, od oddychania. Bierzecie głęboki wdech nosem, tak żeby brzuch nadął się jak balon. I później robicie wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. Potem ćwiczymy język. Już wiecie, że najlepsze ćwiczenie to wysuwanie języka na wszystkie strony. Kręcenie nim kółek w prawo, w lewo, wysuwanie języka w przód, w tył, w boki, na wszystkie boki, we wszystkie strony. A teraz coś nowego. Wsuwamy język między górne zęby a wargę. Język musi nam się zamienić w kreta i przekopujemy się przez całą buzię. Ciągle trzymamy język między wargami a zębami. Najpierw górnymi, a potem dolnymi. I kręcimy takie kółka. Kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy. A potem powtórzcie taki kreci tunel po 2 razy w każdą stronę. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Teraz następne ćwiczenie. Zwijamy język w rulonik. Robimy z niego taki makaron w środku w buzi. Taki makaronik. I tak 5 razy. Starajcie się, żeby ten język zwinął się jak najściślej, żeby to był taki cieniutki, chudziutki makaron. I teraz ostatnie ćwiczenie. Ćwiczenie, które się nazywa rybka. Zamykamy buzię, ściągamy wargi jak do całusa, a potem wciągamy policzki do środka, także zrobi wam się z buzi rybka. I później puszczamy. Musi być taki dźwięk. Powtórzcie to 5 razy. Ściągamy wargi jak do całusa, potem wciągamy policzki do środka, także robi się buzia rybki i puszczamy. 5 razy. Teraz jesteście już świetnie przygotowani, żeby wymówić głoskę U. Przy tej głosce wargi musimy mieć ściągnięte do przodu i język w środku jakby nam się szykował do zwinięcia w makaron, ale tylko się szykuje, nie zwija się całkiem. Jeszcze trochę i można zacząć gwizdać, bo do gwizdania szykujemy się właśnie podobnie jak do wymówienia głoski U. Tę głoskę można wymawiać długo i mocno, gdy się zaczerpnie dużo powietrza. Spróbujcie. Uuu. Powtórzcie za mną. Uuu. A może kojarzy się wam z czymś ta głoska? Czy ją gdzieś słyszeliście? Na przykład, gdy wieje silny wiatr, to słychać. Naśladujcie też odgłos wiatru, raz głośniej, a raz ciszej, bo wiatr też tak szumi, raz głośniej, raz ciszej. Możecie zresztą zabawić się w kilka wicherków wiejących wspólnie. Głoskę U słychać także, gdy przemawia krowa. To też jest pomysł na zabawę. Udawanie krów. Gdy krowa mruczy i o coś prosi, to brzmi to mniej więcej tak. A gdy krowa jest na coś zła, to ryczy tak. A może wymyślicie, jak mruczy krowa, gdy jest na przykład zdziwiona albo zadowolona?

Głoskę U można jeszcze usłyszeć w innych wyrazach. Na przykład, gdy mówimy idziemy lulu, to U w tym drugim wyrazie lulu trochę jakby nas usypiało. Ale w wyrazie juhu U nas ożywia. Zadanie dla Was brzmi: wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską U i ćwiczcie ile sił. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu rozmawialiśmy o sowach, 2 tygodnie temu o skowronkach. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o jeszcze jednym ptaszku, który mówi, a właściwie śpiewa w specjalny sposób. Ten ptaszek to słowik. Wygląda bardzo niepozornie, niczym szczególnym się nie odznacza. Jest mały i szarobury. Za to śpiewa chyba najpiękniej ze wszystkich ptaków. Ze słowikiem wiąże się pewna wzruszająca historia. Dawno, dawno temu pewien chiński cesarz, czyli taki specjalny król, miał największy pałac i najpiękniejszy ogród na świecie. Ktokolwiek przyjeżdżał w odwiedziny, zachwycał się tymi wspaniałościami. Największy zachwyt budził jednak słowik, który mieszkał w ogrodzie wśród cesarskich drzew. Słowik był szarym ptaszkiem, jednak śpiewał tak pięknie, że wszyscy płakali ze wzruszenia. Pewnego razu cesarz dostał prezent – sztucznego słowika, całego ze złota i ozdobionego klejnotami. Wtedy zapomniał o żywym ptaszku. Chciał słuchać tylko sztucznej muzyki i sztucznego słowika, bo ten sztuczny był ładniejszy niż prawdziwy, a śpiewał równie ładnie. Prawdziwy ptaszek odszedł z cesarskiego dworu, a władca zapomniał o nim. Po jakimś czasie jednak cesarz bardzo zachorował. Nikt z przyjaciół nie chciał się nim opiekować, więc cesarz leżał samotny. Nie miał pociechy nawet ze sztucznego słowika, bo ten, jak każde urządzenie mechaniczne, zepsuł się. I wtedy wieczorem do pałacu przyleciał prawdziwy słowik, ten sam, o którym cesarz wcześniej zapomniał. Słowik przyleciał i śpiewał tak pięknie, tak wzruszająco, że cesarz wrócił do zdrowia. Ta historia pokazuje, za co cenimy słowiki. Za ich piękne wieczorne śpiewy, które się nazywają trele albo kląskanie. Niektórzy twierdzą również, że słowiki ciurkają, bo ich śpiew trochę przypomina ciurkanie wody. Jest taki dźwięczny i melodyjny. Inni znowu mówią, że słowiki kwilą, bo ich melodie przypominają dźwięczne i radosne dźwięki malutkich dzieci. Słowiki tak bardzo kojarzą się nam z pięknym śpiewaniem, że nawet o człowieku, który ma talent i czysto umie wyśpiewać różne piosenki, mówi się: to prawdziwy słowik. A wy lubicie śpiewanie? Może pobawicie się w słowiki i urządzicie konkurs na najpiękniej wyśpiewaną melodię? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Porozmawiajmy o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Zajmijmy się dzisiaj częstowaniem, czyli dawaniem komuś czegoś do zjedzenia albo do picia i zachęcaniem, by ten ktoś zjadł albo wypił to, co mu dajemy. Zacznijmy od tego, że częstowanie to oznaka grzeczności. Jeśli ktoś nam proponuje jedzenie albo picie, to troszczy się o nas i nie chce, żebyśmy byli głodni albo spragnieni. Tak samo my, gdy kogoś częstujemy, chcemy dla niego jak najlepiej. W jaki sposób zwracać się do kogoś, gdy chcemy go czymś poczęstować? Może być na przykład tak. Napijesz się czegoś? Masz ochotę na sok? Nie zjadłbyś kanapki? Poczęstuj się jabłkiem, jest pyszne. Spróbuj tego ciasta, sama robiłam. A jak odpowiedzieć na takie zachęty? Jeśli chcemy się poczęstować, powiedzmy na przykład: dziękuję, bardzo chętnie. Albo: chętnie napiję się soku. Albo: zaraz spróbuję tego ciasta, na pewno jest przepyszne. Ale uwaga, uwaga, dobrze, żeby słuchali tego również dorośli. Jeśli nie jesteśmy głodni, ani nie chce nam się pić, możemy grzecznie odmówić i nic złego się nie stanie. Powiemy wtedy: nie, dziękuję. Albo: dziękuję, ciasto na pewno jest pyszne, ale nie jestem głodna. Albo: dziękuję, ale nie mam na nic ochoty. To ważne, żeby nikogo nie zmuszać do jedzenia ani do picia, bo pewnie sami nie chcielibyśmy, żeby nas zmuszano. Lepiej uznać, że ktoś głodny i spragniony po prostu poprosi o jedzenie i picie wtedy, gdy będzie miał na nie ochotę. A więc smacznego i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy zastanawialiście się kiedyś, po co ludziom są powieki? Powieki, czyli te kawałki ciała, które przykrywają i odkrywają oczy, ruszają się w górę i w dół. No więc powieki są bardzo, bardzo ważne, chociaż małe. Są ważne, bo chronią oczy przed różnymi pyłkami i przed brudem, a poza tym nawadniają oczy, żeby dobrze pracowały. No a oprócz tego wiadomo jeszcze, że zamykamy i otwieramy powieki w szczególny sposób, gdy coś czujemy – radość, strach, ból albo przyjemność. Gdy powieki ruszają się w górę i w dół, nazywamy to mruganiem. Każdy z nas mruga bardzo, bardzo wiele razy każdego dnia. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to robimy. Robimy to odruchowo. Każde mrugnięcie jest bardzo szybkie, trwa zaledwie chwilkę. Naturalne jest to, że mrugamy obiema powiekami naraz. Gdy mrugamy jedną, to się nazywa perskie oko, ale o tym opowiem Wam innym razem. No więc mrugamy sobie codziennie i tak jest dobrze. W takim razie powiedzcie, skąd się mogło wziąć powiedzenie bez mrugnięcia okiem, albo nawet nie mrugnąć okiem? I co ono znaczy? Spotkamy je na przykład w takich zdaniach. Idziemy na lody, hurra! Ale gdy tata mi o tym powiedział, nawet nie mrugnęłam okiem. Albo byłem u dentysty, bałem się, ale nawet nie mrugnąłem okiem. Byłem dzielny. Zresztą okazało się, że nie ma się co bać, u dentysty jest fajnie. Albo dzieci w przedszkolu usłyszały, że przez tydzień nie będą mogły chodzić na basen, choć bardzo chciały. Przyjęły to bez mrugnięcia okiem. W nagrodę wychowawczyni przygotowała im miłą niespodziankę. A zatem czegoś możemy się już domyślić. Zareagować bez mrugnięcia okiem, to znaczy być opanowanym, przyjąć jakąś wiadomość i nie pokazać emocji, czyli nie pokazać, co w tej sytuacji czujemy. A dlaczego tak właśnie mówimy? Skąd się wzięło to mruganie okiem? Ano stąd, że oczy i w ogóle cała twarz bardzo wiele mówią o tym, co czujemy. Więc bez mrugnięcia okiem to tak, jakby oczy nie pokazywały uczuć. Chociaż te uczucia oczywiście są, tylko schowane. A może zabawicie się w taką zabawę, która się nazywa minka uczucie? Chodzi o to, że jedna osoba myśli sobie, że jest zła, smutna albo na przykład wesoła, nie mówi o tym, co sobie pomyślała, tylko robi odpowiednią minkę, a inni odgadują, co też ta minka znaczy. Życzę udanej zabawy i do usłyszenia!

może mnie zaskoczyć? Chyba nie. Parasol? Jest.

0: to promocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Właśnie zaczynamy wakacyjny poranek, dzisiaj w wakacyjną lipcową sobotę. Na zegarach 8:02, a w kalendarzach 4 dzień lipca 2026 roku. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Ahoj marynarze, ahoj załogo, wakacyjna załogo. Cieszymy się bardzo, że jesteście razem z nami. To znaczy mamy nadzieję, że jesteście razem z nami, że nie wysypiamy.

Wysypiacie się jakoś bardzo długo w wakacje, to znaczy wysypiacie się, ale że budzicie się wcześnie, bo chodzicie też wcześnie spać. Oj, trochę się zakałapućkałem, ale może zrozumieliście, o co mi chodzi. W każdym razie ciekaw jestem, ilu radiosłuchaczy jest z nami w tym momencie. Numer telefonu do studia 22 645 20 55, i pod tym numerem czekam na wasze pierwsze poranne, wakacyjne, sobotnie wieści. No właśnie, wieści, albo nawet opowieści, albo nawet historie, wakacyjne historie. Czy może zdarzyło wam się już coś ciekawego przeżyć w tych pierwszych dniach wakacji, a może planujecie coś niesamowitego, a może nie planujecie zupełnie nic i będziecie spędzać całe wakacje w domu. To też bardzo dobrze, to też w porządku. Jeśli chcecie z nami podzielić się jakimiś swoimi wakacyjnymi, porannymi, lipcowymi przemyśleniami, lub też po prostu najzwyczajniej w świecie powiedzieć, jak wasz humor te kilka chwil po ósmej i jakie plany na tę dzisiejszą sobotę i na cały weekend, to nie wahajcie się tego zrobić. My z Darią i z pozostałymi radiosłuchaczami na pewno chętnie posłuchamy wszystkich głosów, wszystkich dzieci, ale również wszystkich dorosłych, którzy będą mieli ochotę, by do nas zadzwonić. 22 645 20 55, to jest wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Ruszamy w drogę. Z Pinakoteką muzycznie w taki oto sposób wyruszyliśmy w drogę w dzisiejszym wakacyjnym poranku i do tej naszej drogi, czy w tej naszej drodze, chyba tak bardziej powinienem powiedzieć, dołącza się Maciek. Dzień dobry, Maćku. Halo, halo. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jak się masz o 8 rano?
1: Fajnie.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Krakowa.
0: Warszawa pozdrawia Kraków. A czy Kraków pozdrawia Warszawę?
1: Tak.
0: Co ciekawego w Krakowie o poranku? Co u ciebie słychać o poranku? Bo przecież ty też jesteś w Krakowie.
1: Bawię się.
0: O, a jaka jest twoja ulubiona zabawa, taka właśnie poranna, na dobry początek dnia?
1: Składanie klocków z Lego Pterodaktyla.
0: Mhm. I co z tych klocków dokładnie składasz?

0: Pterodaktyla.
1: Czyli takiego fruwającego dinozaura?
0: Tak.
1: Jak ci idzie?
0: Dobrze.
1: Mhm. Dużo jest tych klocków, żeby jeden do drugiego, jeden z drugim połączyć i stworzyć takiego pterodaktyla?
0: Tak.
1: Mhm. Czy to jest trudne zadanie, czy łatwe?
0: Nie za bardzo takie trudne.
1: Mhm. Czy sam, Maćku, składasz tego pterodaktyla, czy ktoś ci troszkę pomaga?
0: Mój brat, jeśli się mu głowa zepsuje.
1: Co to znaczy? Pytam o tę głowę zepsutą, bo tak tutaj... Właśnie...
0: No, pomaga naprawiać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. O, usłyszałem brata. Aha, czyli brat pomaga naprawiać głowę pterodaktyla, jeśli ona się zepsuje, tak?
0: Tak.
1: A, to już wszystko jasne. Dobrze, to fajnie, że to rozłożyliśmy na czynniki pierwsze, bo po prostu już wiemy, o co chodzi. No dobrze, to teraz są klocki, jest pterodaktyl, brat jest bardzo blisko, by pomagać w razie czego, a dalsza część dnia, drogi Maćku, jak będzie u ciebie wyglądać?
0: Pojedę na działkę i będę grać w tenisa.
1: Nie.
0: Albo inaczej mówiąc, ćwiczyć, grać w tenisa chyba.
1: Ale to jak to, gdzie na tej działce? To wy macie jakiś kort tenisowy na działce?
0: Przed działką, zanim pojedziemy.
1: Aha, czyli tak, już wiem. To najpierw są klocki, pterodaktyl i brat pomagający w razie czego, gdyby głowa się dla pterodaktyla zepsuła. Potem będzie kort tenisowy, tak?
0: Tak.
1: A potem będzie słodkie, sobotnie leniuchowanie na działce.
0: Tak.
1: Mhm. A od dawna odbijasz sobie piłeczkę na korcie tenisowym? Czy to takie nowe twoje zainteresowanie, ten tenis?
0: Nie nowe.
1: Nie nowe, czyli troszkę już to trwa. No i co, z kim będziesz odbijał tę piłkę na korcie tenisowym? Z trenerem, z tatą, z bratem, z pterodaktylem?
0: Z tatą i z bratem.
1: No to fajnie. A tata chyba gdzieś tam obok jest, tak mi się wydaje, prawda?
0: Prawda.
1: Dzień dobry, panie tato.
2: Dzień dobry.
1: A czy tata oprócz tego, że odbija z synem piłkę na korcie tenisowym, śledzi również losy Polaków na Wimbledonie?
2: Tak, staram się.
1: To co pan dzisiaj robi z synami o 14:30?
2: No, będziemy raczej na działce. No.
1: To właśnie o 14:30 proszę włączyć telewizory lub komputery. Wtedy rozpocznie się mecz Igi Świątek w Wimbledonie.
2: Dobrze, na pewno będzie oglądać.
1: O walce o czwartą rundę. No dobra, chłopaki, bardzo fajne plany macie dzisiaj. Maćku, ja się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i tak nam pięknie opowiedziałeś o tym, co będziecie robić. To teraz pozdrawiamy. Kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Szymka.
1: Mhm. A kim jest Szymek?
0: No, moim bratem.
1: Aha, to już teraz
0: wiem. Mojego tatę i moją mamę, babcię Olę, babcię Dorotę i dziadka Edka.
1: Mhm. Czy tata chce kogoś też pozdrowić?
2: No, myślę, że wszystkich słuchaczy Radia Dzieciom, Polskiego Radia Dzieciom.
1: Bardzo, bardzo wam dziękujemy, chłopaki. Trzymajcie się, dobrego dnia i dobrej soboty. Hej, hej. A ja przypominam, że dzisiaj mamy właśnie sobotę, czwarty dzień lipca, a słońce, o którym zawsze staram się mówić, co u niego słychać na początek naszych porankowych rozmów, naszych porankowych audycji, słońce jest już z nami od prawie 4 godzin. Wyobrażacie to sobie? Nie śpi od 4:21, bo właśnie wtedy wzeszło i będzie z nami przez 16 godzin i 38 minut łącznie, czyli do godziny 20:59. Zachód słońca, minuta przed 21:00. Zatem, jak słyszycie, drodzy radiosłuchacze, dzień będzie...

gdzie znowu bardzo, bardzo długi. Ja bardzo lubię te czerwcowe, lipcowe dni, które mają ponad 16 godzin, bo wtedy rzeczywiście bardzo można skorzystać z takiego dnia na zewnątrz, jeśli pogoda temu sprzyja. A czy pogoda będzie sprzyjać temu dziś? To się okaże i to ustalimy tuż po piosence z Księgi Dżungli.

0: I my też teraz tańczyliśmy w rytmie dżungli, a teraz już w spokojniejszym rytmie sprawdzamy i ustalamy, jakiej pogody możemy się dzisiaj spodziewać. I to jest bardzo ciekawe. Mam bardzo interesujący wniosek dotyczący pogody w naszym kraju w wakacje 2026. Jeszcze tydzień temu temperatura była o 20 stopni wyższa. Wyobrażacie to sobie, taką ogromną różnicę? Pamiętam, że w ostatnią sobotę i niedzielę, szczególnie na zachodzie Polski, chyba Zielona Góra przewodziła tym temperaturowym rekordom. W okolicach Zielonej Góry termometry wskazywały nawet 39 stopni. A dziś będzie o wiele chłodniej. No właśnie, w Warszawie 18, w Bydgoszczy 18 stopni, w Kielcach 21, we Wrocławiu i Zielonej Górze 22 stopnie i właśnie takie temperatury, taka temperatura będzie panować w całej Polsce od 18 do 22 stopni. Taki wielki spadek temperaturowy w porównaniu z poprzednim weekendem, ale myślę, że nam wszystkim to się przyda, by trochę po prostu odetchnąć. Ciekaw jestem, czy taka pogoda z niższymi temperaturami przyda się również Rozalce. Dzień dobry, Rozalko.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.

0: Jak miło Cię słyszeć. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Bydgoszczy.
0: Z Bydgoszczy. A jak jest teraz w Bydgoszczy o poranku? Cieplusieńko, zimniusieńko, czy tak trochę ciepło, trochę zimno?
1: Tak sobie, bo w domu jest ciepło.
0: W domku jest ciepło, a ja tutaj sprawdziłem w międzyczasie, że dziś w Bydgoszczy ma być 18 stopni, czyli jak na lato, to nie aż tak za gorąco, ale troszkę chyba niższych temperatur nam się przyda po tym upalnym poprzednim weekendzie. Jak myślisz?
1: Tak.
0: A wolisz właśnie, Rosalio, jak jest na dworze wielki upał, jak słońce mocno świeci, czy jak jest troszkę chłodniej?
1: Troszkę chłodniej, tak jak wczoraj.
0: Tak jak wczoraj. No to właśnie dzisiaj będzie bardzo podobna pogoda do wczorajszej. A powiedz, jak jest troszkę chłodniej w wakacje? To ty lubisz wtedy zaszyć się w domu i na przykład układać puzzle, czy jednak robić coś ciekawego na zewnątrz, na powietrzu?
1: Lepiej jak cię troszkę schłodzi, bo mogłoby mi zaboleć głowa wtedy.
0: Od słońca nadmiernego, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A jak już latem wychodzisz na zewnątrz, żeby spędzić więcej czasu właśnie na świeżym powietrzu, to co lubisz wtedy robić?
1: Biegać na trasę u babci.
0: O, na podwórku, tak?
1: Tak.
0: I co, biegasz z babcią i bawicie się w berka, czy biegasz z kimś innym?
1: Biegam z moim kuzynem Olkiem.
0: Kto jest starszy, ty czy Olek?
1: Ja.
0: Ty. A kto jest szybszy, ty czy Olek?
1: Ja jestem szybsza od Olka.
0: No i co, z Olkiem po prostu tak biegacie razem, czy gracie w berka, czy jeszcze coś innego robicie?
1: Różne rzeczy robimy.
0: Mhm. A jakaś taka najfajniejsza gra albo zabawa, która zawsze wprawia was w dobry nastrój, to co to takiego?
1: Pływamy w basenie u babci. To jest najfajniejsze.
0: O nie, babcia ma basen w ogródku, tak?
1: Tak.
0: Ale czad. No to jeszcze jedno pytanie. I kto pływa w tym basenie dłużej? Ty czy Olek, czy porówno?
1: Ja. Ja i Olek, tak samo.
0: Ty i Olek, tak samo. Piękna odpowiedź. No dobrze, czyli widzę, że lubisz się ruszać, lubisz biegać, lubisz pływać i chyba wszędzie cię pełno, droga Rosalko. Można tak powiedzieć?
1: Tak.
0: To powiedz jeszcze proszę, czy będziesz biegać z Olkiem również w sobotę i w niedzielę, w te nadchodzące dni, dziś i jutro?
1: Tak.
0: Czyli też będziesz z nim spędzać czas?
1: Mhm.
0: To chyba musisz koniecznie pozdrowić od nas Olka, zgoda?
1: Tak.
0: To powiedz, droga Rosalko, kogo chcesz teraz pozdrowić?
1: Chcę pozdrowić Helcię, moją panią przedszkola, mamę, tatusia, Wiktorię i całą moją rodzinę.
0: A my z Darią
1: serdecznie... I radio.
0: Dziękujemy. A my z Darią serdecznie pozdrawiamy ciebie i trochę tylko odpoczywajcie w tych biegach z Olkiem. Pobiegajcie, pobiegajcie, pobiegajcie, a potem napijcie się wody, odsapnijcie, odpocznijcie i znowu będziecie sobie biegać. Zgoda?
1: Tak.
0: Dobrego weekendu. Hej, hej. A my, drodzy radiosłuchacze, powolutku już zmierzamy do tego, żeby odkryć temat dzisiejszej audycji, dzisiejszego wakacyjnego poranka, ale to wy, mam nadzieję, pomożecie mi w tym. A żeby was jeszcze bardziej zachęcić do tej pomocy, to przygotowałem dla was jeden egzemplarz książki Rafała Kosika pod tytułem Zły meteorolog. Bardzo ciekawa książeczka o tym, co zrobić, kiedy ciągle pada. Hmm? Główną bohaterką tej książki jest przebojowa 6-latka Mi, 10-letni Albert i 11-letni Amelia. Aha, i jeszcze jest Kuba, tak. I oni wszyscy odkrywają w którymś momencie, że pada deszcz pada wyłącznie nad ich blokiem. Sąsiednie luksusowe osiedle z takimi groźbami

Źnymi tabliczkami, obcym wstęp wzbroniony. Może nieprzerwanie cieszyć się bezchmurnym, pogodnym niebem, a tylko u nich pada. Czy uda im się rozwikłać tę meteorologiczną zagadkę? Bardzo ciekawa książka, bardzo wciągająca lektura Rafała Kosika, Zły meteorolog. Otrzyma ją pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas i zadzwoni do nas pod numer telefonu 226452055 i udzieli prawidłowej odpowiedzi na taką oto zagadkę. Ma aż troje oczu przed... Przepraszam, już mi się słówka poukładały. Ma aż troje oczu, przechodniom pomaga. Swoim żółtym okiem daje znak. Uwaga! Gdy czerwone świeci, stop! Nie idźcie, dzieci. Zapali zielone, idźcie na drugą stronę. Co to takiego? Jeśli wiecie, to bardzo proszę, dzwońcie. Książka czeka na pierwszą osobę z prawidłową odpowiedzią.

0: Zagadka, pierwsza zagadka, książka Zły Meteorolog Rafała Kosika to prezencik ode mnie dla osoby, która rozwiąże tę zagadkę, która brzmi tak, przypominam jej treść. Ma aż troje oczu i przechodniom pomaga. Swoim żółtym okiem daje znak uwaga! Gdy czerwone świeci stop, nie idźcie dzieci. Zapali zielone, idźcie na drugą stronę. Ciekaw jestem, czy tę zagadkę chyba nie trudną. Rozszyfruje Ola. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Ale miło, że do nas dzwonisz. Co dzisiaj dobrego jadłaś na śniadanko?

0: Placuszki.
1: Placuszki?
0: Tak.
1: Z czym były te placuszki?
0: Bananem.
1: Mniam, mniam, mniam. Ślinka cieknie od razu. Smakowały ci?
0: Tak.
1: No to skoro zjadłaś placuszki na śniadanie, to pewnie masz energię, żeby odpowiedzieć na moją zagadkę, tak?
0: Tak.
1: Olu, to jaka będzie odpowiedź na zagadkę?
0: Światła drogowe.
1: Światła drogowe! Oczywiście, te brawa były dla ciebie, słyszałaś?
0: Tak.
1: No właśnie, ale nie tylko brawa, bo Daria już wkłada książkę Zły Meteorolog Rafała Kosika do koperty i ta przesyłka trafi do ciebie za kilka dni za to, że tak pięknie odpowiedziałaś na zagadkę. Cieszysz się?
0: Tak.
1: Mhm. No to skoro to są światła drogowe, to jeszcze raz przypomnijmy. Jak możemy przejść przez ulicę, to jakie światło się zapala?
0: Zielone.
1: Zielone. A jak jest stop i trzeba się zatrzymać, to jaki kolor?
0: Czerwone.
1: Czerwone. A żółte to jest takie światło może bardziej dla kierowców, informujące ich o tym, że za chwilę światło się zmieni z czerwonego na zielone albo z zielonego na czerwone. Powiedz mi, co ty będziesz robiła dzisiaj przez cały dzień w taką piękną sobotę?
0: Do zoo.
1: Idziecie do zoo?
0: Tak.
1: Ale fajnie. A skąd do nas dzwonisz?
0: Kielc.
1: I w Kielcach macie piękne zoo, prawda?
0: Tak.
1: Jakie zwierzęta tam będą? Czy ty już byłaś w ogóle w tym zoo? Czy to pierwsza wizyta?
0: Była.
1: Byłaś. To z jakim zwierzakiem chcesz najbardziej się spotkać? Masz takie zwierzątko? Bo ja... Z lwem.
0: Tak.
1: A dlaczego akurat lwa wybrałaś? Co takiego jest ciekawego dla ciebie w tym zwierzaku? Bo co? Bo wszystkie lwy są zabawne? Oj, chyba nie, bo tak się uśmiałaś. Rodzice też mogą odpowiadać, tak żebyśmy słyszeli. Będzie zawsze raźniej, Oli. Dzień dobry.
2: Tak. Dzień dobry, witam. No może dlatego, że ma piękną, dużą grzywę, co la? Mhm.
1: A czy rodzice też z radością udadzą się do zoo?
2: No jasne. No nie możemy się doczekać.
1: Fajnie. No to Ola czeka najbardziej na lwa, a tata czeka na spotkanie z jakim zwierzakiem najbardziej?
2: A może kuski są takie przyjazne? Można je pokarmić z rączki.
1: Naprawdę? O, Ola, będziesz z tatą te kuski karmiła?
0: Tak.
1: A pamiętacie, czym się karmi kozy w kieleckim zoo?
2: One takie lubią takie ziarenka różne. Jest taka karma, gdzie można takie jakby takie maszynki, można wrzucić tam pieniążka i bierzemy sobie karmę i takie właśnie nasionka i tymi nasionkami je karmimy.
1: Aha, no to fajnie to kieleckie zoo wymyśliło, prawda?
2: Tak, to w sumie są okolice Kielce, ale to tak mniej więcej Kielce. Mm-hmm,
1: bo to jest chyba zoo Leśne Zacisze, prawda?
2: Tak, tak. Lisów Wygwizdów tak się nazywa miejscowość.
1: Jak?
2: No i tam jest właśnie takie, Lisów Wygwizdów miejscowość się nazywa i tam jest takie fajne, kameralne, można powiedzieć, nieduże zoo.
1: O, to świetnie. To nawet chyba fajnie, że takie niezbyt duże, kameralne, bo często jest chyba spokojniej w takich miejscach,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, myślę, że tak. Na pewno.
1: Mhm. No dobrze. Olu, a czy te kuski oprócz tych ziarenek można na przykład jeszcze czymś pokarmić? Nie wiem, o, jakąś kanapką z dobrą wędlinką?
0: Nie.
1: No to może żółtym serem?
0: Nie.
1: Albo jakby ktoś miał banana albo brzoskwinie ze sobą w plecaku, to...
0: Nie.
1: A dlaczego nie?
0: Bo nie wolno.
1: Bo nie wolno, bo tak jak tata słusznie powiedział, specjalna karma jest przeznaczona na to, żeby nakarmić te kuski i nie

0: Nie karmimy ich, ani innych zwierząt w zoo swoim jedzonkiem, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, kochani, że do nas zadzwoniliście. Olu, to teraz czas na ciebie. Jeszcze powiedz, kogo byś chciała tak najbardziej na świecie pozdrowić? Czy tego lwa z zoo, czy kogoś innego?
2: Rodzinę całą?
1: Tak, rodzinę całą.
2: Słuchacze radia?
1: Tak.
2: No to pozdrowimy tak wszystkich słuchaczy radia.
0: Dobrze.
2: Całe polskie radio dzieciom. No i wszystkich znajomych i rodzinkę.
0: A jeszcze mam jedno pytanko. Olu, czy to był twój debiut w radiu? To znaczy, czy po raz pierwszy dodzwoniłaś się do nas? Czy już
1: drugi raz.
0: Drugi raz, to ja muszę powiedzieć, że jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Świetnie ci ta rozmowa poszła i bardzo się cieszę, że ja mogłem z tobą porozmawiać. Wspaniałego weekendu dla was, pozdrowienia dla kuzek i pozdrówcie lwa od całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Zgoda? Do usłyszenia, pa pa. A my, drodzy radiosłuchacze, dzisiaj porozmawiamy może nie tyle o sygnalizatorach świetlnych, ale o tym, co jest z nimi związane i nie tylko z nimi, bo dziś poranek w ruchu. Szukamy wszystkich słów, w których ukryło się słówko ruch, ale także zastanawiamy się, jaki może być ruch. Na pewno ruch może być uliczny. Czyli to jest to wszystko, co dzieje się na drodze, że jeżdżą po niej samochody, autobusy, rowery, motocykle, po chodnikach chodzą piesi. I żeby było bezpiecznie, wszyscy muszą przestrzegać znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, o której tak pięknie opowiedziała nam Ola. Kierowcy zatrzymują się na czerwonym świetle i wtedy piesi przechodzą przez jezdnię na pasach. I w takim ruchu ulicznym, w którym, jak słyszycie, mnóstwo osób i mnóstwo pojazdów przeróżnych uczestniczy, każdy powinien być uważny i każdy powinien być ostrożny na drodze. I dzięki temu wszyscy mogą bezpiecznie docierać tam, gdzie jadą, do domu, do pracy, do przedszkola, do szkoły. Chociaż do szkoły to dopiero we wrześniu. Do zoo kieleckiego na przykład, tak jak Ola i jej tata pięknie nam opowiadali. To teraz poproszę was o pomoc, czy was też o taki udział w tym zadaniu dotyczącym tematu dzisiejszego wakacyjnego poranka. Ruch, ruch uliczny, ale jaki jeszcze może być ruch? 226452055. Spróbujmy zmierzyć się z tym pytaniem. Czekam na wasze telefony, a teraz zaśpiewają nam fasolki. O, i w tej piosence też znalazłem ruch, bo piosenka, wiecie jaki ma tytuł? Ruch, ruch, ruch. No to słuchamy, tańczymy i ruszamy się.

0: ruch. Pamiętam tę piosenkę z mojego dzieciństwa i pamiętam, że tańczyłem przy tej piosence. Ruch, ruch, ruch, śpiewały nam fasolki. A co nam zaśpiewa Zosia i czy Zosia lubi się ruszać, czy nie? Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty lubisz się ruszać?
1: Tak, lubię.
0: O, ale fajnie, to dobrze, bo ruch to przecież zdrowie, prawda?
1: Tak.
0: A jaki ruch najbardziej występuje w twoim życiu teraz, obecnie? Czy to jest, czy to jest jakiś sport, czy taniec?
1: Taniec.
0: Taniec. Jaki taniec?
1: Nie wiem, różne. Lubię ogólnie tak sobie pośpiewać, potańczyć, tak, że wymyślić swoją choreografię czy coś.
0: Nie mów, sama wymyślasz choreografię?
1: Tak.
0: No to ty jesteś bardzo utalentowaną osobą. Powiedziałaś, że lubisz potańczyć, lubisz pośpiewać i jeszcze wymyślasz choreografię. A powiedz, jaką piosenkę ostatnio sobie nuciłaś, śpiewałaś?
1: No my z siostrą graliśmy na ukulele i wymyśliliśmy swoją piosenkę o rodzince.
0: A z kim grałaś na ukulele?
1: Z moją siostrą.
0: Ale fajnie. A pamiętasz, jak leciała ta piosenka?
1: Tak, mogę... Znaczy, nie pamiętam dokładnie.
0: Jeżeli chcesz, to możesz tam zaprezentować teraz fragmencik, ale niekoniecznie, jeżeli tylko chcesz.
1: Nie pamiętam, więc...
0: Rozumiem. Dobrze, nic się nie dzieje, nic nie szkodzi. A my dzisiaj sobie o ruchu, droga Zosiu, rozmawiamy w poranku. Powiedziałem przed chwilą, że jest ruch uliczny, czyli te wszystkie pojazdy i osoby, które uczestniczą w ruchu, są głównymi bohaterami ruchu ulicznego. A jaki może być jeszcze ruch, twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem może być jeszcze ruch lotniczy.
0: O! Bardzo dobrze powiedziane, ale tu poczekaj, ruch lotniczy, czyli o co w tym ruchu chodzi?
1: Że samoloty latają.
0: Że samoloty poruszają się, latają i są w tej przestrzeni powietrznej, prawda?
1: Tak.
0: Mhm.
1: Tak.
0: To jak samoloty, a poza tym jeszcze też śmigłowce też latają po niebie i... Wszystkie są tak bardzo, bardzo wysoko nad naszymi głowami, to kto dba o to, jakie osoby, żeby ten ruch lotniczy był bezpieczny? Kto steruje takim samolotem?
1: Kontrola lotów.
0: Kontrola lotów. Bardzo dobra informacja i bardzo prawidłowa informacja. O co dbają te osoby z wieży kontroli lotów?
1: Żeby się nie zderzyły samoloty ze sobą.
0: Tak, żeby ten ruch lotniczy był po prostu bezpieczny, prawda?
1: Tak.
0: No dobrze, to kontrola lotów i wieża kontroli lotów jest daleko od samolotu. Ale jakbyśmy weszli do samolotu, to w samolocie, w samym samolocie, Zosiu, kto dba o to, żeby ten ruch lotniczy odbywał się bezpiecznie? Kto kieruje samolotem?
1: Kieruje samolotem pilot, kapitan.
0: Tak jest. A ty byś chciała na przykład, gdybyś miała taką możliwość, być kiedyś takim pilotem, czy nawet pilotką samolotu, czy to w ogóle praca nie dla ciebie?
1: Nie wiem, mogłabym spróbować.
0: I na przykład w wolnych chwilach mogłabyś sobie na ukulele wymyślać jakieś

0: wesołe no. piosenki, prawda?
1: Tak.
0: Fajnie. Bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłaś do nas, Zosiu, bo dzięki tobie odkryliśmy i znaleźliśmy kolejny ruch. Ruch lotniczy. Jaki może być jeszcze ruch? Zaraz będziemy się zastanawiać z kolejnymi radiosłuchaczami. A teraz proszę bardzo, rozwiń przed nami i wypowiedz głośno i wyraźnie całą listę pozdrowień. Śmiało.
1: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, moją szkołę, moją przyjaciółkę Olę, całe radio dzieciom i moją suczkę Lunę i moją cały świat.
0: Piękne życzenia, piękne pozdrowienia. Ściskamy cię serdecznie razem z Darią. Dobrego weekendu. Hej, hej.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: To jaki jeszcze może być ten ruch? Albo w jakich słowach, w jakich wyrazach ukryło nam się to krótkie słowo ruch? Kto z was ma jeszcze jakiś pomysł? Ja też w międzyczasie, tańcząc do piosenki zespołu Tańcobajki, będę próbował odnaleźć kolejny rodzaj ruchu. 3-4, do dzieła!

Życie to przygoda i dzisiejszy wakacyjny poranek to przygoda. Przygoda w poszukiwaniu ruchu, w poszukiwaniu rodzajów ruchu, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jaki jeszcze może być ruch, bo wiemy, że może być uliczny, wiemy, że ruch może być lotniczy. Jaki jeszcze? Ja w międzyczasie przypomniałem sobie, że przecież skoro ruch jest na ziemi, na drodze, skoro ruch jest w powietrzu, w przestworzach, w tej takiej powietrznej drodze, którą pokonują wszystkie samoloty, no to teraz chlub do wody. I tam odnajdujemy ruch wodny. Tak jest. Wszystkie statki, wszystkie łodzie, wszystkie promy, które pływają,

Pają sobie po rzekach, po jeziorach, po morzach, uczestniczą i tworzą ten ruch wodny. Kapitan i załoga na przykład takiego statku dbają o to, żeby podróż po wodzie była bezpieczna. To skoro byliśmy na ziemi, potem byliśmy w powietrzu, teraz na wodzie, to wróćmy z powrotem na ziemię, czy raczej wskoczmy, to znaczy nie wskakujmy, wskoczmy tylko oczyma naszej wyobraźni na tory kolejowe, po których suną pociągi, ruch kolejowy. To też przecież rodzaj ruchu. Wszystkie pociągi, które jeżdżą po torach, uczestniczą w ruchu kolejowym. Pociągi zatrzymują się na stacjach po to, żeby pasażerowie mogli wsiadać i wysiadać razem ze swoimi bagażami, razem ze swoimi walizkami, razem ze swoimi psiakami, jak to czasami bywa, albo razem ze swoimi rowerami. Ja kilka razy jechałem pociągiem na Suwalszczyznę z rowerem i muszę przyznać, że była to bardzo wygodna podróż. Ja miałem swoje miejsce do siedzenia, a rower miał swoje miejsce, może nie do siedzenia, tylko do wiszenia, bo rowery jeżdżące pociągami są zawieszane na takich specjalnych hakach po to, żeby mniej miejsca zajmowały. I rzeczywiście one też, można by tak powiedzieć, uczestniczą wtedy w takim ruchu kolejowym. A skoro mowa o ruchu kolejowym, to pomyślmy sobie teraz o dworcu kolejowym. O dworcu kolejowym, który, jeśli jest duży, jeśli ma ogromną powierzchnię, to zazwyczaj można się spodziewać, że na takim dworcu kolejowym pojawią się schody ruchome. Właśnie, ruchome schody, one też się ruszają. I w słowie ruchome ukryło się słówko ruch. Zatem mamy kolejną rzecz, kolejny przedmiot do naszej listy poruszających się rzeczy w dzisiejszym ruchomym poranku. Ruchome schody same się poruszają i pomagają ludziom wjechać na górę albo zjechać na dół. Oprócz takich dużych dworców kolejowych spotkamy je też na lotniskach, w centrach handlowych, w stacjach metra. I korzystając z ruchomych schodów należy stać spokojnie, trzymać się poręczy. Raczej nie polecam tańca na schodach ruchomych czy większego ruchu, bo może się to skończyć źle. I takie schody ruchome są dla nas dobrodziejstwem, bo dzięki nim łatwiej i szybciej przemieszczamy się między kolejnymi piętrami danego budynku czy danej przestrzeni, takie jak dworzec kolejowy, lotnisko albo centra handlowe. To gdzie ten ruch jeszcze jest? W jakich słowach, w jakich przysłowiach? Jaki może być ruch? Kto z was wie? 226452055. Niech dzwoni do nas i dorzuca kolejny kamyczek do naszego wakacyjnego, porankowego, ruchomego spisu.

francusku? Olé, olé, olé! Jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz!

0: Olia, olia, olia, olia.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu.

0: pewno nie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
2: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
2: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
1: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
0: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Drodzy radiosłuchacze, tak się zagadałem poza anteną z naszym dzisiejszym gościem, który z ruchem ma bardzo, bardzo dużo wspólnego, że zapomniałem, że już wybiła godzina 9:00, na zegarach 9:00, a to jest druga część audycji Wakacyjny Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami do godziny 10:00, ale już nie sami. Już nie sami, bo w doborowym towarzystwie gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Jakub Oraczewski, menadżer i trener w klubie Sun Padel w Warszawie. Cześć Kuba.
1: Witam serdecznie, bardzo miło.
0: Powiedz nam wszystkim, co to jest właściwie padel i czym on się różni od tenisa, bo ja kiedyś, przyznam szczerze, pierwszy raz, gdy zobaczyłem fragment meczu w padla, to pomyślałem sobie, przecież to jakiś oszukany tenis. To czym ten padel jest?
1: Padel to sport rakietowy, rzeczywiście blisko spokrewniony z tenisem. Tak jak w tenisie, przeciwnicy znajdują się na korcie po drugiej stronie siatki. Największa różnica i coś, co najbardziej wyróżnia padla, to te ściany i szyby, które otaczają kort i także biorą udział w grze. Także piłka może się po nich jeszcze odbijać i można zagrać z powietrza, podbić od szyby na drugą stronę kortu.
0: I to jest ta największa różnica, jeśli porównujemy padla z tenisem? Że są te ściany właśnie, od których piłka się może odbijać?
1: Tak, myślę, że to wprowadza dużo takich nowych elementów taktyki przede wszystkim do tego sportu rakietowego. Jest czymś, co też dla tenisistów, gdyby nie te ściany, to byłoby właściwie taki mini tenis, a przez to, że mamy te szyby, no to sport jest bardzo bogaty taktycznie i powoduje właśnie to, że jest ciekawy dla tenisistów.
0: Tak, bo jest więcej różnorakich rozwiązań, tak sobie myślę, prawda? Dzięki tym ścianom.
1: Tak. Wiele rodzajów różnych uderzeń, samych rodzajów smecza. Mamy kilka, mamy bandechę, wiborę, rulo i tak dalej.
0: Co to? Jakieś trudne słowa?
1: Tak, większość z hiszpańskiego.
0: Proszę po polsku, bo ja nie znam hiszpańskiego. Wyjaśnij naszym młodym radiosłuchaczom, o czym przed chwilą powiedziałeś.
1: Jeżeli mówimy o smeczu, no to w tenisie kojarzy nam się to z mocnym uderzeniem kończącym piłkę. Natomiast w padlu...
0: Smecz jest z góry?
1: Smecz to jest uderzenie z nadgłowy, z powietrza, z nadgłowy. W padlu mamy tych rodzajów smecza co najmniej 5, o ile nie więcej, i w zależności od tego, jaka jest pozycja na korcie, jaka jest nasza sytuacja podczas wymiany, taki rodzaj smecza powinniśmy dobierać. Więc o ile technicznie padel jest bardzo prosty, można powiedzieć, że jest dużo łatwiejszy od tenisa, żeby zacząć grać, o tyle taktycznie jest według mnie bardziej skomplikowany i można nawet nie być aż tak dobrze przygotowanym pod względem technicznym, natomiast sama znajomość

0: Znajomość gry, znajomość taktyki pozwala nam naprawdę też rywalizować nawet z lepszymi graczami tenisowo.
1: O, także... proszę. A powiedz proszę, bo ty zaczynałeś od tenisa.
0: Tak, tak jak zdecydowana większość zawodników, prawda? Padla w Polsce i myślę, że też na świecie, to są osoby wywodzące się z tenisa bądź z innych sportów rakietowych, no ale ten tenis jest najbliżej. Najbardziej podobny.
1: Tak. Zaczynałeś od tenisa. Czy nadal praktykujesz grę w tenisa? Czy już w ogóle tenis został rzucony w kąt i tylko padel 24 godziny na dobę?
0: Raczej padel, tak. Zdarza mi się grać w tenisa, ale już coraz rzadziej niestety. Też brakuje czasu. Mhm. Skupiam się na padlu.
1: Ale tak jak mówisz, Jakubie, o tym, że wielu tenisistów po tym, jak grali w tenisa, zaczęło grać w padla, to myślę chociażby o naszej Agnieszce Radwańskiej, czy o Jurku Janowiczu, których też, śledząc ich media społecznościowe, widzę wielokrotnie na korcie do gry w padla, prawda?
0: Zgadza się. Tutaj zwłaszcza Jurek Janowicz jest aktywnym graczem padla i nie tylko graczem, bo jest też działaczem, teraz pracuje z młodzieżą. Że Jurek wydaje mi się, że
1: jako
0: był...
1: Jako trener?
0: Jako trener, tak.
1: O, wow.
0: To jest dosyć nowa sprawa, ale z tego co wiem, tak to teraz wygląda. No, tak czy inaczej, na pewno Jurek był jedną z pierwszych osób, która w ogóle w kraju zaczęła grać w padla.
1: Czyli taki popularyzator padla w Polsce, to pozdrawiamy Jerzego Janowicza, jeżeli nas słucha. Jak to się zaczęło z tym padlem? Gdzie jest początek historii? W jakim kraju? Bo to jest stosunkowo młoda dyscyplina sportowa, prawda?
0: Tak, aczkolwiek padel powstał dosyć dawno, bo powstał, o ile się nie mylę, w 1969 roku w Meksyku. Z tym się wiąże taka dosyć ciekawa historia, można powiedzieć, że wręcz już chyba legenda. Mhm. Mianowicie meksykański przedsiębiorca marzył o tym, żeby mieć swój kort do tenisa gdzieś tam w swoim ogrodzie czy blisko domu. Natomiast ten kort do tenisa mu się tam nie zmieścił. I
1: wymyślił
0: trochę mniejszy kort, który był otoczony betonowymi wtedy ścianami. No ale wzięli rakiety trochę inne, mniejsze, zaczęli się w to bawić, stwierdzili, że świetna zabawa, dzięki tym ścianom też ten tenis nabiera takich nowych kolorów, tak, nowego wymiaru. Tak to się wszystko zaczęło. Okazało się właśnie, że jest to świetna zabawa, mimo tego, że nie udało się postawić pełnowymiarowego kortu do tenisa. Zaproszeni znajomi byli zachwyceni, także to się szybko zaczęło rozprzestrzeniać, na początku głównie w Ameryce Południowej, szybko też trafiło do Hiszpanii, no i właśnie do dzisiaj takie dwa kraje, które stanowią sile padla, to jest Argentyna przede wszystkim oraz Hiszpania i w rozgrywkach na najwyższym profesjonalnym poziomie światowym te dwa narody absolutnie dominują.
1: Ale to niesamowite, że przez taki przypadek narodziła się nowa dyscyplina sportowa, prawda?
0: Tak, to czasami się właśnie dzieje.
1: Zdarza, tak. Mhm. No dobrze, czyli te nacje dominują, jeśli chodzi o padla, ale podobnie jest trochę też z tenisem, jeśli chyba, znaczy przede wszystkim jeżeli chodzi o panów, prawda? No bo Rafa Nadal, Carlos Alcaraz to przecież też Hiszpania.
0: Tak, tak, aczkolwiek wydaje
1: jak
0: mi się,
1: jak to jest, że oni tak dobrze się sprawdzają w tych sportach z rakietą?
0: W tenisie aż takiej dominacji Hiszpanów chyba nie ma jak w padlu, bo w padlu rzeczywiście w pierwszej setce rankingu światowego, no to tak, nie mam tych liczb przed sobą, tak, ale tak. Wydaje mi się, że to będzie 40 Hiszpanów, 40 Argentyńczyków i powiedzmy reszta to kilku Brazylijczyków, Włochów, może Francuzów, Portugalczyków.
1: A ilu Polaków?
0: Polaków niestety na razie tam nie zobaczymy i oczywiście z całego serca dopinguję chłopakom, natomiast wydaje mi się, że w Polsce jednak ten padel na razie mimo wszystko jednak
1: raczkuje.
0: Zwłaszcza jeżeli mówimy o profesjonalnym treningu padlowym. Tutaj mamy do czynienia raczej z amatorami i z pasjonatami tego sportu, natomiast no, profesjonalny trening dopiero gdzieś tam zaczynamy powoli rozkręcać.
1: A powiedz, Jakubie, czy finansowe zaplecze, jeżeli chodzi o trenowanie padla,

0: jest tak samo, jest to tak samo drogi sport jak tenis, czy nie? No bo przecież ja znam historię chociażby Agnieszki Radwańskiej, której dziadek sprzedawał cenne obrazy po to, żeby móc łożyć na jej trenowanie. Mnóstwo takich karier jest okupionych ciężką pracą rodziców, najbliższej rodziny i finansami. Czy padel też jest takim drogim sportem, czy może to jest jakoś inaczej?
1: Niestety w Polsce tak. Raczej powiedziałbym, że wygląda to dosyć podobnie jak w tenisie. W takich krajach jak właśnie Hiszpania czy Francja, gdzie mamy ten trochę łagodniejszy klimat i korty są na zewnątrz, wtedy te koszty są dużo mniejsze, no a też jest duże wsparcie ze strony federacji tamtejszych krajów i rzeczywiście można powiedzieć, że w takich krajach jak Hiszpania tenis i padel są sportami bardzo rozpowszechnionymi, dostępnymi dla każdego. Naprawdę za bardzo symboliczne pieniądze można sobie tam zagrać i w tenisa, i w padla, i trenować. Natomiast w Polsce rzeczywiście są to dosyć drogie sporty, niestety. Mhm.
0: Przed chwilą powiedziałeś, że w tym rankingu najlepszych padlistów nie ma na razie Polaków, bo u nas ten sport raczkuje, ale powiedziałeś na razie. Czy to oznacza, że ty, Jakubie, postawiłeś sobie za cel wytrenowanie takich zawodników i zawodniczek, które znajdą się w top 100, w pierwszej setce rankingu?
1: Na pewno o tym marzymy. To byłoby coś pięknego, piękna historia. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że
0: trochę to czasu
1: jest długa droga jeszcze przed nami. My teraz w nowym klubie właśnie w San Padlu, który obecnie jest największym klubem i najnowocześniejszym do padla w Polsce, stawiamy przede wszystkim na budowę tej nowej społeczności padlowej, żeby zaprosić nowe osoby, które jeszcze nie miały okazji spróbować, żeby zaprosić do gry, żeby zacząć tą przygodę z padlem. Zależy nam przede wszystkim na osobach z okolicy, osobach początkujących, ale też właśnie na najmłodszych zawodnikach. Będziemy otwierać, już otworzyliśmy zapisy dla dzieciaków. Myślę, że od 5-6 roku życia już możemy zaczynać treningi.
0: Czy ty już trenowałeś tak małych zawodników, tak młodych zawodników?
1: Osobiście muszę przyznać, że nie mam takiego doświadczenia w pracy z najmłodszymi dziećmi, ale mamy bardzo fajnych trenerów i trenerki przede wszystkim, które się specjalizują w tym aspekcie, także zapraszam.
0: Czyli co, jeżeli mamy 5-latka na pokładzie, to już możemy próbować pierwszych treningów padla, tak?
1: Tak jest, zgadza się.
0: No to zapraszamy w takim razie na treningi do Jakuba i jego przyjaciół, trenerów i trenerek. A my teraz zaprosimy do udziału w naszej rozmowie tylko w taki muzyczny sposób Wujka Ogórka. Słuchasz płyt Wujka Ogórka?
1: Niestety nie miałem okazji jeszcze, ale chętnie posłucham.
0: No to proszę bardzo. Piosenka pod tytułem Sport i Wujek Ogórek.

0: To był Wujek Ogórek, piosenka pod tytułem Sport. To co, będziesz, Kuba, słuchał Wujka Ogórka, czy jakieś inne wykonania, inne płyty są w twoim top 5 muzycznym? Czy Wujek Ogórek do nich wskoczy?
1: Myślę, że ma szansę, tak. Muszę się zapoznać bliżej z jego twórczością.
0: Dobrze, dobrze, będziemy cię zapoznawać, bo mamy mnóstwo piosenek Wujka Ogórka, ale wracamy do rozmowy. Przypominam, drodzy radiosłuchacze, gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Jakub Oraczewski, menadżer i trener w klubie Sun Padel w Warszawie, a ja przyznam szczerze, że zostały mi dwa ostatnie pytania do naszego gościa. Pomóżcie mi, drodzy radiosłuchacze, pomóżcie mi wybrnąć z tej trudnej sytuacji dziennika. Jeśli chcecie mnie uratować w rozmowie z Kubą, to zadzwońcie pod numer telefonu 226452055 i zadajcie wszelkie pytania dotyczące padla. Nasz ekspert jest skarbnicą wiedzy w tym temacie i na pewno będzie znał wszystkie albo prawie wszystkie odpowiedzi. To teraz, Jakubie drogi, czy znasz odpowiedź? Na pewno znasz odpowiedź na pytanie, dlaczego warto, żeby nasi młodzi radiosłuchacze wzięli rakietę w rękę i zaczęli trenować padel. Co w tym sporcie jest takiego fajnego?
1: Przede wszystkim polecam treningi padlowe najmłodszym zawodnikom z tego względu, że jest to świetny sposób na poprawę koordynacji ruchowej oraz koncentracji uwagi. I ogólnie myślę, że trenowanie sportów rakietowych ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój dziecka w najmłodszych latach.
0: Mhm. A co takiego jest co takiego pożytecznego jest w tym rozwoju poprzez treningi padla?
1: No właśnie ta koordynacja ruchowa, poprawa sprawności, komunikacja ciało, mózg, tak? Więc
0: tutaj no właśnie, bo to musi być wszystko połączone, żeby te odbicia się sprawdzały na korcie, prawda?
1: Tak jest.
0: I przynosiły kolejne punkty.
1: Wydaje mi się, że wielu rodziców narzeka na problemy z koncentracją swoich dzieci. Wydaje mi się, że to jest, że generalnie sporty rakietowe, nie tylko padel, bardzo pozytywnie wpływają na ten aspekt u najmłodszych dzieci.
0: A czy w waszym klubie te treningi, które planujecie od września, dobrze rozumiem?
1: Od września chcielibyśmy ruszyć już z taką pełnoprawną akademią Sun Padel Academy. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Natomiast już teraz w tym okresie letnim zbieramy zapisy na zajęcia, na treningi w dwóch grupach wiekowych. 5-8 lat i 9-11 lat. Starsze dzieci już właściwie mogą uczestniczyć w treningach dla dorosłych, wydaje mi się.
0: Czyli to są zajęcia grupowe. To ile osób mamy w grupie takiego treningu padla?
1: Zazwyczaj w padla gramy w grupach czteroosobowych, bo też mecze rozgrywamy w debla, czyli dwóch przeciwko dwóm zawodnikom. Natomiast w przypadku najmłodszych dzieci takie grupy możemy robić nawet trochę liczniejsze. 5-6 osób na korcie pod opieką trenerów jest w porządku.
0: To zaraz, to skoro jest grupa kilku osób, to oprócz tego, że dziecko, które do was wpadnie na trening, może nauczyć się fajnych trików i zdobyć fajne umiejętności gry w padla na korcie, to oprócz tego może nawiązać

0: też nowe znajomości, prawda?
1: No, jak najbardziej. Myślę, że to jest równie istotne. Same treningi, oczywiście to, o czym już powiedzieliśmy, wpływają pozytywnie na rozwój dziecka, natomiast dzięki temu, że trenujemy w grupach, tworzymy klub cały, tak? Jesteśmy częścią zespołu. Myślę, że ten aspekt jest tak samo ważny. Nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Najbardziej.
0: A co jest w padlu najważniejsze? Mocne nogi albo nie? Może zapytam inaczej. Szybkie nogi, mocne ręce, czy spryt, czy jeszcze coś innego?
1: Tak, na tym najwyższym poziomie zdecydowanie mocne nogi, szybkość poruszania się po korcie jest bardzo istotna, natomiast tak ogólnie odpowiedziałbym, że w padlu najważniejsza jest cierpliwość oraz właśnie ta wspomniana przez nas na początku taktyka, ponieważ inaczej niż w tenisie, uderzając mocno z każdej pozycji, z każdej piłki, możemy sobie wręcz zaszkodzić, ponieważ piłka odbija się od tylnej szyby i wraca w naszym kierunku i jest
0: z ogromną szybkością.
1: Tak, i może paść łupem przeciwnika, który, jeżeli jest doświadczony, będzie na nią czekał i będzie nas kontratakował. Dlatego w padlu podstawowe uderzenie powinno być raczej precyzyjne, z odpowiednią rotacją, w odpowiednie miejsce w korcie, dzięki czemu budujemy sobie przewagę taktyczną, zdobywamy siatkę, przechodzimy do ataku, czekamy na jakiś błąd przeciwnika, na jakąś prostszą piłkę i wtedy dopiero możemy wytoczyć te cięższe działa i spróbować skończyć wymianę mocnym zagraniem.
0: Twój najdłuższy mecz w padla, ile trwał?
1: Myślę, że około 2,5 godzin, może po niecałe 3 godziny.
0: No to ile czasu się odpoczywa po takim meczu? Tydzień?
1: Oj, w moim wieku to już tak.
0: Naprawdę?
1: Kilka dni się dochodzi do siebie.
0: Tak mówi nasz gość, stuletni Jakub Poroczewski. Nie, żartuję.
1: Dobrze przygotowani zawodnicy są w stanie zagrać takich meczów nawet kilka w ciągu jednego dnia. W Polsce w tych turniejach najwyższej rangi czy w Mistrzostwach Polski mamy do czynienia z co najmniej 3 mecze dziennie trzeba być w stanie rozegrać.
0: A czy padel to jest sport dla indywidualistów, jeden na jeden, tak jak Iga Świątek, tak jak Hubert Hurkacz? Czy tam się gra w grupie, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: Zdecydowanie nie. To jest też kolejna duża różnica między tenisem a padlem. W padla gramy w parach, gramy zawsze dwóch na dwóch, przez co amatorskich meczach, kiedy umawiamy się ze znajomymi, zawsze potrzebujemy czterech osób, dzięki czemu padel jest takim właśnie fajnym sportem też społecznym.
0: No właśnie, taki sport towarzyski, można towarzyski, by powiedzieć, prawda?
1: Bardzo towarzyski. Kort jest mniejszy, zawodnicy są bliżej siebie na korcie, jest bardzo często dużo okazji do porozmawiania, pośmiania się, a nie tylko takiej ostrej rywalizacji na całego. Także oczywiście na tym najwyższym poziomie ta rywalizacja jest także bardzo ostra, natomiast no nie jesteśmy nigdy zdani tylko na siebie. Zawsze możemy liczyć przynajmniej na tego swojego partnera do gry.
0: Od kiedy trenujesz zawodników i zawodniczki w padla?
1: Ja sam zacząłem grać w padla mniej więcej 8 lat temu. Przez wiele lat było to przede wszystkim moje hobby, więc nie byłem profesjonalnym trenerem. Uczyłem grać w padla znajomych, przyjaciół, rodzinę, natomiast oczywiście miałem też swoją pracę i padla traktowałem jako coś dodatkowego. Teraz podczas pracy w nowym klubie mam nadzieję, że będę miał okazję zająć się tym bardziej profesjonalnie.
0: I padel będzie w roli głównej.
1: Tak, taki jest plan.
0: To mam jeszcze jedno pytanko dotyczące treningów, kiedy ty występujesz i występowałaś w roli trenera. Czy pamiętasz jakąś najzabawniejszą sytuację z treningu albo najdziwniejszą, a może jakąś niebezpieczną? Coś takiego nietypowego, co się wydarzyło kiedyś na jakimś treningu? Bo podejrzewam, że takich sytuacji trochę było.
1: No, takich sytuacji jest mnóstwo, oczywiście one się zdarzają. Jako zawodnik leworęczny najczęściej jestem w parze z zawodnikiem praworęcznym i wtedy bardzo często dochodzi do sporów o te piłki na środku kortu, gdzie jest, to wynika też z taktyki w padlu, że osoba praworęczna grając osobą leworęczną

0: ręczną zawsze jest na lewej stronie kortu, a leworęczna na prawej. Dzięki czemu obaj zawodnicy mają forehand w środku kortu i też smecza w środku kortu. Czyli piłka zagrana przez przeciwników na środek kortu bardzo często staje się
1: nie wiadomo, kto ma ją odebrać, prawda? Czy ten leworęczny, czy praworęczny, bo tak.
0: To jest jednocześnie przewaga taktyczna, ale z drugiej strony często, jeżeli obaj zawodnicy są nakręceni i chcą wziąć ten ciężar gry na siebie, to się często kłócą o to, kto, moja, twoja, kto ma tą piłkę zagrać. Często dochodzi nawet do zderzeń, czy przynajmniej rakiety się zderzają ze sobą, no bo nikt nie chce odpuścić tej piłki, prawda?
1: No to ciekawe. A powiedz proszę, czy dzieci grając właśnie w padla w tych parach mogą też nauczyć się takiej współpracy nie tylko poza kortem, ale i na korcie, bo przecież tutaj nie pracują same, ale muszą z kimś się porozumieć, dogadać. Czy to też uczy takiej współpracy w danym zadaniu?
0: Oczywiście. Myślę, że to jest bardzo istotny element w padlu. Musimy stanowić zespół, jeżeli chcemy odnosić sukcesy w padlu. Nie możemy stawiać tylko i wyłącznie na siebie. Musimy pracować nad tym, żeby ten nasz zespół funkcjonował dobrze. Czy musimy się dogadywać, musimy stanowić taką że rodzinę, tak, na korcie. Musimy
1: sportowo
0: się wspierać, jeżeli jeżeli jeden zawodnik przeżywa jakiś kryzys, musimy być gotowi go wesprzeć, ale też możemy liczyć na to samo ze strony partnera, jeżeli my przeżywamy jakieś gorsze momenty. To naprawdę ma znaczenie też potem w turniejach, prawda? Bo sami tego meczu nie będziemy w stanie wygrać.
1: Tak, ale to ciekawe, o czym mówisz, bo okazuje się, że taka para dziecięca, która zaczyna trenować padla, uczy się nie tylko umiejętności sportowych, które też są ważne, bo się ruszamy, a ruch, jak wiemy, to zdrowie, ale też takich umiejętności w dogadywaniu się z drugą osobą, prawda?
0: Zdecydowanie tak.
1: Czy można mieć telefon w kieszeni i sprawdzać jakieś ważne informacje w trakcie treningu, czy wtedy telefon sobie odpoczywa?
0: Zdecydowanie polecam odłożyć telefon i na czas treningu skoncentrować się na tym, co dzieje na korcie.
1: No to fajny sport. To ja uważam, że to fajny sport, bo telefony mogą sobie wtedy odpocząć, a dzieciaki mogą skupić się tylko i wyłącznie na takich fajnych rzeczach, które dzieją się na korcie. To ostatnie pytanko, Jakubie. Jednym zdaniem, dlaczego warto, żeby dzieciaki nawet teraz już w okresie wakacyjnym zaczęły interesować się padlem, przyszły na trening padla, zaczęły grać w padla?
0: Poza wszystkimi tymi rzeczami, o których już wspomnieliśmy, myślę, że to jest ten moment, żeby zacząć trenować padla, ponieważ nie jest to jeszcze dyscyplina rozwinięta w Polsce i warto być na początku jedną z pierwszych osób, które trenują.
1: Pionierem,
0: tak. I być jedną z pierwszych wychowanków padlowych w Polsce, dzięki czemu wydaje mi się, że ta droga na szczyt być może jest troszeczkę krótsza, bo mniej osób jeszcze rywalizuje.
1: Mniejsza konkurencja.
0: Także polecam jak najszybciej zainteresować się padlem i być na czele tego budowania w Polsce tego sportu, tej dyscypliny.
1: Tej rodziny padlowej. To jeszcze takie pytanie dodatkowe w gratisie. Które miejsce zajmie Iga Świątek na Wimbledonie?
0: Mam nadzieję, że pierwsze oczywiście, tego jej i nam wszystkim życzę.
1: A Hubert Hurkacz?
0: Hubert Hurkacz, myślę, że na Wimbledonie też ma szansę ze swoim potężnym serwisem zajść wysoko, oczywiście.
1: No ale my dzisiaj przede wszystkim rozmawialiśmy o padlu. Z gościem Polskiego Radia Dzieciom był Jakub Oraczewski, menadżer i trener w klubie Sun Padel w Warszawie. Dzięki, Kuba, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze dodatkowo, ostatnie już obiecuję pytanie, czy będąc małym chłopcem, czytałeś albo oglądałeś jakieś bajki o krasnalach?
0: Władca Pierścieni?
1: Tak myślałem. Dlatego z dedykacją dla ciebie teraz piosenka Krasnale. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki.

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Nie po cichutku, nie na paluszkach. Jeszcze nie idziemy spać, my dopiero się rozkręcamy, drodzy radiosłuchacze. Ale fajnie się rozmawiało z naszym gościem, Kubą, który tak ciekawie mówił, opowiadał nam o padlu, ale opowiadał nam o padlu nie przez przypadek, bo dzisiejszy poranek jest porankiem w ruchu. Ruszamy się i szukamy różnych dyscyplin sportowych, w których jest dużo ruchu, ale też szukamy słówek, w których ten ruch się ukrył, albo też jakichś innych zjawisk, gdzie tego ruchu jest dużo. Na przykład ruchome wydmy. Czy one się wpisują w temat dzisiejszej audycji? Oczywiście, że tak.

Ruchome wydmy? Ale co to takiego, te ruchome wydmy? Niektóre wydmy, czyli specjalnie, czy może nie specjalnie, tylko wyjątkowo usypane fragmenty piasku, zmieniają swoje miejsce. Przesuwa je wiatr, który po prostu przenosi ziarenka piasku. I taki powolny ruch może trwać nawet przez wiele, wiele lat. W Polsce słynne ruchome wydmy znajdują się nad morzem. Wyglądają trochę jak pustynia i mnie zawsze, powiem szczerze, porusza widok ruchomych wydm. Przynosi to dla mnie jakieś takie wyciszenie, uspokojenie. Nie chcę tu używać słowa medytacja, ale takie zapadnięcie się rzeczywiście, w pozytywnym słowa tego znaczeniu, w tym piasku, który otacza mnie z każdej strony. I w tej sytuacji, kiedy mówię o ruchomych wydmach, to myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że takimi ruchomymi wydmami przyroda pokazuje nam, że nawet na pierwszy rzut oka zwykła góra piasku może wędrować. I to jest świetny przykład, że ruch nie zawsze jest szybki, ale tak jak w przypadku ruchomych wydm, widoczny. No dobrze. W pierwszej części naszego wakacyjnego poranka mieliśmy zagadkę dotyczącą ruchu ulicznego i sygnalizacji świetlnej. To teraz czas na zagadkę w drugiej części poranka i zagadkę związaną znowu z ruchem, ale tym razem z tymi właśnie ruchomymi wydmami. Kto wie, kto powie, gdzie ruchome wydmy występują w Polsce? Pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas, otrzyma niespodziankę wakacyjną, radiową, zatem do dzieła.

0: Dłonie. Dłonie na pewno przydadzą się, by grać w padla, o którym tak fajnie opowiadał nam dzisiaj Jakub Oraczewski, no bo w jednej z dłoni, w jednej z rąk trzymamy przecież rakietę do padla. A tymczasem od padla przenieśliśmy się w kolejne ruchome wątki, tym razem dotyczące przyrody, ruchome wydmy. No właśnie, gdzie znajdują się ruchome wydmy w Polsce? Kto wie, kto powie, może tym kimś będzie Ala. Dzień dobry, Alu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty wiesz, gdzie są w Polsce ruchome wydmy?
1: Tak.
0: Gdzie, gdzie? Powiedz proszę.
1: W Słowieńskim Parku Narodowym obok Łaby.
0: Brawo, proszę pani, to jest doskonała odpowiedź. To były brawa, to są brawa, Alu. Dla ciebie otrzymujesz od nas niespodziankę, taki fajny, fajny kocyk z Polskim Radiem Dzieciom. Mam nadzieję, że ci się przyda. A powiedz mi proszę, czy ty byłaś kiedyś w Łebie i widziałaś, jak wyglądają te wędrujące, ruchome wydmy?
1: Tak.
0: Byłaś?
1: Bo ja zawsze z babcią i dziadkiem jeżdżę, ale nie wiadomo, czy w tym roku pojadę. Ale widziałam. Widziałam, jak się poruszyła.
0: To powiedz nam, jak to wygląda na żywo?
1: To było tak, że jakby się tak trochę zdmuchiwały i się jakby tak przesuwały.
0: Mhm. Czy można powiedzieć też, że to troszkę wygląda jak taka pustynia nad morzem?
1: Tak.
0: I to jest fajny widok, ciekawy czy nudny?
1: Ciekawy.
0: A lubisz sobie pochodzić po takich wydmach?

0: tych miejscach, w których można?
1: Tak.
0: Mhm. I wtedy z kim jesteś? Z babcią czy z kimś jeszcze?
1: Z babcią i z dziadkiem.
0: Z babcią i z dziadkiem, a potem zapewne trafiacie na plażę, prawda?
1: Tak.
0: I co fajnego latem Ala lubi robić na plaży?
1: Pływać, odpoczywać, czytać komiksy i się opalać.
0: O, proszę bardzo, czytać komiksy. Jaki dobry komiks czytałaś ostatnio?
1: Kaczora Donalda.
0: Ho, ho, ho. I pamiętasz jakąś fajną historyjkę z tego komiksu?
1: Troszkę, chyba jedną. Jak? Zapomniałam.
0: Nie szkodzi, tych historii tyle jest, że można zapomnieć wiele z nich. Ale polecasz w każdym razie ten komiks o przygodach Donalda? Warto.
1: Może pan jeszcze raz powtórzyć?
0: Oczywiście. Czy warto poczytać sobie takie komiksy w wolnym czasie, na przykład właśnie teraz w wakacje? Komiksy o przygodach Kaczora Donalda?
1: Mhm.
0: Mhm. No to tak będziemy robić. A kiedyś, przyznam szczerze, że ile masz lat, Alu?
1: Wiem.
0: No to jak byłem w twoim wieku, to ja też czytałem komiksy o przygodach Kaczora Donalda i Myszki Miki. Hmm? Dlatego... Fajnie. I to było bardzo fajne i przyjemne, także doskonale cię rozumiem. Dziękuję, że zadzwoniłaś. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Moją całą rodzinę, mojego pieska, który ma chyba ma zapalenie czegoś.
0: Ojej, to dużo zdrówka mu życzymy.
1: Dzięki. I całe polskie radio dzieciom, pana oczywiście.
0: Dziękuję.
1: I krasnoludki.
0: Przekażę to twoje życzenia i pozdrowienia krasnoludkom, a teraz nie rozłączaj się proszę, bo Daria jeszcze kilka rzeczy z tobą ustali, a ja dziękuję serdecznie, że do nas zadzwoniłaś. Do usłyszenia, hej, hej.
1: Do usłyszenia.
0: Ruch uliczny, ruch lotniczy, ruch kolejowy, ruch wodny, ruchome wydmy, ruch to zdrowie. Gdzie ten ruch jeszcze jest? No właśnie, kończąc wątek ruchu w sporcie, posłuchajmy teraz tego, co ciekawego na temat ruchu i różnych dyscyplin sportowych, w których tego ruchu jest dużo, Martynie Sojce opowiedzieli nasi młodzi radiosłuchacze.
2: Mam na imię Julka.
3: Powiedz mi proszę, co znajduje się teraz na twoich stopach, bo to jest bardzo ciekawa rzecz.
2: Rolki.
3: Od jak dawna jeździsz na tych rolkach?
2: Zaczęłam dopiero w wiosnę. Bardzo łatwo da się nauczyć, ale trzeba próbować, żeby puścić rękę i później tak próbować samemu.
3: Podoba ci się taka jazda na rolkach?
2: Bardzo mi się podoba.
3: A masz jakichś kolegów albo koleżanki, które razem z tobą na tych rolkach jeżdżą?
2: Oliwier na przykład, Zosia, Bianka. Jak teraz ja sama na przykład jeżdżę czasami, a czasami z Zosią i z Bianką. No mam jeszcze rower i hulajnogi i bardzo lubię na tych trzech rzeczach, bo hulajnoga dla mnie jest fajna i rower i rolki. To jest dla mnie bardzo fajna zabawa.
4: Jestem Leo.
3: Czy lubisz być w ciągłym ruchu?
4: Lubię grać w piłkę nożną, bawić się z kolegami.
3: A jeżeli chodzi o tą piłkę, to chyba trzeba mieć drużynę. Macie jakąś grupę kolegów, żeby tą drużynę stworzyć, czy grasz raczej sam, z kolegą?
4: Gram sobie z moją mamą czasami. Jeżdżę na rowerze, na hulajnodze i lubię dużo biegać.
3: A co lubisz najbardziej?
4: Najbardziej? To chyba piłka nożna i jeszcze pływać.
5: Kołaj.
3: Powiedz mi proszę, co lubisz robić, jeśli chodzi o sport i żeby się dobrze ruszać w czasie lata? Czy też grasz w piłkę jak Leo?
5: Tak.
3: Co jeszcze lubisz?
5: Chodzić z kolegami za płot.
3: A co za tym płotem się dzieje?
5: Robimy sobie bazy. Bardzo dużo robimy bazy.
3: Chciałabym to zobaczyć. Możecie mnie tam zabrać? Mogę z

0: zobaczyć?
1: Tak.
0: No to słuchajcie, idę z wami w takim razie.
2: My mamy bazę, a tam
1: blisko.
2: Tak, i fajnie sobie chodzimy na przykład na drzewa, wszystko. Mamy tam raj na ziemi.
0: No to słuchajcie, według mnie, jak się chodzi po drzewach, to też jest ruch, bo przecież trzeba być bardzo zwinnym, żeby po takim drzewie chodzić.
2: Ja na krzesła z kolegą sobie zbudowaliśmy tam taką mini bazę z rzeczy.
0: Otwieramy teraz takie tajemnicze drzwi i przechodzimy w takim razie w wasze tajemnicze miejsce.
2: Tak.
0: A kto wymyślił w ogóle stworzenie tej bazy w takim miejscu?
2: Wszyscy z naszej drużyny.
1: Leo.
2: Nie, i Wiktor, ja, wszyscy z nas.
3: To jest jakby taki, kiedyś był tutaj obóz taki wielki.
1: Na to drzewo właśnie wchodzimy.
0: Na to drzewo wchodzicie? Jesteś w stanie wejść tak wysoko?
2: Tak, jestem.
0: Jesteś taki zwinny, naprawdę?
1: No, jestem.
4: Każdy jest z naszej drużyny. Ja najpierw robię sobie plan, jak wejść.
0: No to wygląda na to, że wy jesteście bardzo aktywni ruchowo i bardzo lubicie różne ćwiczenia ruchowe, a takie wchodzenie na drzewo to też wymaga ogromnej zwinności, więc naprawdę jestem pod wrażeniem.
2: Ja mam zwinność jak kot chyba.
5: Jestem chuba.
0: Czy uprawiasz jakiś sport?
5: Lubię się wspinać.
0: I chodzisz na takie zajęcia wspinaczkowe na przykład?
5: W domu się wspinam.
0: W domu się wspinasz? A na co się wspinasz w domu?
5: Po belkach i linie.
0: I masz jakąś taką specjalną linę do wspinania może?
5: Dynamitną.
0: A jak to wygląda?
5: Trzeba mieć upsons i karabinki i linę.
0: To trzeba chyba mieć takie mocne ręce, żeby się przytrzymać tej liny, prawda? To wcale nie jest chyba takie proste.
5: Nie, ale też nogami się wspina.
0: Czy są jakieś aktywności takie sportowe, które lubisz nad wodą?
5: Kakać ja deskę.
0: A jak taka deska się nazywa? Bo to chyba taka specjalna deska jest.
5: Sup.
0: I tam, z tego co wiem, to trzeba co mieć jeszcze, żeby się... Trzeba mieć wiosło, prawda? Bo bez tego wiosła to chyba ciężko jest się tak poruszać na tym supie.
5: Ciężko.
6: Dobry, mam na imię Zosię i powiem wam trochę o rolkach.
0: No właśnie, patrzę teraz, masz takie piękne, różowe rolki na sobie, masz też ochraniacze. No i co możesz więcej powiedzieć o tej jeździe na rolkach? Czy lubisz uprawiać ten sport?
6: Tak, bo umiem już różne sztuczki. Umiem skakać i zamieniać nogami.
0: To chyba jest trudna sztuka, a jak długo uczyłaś się takich sztuczek?
6: Jeden dzień.
0: Czy są jeszcze jakieś aktywności ruchowe, które lubisz wykonywać w czasie lata, poza rolkami? Masz jeszcze jakiś pomysł, co lubisz?
6: Tak, chodzić z mamą na spacery.
0: A to bardzo fajna aktywność. I co na tych spacerach zwiedzacie z mamą? Gdzie na przykład spacerujecie?
6: Na przykład na lody lub na plac zabaw.
2: Jeszcze więcej miałem przygód, ale zapomniałem.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już

ale bezpiecznie, także nie przejmujcie się, nie martwcie już teraz. Serdecznie zapraszam Was na jutrzejszy poranek z drapieżnymi ptakami, a dziś podsumowując te nasze rozważania o ruchu, co można jeszcze powiedzieć? No przyszedł mi do głowy jeszcze taki ruch, który ma miejsce w ulu, czyli ta praca pszczół, które latają, zbierają nektar i dbają o swoją królową. Jest też ruch planet, czyli powolne krążenie planet wokół Słońca i ich obrót w kosmosie. A gdy zrobimy chlup do oceanu, to będziemy mogli mówić o ruchu oceanów, czyli falach, prądach morskich, które poruszają wodę na olbrzymie odległości. Ale my dzisiaj zakończymy ten ruchomy, jak te ruchome wydmy w łebie, poranek ruchem na parkiecie dyskoteki. Będziemy poruszać się w rytm piosenki Dyskoteczka Majki Jeżowskiej, oczekując na rodzinny tor przeszkód, który w wakacje trwa nie jedną, a dwie godziny. Asia Ficińska już nie może się doczekać, by przejąć stery Polskiego Radia Dzieciom. Uczyni to dosłownie za 5 minut. A my słyszymy się jutro. Do usłyszenia.

Nie wiem, czy dzisiaj będziemy tańczyć, ale z całą pewnością będziemy poznawać świat. Dzień dobry, Joanna Ficińska, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do udziału w dzisiejszym rodzinnym Torze Przeszkód. Jak co tydzień przypominam to spotkanie familijne i do zabawy zapraszam dwupokoleniowe i dwuosobowe drużyny. Teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby te drużyny tworzyć. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu. Za kilka minut rozpoczniemy familijne potyczki.

lekcji. Nasze spotkania trwać będą dwa razy dłużej niż w czasie roku szkolnego, czyli od godziny 10 do 12. No i teraz tak, co wydarzy się po godzinie 11? Niech to będzie na razie jeszcze niespodzianką. A na razie właśnie rodzinny tor przeszkód, rozgrywki familijne. Na każdą z rodzinnych drużyn czekają dzisiaj dwa pytania. Jedno dla młodszego zawodnika w drużynie i jedno dla starszego. No a na tych, którzy dobrze odpowiedzą na obydwa z tych pytań, czekają oczywiście nagrody niespodzianki Polskiego Radia Dzieciom. No i teraz uwaga, uwaga, czego dotyczyć będzie nasze dzisiejsze familijne, konkursowe pytanie, spotkanie? Otóż kontynentów, które są na Ziemi, ile ich jest, to pewnie wiecie, a jeśli nie, to dzisiaj też na pewno będziecie mogli się dowiedzieć. O kontynentach różnych będziemy opowiadać. No i pierwsze pytanie dla młodszego zawodnika w drużynie brzmi tak. Z jakiego kontynentu przepłynął do Wielkiej Brytanii Paddington? To jest pierwsze pytanie dla młodszego zawodnika w pierwszej drużynie. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu. Już teraz czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Pierwsi zawodnicy w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód już są, już czekają, żeby wystartować. W tej drużynie jest Michał. Dzień dobry, Michałku.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. A drugi zawodnik w twojej drużynie to kto?
1: Mama.
0: Mama. Dobrze. No ale zacznijmy od tego pytania dla ciebie. Pytania, które padło już przed piosenką, to jest pytanie związane z Paddingtonem, czyli z bohaterem filmów oraz książek. Właściwie najpierw książek, potem filmów. Z jakiego kontynentu przypłynął do Wielkiej Brytanii Paddington?
1: Z Ameryki Południowej.
0: Oczywiście, że tak, z Ameryki Południowej, to prawda. Pamiętasz może z jakiego kraju?
1: Z Peru.
0: Tak. No, widzę, że Paddington to chyba musi być jeden z twoich ulubionych bohaterów literackich albo filmowych.
1: Tak.
0: Lubisz jego przygody?
1: Mhm.
0: A bardziej je czytasz czy oglądasz?
1: Oglądam.
0: Zachęcam cię do tego, żeby zajrzeć do książek o Paddingtonie, bo one też są naprawdę rewelacyjne i warto je poczytać. Kolejne przygody Paddingtona na pewno jeszcze przed nami. A czy ty, Michale, już teraz w czasie wakacji masz jakiś ulubiony sposób spędzania wolnego czasu?
1: Tak.
0: A co można robić w czasie wakacji?
1: Wychodzę na podwórko i gram sobie w piłkę.
0: O, fantastyczny pomysł. W piłkę nożną, tak?
1: Tak.
0: A czy trochę Mistrzostwa Świata w piłce nożnej się do tego przyczyniają, że ta piłka, no właśnie, właśnie, wtedy kiedy się ogląda najlepszych piłkarzy świata i najlepsze drużyny świata, no to oczywiście każdy ma ochotę zagrać w piłkę nożną. No to muszę teraz cię zapytać, trochę odchodząc od kontynentów i od Paddingtona, a kto jest twoim takim piłkarzem numer jeden na świecie?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo. Niestety to chyba ostatnie Mistrzostwa Świata, w których Cristiano Ronaldo, przypomnijmy, portugalski piłkarz, bierze udział. No ale liczmy na to, że uda mu się strzelić jak najwięcej bramek i że być może Portugalia zostanie Mistrzem Świata. Jak myślisz?
1: Tak.
0: Może tak być. Michale, pierwszy punkt zdobyty już jest na koncie twojej drużyny, no to teraz czas na to, żeby na pytanie odpowiedziała twoja mama i żeby zdobyła drugi punkt. Ja tobie już bardzo dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie i proszę, żebyś przekazał telefon mamie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cieszę się bardzo, że się pani odezwała.
2: Mnie również miło bardzo.
0: Trochę jest stresu przed udziałem w naszym rodzinnym torze przeszkód, czy nie?
2: Tak, odrobinkę.
0: Dobrze, a lubiła pani geografię w szkole?
2: No, myślę, że sobie jakoś poradzę chyba.
0: Ja też tak myślę, mam taką nadzieję. No to uwaga, uwaga, pytanie jest takie, przypomnę, że dzisiejszy rodzinny tor przeszkód dotyczy krajów różnych, ale przede wszystkim kontynentów. Antarktyda, czyli kontynent, to biegun północny czy południowy?
2: To jest biegun południowy.
0: Dobrze, bez zastanowienia nawet pani powiedziała pięknie. A czy tam żyją pingwiny, czy białe niedźwiedzie? To już tak poza pytaniami zagadkowymi naszymi. Pingwiny
2: tam
0: czy...
2: Tam chyba żyją białe niedźwiedzie, tak mi się wydaje.
0: Nie. Właśnie pingwiny, które się na szczęście w naturze nie mogą spotkać z białymi niedźwiedziami polarnymi, bo te żyją z kolei na biegunie północnym.
2: Ale... No to rzeczywiście dowiedziałam nowego.
0: No ale najważniejsze, że udało się odpowiedzieć na pytanie w naszym dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód, że udało się zdobyć drugi punkt. A czy pani też jest kibicem i śledzi rozgrywki piłkarskie w czasie Mistrzostw Świata?
2: Ja tutaj, Michał mi zawsze opowiada, co się dzieje. Ja sama z siebie to nie śledzę, ale tak tutaj się dowiaduje się ze źródeł tej właśnie od syna.
0: No tak, tylko czy Michał ogląda te mecze, które są niestety w godzinach nocnych, zwłaszcza no, jest to związane z różnicą czasu i z kontynentem innym, na który

0: dzieją się, rozgrywają się Mistrzostwa Świata, ogląda te nocne mecze?
1: Te nocne nie, ale jak są takie wieczorne, to tak. Jeszcze mamy, Michał ma taką, taką planszę dużą, gdzie można wpisywać te wyniki i po prostu wtedy sprawdzamy w internecie i on sobie spisuje i wtedy tam to wszystko można śledzić, te wyniki, gole i tak dalej, kto tam przychodzi dalej do następnych rund.
0: Fantastycznie, to jest naprawdę, bycie kibicem piłkarskim teraz, w czasie tego święta piłkarskiego, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Drugi punkt zdobyty tymczasem u nas, bardzo się cieszę, gratuluję i pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu. Przypomnę, że w Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód. Dzisiaj kontynentalny, związany z różnymi kontynentami. No i teraz pytanie dla młodszego zawodnika w kolejnej drużynie. Na jakim kontynencie zamiast widelców i łyżek i noży używa się pałeczek?

0: Druga drużyna czeka na start w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód, a w tej drużynie jest Alek ze swoim tatą i podobno ktoś jeszcze. O kibicach dzisiaj już mówiliśmy, o kibicach piłkarskich. Dzień dobry, Alku.
1: Dzień dobry.
0: Alku, czy to prawda, że my też mamy w twojej drużynie

0: Nie, jakiegoś kibica?
1: Tymka i tamten.
0: Tymka, no tata to będzie zawodnikiem raczej. To Tymek jest kibicem, a Tymek ma ile lat?
1: Tak. Tymek ma 8 lat.
0: Dobrze, no to Tymek nam kibicuje, ty odpowiadasz na pytanie. Pytanie brzmiało tak. Uwaga, uwaga, na jakim kontynencie zamiast widelców, łyżek i noży używa się pałeczek?
1: Azji.
0: W Azji, oczywiście, że tak. Trochę czasami łyżki tam też są w użyciu, chociaż troszeczkę inaczej wyglądają niż te nasze łyżki, ale tak, łyżkami też tam się jada, ale głównie jada się oczywiście pałeczkami. Czy tobie się wydaje, że to jest trudne zadanie zjeść na przykład ryż z warzywami za pomocą pałeczek, czy łatwe?
1: Pałeczek.
0: Pałeczek, ale czy to jest łatwe, czy trudne?
1: Łatwe.
0: Naprawdę?
1: Nie, no, trudne. A nie, nie usłyszałam pytania. Trudne. Jadłam kiedyś w szkole, jak mieliśmy zajęcia kulinarne, jadłam kiedyś ryż pałeczkami i trudne.
0: No właśnie, a na czym polega ta trudność? O co chodzi?
1: Że trzeba tak trzymać pałeczki i jeść.
0: Mhm. I to nie jest trudne...
1: Tak pamiętam, w różny sposób trzeba trzymać pałeczki i jeść. I to jest trudne takie. I żeby też pałeczki te nie wypadły.
0: Właśnie, bo to jest chyba największa trudność, żeby te pałeczki nauczyć się no tak nimi poruszać, żeby one się nas słuchały, żeby każda w inną stronę nie uciekała, tylko po prostu, żeby można było chwycić nimi na przykład ziarenko ryżu albo kawałek marchewki i po prostu dotrzeć później z tym czymś, z tym warzywem albo ziarenkiem ryżu do ust. Nie jest to proste, jest to raczej skomplikowane, ale... No, pałeczkami potrafią jeść mieszkańcy Azji, nawet wtedy, kiedy mają zaledwie 2-3 lata. Wtedy się uczą właśnie obsługi pałeczek, co nam się wydaje niesłychanie trudne, ale tak rzeczywiście jest. A czy tobie się zdarza, Alku, jadać właśnie takie potrawy, które pochodzą z Azji, czyli na przykład ryż z warzywami po chińsku, albo na przykład japońskie danie?
1: Ale widelcem.
0: Widelcem, no to prawda, rzeczywiście, tak jest z pewnością prościej. Uwaga, uwaga, najważniejsze jest też to, i to jest też dość duża trudność, że mieszkańcy Azji jadają tymi pałeczkami nie tylko takie stałe dania, jak na przykład drugie danie, czyli właśnie ryż z czymś tam, tylko też zupy, zupy, które są wypełnione makaronem, długim i bardzo śliskim, no i też różne inne rzeczy, które pływają w tej zupie, czyli na przykład kawałki warzyw, albo kiełki, albo kawałki mięsa, albo jajko. I to też jest naprawdę trudna sztuka, żeby taką zupę zjeść pałeczkami. Jak myślisz, jak to można zrobić?
1: Nie wiem, jak zjeść zupę pałeczkami. Może można po prostu ogórkę wydobyć, a też wodę na zupę na pałeczkach, albo po prostu wypić potem zupę, a zjeść mniej wszystkie owoce pałeczkami.
0: Tak się właśnie robi. Najpierw się pije tę zupę, popija się parę łyków zupy, wybiera się z zupy to, co da się pałeczkami sięgnąć, potem znowu się pije zupę, no i tak aż do końca. Rzeczywiście tak, ale naprawdę łatwe to nie jest. Alku, pierwszy punkt zdobyty. Czy tam Tymek kibicuje cały czas?
2: Tymek, kibicujesz?
1: Tak, kibicuję.
0: Dobrze, to teraz będzie kibicować tacie, bo ja tobie już, Alku, bardzo dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie. Do usłyszenia. Przed nami szansa na zdobycie drugiego punktu. Jeżeli tata odpowie na pytanie, które teraz mu właśnie zadam, czy pan już jest gotowy?
2: Tak, tak, słuchamy.
0: Dobrze, a czy pan w dzieciństwie często spoglądał na mapę?
2: No, zdarzało się chyba. To mapa to była podstawowa rzecz. Dzisiaj to jest innego.
0: No dobrze. Chociaż wtedy na tych mapach, kiedy pan był dzieckiem, to myślę, że w te wszystkie kraje, o które będę teraz pytać, trochę inaczej mogło wyglądać, bo były trochę inaczej, na przykład Europa była trochę inaczej podzielona, miała inne kraje niż teraz. No ale dobrze, przechodzę do konkretów.
2: Aha.
0: Z Azji przenieśmy się teraz do Europy. Wymienię 5 krajów, Niemcy, Czechy, Słowenia, Litwa, Ukraina. Wśród tych krajów są przede wszystkim sąsiedzi Polski, ale jeden kraj z nami nie sąsiaduje. Który? Jeszcze raz wymienię powoli te kraje. Niemcy, Czechy, Słowenia, Litwa, Ukraina.
2: Słowenia to będzie.
0: Słowenia na pewno?
2: Niemcy, Czechy.

0: Słowenia, Litwa i Ukraina.
1: Słowenia, bo
2: no tak, no Słowenia.
0: Słowenia, oczywiście, że tak.
2: Słowenia.
0: Nie, Czechy to są nasi sąsiedzi. Słowenia, oczywiście, że chodziło o Słowenię. Drugi punkt zdobyty. Bardzo się cieszę.
2: Słowenia, to pani nas troszkę tak chciała, wiesz.
0: Tak, to prawda. Ale drugi punkt udało się zdobyć. No, tak myślę sobie, że Słowenia mogła się czasami pomylić na przykład ze Słowacją. No właśnie. No ale na szczęście tata dobrze odpowiedział. Drugi punkt zdobył. Bardzo się cieszę, gratuluję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo. 22. Przypominam teraz nasz numer telefonu 645 20 55. To jest właśnie telefon do rodzinnego toru przeszkód, do Polskiego Radia Dzieciom. No i teraz, uwaga, uwaga, pytanie przyrodnicze, ale też związane z kontynentami. Na tym kontynencie, który mam na myśli, można spotkać lwa i słonia, ale nie można spotkać tygrysa. Co to za kontynent?

0: Dzień dobry, Martynko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Wiem, że ty jesteś zawodniczką z kolejnej, trzeciej już dzisiaj w naszym rodzinnym torze przeszkód drużyny. A drugim zawodnikiem w drużynie jest kto?
1: Adam.
0: Adam. A ja myślałam, że tata.
2: Tata też jest, tata Marcin.
0: Tata
2: tak.
0: Też jest, dobrze. To rozumiem, że tym razem kibicem jest tata i ewentualnie tata będzie trochę podpowiadał.
2: Dokładnie.
0: Tak dobrze, dobrze. No to zacznijmy, Martynko, od tego pytania pierwszego, pytania związanego ze zwierzętami i z pewnym kontynentem. Na tym kontynencie można spotkać lwa i słonia, ale nie można spotkać tygrysa. Co to za kontynent?
1: Afryka?
0: Tak, to chodzi o Afrykę, oczywiście, że tak. Bo tygrysy gdzie żyją? Na jakim kontynencie? No właśnie, nie. Skoro nie można ich spotkać w Afryce, no to na kontynencie afrykańskim nie. A gdzie?
1: W Azji.
0: No oczywiście, że tak, o Azji już dzisiaj była mowa wtedy, kiedy mówiliśmy o pałeczkach do jedzenia, ale tak, właśnie tam żyją tygrysy. Lwy i słonie, chociaż słonie indyjskie też żyją w Azji, natomiast słonie afrykańskie i lwy spotkać można, jak sama nazwa wskazuje, właśnie w Afryce. Pierwszy punkt zdobyty. Cieszę się, że mamy dzisiaj trzyosobowe drużyny i że mamy kibiców. Czy to ze względu na te mistrzostwa świata? Tak kibice teraz często się pojawiają w naszych drużynach? Jak to jest?
1: Tak.
0: Tak, dobrze. Rozumiem, że śledzicie losy drużyn piłkarskich.
1: Tak, tak.
0: A kto jest największym kibicem spośród was? Martyna, Adam czy tata?
1: Adam.
2: Tak, Adam. Na pewno Adam.
0: No dobrze. Adasiu, to teraz w takim razie, skoro Martynce udało się już pierwszy punkt zdobyć, to teraz pytanie do ciebie. To nie będzie łatwe pytanie, więc myślę, że podpowiedzi taty mogą się przydać, a kto wie, może także podpowiedzi Martynki, bo chodzi o książkę. Książkę, którą właściwie częściej czytają dziewczynki. I też nie jestem pewna, czy czytają ją tak w naszych czasach, ale w sumie jest też film nakręcony na podstawie tej książki. Mówię o Ani z Zielonego Wzgórza. No i teraz pytanie, tym razem związane z pewnym krajem. Z którego kraju pochodziła Ania z Zielonego Wzgórza? W jakim kraju rozgrywa się akcja filmu i książki Ania z Zielonego Wzgórza? Kto wie?
1: Ameryka Północna?
0: Tak, Ameryka Północna, a jeżeli pytam o kraj, to wiesz może, o jaki kraj chodzi? Trochę podpowiem, że to jest też kraj, który właśnie jest jednym z organizatorów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale nie są to Stany Zjednoczone. Tylko.
1: Kanada?
0: No właśnie, Kanada. Znowu Mistrzostwa Świata nam pomogły, myślę, w odpowiedzi. Drugi punkt zdobyty. Super, bardzo się cieszę, że udało wam się komplet punktów zdobyć. Pozdrawiam bardzo serdecznie w takim razie. Życzę miłego kibicowania i oglądania meczów. No i zapraszam też do słuchania Polskiego Radia Dzieciom. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. 22 645 20 55 to jest, przypomnę, nasz numer telefonu. Pytanie dla następnej drużyny, dla młodszego zawodnika w tej drużynie jest takie. Na kontynencie europejskim znajduje się kraj, którego kontury przywodzą na myśl kozak, czyli but z długą cholewką. Co to za kraj, który leży w Europie?

0: Ach, u nas dzisiaj też daleki świat jest na wyciągnięcie ręki. Mówimy o tych dalekich miejscach na świecie, bo przypomnę, że w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód mówimy o kontynentach. O tych kontynentach, które są blisko nas, czyli na przykład o kontynencie europejskim, ale też o kontynentach bardzo odległych. Byliśmy już dzisiaj w Ameryce Południowej za sprawą Paddingtona. Byliśmy w Azji, gdzie, jak wiadomo, bardziej popularne do jedzenia jako przyrząd są pałeczki niż widelce i noże. Byliśmy także w Ameryce, ciągle właściwie tam jesteśmy, dlatego że mówimy o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. No a teraz wracamy właśnie do Europy i w tej Europie spotykamy się ze Stasiem i z jego tatą. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Czy ty też jesteś kibicem piłkarskim? Czy nie?
1: Tak.
0: Tak. A udaje ci się oglądać jakieś mecze, przynajmniej fragmenty spotkań
1: tak.
0: piłkarskich w czasie tych Mistrzostw Świata? Świetnie. A którejś drużynie kibicujesz szczególnie? Z jakiegoś kraju? Czy nie?
1: Różnym.
0: Różnym. A tata komuś kibicuje?
2: Też różnym.
0: Dobrze, rozumiem. Nie mamy żadnego faworyta. Znaczy,

0: Ja mam, ale być może wy nie macie. Uwaga, uwaga, Stasiu, teraz do ciebie pytanie związane właśnie z Europą, z kontynentem europejskim. Znajduje się tutaj kraj, którego kontury przywodzą na myśl kozak, czyli but z długą cholewką. Co to za kraj? Co to za kraj w Europie? Może tata
1: Włochy.
0: No Włochy. Oczywiście, że tak. Włochy. Wracam do tego wątku piłkarskiego, czyli kraj, w którym piłka nożna naprawdę jest bardzo ważna. Włochy łatwo znaleźć na mapie, no bo naprawdę przypominają but z długą cholewką. Wyjątkowy kraj, wyjątkowy kształt tego kraju. No i cieszę się, że pierwszy punkt tym samym został zdobyty. Stasiu, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie. Teraz zadanie dla twojego taty. No właśnie, powiedziałam zadanie, bo nie wiem, czy nie przyda się kartka i długopis, ale może nie. Może też wyobraźnia wystarczy. Czy pan już jest gotowy, żeby usłyszeć pytanie?
2: Jestem, nie mam kartki, ale spróbuję bez.
0: Dobrze, uwaga, uwaga. Ameryka. Proszę sobie wyobrazić litery tworzące to słowo, bo z tych liter można ułożyć nazwę pewnej łąkowej rośliny. To jest kwiat, podpowiem, w czerwonym kolorze. Z liter tworzących słowo Ameryka.
2: Może mak?
0: Tak, może mak, oczywiście, że tak. To właśnie o to chodziło. Wyobraźnia absolutnie wystarczyła. Bardzo się cieszę i drugi punkt z przyjemnością przyznaję. Pozdrawiam bardzo serdecznie całą drużynę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Teraz jeszcze zadanie dla następnej drużyny w naszym dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód. Przypomnę, związanym z kontynentami i z państwami. No właśnie, teraz pytanie o pewien kraj i jednocześnie kontynent, na którym właśnie trwa zima. I można tam spotkać na przykład koale. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu. Co to za kraj i co to za kontynent?

0: Radzień Lutar Przeszkód, drużyna numer 5. A w tej drużynie Ala ze swoją mamą. Dzień dobry, Alu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Alu, pytanie trafiło ci się związane z krajem i z kontynentem jednocześnie, które noszą tę samą nazwę. To jest kraj, w którym teraz trwa zima. A można tam spotkać wśród zwierząt, jeżeli ma się odrobinę szczęścia, na przykład koale. Czy ty wiesz, co to jest za kraj i za kontynent?
1: Australia.
0: Australia, no oczywiście, że tak. Chodzi o Australię. Kraj bardzo daleko od Polski położony. Jak myślisz, ile godzin trzeba byłoby lecieć samolotem, żeby z Polski dolecieć do Australii?
1: 15?
0: Nawet więcej. Nawet więcej. W niektóre miejsca, bo Australia to też rozległy bardzo kontynent, ale w niektóre miejsca na przykład trzeba byłoby lecieć prawie całą dobę, czyli ponad 20 godzin. Trudno sobie to wyobrazić. Oczywiście trzeba byłoby to zrobić z międzylądowaniem w jakimś innym kraju, leżącym na trasie między na przykład Warszawą a jakimiś miastami australijskimi, ale tak nawet ponad 20 godzin. Wyobrażasz sobie taką podróż?
1: Nie.
0: Trudno sobie wyobrazić. Co w takiej podróży można robić, żeby się nie nudziło?
1: Rysować, pisać.
0: To prawda, tak. Można pisać, można nawet zacząć pisać książkę w czasie takiej podróży, dziennik podróży. Alo, pierwszy punkt zdobyty. Bardzo się cieszę i teraz mam pytanie dla twojej mamy, więc bardzo proszę, żeby mama wzięła słuchawkę i żeby mogła ze mną porozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
0: Super, bardzo się cieszę. My tutaj dzisiaj w czasie naszego spotkania powracamy co jakiś czas do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które właśnie trwają, właśnie się odbywają. No i teraz pytanie do pani związane z tymi mistrzostwami. Czy pani jest kibicem?
2: No tak, tak.
0: Dobrze, ale nie będę pytać ani o konkretne drużyny, ani o nazwiska piłkarzy. Za to pytać będę o kraje, które są organizatorami tych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, bo tym razem to są aż 3 kraje. Czy pani wie jakie?
2: Tak, to będzie tak. Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.
0: No brawo, właśnie tak. Dokładnie o te kraje chodziło. Drugi punkt zdobyty. Powiedziała pani, że pani jest kibicem piłkarskim i że też śledzi pani rozgrywki właśnie w czasie tegorocznego mundialu. A jest taka drużyna, której pani kibicuje?
2: Na mundialu nie, bo nie ma Polski.
0: Tak, no ale można sobie wybrać jakąś inną drużynę, która albo na przykład nadzieję przynosi na to, że może być najlepsza, albo może jest jakimś odkryciem piłkarskim?
2: Może albo Portugalia, albo Hiszpania.
0: O właśnie, ja też kibicuję Portugalii. Wydaje mi się, że to są fantastyczni piłkarze, chociaż na tym tegorocznym mundialu chyba nie pokazali jeszcze swoich wszystkich możliwości, jak pani myśli?
2: Może będzie lepiej teraz w następnej rundzie. Właśnie. Może po prostu błyśnie. najlepszy piłkarz drużyny.
0: Tak jest, najlepszy piłkarz drużyny i jednocześnie najlepszy piłkarz świata, czyli Cristiano Ronaldo, który z pewnością jest też idolem wielu naszych słuchaczy, bo to rzeczywiście człowiek, który no, niesamowite rzeczy potrafi z piłką wyczyniać i strzelać gole w najmniej oczekiwanym momencie i w sposób fantastyczny zupełnie. Aż szkoda, że to ostatnie Mistrzostwa Świata Cristiano Ronaldo, ale może na przykład zostanie królem strzelców, może Portugalia zdobędzie ten puchar, o który taka toczy się walka już od kilku tygodni. Drugi punkt zdobyty, bardzo się cieszę, pozdrawiam serdecznie i gratuluję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Alu.

A tymczasem przed nami już za chwilę druga część naszego dzisiejszego spotkania. Mówiłam o tym, że to będzie niespodzianka. Teraz już mogę zdradzić, że w ramach tej niespodzianki odwiedzimy właśnie ten kraj i kontynent, o którym już dzisiaj była mowa. Nie Stany Zjednoczone, nie Meksyk, nie Kanadę, ale Australię. O Australii.

kangurów. Podpowiem, że tak. Dlaczego tak się dzieje? O tym będziemy mówić. Jakie jeszcze inne dziwne zwierzęta chodzą po drogach australijskich, albo można je zobaczyć na australijskich drzewach, w tych miejscach, gdzie czasami człowiek nie ma dostępu. O tym wszystkim będziemy mówić już po godzinie 11, bo naszym gościem będzie podróżnik, człowiek, który zwiedził prawie wszystkie kraje świata i między innymi był także w Australii.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to

0: akcje, intrygi, bitwy, tajemnice
1: i ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie, Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny tor przed.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę dzisiaj w rodzinnym torze przeszkód. Obiecywałam niespodziankę, niespodzianka będzie. Tą niespodzianką jest podróżnik Tomasz Wawrzyński, który jest teraz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo, witajcie.
0: Tomku, jesteś tutaj dzisiaj, bo dla mnie jesteś fantastycznym podróżnikiem. Wiesz, z jakiego powodu przede wszystkim?
1: No, słucham.
0: Z takiego, że odwiedziłeś nie 5, nie 10, nie 50 krajów na świecie, tylko ile?
1: No dzisiaj to już będzie 176, ale tak, żeby dokładnie wiedzieć, to trzeba było spytać moją mamę. Bo to ona pilnuje, ona liczy, prawda? No bo ja to jeżdżę i czasem wymknę się jeszcze dodatkowo gdzieś, prawda? Bo się złożę.

0: Żyło, że można przejechać granicę, bo jesteśmy blisko, prawda? I tak za bardzo to nie liczę, ale zawsze staram się przysłać do domu kartkę, prawda?
1: Pocztówkę.
0: Tak, ponieważ to jest taka mała wioska, skąd ja pochodzę z urodzenia, na ziemia suwalska, i gdzieś ten listonosz sam jak przynosi, to już potem wszyscy wiedzą w okolicy, prawda? Bo opowiada, o, Tomek znowu gdzieś był.
1: Pocztówki dzisiaj już trochę w zapomnieniu, ale pocztówka to rzeczywiście fantastyczne, fantastyczny sposób porozumiewania się wtedy, kiedy jesteśmy na końcu świata, prawda?
0: Prawda. I słuchajcie, nie tylko, że w zapomnieniu, pocztówki wracają. Ponieważ ja oprócz tego, prawda, że podróżuję sobie czasem prywatnie, to pracuję w turystyce, prawda? I jeździmy z grupami zorganizowanymi w sieć. I coraz częściej goście proszą nas, Tomek, a możemy wysłać kartki? Ja mówię, ależ proszę. No i kupujemy kartki, kupujemy znaczki, prawda? I często zajmuje nam dużo czasu, zanim znajdziemy, prawda, skrzynkę na listy. Potem ceremonialnie nie wrzucamy, ponieważ troszeczkę to, tak jak wspomniałeś, zostało zapomniane, prawda? Mniej wysyłam tych kartek, ale no, podróżnicy znajdą wszystko, prawda? Znaczki no często sprzedają razem z kartkami teraz, prawda? Ale gorzej jest znaleźć skrzynkę. I gdy ją znajdziemy, to bywa tak, że po pół roku na przykład dostaję od kogoś, z kim byłem na wyprawie, SMS-a czy informację, prawda, na WhatsApp. Słuchaj, Tomek, kartka przyszła. Już myślałam, że nie przyjdzie, tam gdzieś pół roku to trwało, ale przyszła.
1: Niesamowite, zupełnie. 176 krajów odwiedziłeś. No to przypomnijmy, a ile jest wszystkich krajów na świecie?
0: O, i tu się zaczyna taki mały problem, prawda? Bo gdy wchodzimy na geografię, wyciągamy książki, klikniemy, dzisiaj to, prawda, to najprościej to kliknąć sobie w internety, sprawdzić, i tam mamy parę rozbieżności. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie kraje są uznawane, prawda, przez organizacje wszelakie światowe. W związku z tym albo mamy tam 192, albo 202. To jest troszeczkę trzeba pomyszkować, prawda?
1: Ale już całkiem niewiele tych krajów zostało, których jeszcze nie odwiedziłeś.
0: To jest prawda i aż no, czasem tak myślę sobie, że cóż to będzie, jak wszystkie człowiek zobaczy. Są, muszę wam powiedzieć, że są takie kluby nawet geograficzne. Najstarszy też klub geograficzny na świecie jest w Londynie, gdzie podróżnicy, prawda, skupiają się. No i tam można porozmawiać, prawda, ale też można przynależeć, prawda, bo byłem w tylu krajach, prawda. No ja akurat nie szukam żadnej przynależności do takich elitarnych klubów, ale są takie, prawda, i można się tam pochwalić, można wymieniać oczywiście informacjami, prawda. No ważne, żeby mieć tam też fajne kontakty.
1: Ale fantastyczne jest naprawdę to, że rozmawiam z człowiekiem, który wtedy, kiedy spojrzy się na globus albo na mapę różnych kontynentów, no to prawie we wszystkich krajach na świecie był. To jest naprawdę zupełnie coś niezwykłego.
0: Powiem wam więcej, to ja sam mam akurat kilka map w domu na ścianach, mam globusy, prawda, porozkładane, też korzystam z map takich papierowych. Dzisiaj akurat składa się tak, że za parę godzin i tu, żeby nie, Anna to pewno nie przyrzec się przyzna, wylatujemy do Azji Centralnej, prawda, to jest perła, to są kraje, takie ostatnie, prawda, gdzie, jak to mówi się, nienaruszona jeszcze ta cała infrastruktura, ale ta natura, prawda, i ja zawsze zabieram sobie mapę papierową. Ona jest przydatna. Oczywiście, że mamy też mapy różne offline, elektroniczne, i to jest fajne, ale mówię wam, że zupełny efekt jest inny i ciekawszy, jak pracujemy na mapie. Możemy nawet tym paluszkiem pokazać, o, tu jestem, pozaznaczać sobie. I też goście często chcą taką mapę potem, o Tomek, czy my możemy zabrać twoją mapę? Ja mówię, mojej nie. Ale możemy kupić i nanieść też różne, prawda, punkty, gdzie byliśmy.
1: Ja muszę powiedzieć, że kiedyś podróżowałam przez kilka krajów europejskich. Miałam przy sobie taką mapę, ogromną mapę, która właśnie składała się z wielu stron, i na tych stronach można było śledzić tę naszą trasę, którą jechaliśmy. I to było zupełnie niezwykłe, kiedy siadaliśmy rano do samochodu, wiedzieliśmy, że mamy do przejechania ileś tam kilkaset kilometrów i mówiliśmy, dobrze, to ile tych stron do Paryża? No jeszcze 6. I tam po kilku godzinach, no jeszcze tylko 4 i tak to dalej.
0: Mieliście taką książkową, taki atlas książkowy. Są takie fajne i słuchajcie, te mapy też dzisiaj wracają, chociażby ze względu na to, że gdy jedziemy na wycieczkę czy wypad, czy jakkolwiek to na piknik sobie, w góry na przykład gdzieś, i często nie ma zasięgu. I oczywiście jeszcze tam nawigacja, mogą być offline te mapy, różnie, ale wierzcie mi, świadomi, że coraz częściej sięgamy i szukamy i w schowku powinna być mapa, słyszymy. Tak, i często jest mapa, wyciągamy taką mapę i jest fajnie, prawda, żebyśmy mogli pracować z mapą, prawda? Bo wszystko to elektroniczne, no jest cudowne, ale może nam ucieknie. Poza tym można się tam, no coś zgubić, można

0: na telefon się zawiesi, się rozładuje, prawda? I co wtedy? A papierowa jest do ręki od razu.
1: Tak jest. Chyba, że się na przykład zamoczy deszczem, to wtedy gorzej.
0: To jest prawda, można, ale no wiadomo, że o mapy dbamy i też są mapy, no różne są. Są takie specjalne, gdzie właśnie śliskie, że ten deszcz spłynie, spadnie. Są laminowane. Ja osobiście wolę papierową, bo po niej można pisać. Można mazać, można robić notatkę, można jakiegoś ludzika namalować, który,
1: można właśnie,
0: prawda,
1: jakąś trasę wyznaczyć.
0: Można trasę wyznaczyć, prawda? Można, no na pewno coś zawsze ciekawego można znaleźć.
1: Obiecywałam naszym słuchaczom kilkanaście minut temu, po pierwsze to, że właśnie ty się tutaj pojawisz, ale po drugie także to, że odwiedzimy Australię, czyli kontynent i kraj niezwykle daleko od nas położony, który, no żeby tam się dostać, trzeba wiele godzin poświęcić na podróż i za chwilę o tej podróży i o samej Australii będziemy mówić.
0: Dobrze.

Tomasz Wawrzyński, podróżnik, który odwiedził prawie wszystkie kraje na świecie. Dzisiaj jest naszym gościem w rodzinnym torze przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom. Ja już się nie mogę doczekać tej australijskiej wyprawy, chociaż myślę, że wtedy, kiedy się jedzie do Australii, trzeba być cierpliwym, no bo trzeba przeżyć tę trwającą

0: czasem ponad 20 godzin podróż.
1: To jest wszystko prawda. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i no, mamy różne przeloty, ale ostatnio na przykład lecieliśmy lotem, gdzie trwał, słuchajcie, 24 godziny. Mieliśmy oczywiście międzylądowanie, bo żaden samolot nie ma takiego zasięgu, żeby polecieć tak daleko bez tankowania. W związku z tym mieliśmy międzytankowanie, międzylądowanie, ale nie mogliśmy wyjść z samolotu, prawda? Wtedy jest robione tak, że samolot czeka na płycie, cała procedura trwa, robią czasem taki balkonik, że można wyjść, chapnąć powietrza świeżego, prawda? No i...
0: I rozprostować nogi.
1: No, rozprostować nogi. Najgorsze, co jest, to słuchajcie, to, że jak ktoś pali papierosy, to ci ludzie chcą zapalić, prawda?
0: Nasi słuchacze na szczęście nie.
1: Na szczęście nie i nie palcie nigdy. To jest B.
0: Ciężko jest w takiej podróży wytrzymać pewnie właśnie dlatego, że trochę się też człowiek nudzi, niezależnie od wieku, czy ma 10 lat, czy ma 50, wszystko jedno, ale no dobrze. Podróż. Hmm?
1: Ale jak ma się 10 lat, to słuchajcie, jest wygodniej na fotelu.
0: Tak,
1: można
0: prawda.
1: Zasnąć, prawda? Człowiek jest troszeczkę niższego wzrostu. No przy moim wzroście, ja mam 1,92 m, także no jest to, no damy radę oczywiście, aczkolwiek ten komfort gdzieś trzeba zadbać, a 24 godziny na pokładzie samolotu to jest naprawdę już męczące. To już jest dużo.
0: No dobrze, ale ta podróż, umówmy się, że już za nami. Jesteśmy już nad Australią, lądujemy i pierwsze, co widzimy, słyszymy, czujemy w Australii, to jest...
1: Ciepłe powietrze. Gdy wylądujemy, prawda, to ciepłe powietrze tak na nas skakuje. Ono nas otacza, otula, prawda? I to jest takie ciepło nam mniej znane. Takiego tu w Europie nie doświadczamy, prawda? To trzeba gdzieś wiedzieć taki... upał, nie? To w Egipcie trochę może być podobnie, prawda? No jest upał. No często ludzie, gdy lecimy, często to już jest dobra widoczność, można coś tam dojrzeć gdzieś, prawda? I często ludzie mówią, że widzieli kangury. To jest pierwsze, co każdy chce zobaczyć, prawda?
0: Mhm. No, o kangurach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, bo to łobuzy straszne.
1: Łobuzy, tak. I też, no kangury, no trzeba przede wszystkim uważać, bo kangury potrafią też być, napsocić nam trochę i nie są, nie zawsze są miłe.
0: No dobrze, to o kangurach za chwilę, ale powiedziałeś o tym powietrzu. No dobrze, no ale w Australii teraz na przykład trwa zima.
1: Zima, tak.
0: Ale ta zima to nie jest taka zima jak u nas?
1: Nie, to nie. To jest dalekie od tego, jak my mamy, jaką my mamy zimę. To się bardziej wiąże, moi drodzy, w zależności w którym punkcie jesteśmy, w którym miejscu, bo możemy być na wybrzeżu przeważnie, bo cała ta cywilizacja, prawda, wielkie miasta skupiają się na wybrzeżu, no to będziemy narażeni raczej na stormy, na wiatry, prawda? Może się dziać, prawda, wtedy z tej strony. Ale jakiś śnieg, prawda, czy ta zima w naszym pojęciu, to nie.
0: Nie, tak nie znają Australijczycy za bardzo śniegu. Nie. No dobrze, ciepło. Powiedziałeś o tym, że tam są no, takie powietrze, które nas owiewa bardzo ciepłe, bo temperatury w Australii mogą być jakie?
1: O, moi drodzy, temperatury w Australii mogą być bardzo wysokie i też w zależności...
0: od miejsca.
1: Od miejsca właśnie, w którym będziemy i może być okrutny upał w połączeniu jeszcze z wiatrami i słuchajcie, ze sztormem gdzieś, to na wybrzeżu, ale też może też na pustyni też dobrze... dobrze nas podszuszyć. Także z tym zawsze trzeba uważać. Obecnie w Australii nie są jakieś temperatury zbyt wysokie. Gdzieś będziemy mieli do 20, może 15 stopni, prawda? I w nocy też trzeba zobaczyć, w którym miejscu my jesteśmy. Pamiętajmy, że to jest przeogromny kraj, a jednocześnie kontynent i będziemy w różnych punktach mogli różnie zobaczyć, jaka jest pogoda, prawda? I doświadczyć. Także i w nocy może być nawet zimno. Gdybyśmy chcieli więcej, to możemy otworzyć mapę pogodową i zobaczyć, w którym miejscu teraz, gdzie, jaka, prawda, pogoda jest. No i oczywiście trochę podpatrzeć i zaplanować naszą podróż, nasz pobyt, prawda?
0: 40 stopni było kilka dni temu w Polsce, w niektórych miejscach i wtedy uważaliśmy, że to są po prostu piekielne upały, takie upały, których się nie da znieść, a tymczasem ja czytałam, że na przykład w Australii zdarzają się też takie temperatury dochodzące do 50 stopni, jeszcze 10 stopni wyżej.
1: To jest prawda i słuchajcie, wtedy, gdy będziemy mieli różnice, prawda, są w ukształtowaniu terenu i w ukształtowaniu też i wybrzeża i w zależności cały czas będę powtarzał, gdzie my w tej Australii jesteśmy, ale jak będziemy gdzieś wewnątrz, prawda, no to 50, to tak, może być, a nawet może być troszkę więcej. To jest dla nas, no nie do zniesienia.

0: cienia, prawda? Ja sam oczywiście uwielbiam podróżować, fajna pogoda, ale upałów nie lubię. A już 30 parę to jest dużo. 40 to, co się u nas działo, to już było naprawdę bardzo dużo. A więcej, około 50, to dla mnie nie.
1: Turyści jadą do innego kraju, na przykład właśnie do Australii na kilka dni, czasami na kilka tygodni, no ale ci Australijczycy żyją w tych warunkach ciężkich takich i jakoś muszą sobie radzić, tak?
0: Tak, na kilka dni to nie, pamiętajcie, ja troszeczkę sprostuję, bo jeżeli już wybieramy się do Australii,
1: to tak daleko.
0: Przelot właśnie jest długi, no to potrzebujemy tam pobyć, no chociaż minimum, słuchajcie, na miejscu te 2 tygodnie, to, ale to jest minimum. 3 to już coś będzie fajnego się działo, no a taki miesiąc to byśmy już naprawdę mogli swobodnie tam się zrelaksować, bo często ludzie biorą, o dobra, to 2 tygodnie Australia, 2 tygodnie Nowa Zelandia, ale uwaga, to jest pułapka, bo tam jest tak pięknie, urokliwe, że potem to człowiek troszeczkę jest zamysły. Ojejku, gdybym ja wiedział wcześniej, bym zaplanował więcej tego urlopu. Jeszcze pamiętajcie, gdy się przeniesiemy na sąsiednią, polecimy, prawda, na sąsiednią Nową Zelandię, to mamy tą północną wyspę, południową, obie różne od siebie i tam znowuż człowiek też by chciał pobyć, prawda. To nie jest tak, że my wpadniemy, zrobimy kółko szybko i pojedziemy, nie? Także trzeba zaplanować dostatecznie dużo czasu. Australijczycy tak, bo z tego wyszliśmy punktu, że tam jest upał, oni tam żyją, prawda, normalnie funkcjonują. Też oczywiście latają na urlopy swoje, gdzieś bardziej do Azji, prawda? Oni na deski surfingowe też, prawda? I sporty wodne. Także gdzieś tam do Azji, to oni mają tam dosyć blisko. Prawda? No ale upały no nie ucieknie się. Na wybrzeżu zawsze jest łatwiej, bo zawsze jest
1: bryza,
0: tak. Wieje świeży wiatr.
1: Ale czy to prawda, i być może to też jest związane z upałami, a może z tradycją, że Australijczycy często chodzą boso?
0: Tak, to jest, słuchajcie, i prawda. W wielu miejscach spotkamy ludzi, którzy chodzą bosą, w RPA też, ale w Australii tak, bardzo dużo. Pamiętajmy też ludność pierwotna, która tam zamieszkiwała, prawda, aborygeni, no to nadal, jakbyśmy zobaczyli, to oni i pielęgnują swoją kulturę, chodzą boso, są bardziej skąpo ubrani. Oczywiście dzisiaj też rozwinięte są miasta, prawda, różne, ale spotkamy wiele osób boso chodzących. I nie tylko aborygenów, ale też ten biały człowiek, prawda?
1: Ale w miastach też? Po prostu ludzie na ulicy chodzą boso?
0: Nie, w miastach to nie. No chyba, że jest takie wakacyjne miasteczko sobie, prawda? Ale nie. Ani w Sydney, ani w Melbourne. Może ktoś się zdarzyć, prawda? Kto pójdzie sobie boso, nikt go nie powstrzyma, ale nie jest to regułą, że chodzimy na boso, nie? Ale jeżeli są miasteczka, prawda, jakieś gdzieś tam na Perth na przykład, gdzieś tam bardziej po drugiej stronie Australii, bliżej do nas, jakby na mapę patrzeć, no to to są takie wakacyjne bardziej, prawda? Tam surfingowe, no to...
1: I tam nikogo nie dziwi to, prawda,
0: tak,
1: że ludzie chodzą
0: boso? Tam nie, ale w stolicy, prawda, czy w dużych miastach typu Melbourne czy Sydney, to możemy kogoś zobaczyć boso, ale to raczej może zapomniał butów, może zgubił, bo tam też imprezują.
1: 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu. No i teraz uwaga, uwaga, zagadka dla was. Zagadka związana z pewnym zwierzęciem, które bardzo się kojarzy z Australią, bo w Australii żyją takie zwierzęta, których nie można spotkać w naturze nigdzie więcej na świecie. Takim zwierzęciem jest między innymi koala. No i pytanie takie, co jest przysmakiem koali? O koali i o innych zwierzętach za chwilę będziemy mówić, ale zacznijmy od tej zagadki. Co jest przysmakiem koali?

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom Tomasz Wawrzyński, podróżnik, przypomnę, który zwiedził prawie wszystkie kraje świata, a tymczasem dodzwonił się do nas także Wiktor. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witamy cię razem z Tomkiem bardzo serdecznie. Pytanie, które zadaliśmy przed piosenką, to było pytanie związane z koalą, czyli co jest przysmakiem, smakołykiem koali? Jak ci się wydaje, Wiktorze, co to może być?
1: Liście eukaliptusu.
0: Czy tak jest, Tomku?
2: To jest prawda. I tak, liście eukaliptusa, tak, eukaliptusu, to jest zwierzę, które właśnie siedzi na tym drzewie, zjada to liście i schodzi tylko po to, żeby zmienić drzewo, wejść na inne drzewo.
0: Zaraz o koalach będziemy jeszcze opowiadać. Wiktorze, bardzo się cieszę, że udało ci się dobrze odpowiedzieć. A czy ty wspólnie z nami dzisiaj zwiedzasz Australię?
1: Tak.
0: A chciałbyś kiedyś, tak wiesz, naprawdę pojechać do Australii, nie tylko i słuchać, ale też tam być. A jest takie miejsce w Australii, które chciałbyś zobaczyć? Czy jeszcze nie wiesz?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Ale może dzisiaj my opowiemy o takich miejscach, tak, Tomku?
2: Tak. Albo na przykład takiego misia koale zobaczyć, jak sobie siedzi na tym drzewie w naturalnych warunkach, prawda? To już by było coś.
0: A można go zobaczyć rzeczywiście?
2: Można zobaczyć.
0: No dobrze, to zaraz o tym opowiemy. Wiktorze, bardzo ci dziękujemy. Proszę zostań z nami, podróżuj z nami po Australii. Dziękujemy ci bardzo, do usłyszenia. No i teraz właśnie wracamy do tych miejsc, gdzie można zobaczyć koale. Powiedziałeś, że można je zobaczyć na własne oczy. No to jak to jest? Gdzie się tak można wyprawić, żeby zobaczyć ten las eukaliptu?
2: No słuchajcie, są takie miejsca, są te lasy eukaliptusowe, gdy na mapę sobie będziemy patrzyli, prawda, nam trudno, no wizualnie, na mapę patrzymy, to po prawej stronie, na tym prawym wybrzeżu, tam żyją misie koale.
0: Czyli dalej od nas.
2: Dalej od nas, tak. I jakbyśmy tak spojrzeli, no to taki pas trzeba było przeciągnąć z góry na dół, czy odwrotnie, prawda, sobie zielony i tam żyją misie koale, prawda? I tam są drzewa, tam są właśnie całe lasy eukaliptusowe, które są niezwykłe.
0: A muszę zapytać od razu o to eukaliptusowe, czyli mają charakterystyczny zapach. Wtedy, kiedy jemy cukierki na przykład z eukaliptusem, no to ten zapach jest taki, no, bardzo nietypowy, bardzo charakterystyczny, taki trochę mroźny, powiedziałabym. Jak to jest w tym lesie?
2: Mnie się, słuchajcie, to cukierki to nie, ale mnie kojarzą się różne olejki do kąpieli, prawda? Różne takie kosmetyczne.

0: eukaliptusowe, prawda, zapachy.
1: Takie trochę chłodzące, prawda?
0: Trochę chłodzące, prawda, trochę egzotyczne, ale też kojące. Gdy my je wdychamy, no to można wręcz powiedzieć, że to jest taki rodzaj aromoterapii, prawda? Mhm. Zapach, terapia, czujemy się dobrze. Ja nie dziwię się wcale, że ten misiek tam lubi być właśnie i te zapachy dobrze na niego wpływają.
1: Relaksują się tam
0: tak.
1: po prostu.
0: I słuchajcie, gdy zbliżamy się do takiego lasu, a nawet jak jesteśmy, prawda, w podróży, to gdy jedziemy, to z daleka już można zobaczyć, nawet nie wiedząc, prawda, chociaż jedziemy w podróż, to raczej się orientujemy, gdzie co jest, prawda, chcemy być przygotowani, chcemy skorzystać jak najwięcej, ale już z daleka widzimy, słuchajcie, takie łuny niebieskie unoszą się nad, prawda, tymi lasami, nie? I olejki po prostu eteryczne
1: działają.
0: Tak działają, one sam po prostu unoszą i gdy my tam zbliżymy się, to one tak nas otulają, prawda, jak to ciepłe powietrze, ono zmiesza się z tym powietrzem i no jest to takie przyjemne, prawda, to jest, ja to zawsze mówię, słuchajcie, posiedźmy tam jeszcze parę minut, to jest tak jak aromoterapia, człowiek będzie lepszy, nerwy się uspokoją, prawda, świat nabiera barw, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne.
1: No dobrze, no ale to w tej gęstwinie drzew, kiedy zobaczymy koale, no to co one tam robią? One naprawdę tylko siedzą po prostu na tych drzewach i żują te liście?
0: Tak, słuchajcie, no my do lasu też nie wyjdziemy, to już trzeba by było mieć specjalnie zorganizowaną wycieczkę, przewodnika, prawda? My podziwiamy sobie na obrzeżach lasu, prawda? Ponieważ to są też najczęściej rezerwaty przyrody, prawda? Żeby te zwierzaki sobie tam mogły w spokoju żyć, prawda? Żebyśmy tam za bardzo nie ingerowali, ponieważ no człowiek jest ciekawski, a nieraz wpadłby nie jeden na pomysł. Och, może taki misio siedzi, może go pogłaszcza.
1: Tak,
0: może,
1: albo zrobię sobie selfie.
0: Albo za łóżko go złapie,
1: tak,
0: prawda? A
1: tak,
0: może
1: tak,
0: selfie. No nie, tak nie można robić. W związku z tym są miejsca, gdzie możemy chodzić, możemy podziwiać i te miśki gdzieś tam sobie żyją i jak wspominałem, one, słuchajcie, siedzą ciągle na drzewach.
1: Ale wysoko, nisko?
0: Na różnych wysokościach dojrzymy je, prawda? Tam, gdzie są liście i oczywiście przy smakiem to są liście takie młode, prawda? Bo stary liście jakiś tam już przywiędnięty, to wiadomo, że będzie mniej smaczne, aniżeli młody listek. W związku z tym sobie koala, ten miziek objada listki i wspina się wyżej, niżej, prawda? W zależności, gdzie są listki świeże.
1: A czy one reagują na człowieka, jeżeli tam gdzieś w pewnej odległości jest człowiek, czy nie?
0: Nie jest tak, prawda? One są też nawykłe do tego, że ludzie sobie tam się przechadzają, przychodzą, patrzą, prawda? Tam oczywiście zachowujemy się odpowiednio, cichutko, możemy podpatrzeć, ale one nie są jakieś spłoszone w szczególności, prawda? My też nie biegniemy, nie krzyczymy, nie wyciągamy rąk, nie ciągniemy za te przysłowiowe uszka i wręcz nieraz jest tak, że one są ciekawskie i ten nosek, prawda, oczka, te uszka i one na nas patrzą. Wręcz aż się śmiejemy, że słuchajcie, ten akurat pozuje tu po prawej, proszę, robiły zdjęcia.
1: Albo tak jak my jesteśmy ciekawi ich, tak, one są ciekawe nas.
0: Dokładnie tak. My też dla nich stanowimy atrakcję swego rodzaju.
1: No dobrze, to teraz zostawmy już koale w spokoju i porozmawiajmy o tych zwierzętach, o których już dzisiaj na początku naszego spotkania była mowa, czyli o kangurach. Powiedziałam, że to są takie zwierzęta trochę łobuzujące, tak. No bo one na przykład potrafią urządzać takie publiczne bijatyki.
0: Potrafią. Kangury, słuchajcie, no, są oczywiście piękne, są fajne i możemy sobie porobić zdjęcia, to jest wszystko wspaniałe, ale pamiętajmy, że kangury potrafią być niebezpieczne. I to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych też zwierząt, które tam zamieszkuje, prawda? My też mamy i duże, i małe kangury, i większe, i mniejsze, ale każdy z nich, a zwłaszcza te duże, mogą być dla nas niebezpieczne. One mogą po prostu poczuć się na swoim terytorium też zagrożone. No dziko kangury to lepiej, żebyśmy ich nie spotykali. Gdzieś jak sobie tam małe pasą się, prawda, no to one wyglądają słodko, prawda? Ale żebyśmy w kontakt z kangurem nie wchodzili, bo może się to dla nas źle skończyć.
1: Ale ostatnio widziałam taki filmik i słyszałam, że kangury często potrafią na przykład wejść do kogoś na podwórko i właśnie na przykład się tam bić między sobą.
0: To jest wszystko prawda. Potrafią wedrzeć się, przyjść na te podwórko, bić się i no, robić trochę szkody, prawda? Potrafią też, no przeważnie w Australii również ludzie mają pieska nad posiadłości, piesek gdzieś gania kangura, no i kangur może też źle się to skończyć i zaatakować pieska, prawda? Mhm. Albo złapać go, unieruchomić w jakiś sposób, prawda? Są różne przypadki. No a pies, wiadomo jak to pies, strzeże posesji, pilnuje naszego domu, prawda? W związku z tym każdy obcy jest niemile widziany, no i wtedy

0: Kangur też.
1: Kangur też. I wtedy dojdzie do starcia, bo my znowu, jako właściciel pieska, pójdziemy go ratować, żeby ten kangur go wypuścił. Prawda? Także tutaj no, różne sytuacje mogą się trafić.
0: No, prawda? Jak to dzikie zwierzęta, lepiej obserwować z pewnej odległości, prawda? Ale skoro o psach już mowa, no to czy w Australii można też spotkać takie dziko żyjące psy? Czyli psy dingo?
1: Można. Słuchajcie, i w Australii też w ogóle dziko żyjących psów w sieci w wielu miejscach spotkamy. I one też z daleka są piękne i ładne, ale też uwaga, one są też... potrafią być niegrzeczne, potrafią być też agresywne, prawda? Jako podróżnicy, my gdziekolwiek przyjeżdżamy, to wiemy, że należy szanować, prawda, tą naturę lokalnie i też być przygotowanym, prawda? No i taki piesek, on czasem sobie biega, zwłaszcza za dnia, w ciągu dnia, miły, przyjazny, zerka, patrzy. Ale gdy się tylko ściemni, to one potrafią łączyć się w takie grupy większe i potrafią też zaatakować. Pamiętajmy, że to jest duży obszar, to jest pustynia w dużym przypadku i one szukają pożywienia. Także ten podróżny czy turysta też może okazać się obiektem.
0: Ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak teren, na którym one żyją. My jesteśmy tylko gośćmi, prawda?
1: Tak, my przyjeżdżamy, prawda, wdzieramy się w jego naturalne środowisko, prawda? On tam żyje, prawda? I musimy wiedzieć, to już nie, że powinniśmy, ale my musimy wiedzieć o środkach bezpieczeństwa i o tym, że one potrafią być niebezpieczne,
0: to,
1: prawda?
0: Tak, zresztą jest wtedy, kiedy zwiedzamy nie tylko Australię, tylko wszystkie miejsca na ziemi i wtedy, kiedy jedziemy na przykład w polskie góry, też musimy wiedzieć o tym, że my tam jesteśmy właśnie gośćmi i że musimy zachowywać się w odpowiedni sposób, bo to jest dom dzikich zwierząt.
1: To jest wszystko prawda i pamiętajmy, no, szacunek do natury, do innych żyjących tam również, do zwierząt, do kultury, prawda? My przyjeżdżamy, jesteśmy gośćmi i warto byśmy się orientowali w sytuacji. Dlatego też w wielu miejscach, moi drodzy, i też właśnie w Australii, potrzebny jest lokalny przewodnik, prawda? Bo my, jako turyści, podróżni, też mamy prawo nie wszystko wiedzieć, prawda? W związku z tym na miejscu też są osoby wykwalifikowane, przewodnik regionalny, który nam pokaże, zabezpieczy, zadba o nasze bezpieczeństwo, o nasz komfort, no i po prostu będziemy mogli zobaczyć i skorzystać więcej. On też zna różne, prawda, ciekawe miejsca, a gdzie zwierzęta przychodzą wodę pić na przykład, prawda?
0: I tam to, można je obserwować.
1: Tak, tak, można obserwować, a zawsze zwierzęta przyjdą pić wodę, prawda? I zawsze coś ciekawego się też dowiemy, a lokalny przewodnik, no, służy zawsze nam pomocą i zadba o nasze bezpieczeństwo.
0: Tasmania. Przenieśmy się na chwilkę do Tasmanii, czyli miejsca całkiem niedaleko Australii, prawda?
1: Tak. Tasmania, tak, całkiem niedaleko Australii i pierwsze, co wszystkim się kojarzy,
0: to diabeł tasmański.
1: Diabeł tasmański. Słuchajcie, czy diabeł tasmański jest naprawdę tak straszny? Ja bym powiedział, że nie.
0: Ale w ogóle nie jest to fantastyczna postać, tylko jest to po prostu zwierzę.
1: Jest to zwierzę, które tam żyje też w swoim środowisku naturalnym, które można zaobserwować, można zobaczyć. No i nie taki ten diabeł straszny, jak oni mówią. Słuchajcie, polecam, drodzy słuchacze, wygooglować po prostu, jak wygląda taki diabeł tasmański, jak to zwierzę. I on wcale nie jest taki jakiś paskudny, prawda?
0: Nie, no, on jest bardzo ładny.
1: Nie, no właśnie, komuś kiedyś gdzieś się źle skojarzył.
0: On tylko ma taki dźwięk, który wydaje dziwny,
1: dźwięk,
0: prawda?
1: Tak, ale też można, prawda, pamiętajmy, jak podróżnicy, gdy przybywali podróżnicy, a może było ciemno, a może był zmęczony, a zobaczył w ciemności, prawda, tam, no, tak paszczkę ma rozwartą, prawda, i właśnie tak zawył, no to mogło się to jakoś skojarzyć, prawda, w ten sposób, no i tak mu już zostało.
0: Ale ty byłeś na Tasmanii też, czy nie?
1: Byłem na Tasmanii.
0: I widziałeś to diabło tasmańskie?
1: Widziałem, tak. Widziałem, byłem i muszę wam powiedzieć, że też dzięki temu właśnie, jako pracę wykonuję, czyli jeździmy, zabieramy, prawda...
0: Turystów z Polski.
1: Turystów z Polski, no nie tylko z Polski, też podróżników, ale też różne takie wyprawy, prawda, konferencyjne, nagrodowe, to już biznes dla biznesu, podróże dla biznesu, prawda? No to też bardzo jest ciekawa gałąź właśnie gospodarcza i obszar do pracy. I dzięki temu właśnie, no to mogę odwiedzić tak dużo różnych ciekawych miejsc, ponieważ, no wiadomo jest, że gdziekolwiek pojedziemy, za wszystko trzeba też zapłacić, prawda?
0: Ale wracając wracając do tych diabłów tasmańskich, tak. No to powiedziałeś, że on nie jest taki straszny, ale jakiej wielkości to jest zwierzę?
1: No trochę wielkości psa ładnego.
0: Właśnie.
1: Tak, takiego psa i też znowuż, a jakiego psa trzeba by zapytać? Mamy pieska i chihuahua pieska, prawda, który pochodzi tam z prerii, z Meksyku chihuahua.

0: ale też mamy większe pieski, mamy wielkości wilczura. No coś takiego mniejsze od wilczura, prawda?
1: Średniej wielkości pies.
0: Średniej wielkości, taki...
1: Ciemny.
0: Ciemny pies. Też ma takie podpalane, prawda? Takie rudawe.
1: Przy pyszczku.
0: Takie ruda, no rudawe, tak?
1: Fragmenty sierści,
0: właśnie,
1: tak.
0: Właśnie, taki podpalany, nie? Ładny nosek, ładne oczka.
1: Naprawdę to jest bardzo ładne zwierzę.
0: Ładne. Ładne zwierzę.
1: Dobrze by wyglądało na rysunku, gdybyśmy narysowali, prawda? Diabła Tasmańskiego.
0: Na pewno tak. Na pewno tak. I też ładne puzzle jakieś kiedyś widziałem fajne właśnie.
1: Z Diabłem Tasmańskim.
0: Tak, z Diabłem Tasmańskim.
1: Dobrze, teraz będzie zagadka. Teraz będzie zagadka dla naszych słuchaczy, związana też z pewnym zwierzęciem australijskim. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu, a to zwierzę, o które chodzi, to jest drugi co do wielkości ptak świata. Bardzo szybko biegający, ale uwaga, nie latający. Co to za zwierzę?

0: Kinga jest teraz z nami. Kinga, która zna odpowiedź na pytanie, które zadałam kilka minut temu. Dzień dobry, Kingo. Kingo? Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie wspólnie z Tomaszem Wawrzyńskim, podróżnikiem. Kingo, jak nazywa się ten drugi co do wielkości ptak świata, który spotkać go właśnie można w Australii, który bardzo... Tak, strusiemu.
1: Emu, bardzo dobrze.
0: Bardzo szybko biega, ale nie lata. Rzeczywiście tak jest. Nam się kojarzy struś emu z różnymi bohaterami filmowymi, bo to często właśnie najszybszy biegacz wśród całej gromady, na przykład w jakimś filmie. Kingo, czy ty chciałabyś odwiedzić Australię?
2: Tak.
0: A jeszcze jakiś inny kraj na świecie? Poza Australią?

0: Tak.
1: A jaki?
0: Antarktydę.
1: Wow. Antarktydę.
2: Też na A.
1: Tak, też odważne kontynent. Marzenia. Już dzisiaj mówiliśmy o Antarktydzie. A dlaczego Antarktydę?
0: Bo ja chodzę do szkoły Montessori, no i tam jest taka klasa z Antarktydą, no i ja do niej chodzę.
1: Rozumiem. A jakie zwierzęta chciałabyś spotkać na Antarktydzie, gdybyś tam pojechała?
0: Pingwiny.
1: Pingwiny. Podobno pingwiny wcale nie uciekają przed ludźmi, tylko są bardzo ciekawe właśnie ludzi i wręcz przychodzą do ludzi, którzy tam na Antarktydzie są.
2: Mhm. To jest prawda. Pingwiny przychodzą. Ja mam tą przyjemność za sobą, że byłem tam 3 razy na różnych ekspedycjach i słuchajcie, no coś pięknego. Można po prostu usiąść i one będą dookoła sobie żyły tak jak żyją, chodziły, na nas patrzyły. Nie można im przeszkadzać.
1: Kingo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę ci, żeby te marzenia twoje podróżnicze się spełniły i żebyś pojechała kiedyś na Antarktydę. Dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia. A my tymczasem wracamy do Australii z Antarktydy. No dobrze, to oprócz tego, że strusie, że koale, że kangury można tam zobaczyć, to można też zobaczyć i diabła tasmańskiego całkiem niedaleko Australii, to można też zobaczyć coś niewiarygodnego, coś, co widoczne jest też z kosmosu, czyli?
2: Czyli tak zwana wielka rafa koralowa, prawda, która jest, występuje, jest absolutnie niezwykła, warta odwiedzenia. Tam też jest turystyka oczywiście zorganizowana.
1: Ale jak ona wygląda? Wtedy, kiedy, no nie wszyscy mogą ją zobaczyć, prawda, na własne oczy.
2: Tak, no wszyscy wiemy, że organizmy żywe widoczne z kosmosu, prawda? No cały, prawda, to jakby to powiedzieć, las podwodną i przepiękna architektura podwodna, prawda? Rafa jest to w ogóle nagromadzenie różnych organizmów, prawda, pod wodą, które szkielety, prawda, i powstały po morzach, oceanach, w związku z tym to są bardzo bardzo stare różne formacje i organizmy. No i jest to coś niezwykłego, moi drodzy, co nam natura zafundowała. No i co się otrzymuje, prawda? Co znowuż kształtowało się i jedziemy to, płyniemy tam oczywiście, by oglądać, podziwiać i oczywiście można. Pierwsze co, to też widzimy już przez wodę ze statku po prostu, z naszego. Często są takie, że mają dno jeszcze szklane, żebyśmy mogli lepiej widzieć. Czasem jest to takie dno szklane, że te szkło nawet powiększa, prawda, że to widzimy, ale dla tych, którzy mają uprawnienia do nurkowania, prawda, można też snorklować z maską, z rurką tak zwane i też podziwiać, też dużo zobaczymy. Ja osobiście właśnie tylko snorkluję. Nie można też robić wszystkiego, prawda? Nurkowanie jest wymagające, prawda? Trzeba być odpowiednio przygotowanym, posiadać certyfikat, ale jest to sprzęt. Na miejscu można wszystko wypożyczyć, można otrzymać. To jest właśnie też cudowne, że nie trzeba wozić z sobą wszystkiego, ale no jest to bardziej wymagające. Też musimy być odpowiednio wypoczęci, prawda? Ponieważ nie możemy od razu po podróży. To są bardzo już skomplikowane procesy fizjologiczne i nasze ciało, nie? W związku z tym rurka, maska, możemy snorklować, nawet pływać, zobaczyć, prawda? No i też masę wspaniałych, kolorowych ryb, które po prostu są tam i pływają.
1: To jest tak rzeczywiście, jakby się widział zupełnie inny świat, bo takie są te kolory i taka jest ta masa tych różnych kształtów, tych organizmów, które są dookoła
2: tak.
1: nas?
2: Dokładnie tak jest. Jest to no, spektakularna, prawda, gra barw, światło do tego, prawda, dochodzi i te organizmy i kolorowe ryby w połączeniu, prawda, do tego no, piękna woda, egzotyczna, prawda, egzotyczna no, nasza łódź. Wypływamy z takiej, najczęściej my wypływaliśmy z miejscowości Cairns, przez C pisane, na północy. Też ciekawostką jest, że też akurat tam mieszka z dawnej emigracji kilka rodzin polskich i tam się zajmują właśnie turystyką. To też jest fajne, prawda? I pokazują nam jeszcze więcej, aniżeli, prawda, tam w programie jest, bo zawsze oczywiście jest program, trzeba mieć też, prawda, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Musi być to zabezpieczone i odpowiednio poprowadzone.
1: Tak, do tego oceanu trafiliśmy przez, dzięki rafie koralowej i od razu musimy powiedzieć, że jest taki sport w Australii, który jest wyjątkowo popularny, który jest związany z wodą. Piłka nożna w Australii też bywa coraz bardziej popularna. Ty, Tomku, nie wiesz, bo nie byłeś z nami w czasie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, ale dużo mówiliśmy o piłce nożnej i o Mistrzostwach Świata w piłce, które właśnie trwają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Wczoraj Australia niestety

0: Niestety przegrała mecz i niestety australijscy piłkarze wracają do kraju, ale może też zajmą się właśnie tym sportem, który tam jest bardzo popularny. A jest bardzo popularny, bo jest ocean i nieprawdopodobne fale. A ten sport to... surfowania.
1: No, surfing, tak? Właśnie tak myślałem, że tu... tak, surfing, surfowanie i w razie już pogodowo Australijczycy bardzo dużo, i to jest te wybrzeże bardziej tam... bliżej nas.
0: A, myślałam, że właśnie
1: bliżej nas. Jest bardzo dużo miejsc w ogóle, gdzie się surfuje, ale jest takie słynne, to jest te Perth, takie miasto to z tej strony od nas bliżej, prawda? Czyli to zachodnie wybrzeże. No i tam jest... No wszystko kręci się dookoła, prawda, surfowania, surfingu.
0: Ale powiedz o tych falach, bo te fale są tak ogromne, że mogą nawet kogoś przestraszyć, prawda?
1: Mogą przestraszyć i trzeba być no, odpowiednio przygotowanym.
0: To nie są takie fale jak nad Bałtykiem.
1: Nie, nie, nie. To słuchajcie, są takie wręcz, że one zakręcają, prawda, zawiasy takie
0: mają
1: są.
0: Mają kilka metrów?
1: Kilka metrów mają, no kilka metrów spokojnie i są, potrafią też być niebezpieczne. To jest też sport wymagający, odpowiednia kondycja.
0: Ja to bym oglądała raczej tych surferów z plaży.
1: No, można tak robić. Bardzo dużo osób ogląda, prawda, obserwuje też. No, to jest sport bardzo wymagający, prawda? Ja nie chcę użyć słowa niebezpieczny, bo wszędzie, prawda, na rowerze też można nogę złamać. Trzeba uważać po prostu i być odpowiednio przygotowanym i słuchać się też przewodników i na wodzie, gdy jesteśmy, też są obszary, w tym momencie można wejść, w tym momencie nie można. Trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
0: Uwaga, dzwoni do nas Teodor. Dzień dobry, Teodorze.
2: Dzień dobry.
0: Co prawda nie zadaliśmy żadnej zagadki, ale rozumiem, że dzwonisz do nas w sprawie Australii.
2: Tak.
1: No witaj, Teodor.
2: Dzień dobry, no bo ten sport to chyba surfing.
0: Tak, to surfing. Oczywiście, że tak właśnie opowiadaliśmy o surfingu i o tych niezwykłych falach. A czy ty trochę surfujesz albo chciałbyś się nauczyć surfowania?
2: No, chciałbym się nauczyć.
0: A myślisz, że takie miejsce, żeby się nauczyć, to jest najlepsze jakie? Na przykład Bałtyk, czy od razu właśnie Australia, wybrzeże Australii?
2: Chyba na Bałtyku, dlatego że tam w Australii żyją rekiny i...
0: A, to inna sprawa.
1: Tak, jest bardzo, potrafi być niebezpiecznie, trzeba wiedzieć gdzie, a na Bałtyk jest blisko, prawda?
0: I nie ma takich fal tak wielkich. Tak. A w ogóle Australia to jest takie miejsce, które ci się podoba, nie tylko ze względu na surfowanie?
2: No, akurat Australię bardziej lubi mój brat, Wiktor.
0: A ty lubisz jaki kraj? Albo jakie miejsce na ziemi?
3: Jakie ty lubisz?
2: No, Polskę lubię.
0: O, proszę bardzo, pięknie. Polska to rzeczywiście też jest niesamowite miejsce i bardzo wiele tutaj ciekawych, takich uroczych zakątków można znaleźć. I wtedy, kiedy się lubi góry, i wtedy, kiedy się lubi morze, i jeziora. Naprawdę, można wiele rzeczy u nas robić. Teodorze, bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Może kiedyś Teodor nauczy się surfowania, ale ja muszę cię, Tomku, jeszcze zapytać o jedną rzecz. Otóż, powiedzieliśmy na samym początku naszego spotkania, że Australia to kraj ciepły, że wysokie temperatury, no że to czasami bywa trudne, ale skoro to jest kraj, w którym są wysokie temperatury, jest dużo słońca, to też z pewnością muszą być pyszne warzywa i owoce. Gdybyśmy teraz byli w Australii i mieli zjeść śniadanie australijskie, to co byśmy zjedli na to śniadanie?
1: Ja sobie pozwolę tylko dodać, rozumiem, to jest audycja dla dzieci, ale dzieci mają też rodziców. Pyszne wino, winogrono, też w tym kraju, prawda? I winogrono na przykład na śniadanie może być wspaniałym urozmaiceniem.
0: A jeszcze jakieś egzotyczne owoce?
1: Owoce, no wszelakie, no egzotyczne, słuchajcie, jak bardzo egzotyczne.
0: No wiem, u nas teraz też można kupić wszystkie egzotyczne owoce, ale no pewnie bardziej od jabłek popularne są...
1: Śliwki też.
0: Mango?
1: Mango też.
0: Ananasy.
1: O, ananasy.
0: Tam są przecież całe
1: pełne słońca, takie, tak.
0: Uprawy ananasów, tak, prawda? Tak.
1: Ananasy, ale też no, Australijczycy, słuchajcie, oprócz, no to Australia słynie też z hodowli bydła, prawda? Te wielkie połacie, wielkie stada i to także to są, one rozmnażają się same, tam no jest kontrol, prawda? Ale ten właściciel tą helikopterem leci i patrzy, gdzie to, prawda,
0: ja tak jednak wróciłabym do śniadań takich owocowo-warzywnych.
1: bardzo dobrze. Są pyszne, pożywne i orzeźwiające.
0: Sałatki owocowe, czy jakieś koktajle owocowe, są

0: Soki owocowe?
1: Soki owocowe i takie, u nas, jak to się teraz nazywa?
0: Takie szejki owocowe.
1: Takie szejki, tak, one są takie gęste, prawda? Mm. I to taki praktycznie, jak wypijemy taki szejk sobie, no to...
0: To wystarczy do obiadu.
1: To wystarczy do obiadu.
0: W różnych kolorach, tak sobie to wyobrażam, że tropikalne owoce, czyli te kolory żółty, pomarańczowy, różowy, czerwony, zielony, jaki tylko...

0: potem, prawda? Ale jajko
1: czyli
0: na
1: ryby
0: śniadanie,
1: i frytki.
0: Ryby, frytki, tak, jajko na śniadania, prawda?
1: Czyli w sumie też to, co my jadamy.
0: Tak, takie bardziej może w kierunku ten British breakfast, prawda? Jakieś jajeczko, toast, dżemik, nie? Ale taki szejk owocowy.
1: Kto ma ochotę na australijskie śniadanie, to zachęcamy. Tomek już opowiedział, co można zjeść na śniadanie. Wracamy do Polski, niestety. Podróż też długa. Ale warto kiedyś chyba chociaż raz w życiu pojechać do Australii, prawda?
0: Na pewno warto, słuchajcie, i jest, pomimo że ten lot jest długi, ale odpowiednie przygotowanie, też zaplanujmy odpowiednio sobie dużo czasu na miejscu, prawda? No i na pewno...
1: No i jak wtedy, kiedy wylądujemy w Australii, zmęczeni lotniczą podróżą, to warto odwiedzić eukaliptusowy las, żeby tam odpocząć.
0: Tak, ale pamiętajcie też, gdy już trochę dzieciaczki podrosną, to można korzystać i są też oferty stypendialne. Można skorzystać, prawda, pojechać i
1: na
0: wymianę, prawda, i stypendia, które uczelnie dzisiaj w Europie naszej wspaniałej otrzymujemy, można też rozszerzyć na Australię i tam spędzić rok albo semestr i to może być przygoda życia.
1: To prawda, rzeczywiście, ale wiesz co, pomyślałam sobie teraz, że jednej rzeczy nie powiedzieliśmy jeszcze podstawowej, czyli w jakim języku mówią Australijczycy?
0: A mówimy po angielsku, ale to jest taki angielski...
1: Specyficzny, prawda?
0: Trzeba, słuchajcie, się osłuchać. Pierwszy moment, no ludzie też się starają, widzą, że jestem turysta, przyjezdny, prawda? Ale jak oni mają taki swój dialekt, slang, to trzeba się osłuchać, prawda? Początkowo możemy myśleć, o, nie rozumiem, a może pan powtórzyć? Ale w razie czego to i słuchajcie, chiński, jest dosyć spora społeczność chińska, która tam zamieszkuje.
1: Ale angielski jednak angielski, jest australijski. Pierwszym językiem, tak. Angielski, australijski. Tak, Tomasz jest. Wawrzyński, podróżnik, który zwiedził prawie wszystkie kraje świata i kilka razy był w Australii. Dzisiaj był naszym gościem i o Australii opowiadał. Dziękuję ci bardzo, Tomku, i życzę miłej podróży, bo przed tobą za kilka godzin dosłownie wsiadasz w samolot i lecisz, no nie do Australii, prawda? Tym razem tylko?
0: Też na Azja Centralna, do Kyrgyzstanu. Także faktycznie walizkę mam spakowaną, czeka na dole i pędzę na lotnisko i Kyrgyzstan też jest wspaniałym i polecam jakiś program, prawda, możemy dzieciaczki tam zabrać w programie też, czy też do ościennych, prawda, Uzbekistan, czy też Turkmenistan. No niezwykle piękne też miejsca na ziemi. Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie i miłego dnia życzę wszystkim.
1: A ja życzę tobie miłego pobytu, miłej podróży. A was też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kolejny rodzinny tor przeszkód za tydzień w sobotę punktualnie o godzinie 10:00.
0: O, dziękujemy.

0: autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Lato z alfabetem orkiestry.

6 minut po godzinie 12, sobotnie południe. Witamy serdecznie Marta Kawalec i Daria Brzezińska w naszej nowej letniej audycji Lato z alfabetem orkiestry. Myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy są może przyzwyczajeni do tego, że w sobotnie południa są u nas różne koncerty na antenie. Dzisiaj również tych koncertów nie zabraknie. Nie zabraknie muzyki, nie zabraknie fantastycznych dźwięków, gości, ale też i mam nadzieję was, czyli naszych słuchaczy. Lato z alfabetem orkiestry to taka nasza propozycja na to, abyście też trochę pomuzykowali z nami w wakacje. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy są już na wakacjach nad morzem, w górach, u babci, na działce, a może jeszcze w domu. Planujecie dopiero swoje letnie przygody, ale cieszymy się też również, że są z nami ci, którzy od wielu miesięcy słuchają alfabetu orkiestry. Może są właśnie umuzykalnieni, może mają jakieś swoje umiejętności muzyczne, instrument, z którym nie chcą się rozstawać na wakacje. No dlatego właśnie przychodzimy do was taką propozycją Lato z alfabetem orkiestry. Bo dzisiejsza audycja będzie nie tylko taka muzyczna. Przez najbliższą godzinę będziemy opowiadać o całym świecie dźwięków. Myślę, że zajrzymy trochę za kulisy orkiestry, sprawdzimy, kto siedzi najbliżej dyrygenta, dlaczego skrzypce potrafią brzmieć jak ludzki głos. No i co w orkiestrze robi tuba, która przypomina wielką błyszczącą spiralę. Czym jest taka tuba albo suzafon? Przez ostatnie miesiące wspólnie z muzykami Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie odkrywaliśmy świat muzyki w podcaście Alfabet Orkiestry, gdzie każdy odcinek poświęcony był jednej literze alfabetu, czyli też jednemu tematowi. Od altówki, przez bębny, przez nuty, obój, aż do zasad panujących w orkiestrze. Razem poznawaliśmy instrumenty, ludzie i tajemnice muzyki od A do Z, ale oczywiście alfabet orkiestry to również koncerty, na których z pewnością udało nam się spotkać. Może gdzieś przecięły się nasze szlaki, bo ja również często bywałam na tych koncertach i mam nadzieję, że może odezwą się do nas ci słuchacze, którzy mieli okazję być na koncertach alfabetu orkiestry w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. One w sobotnie południa się odbywały, więc dzisiaj trochę przypomnimy sobie te orkiestrowe klimaty właśnie z sobotnich południ. Także mam nadzieję, że będziecie z nami. Odzywajcie się, opowiadajcie o swoich muzycznych pasjach, o swoich instrumentach, a może właśnie o swoich wspomnieniach z koncertów alfabetu orkiestry. Nasza linia już jest otwarta, można do nas dzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i bardzo chętnie porozmawiałabym z kimś, kto chciałby opowiedzieć o swoich muzycznych pasjach. No to ruszamy. Lato z alfabetem orkiestry do godziny 14. Bawimy się muzycznie wspólnie razem.

0: hiszpańskie klimaty na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a to dlatego, że to była piosenka z filmu animowanego Nasze Magiczne Encanto, gdzie akcja toczy się właśnie w ukrytej wśród Andów pełnej magii wiosce w Kolumbii, stąd właśnie ten język hiszpański, który się tutaj u nas pojawił. A już teraz dodzwonił się do nas Jerzy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo.
0: Dzień dobry, słyszymy cię. Halo, halo, słyszysz nas?
1: Tak.
0: Tak, a skąd do nas dzwonisz, Jerzy? Halo, halo, słyszymy się. Musisz trochę głośniej mówić, żebyśmy wszyscy mogli cię usłyszeć. Skąd do nas dzwonisz, Jerzy? Ojej, bardzo przerywa. Czy mógłbyś może pójść w jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli chociaż trochę usłyszeć twojego głosu? Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, Jerzy, czy jesteś tam?
1: Halo.
0: O, teraz cię słyszymy trochę lepiej. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Mieszkam w Poznaniu, a jestem w Panowie na razie.
0: Mhm, i odpoczywasz na wakacjach?
1: Tak.
0: Tak. A powiedz, czy ty jesteś może umuzykalniony, lubisz muzykę albo może grasz na jakimś instrumencie?
1: Tak.
0: Tak, na czym grasz?
1: Na gitarze.
0: Na gitarze, takiej tradycyjnej, klasycznej gitarze? Czy może elektrycznej gitarze? Halo, halo, Jerzy, jesteś tam?
1: No.
0: Powiedz, jaka to gitara, na której grasz?
1: Klasyczna.
0: Klasyczna. Od długo,

0: długo już się uczysz gry na gitarze? Oj, coś nie możemy się dogadać chyba. Jerzy, czy możesz gdzieś stanąć, gdzie będzie cię słychać i będziesz mówił trochę głośniej, bo niestety nie słyszymy, co mówisz do nas. Halo, halo?
1: Halo?
0: No, powiedz, Jerzy, chcemy z tobą porozmawiać. Czy mógłbyś do nas powiedzieć coś o tej gitarze klasycznej, na której grasz? Może za chwilę spróbujemy jeszcze raz połączyć się z Jerzym, bo niestety mamy jakieś problemy techniczne. No, linia widocznie jest jakaś niezbyt stabilna i dlatego tak ciągle nam przerywa, ale to za chwilę może w takim razie wrócimy do rozmowy z Jerzym. A tymczasem chciałabym wam trochę opowiedzieć o Orkiestrze Polskiego Radia i podcastach, które mam nadzieję, że już mieliście okazję poznać. Alfabet Orkiestry to podcast, który można znaleźć na naszej stronie internetowej, wpisując Alfabet Orkiestry. Tam znajdziecie od A do Z różne ciekawe instrumenty i można o nich posłuchać. O gitarze jest też podcast, ale mam nadzieję, że o tym też porozmawiamy za chwilę z Jerzym. A czym właściwie jest orkiestra? No, orkiestra to jest taka grupa osób, która powinna być zgrana, zsynchronizowana i ten dźwięk, który płynie z wielu instrumentów, powinien brzmieć tak, aby był właśnie jednym głosem orkiestry. No wyobraźcie sobie taką klasę, w której jest na przykład 70 uczniów, każdy ma inne zdanie, inny głos, jeden świetnie liczy, drugi pięknie rysuje, trzeci szybko biega i gdyby tak każdy robił coś innego w tym samym czasie, no to zrobiłby się niezły bałagan. No ale podobnie jest właśnie w orkiestrze, bo w orkiestrze też może być kilkadziesiąt osób nawet, którzy mogą zacząć grać dokładnie w tej samej chwili, ale mogą też grać każdy w swoim tempie, w swoim rytmie i myślę, że wtedy to rzeczywiście byłoby to bardzo trudne, żeby posłuchać takiego utworu. No ale właśnie, to jest taki pomysł na muzykę, gdzie mamy doświadczenia z różnych dziedzin, z różnych stron. Mamy na przykład w muzyce klasycznej wiele takich instrumentów, które pochodzą z różnych regionów świata i one wszystkie muszą się harmonijnie zgrać i współpracować ze sobą. No i właśnie, i kto jest do tego potrzebny? Oczywiście dyrygent, bo to nie jest tak, że każdy ma tam swoje miejsce i przypadkowo usiądzie tam, gdzie jest wolne. To właśnie dyrygent ustawia, kto gdzie powinien być i inaczej siedzą, w innych miejscach siedzą skrzypce, w innych altówki, wiolonczele, kontrabasy, instrumenty dęte drewniane, blaszane, no i na samym końcu oczywiście ogromna perkusja. No i co ciekawe, podczas koncertu często dyrygent nie wypowiada ani jednego słowa. Wystarczą tylko ruchy jego rąk, spojrzenie albo uśmiech i muzycy doskonale wiedzą, co mają robić. No ale jest jeszcze jedna bardzo ważna osoba, jest też osoba, która siedzi najbliżej dyrygenta, to koncertmistrz. To właśnie on pomaga całej orkiestrze, daje sygnał do rozpoczęcia strojenia i jest takim muzycznym kapitanem zespołu. W jednym z naszych odcinków podcastu poznaliśmy niezwykłą rolę koncertmistrza i myślę, że warto też wrócić do tego odcinka, ale już za chwilę mam nadzieję, że wrócimy też na nasze koncerty muzyczne Alfabetu Orkiestry, które odbywały się przez ostatni semestr zimowy i letni, przez ostatnie dwa semestry w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. A na razie Someday, dzwonnik z Notre Dame, takie muzyczne, piękne kawałki wam teraz puszczamy.

0: Day, czyli piękna muzyczna opowieść o dzwonniku z Notre Dame. Na antenie Polskiego Radia Dzieciom mamy wiele takich pięknych muzycznych opowieści. A już teraz, tak jak obiecałam, fragment koncertu Alfabetu Orkiestry chciałabym wam teraz zaproponować, bo w dzisiejszym poranku Jacek Zawada opowiadał o tym, jakie są rodzaje ruchu i jak ważny jest ruch. A ruch w muzyce? Czy ruch muzyki to rytm, a czy moglibyśmy o tym usłyszeć właśnie podczas koncertu? Podczas ostatniego koncertu przed wakacjami, który odbył się 30 maja, dużo mówiliśmy o ruchu. Nawet ruszaliśmy się sporo, zatem przypomnijmy sobie w takim razie te wszystkie momenty, które mieliśmy okazję usłyszeć podczas koncertu Alfabetu Orkiestry.
1: Wiemy dobrze, że w muzyce rytm jest bardzo ważny, prawda? Ale natura też ma swój rytm, bo na przykład po zimie jest wiosna, po wiośnie jest lato, potem jest jesień znowu, po dniu przychodzi noc i jak rano wstajemy, to też mamy swój rytm, bo się budzimy i potem na przykład idziemy do łazienki, potem jemy jajecznicę, potem

0: do szkoły albo do przedszkola, dorośli do pracy i cały czas obowiązki, obowiązki. No ale na szczęście trochę zabawy też człowiek w życiu ma.
1: No bardzo potrzebuje.
0: I bardzo potrzebuje. Ciekawe, czy dzieci na podwórkach ciągle bawią się w to samo, co kiedyś.
2: Można wygrać zaklepańca, berka. Można też zrobić jakiś mini teatrzyk.
3: Ogólnie to moje ulubione rzeczy na dworze. To ognicho, smażenie kiełby. Niektórzy też lubią pianki.
4: Nie wiem, mówią, że to z samego cukru i są bardzo niezdrowe.
5: Ogólnie to zabawy podwórkowe też są takie. Można na przykład napełnić balię wodą, moczyć nogi. I bardzo lubię też grać w piłkę, jak mi się nudzi, jak jestem na podwórku. Dobra zabawa to też Baba Jaga patrzy. W lesie możesz sobie na przykład zrobić bitwę na patykingu. Na podwórku ma się dużo rzeczy. Na przykład można robić łopatką zamki z piaskiem na piaskownicę.
6: I jeśli masz jakiś mały plac zabaw, to można zagrać w chowanego.
7: Zabawy na dworze są super.
0: No.
1: To prawda.
0: Są super na powietrzu i na podwórku. Ciekawe, czy usłyszycie te zabawy, o których była mowa w utworze, który już teraz.

fajny był ten fragment utworu Bizeta. Ja to miałam od razu ochotę wybrać się na jakąś wycieczkę. Najlepiej to takim marszowym krokiem. Ale ciekawe, jakie zabawy pojawią się w kolejnym fragmencie tego utworu.

0: Popcorn.
1: Brawo.
0: Czerwony kapturek, Elza, podwórkowy chłopiec i dziewczynka. Wracajcie na miejsce.
1: Brawo dla towarzyszek Jacka. Dzieci sobie świetnie poradziły, jak zawsze. A ciekawe, czy dorośli potrafią tak się bawić? Jacku, jak myślisz?
0: Dorośli potrafią, oczywiście, że potrafią. Już widzę, kto
1: to
0: potrafi.
1: To może zaprośmy takich dwóch
0: się wyrywać, wyrywny. Jak wyrywny masz na imię?
1: O, jak pan się wspaniale
0: Maciek,
1: zgłosił
0: brawa,
1: pierwszy.
0: Maciuś, wkraczaj. O, i różowiutka moja się.
1: Jak się cieszę, że państwo tak ochoczo
0: różowiutka,
1: pędzą na scenę.
0: Kasia? Kasia!
1: Kasia!
0: Właśnie.
1: Kasia, chodź na podwórko.
0: Wychodziliście na podwórko trochę? Dobra, wychodzicie.
1: Tak?
0: No, chodźcie.
1: A graliście w jakieś zabawy?
0: Ty na pewno grałaś w kosza, co? A ty tak mi wyglądasz na dziewczynę skaczącą przez skakankę.
2: Tak, no i w klasy.
0: W klasy.
1: No wspaniale, to my jesteśmy przygotowani na
0: taką
1: sytuację.
0: Uwaga, dobra, skakaneczka, gdzie ta skakaneczka moja? O, ktoś mi podpalił skakankę, jest. Słuchajcie, ja robię zawody teraz. Zrobimy najpierw, będzie z dwutaktu, musisz za trzy strzelić. Jak nie strzelisz, to po prostu nie chcę powiedzieć, co się wydarzy. Uwaga, poczekaj, będą kciuki. Kciuki wysoko.
1: Trzymajcie mocno.
0: No, wyżej troszkę, no. Dobra. Shaquille O'Neal, proszę, trzy. Ale z dwutaktu, nie, a nie, że ze stania. Dwutakt, i lecisz. Dobra,
1: to jak
0: trzy.
1: Michael Jordan.
0: A nie, to jest... Nie wiem, to za pięć, no już nie dyskutuj, proszę. Dobra, chodź, no, rzucaj. Co jeszcze potrafisz? Jakie ty gry w ogóle potrafisz oprócz kosza? Skakanka?
1: A chcecie się zamienić?
0: Nie, wymieniamy się. Ja już zadecydowałam, Tyśka. Proszę, za trzy. Za trzy z dwutaktu.
1: Prawie. Jeszcze raz.
0: Do trzech razy sztuka. Weźcie wyżej te...
1: Wow!
0: Piąteczka! No i to jest. Teraz pani, proszę. Kasiulka. Musisz, że dwa razy, wiesz, ona leci, a ty dwa razy, żeby się... No ale poczekaj, daj szansę, nie? Bo, że to się wije, a ty... Dobra? Wyżej. Ja myślę, że tutaj do chmur trzeba kciuki. Skrzypce ufa...
1: Pięknie!
0: Fajnie, o to
1: co za kondycja, cudownie. Bardzo
0: dziękuję. Werbra dla moich kolegów nowych, chodźcie.
1: Dla ochotników.
0: Ukłony. Widzicie, ja się zmęczyłem trochę. Lekcie też odpocząć, po prostu. Z człowieka już się potleje.
1: A przed nami kolejna część utworu Bizeta, zatytułowana Galop, bo na podwórku Galop. Też można biegać. Czasami jest to wskazane wtedy, kiedy na przykład gramy w berka.

0: Wilko, można się bawić muzyką, utworem, grą?
1: No pewnie, że tak. No jak zaczynamy się uczyć grać na instrumencie, no to traktujemy też to trochę jak zabawę, taką przyjemną i z dźwiękami. I na każdym instrumencie szukamy takich różnych sposobów, jakby można było zagrać. Nie tylko cały czas jeden, no bo to by było trochę nudne, nie?
0: Ciekawa jestem, jakich sposobów używa pan Michał, który jest koncertmistrzem. Panie Michale, jak można zagrać na skrzypcach? W jaki sposób?
2: Można zagrać na dwa sposoby. Do pierwszego sposobu potrzebny jest nam ten przyrząd, zwany smyczkiem. Mniej więcej prosty kawałek patyka, do którego przymocowane jest włosie zrobione z końskiego ogona. Za pomocą pocierania tym włosiem o struny uzyskujemy dźwięk. Zaprezentuję.
0: Proszę.
2: A więc pocieramy i mamy. Drugim sposobem. To już smyczek nam niepotrzebny, ale potrzebne jest nam to. Ten palec.
0: Wskazujący.
2: Wskazujący. Służy do szarpania. Do szarpania strun. Dzięki temu zyskujemy dźwięk podobny jak wydobywa harfa lub gitarra. Posłuchajcie.
0: Brawo! Dziękujemy za tę prezentację.
2: Chcę dodać, że po opanowaniu tych dwóch podstawowych technik możecie się już starać o etat muzyka w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, do czego oczywiście serdecznie zachęcam.
0: Wilko, jak nazywa się ta technika, którą zaprezentował pan Michał?
1: Ta pierwsza, smyczkiem arco.
0: Nie, ta druga.
1: A ta druga? Ta druga, pizzicato.
0: A czy istnieje taki utwór, który pięknie nam tę technikę wyeksponuje?
1: No właśnie taki przygotowaliśmy, bo nie każdy utwór tego pizzicato używa tak dużo. Czasami ono jest schowane gdzieś w środku, albo tylko niektóre instrumenty grają. A posłuchajcie utworu, którym kompozytor wykorzystał pizzicato prawie w calusieńkim utworze. Obrazowało to taki chyba taniec, nimf i zabawy takie leśne, różnych stworów leśnych.
0: Mhm. Możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy takimi stworami.

My tu się świetnie bawimy dzisiaj na podwórku, ale może muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie też chcieliby się trochę pobawić.

0: Brawa. Brawa. Przekonaliśmy się, że można grać na wiele sposobów, a istnieje taka prosta melodia, Lilko, która mogłaby się zamienić w wielkie dzieło.
1: Właściwie taki dobry kompozytor to prawie każdą melodię mógłby zamienić w wielkie dzieło.
0: Taką prościutką, taką najprostszą.
1: Ale tak, niektórzy kompozytorzy tak jakby na przekór wybierali coś takiego super prostego, na przykład do mi sol. Wszyscy znają do mi sol. Prawda? Mhm. Znacie do mi sol? Nie? To zagramy wam. Posłuchajcie, jak brzmi do mi sol. I jak może brzmieć taka prosta melodyjka złożona z do mi i sol. Do re mi fa sol.

Ale kompozytor zmienia ciągle tę melodię i na przykład każe muzykom ją grać staccatissimo, czyli bardzo, bardzo króciutko.

No ale to nie koniec, bo na przykład stwierdza, że no tak po jednej nutce trochę nudno i każdą nutę kroi na pół i robi z niej dwie. Tak jakbyśmy kroili marchewkę na przykład. Mhm, i na przykład daje tę samą melodyjkę do mi sol innemu instrumentowi, na przykład obojowi.

0: No i ta melodia cały czas jest taka sama, ale ona jest dość wesoła, prawda?
1: Wesoła. A dałoby się zagrać smutną?
0: Myślisz, że dałoby się? Zobaczmy.
1: Spróbujmy.
0: Ta sama melodia, ale trochę smutniejsza, trochę bardziej poważna.
1: Wrócimy do czegoś wesołego.
0: Tak, wrócimy do wesołej, ale no, ten kompozytor Haydn, on sobie myśli, taka jedna taka melodia do mi sol, trochę jej już czasem jest nudno, to przyprowadzimy jej koleżankę i posłuchajcie, kto gra tę melodię do mi sol, a jaki instrument gra tę drugą, towarzyszącą melodię, żeby im nie było nudno.

0: I co? Usłyszałaś, jaki instrument grał ten drugą melodię?
1: Ja usłyszałam, ale ciekawa jestem, czy nasza publiczność usłyszała.
0: A ktoś usłyszał? Flet! Super! Usłyszeliście, że flety, właściwie nawet dwa, grały tę drugą melodię. No to jeszcze jeden wam pokażę sposób, no bo te nutki były takie równe wszystkie, prawda? Pa, pa, pa, pa. Też trochę nudno tak ciągle równo chodzić. No więc kompozytor pomyślał sobie, a, będziemy troszeczkę nierówno, tak jakbyśmy się trochę potykali, albo jakbyśmy byli trochę takimi łobuziakami. I w muzyce taki rytm nazywa się punktowany.

0: No, takie różne
1: pięknie
0: sposoby.
1: Pięknie to zaprezentowaliście. A zagracie nam całość?
0: Tak, no to teraz mamy dla was taką zabawę, żeby wszystkie te sposoby usłyszeć w całym utworze, a może usłyszycie tam też nawet jeszcze inne ciekawe rzeczy, bo ta symfonia nazywa się Niespodzianka. No więc może tam jakieś niespodzianki jeszcze dostrzeżecie.

0: Brawo! Kochani, Martyna, i tak się można bawić przy muzyce również.
1: Martyna, a znasz...
2: Tak właśnie bawiła się Martyna Chuderska, Jacek Zawada i wielu naszych uczestników koncertu Kajak, kolorowy Dzień Dziecka, który odbył się 30 maja o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Ale jeśli jesteście zainteresowani takimi koncertami, to wcale nie był to ostatni koncert, bo najbliższy B, jak Babie Lato, taki tytuł będzie nosił, już 12 września o godzinie 12. I jeżeli jesteście fanami muzyki, lubicie takie brzmienia i muzykę klasyczną, to

0: oczywiście zapraszamy Was już w najbliższy wrzesiu. Już we wrześniu odbędzie się właśnie ten koncert B jak Babie Lata. Później jeszcze kilka kolejnych będzie, także nie może Was tam zabraknąć. No, ale ja myślę, że możemy jeszcze chociaż na chwilę przenieść się do tego niezwykłego miejsca, gdzie na podwórku w różne gry i zabawy można się pobawić wraz z koncertem, wraz z naszymi muzykami Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. No to zapraszamy.
1: Och, na podwórku można grać we wszystko, prawda?
2: No pewnie.
1: Można skakać w klasy, można bawić się w podchody, można grać na różnych...
2: Albo śpiewać piosenki.
1: Instrumentach też.
3: Tak, albo wiesz co? Na przykład ja bardzo lubię, jak się czasami gra na instrumentach. Ja na trójkącie ostatnio gram tak cyk, cyk, bum, bum, cyk, cyk.
1: Trójkąt
3: albo
1: jest wspaniały.
3: Ukule...
1: To nie jest ukulele,
3: na
1: Jacek.
3: No, ale możemy pograć na tym.
1: Ale ty umiesz grać na mandolinie?
3: Tak, ja znam,
1: wiesz, znasz ten instrument?
3: Ja znam dwa akordy.
1: No pokaż.
3: La, poczekaj, daj do mikrofonu.
1: Nie będę ci dawała mikrofonu. Odłóż tę mandolinę,
3: wyszło,
1: Jacek.
3: Wyprawda, że wyszło?
1: Jacek.
3: No, o, widzisz, koncert.
1: Ale ja znam kogoś, kto może ci pouczy po koncercie.
3: Kto pouczy?
1: No, my tutaj mamy taką grupę, która... doskonale potrafi grać na mandolinach.
3: A gdzie oni są, Martyna?
2: Idą już.
1: A tutaj?
3: Mandoliniści przyjechali.
1: Zapraszamy, przywitajmy ich oklaskami, brawo.
3: Mandoliniści nas po prostu zapoleć.
1: Zasiadają na schodkach. Zaraz będą grać.
3: Ale czas.
1: A my wsłuchajmy się w tę melodię, tę pierwszą przygotowaną melodię. Może uda wam się odgadnąć? Cóż to takiego?

0: wie? Ja... Coż to było?
1: Kto wie? Nie, to było stary niedźwiedź
0: mąż. Nie, to był Wirgiliusz, dzieci wszystko wiedzą.
1: Ale ojciec Wirgiliusz.
0: Tak,
1: a znacie coś jeszcze? No to grajcie, grajcie.
0: Jak znacie, to można śpiewać.
1: Głośno.

0: I to są prawdziwe talenty, nie, słuchajcie! Mandoliniści z kosmosu!
1: Ojca Wilgiusza i mam chusteczkę haftowaną usłyszeliśmy w wykonaniu tylko części orkiestry mandolinowej.
0: Są, jest ich więcej?
1: Jest ich więcej. Przyjechali mocnym składem. Przywitajmy ich brawami! Orkiestra mandolinowa Juno Vars!
0: Wow, Juno! Brawo, Juno!
1: Zapraszamy na scenę! Orkiestra pod dyrekcją pani Aleksandry Stadnickiej Wawer.
0: Jest Juno.
1: Brawo, brawo dla nich. Przyjechali dużym składem.
0: Brawo, Juno! Brawo!
1: Każdy ma mandolinę.
0: Juno jest z nami.
1: Wiecie, że mandolina była takim instrumentem, na którym grywano na niejednym podwórku w stolicy. I to jest piękne, że ta tradycja wraca. I że nie tylko gramy na ukulele, ale także na mandolinach. To koniecznie zaprośmy jeszcze panią Aleksandrę Stadnicką-Wawer.
0: Brawo!
1: Brawo dla tej pani, która dba o rozwój tych pięknych talentów. I panią Annę Sali-Tudaj, która zasiądzie przy fortepianie. Brawo! Ten wspaniały skład zaprezentuje nam utwór W saskim ogrodzie.

0: Nowars. Brawa. Dla pani Aleksandry Stadnickiej-Wawel również.
1: Tak.
0: Zasłużone. Moi drodzy, w orkiestrze mandolinowej okazuje się, że dzieci nie tylko grają, ale potrafią też wspaniale śpiewać. To wywołajmy tę śpiewającą grupę brawami.
2: Wow.
0: Oto oni. Może trudno nam czasami sobie wyobrazić, że nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, praprapradziadkowie, prawda, Jacku?
2: I praprapraprapra.
0: Też bawili się na podwórku i też mieli swoje ulubione zabawy. Na warszawskich podwórkach się grało, śpiewało, a grało się dużo, dużo na mandolinach. I powstawały takie piosenki, które nawet współcześnie są wielkimi szlagierami. Pora na wielki finał dzisiejszego koncertu. K jak kolorowy dzień dziecka. Przenosimy się na podwórka dawnej stolicy, żeby posłuchać takich piosenek jak Felek Zdanowicz, Tango Andrusowskie, Panna Andzia ma wychodne i Antek na harmonii gra w wykonaniu Orkiestry Junowars i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych, a przy fortepianie pani Anna Sali Tudaj.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.

0: na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
0: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
0: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Lato z alfabetem orkiestry.

muzykalny zastęp za nami. Występ, który myślę, że pokazuje nam, że każdy ma swój talent. Może właśnie ten muzyczny jest wam dany i możecie właśnie próbować swoich sił w orkiestrze na przykład. Może gra na stołku akurat nie jest tym, co byłoby najbardziej potrzebne w orkiestrze, ale myślę, że wiele jest takich instrumentów, na których można nauczyć się grać. W pierwszej godzinie naszego lata z alfabetem orkiestry mówiliśmy o graniu w orkiestrze. Mieliśmy też fragmenty tego koncertu, który odbył się 30 maja pod tytułem Kajak, kolorowy dzień dziecka, i wtedy mogliście usłyszeć koncert mandolinowy. Mandolina to fantastyczny instrument i mogliście usłyszeć tych muzyków, którzy grają w zespole Junowars. Na naszych koncertach alfabetu orkiestry nie brakuje oczywiście fantastycznych gości, brzmień, instrumentów i muzyków. Pod batutem Lilianny Krych możemy usłyszeć fantastyczne brzmienia, a koncerty jak zwykle poprowadzi dla was Martyna Huderska. Jacek Zawada też będzie tam zabawiał wszystkich słuchaczy i najbliższy koncert alfabetu orkiestry odbędzie się już 12 września, bo jak Babie Lato będzie nosił tytuł. A już teraz w drugiej godzinie naszego lata z alfabetem orkiestry chciałabym porozmawiać z wami o instrumencie, który myślę, że jest dla wielu pewną tajemnicą. No to zdecydowanie większy kaliber niż mandolina, a powiemy o suzafonie, potężnym instrumencie dętym, którego nie sposób przeoczyć. Dowiemy się, skąd się wziął, jakie są jego charakterystyczne brzmienia, jaki ma kształt, dlaczego nosi się go na ramieniu i jak brzmi z bliska.

Śląska. Naszym gościem już za chwilę będzie Piotr Wróbel, puzonista, tubista, suzafonista, kompozytor, aranżer i założyciel zespołu Brass Federacja. To muzyk, który od lat pokazuje, że instrumenty dęte potrafią naprawdę zaskoczyć, ale można się też przy nich świetnie bawić. I o suzafonie wie naprawdę wszystko. Już za chwilę Piotr Wróbel na antenie Polskiego Radia Dzieciom w naszym studiu. Zostańcie z nami i już za chwilę słyszymy się na naszej antenie.

0: Wakacje w pełni, rozpoczynamy nasze lato z Alfabetem Orkiestry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest już z nami w studiu mój dzisiejszy gość, pan Piotr Wróbel, tubista związany z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim słuchaczom, słuchaczkom.
0: Ma pan na głowie kask rowerowy. To jest oczywiście bardzo ważny element związany z wakacjami, z podróżami. Pan ten kask ma nieprzypadkowo.
1: Dokładnie nieprzypadkowo. Kask rowerowy założyłem, można powiedzieć, z przyzwyczajenia, gdyż niecały tydzień temu wróciłem z wyprawy rowerowej i uważam, że kask rowerowy jest nieodzowną częścią każdego rowerzysty, który wyrusza w podróż, zwłaszcza taką dalekometrażową. Ja w tym kasku przyszedłem tutaj specjalnie, żeby po prostu też poczuć klimat tego, co przeżywałem przez 5 dni mojej podróży rowerowej, która nie była może jakoś straszliwie daleka, gdyż jechałem z Warszawy do Terespola. Ale mimo wszystko trochę tych kilometrów się nazbierało, tym bardziej, że wtedy w Polsce panował niemożebny upał, było około 35-40 stopni, co dla rowerzysty nie jest rzeczą łatwą, ale jeśli jest dobre nawadnianie się i niepędzenie jak wariat, to jak najbardziej można znieść takie temperatury.
0: Terespol to jest miasto, do którego pan podróżował. 199 kilometrów pokazuje mapa.
1: Ja zrobiłem trochę więcej. Ja zrobiłem 250 kilometrów, ale dlatego, że jechałem z misją. Misja polega na tym, że jadę z Suzafonem. Suzafon to dla niewtajemniczonych powiem, że jest to taka, potocznie mówiąc, wielka trąba. Jest to rodzaj tuby, czyli duży instrument dęty blaszany, który gra niskie tony i ja wożę ten suzafon na rowerze i jako, że konstrukcja tego instrumentu pozwala na założenie go na pomnik,

0: lub na osobę grającą, gdyż on bardzo ładnie spoczywa na ramionach grającego, co dobrze leży na mnie jako na muzyku, ale także dobrze leży na pomniku, który ma odpowiednie ludzkie proporcje. Wiozłem ten suzafon i założyłem po drodze na 7 pomników i dlatego nie jechałem może najprostszą drogą do Terespola, ale jechałem przez Sulejówek, gdzie odwiedziłem Józefa Piłsudskiego.
1: On też zagrał na suzafonie.
0: Te wszystkie zdjęcia z tej wyprawy są do obejrzenia na stronie Suzafony na pomniki. Tak się nazywa cały ten performance, cała ta akcja. Suzafony na pomniki na Facebooku i na Instagramie. Potem po Sulejówku byłem w Siedlcach i w Siedlcach, gdzie odwiedziłem Ignacego Kraszewskiego, Bogusława Kaczyńskiego oraz Lecha i Marię Kaczyńskich, którzy także mają tam swój pomnik. I na zakończenie trasy w Terespolu Andrzej Baja, burmistrz Terespola z lat 35-39, 1900 oczywiście.
1: Wszyscy grali na suzafonach.
0: Wszyscy stali się na moment suzafonistami i także elementem nieodzownym tej wyprawy poza założeniem tego suzafonu jest wymyślenie odpowiedniej historii, która splata suzafon z postacią pomnikową. Także te postacie też na razie dzisiaj opublikowałem Żeromskiego, który w swojej powieści Przedwiośnie także wychwala posiadanie suzafonu i Cezary Baryka, który jedzie specjalnie z Rosji, z Baku do Warszawy, także ma nadzieję, że w owych szklanych domach, w każdym domu jest suzafon.
1: Tych pomników kilka było, tak jak pan zresztą wymienił. Który z tych pomników najlepiej wyglądał z suzafonem? Kto grał na nim najlepiej? Komu najlepiej leżał ten suzafon?
0: Bardzo fajnie leżał suzafon w rękach Tadeusza Mazowieckiego w Płocku. Bardzo fajnie leży na Marii Kili-Skłodowskiej, od której to się wszystko zaczęło, na warszawskim Nowym Mieście. Bardzo fajnie też pomnik leżał, suzafon leżał na Ignacy Kraszewskim w Białej Podlaskiej. Także i także na Andrzeju Baju w Terespolu. Także jest to po prostu i proporcja, i też ustawienie ciała, które pozwala, że ten suzafon godnie leży i wygląda prawie jakby rzeczywiście ów pacjent na tym grał.
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która nie dość, że pomaga dzieciom, to jednocześnie też trochę nam, trochę opowiada nam historię tego niezwykłego instrumentu, który nie jest może bardzo popularny, ale jest wyjątkowy i warto o nim wiedzieć.
0: Tak, chciałem zaznaczyć, że w tym, że ta akcja za każdym razem jest akcją charytatywną. W tym roku pomagam dzieciakom. Była ta składka, jest zresztą czynna do niedzieli, wieczór do 5 lipca. Jest to zrzutka, forma zrzutki i pomagam w tym momencie, zbieram na wakacje dla dzieci z domu dziecka z Komarna. Jest to miejscowość koło Terespola. Zresztą odwiedziłem Komarno, poznałem te dzieciaki, poznałem ten dom dziecka i wiem, że jest tam bardzo rzetelnie i bardzo ładnie prowadzony ten dom. Spędziłem tam około 2 godzin, zaprzyjaźniłem się z tymi dziećmi i wiem, że te kilkanaście tysięcy złotych, które zebrałem, wiem, że trafią w dobre ręce, także zachęcam jeszcze do wsparcia tego pomysłu, jeśli komuś się podoba taka szalona akcja, czyli jazda na rowerze poziomym, bo jeszcze nie jadę na takim zwykłym rowerze, jaki najczęściej mijamy na ulicach, tylko jest to rower leżący, poziomy, który no, jest dziwadłem, można powiedzieć, ale ja lubię takie dziwaczne środki transportu, różne takie wehikuły. On jest wygodny, ten rower, i też mam specjalnie skonstruowany bagażnik, który umożliwia wiezienie suzafonu, który nie jest małym ani lekkim instrumentem, przez Polskę, bo odwiedzimy już Zieloną Górę, Gdańsk, Gorzów, Olsztyn, Białystok i dużo innych miast w Polsce. Więc w tym roku zbieram na dzieci, to jest nawiązując do pani pierwszej części wypowiedzi. A druga część, że rzeczywiście, poza tym, że jest to akcja charytatywna, jest to akcja, można powiedzieć, zabawna, gdyż na chwilę ten pomnik ożywa i staje się nagle kompletnie inną postacią, taka Maria Kili, czy Ignacy Kraszewski, czy Bogusław Kaczyński, znany przecież muzykolog i człowiek oddany muzyce, nagle staje się suzafonistą, gdzie być może w prawdziwym życiu nigdy w ogóle nie dotykał tego instrumentu. Więc jest to coś zabawnego, coś charytatywnego, pomocnego dla różnych instytucji, no i też propagującego suzafon, mało znany instrument,

0: ale coraz bardziej popularny, a tak naprawdę jego historia jest związana z amerykańskimi orkiestrami dętymi, z brassbandami z Nowego Orleanu i jakby tam są jego podwaliny.
1: O suzafonie jeszcze za chwilę opowiemy, bo jest to instrument, który był również bohaterem naszego podcastu Alfabet Orkiestry i o nim też za chwilę jeszcze opowiemy. Ale wracając jeszcze do tej akcji charytatywnej, akcja przebiegła pozytywnie, zakończyła się sukcesem, bo już teraz zbiórka osiągnęła swój limit, ale wciąż można jeszcze na nią wpłacać, bo dzieci z domu dziecka czekają na wiele różnych atrakcji, które w wakacje mogą im się przytrafić.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że wakacje dla każdego z nas są okresem takiej beztroski i wręcz takiej szaleńczej swobody i wydaje mi się, że niestety pieniądze zawsze coś umożliwiają, dlatego jeśli zrzucimy się na takie dzieciaki, które no, nie mają po prostu wielkich zasobów finansowych, to nam się nic nie stanie, a garstka dzieciaków będzie miała znakomite wspomnienia z tegorocznych wakacji. I także cały czas ta akcja jest aktywna, zrzutka jest aktywna, można obejrzeć zdjęcia, można po prostu
1: dopłacać.
0: Można też i dopłacać, i też doceniać mój wysiłek, czyli włożony i w pedałowanie, i w zakładanie suzafonu na pomniki.
1: Dzisiaj w naszej audycji Lato z Alfabetem Orkiestry naszym gościem jest pan Piotr Wróbel, który dokonał bardzo wyjątkowej rzeczy. Przejechał na rowerze poziomym z suzafonem z Warszawy do Terespola i w ten sposób pomagał dzieciom z miejscowości Komarno, gdzie jest dom dziecka i tam one przebywają, i żeby trochę im upiększyć te wakacje. Być może uda się te dzieciaki wysłać na wakacje, na zasłużone wakacje. Ale to nie jedyna akcja charytatywna, bo akcja Suzafony na pomniki trwa już od kilku lat. Pomagał pan już też psom w schroniskach, pomagał też pan innym potrzebującym.
0: Dokładnie tak. Akcja narodziła się tak naprawdę w 2020 roku, kiedy znudzony pandemią, nie mogący grać koncertów, ani spotykać się z innymi muzykami na próbach, po prostu wsiadłem na rower i stwierdziłem, że pojadę po prostu ze suzafonem i będę zakładał ten suzafon na pomniki. I w tym momencie narodził się też pomysł, żeby dzięki temu performance'owi może zbierać pieniądze, po prostu jakoś uaktywnić ludzi, którzy mogą wpłacać drobne nawet sumy, ale dzięki tym drobnym sumom no, uzbierałem już ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych. I pierwsza akcja była dosyć daleka, bo jechałem z Warszawy do Zielonej Góry i zawsze staram się odwiedzić miejsce, na które zbieram, żeby tak geograficznie po prostu ono się zgadzało. Wtedy to było schronisko dla koni Tara. Później jechałem pogotowie dla zwierząt, później zbierałem na ośrodek rehabilitacji dla ptaków dzikich za Olsztynem. Zbierałem także na budowę szkoły dla niepełnosprawnych w Białymstoku. I to było szereg akcji, to już bodajże ósma jest akcja. I odwiedzając te punkty, na które zbieram, zawsze zaprzyjaźniam się z tymi ludźmi. Jest mi też łatwiej uruchomić tak wewnętrznie akcję, kiedy widzę tych ludzi, znam ich potrzeby, znam ich charakter, dowiaduję się czegoś o tej instytucji, także łatwiej po prostu jest mi egzystować i nakręcać tę akcję.
1: Ma pan już od razu na początku taką mapę i przemyślane etapy tej podróży. Wie pan, na jakie pomniki założy pan suzafon i kto tak naprawdę ten suzafon będzie miał na sobie?
0: Tak, jest to też element przygotowawczy do wyprawy. Nie jadę na oślep, gdyż rower jest rzeczywiście bardzo mobilnym sprzętem, no ale jednak jechanie po prostu do jakiejś miejscowości po to, żeby zobaczyć, że tam nie ma pomnika, no nie ma sensu, także w dobie internetu po prostu szperam i domyślam się, że w każdej większej miejscowości jest jakiś pomnik, ale żeby nie tracić czasu na błąkanie się po ulicach, to po prostu spisuję sobie adresy, oglądam też te pomniki, tak mniej więcej jak one wyglądają i widzę, czy to jest jakiś pięciometrowy cokół, gdzie po prostu nie wożę ze sobą drabiny i tego suzafonu tam nie nałożę, czy jest to na przykład ławeczka, tak jak w przypadku Ignacego Kraszewskiego, czy Bogusława Kaczyńskiego, czy Żeromskiego chociażby, że mogę po prostu koło nich usiąść,

0: i ten suzafon bez problemu założyć.
1: Co się dzieje, kiedy zakłada pan taki suzafon na pomnik? Zbierają się ludzie, pytają, co pan robi, dlaczego pan tak niszczy pomnik?
0: Bardzo często, znaczy o niszczeniu pomniku to tak naprawdę raz czy dwa razy była jakaś heca, ale zawsze zaczynam od złożenia instrumentu i od zagrania kilku dźwięków, kilku minut, po to, żeby ludzie też usłyszeli, że coś się dzieje i nawet, żeby ich ucho zaczęło łapać jakieś dziwne wibracje, dziwne dźwięki, których normalnie nie ma i wtedy już zaczyna się ten performance, że coś zaraz będzie się działo. I w momencie, kiedy ludzie się już zbierają, kiedy rozegram się chwilkę, no to wtedy zdejmuję suzafon z siebie i zakładam na tego jegomościa bądź jegomościnę i odchodzę. Najczęściej staram się robić tak, że zakładam i odchodzę, fotografując tych ludzi albo obserwując po prostu ich reakcje, po to, żeby po prostu poczuli się swobodni, żeby to nie było w formie tego, że ja tutaj jestem najważniejszy, bo położyłem ten suzafon, tylko suzafon i ten pomnik jest tutaj clue.
1: I pytają?
0: No często pytają, a co to, a po co, jakby, ale trąba, jakieś komentarze, ty, popatrz, co to jest, ale kurde, wielkie coś, no. Nigdy, wczoraj tego nie było. Jakieś takie właśnie różne komentarze. Ludzie przystają, fotografują, no i o to też chodzi. Daje po prostu space na to, żeby po prostu ta garstka ludzi, lub nie garstka, no ale jakby ileś osób przez ten, nie wiem, kwadrans, pół godziny, kiedy ten suzafon jest udekorowany, kiedy pomnik jest udekorowany suzafonem, to po prostu, żeby mieli czas swobodny nasycić się tym.
1: A kiedy mówią, o, patrz jaka trąba, to co pan wtedy mówi?
0: No, dla mnie to jest pełen luz, bo domyślam się, że większość ludzi no, nie spotyka ani suzafonu, ani też nie zna tego nazwy, nie zna nazwy tego instrumentu. Co najwyżej właśnie mówią, ale trąba, albo co mnie najbardziej śmieszy, ale puzon. Co no, oczywiście też nie jest prawdą w każdym razie, no, ale przynajmniej wiedzą, że jest taki instrument jak puzon z kolei. W każdym razie ja cierpliwie też, jeśli mam czas i ktoś jest chętny do tego, tłumaczę, że jest to suzafon, że jest to taka akcja polegająca na tym, że jadę przez Polskę tym oto rowerem i zbieram najczęściej i zawsze zbieram, znaczy informuję po prostu o zbiórce. Kilka osób daje na przykład bliki lub wpłaca przy mnie na tą zrzutkę, którą znajduję w internecie. Także nie jest to trudne. Poza tym jest też, staram się, żeby to było atrakcyjne, są różne nagrody. Na przykład pocztówka z Terespola, pocztówka z Janowa, lekcja gry na suzafonie, czy lekcja jazdy na rowerze poziomym, no to już są akurat do odbioru osobistego te dwie ostatnie rzeczy. Ale także można wybrać sobie koszulkę z logiem suzafony na pomniki, którą też wysyłam do potencjalnego zainteresowanego, więc staram się, żeby no też to było ciekawe dla wspierających.
1: A można też coś wygrać? Czy to jest po prostu tak, że każdy, kto wpłaci, otrzymuje?
0: Nie, jest konkretnie napisane, kto ile wpłaci, to może wybrać sobie. Czy to jest lekcja, czy to jest pocztówka, czy to jest koszulka. Można płytę wygrać, znaczy wygrać. Wybrać też płytę Brass Federacji, mojego brass bandu, zespołu. Najnowszą naszą płytę pod tytułem Hot Nine z podpisami muzyków.
1: A czy jest jeszcze taki pomnik, na którego bardzo chciałby pan założyć suzafon?
0: No, wydaje mi się, że ukoronowaniem byłoby założenie suzafonu na kolumnę Zygmunta.
1: Ale jest to dosyć karkołomne.
0: Ale jest to karkołomne i jest to duże wyzwanie. Wydaje mi się, że no jeszcze trochę musi tych pomników i ta akcja musi nabrać takich rumieńców. Jeśli akcja nabierze rozpędu, rumieńców i będzie już taka naprawdę znana i doceniona, to wydaje mi się, że czy współpraca ze strażą pożarną, czy z jakimś wynajmem dźwigów, czy coś, to będę mógł próbować założyć to na kolumnę Zygmunta.
1: Ciekawe, czy będzie pasował ten suzafon.
0: No właśnie, to jest też, bo to byłoby faux pas troszkę, jakby się okazało, że ten suzafon nie wchodzi. Musiałbym sprawdzić dokładnie wymiary, jakoś sobie wyobrazić, że ten Zygmunt jest niżej i spróbować, jak to by wyglądało.
1: No ale w każdym razie bardzo ciekawa akcja i bardzo zachęcamy do tego, aby wspierać akcję Suzafony na pomniki, bo pomaga ona oczywiście różnym potrzebującym, czy osobom, czy zwierzętom. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie.

spotkanie. Już za chwilę porozmawiamy z panem Piotrem jeszcze o Suzafonie, bo myślę, że skoro rozmawiamy o akcji, to przy okazji przypomnimy też, czym jest ten Suzafon. Dzisiaj

0: Dzisiaj w naszej audycji Lato z Alfabetem Orkiestry naszym gościem jest pan Piotr Wróbel, suzafonista, współpracujący z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Panie Piotrze, ma pan na sobie kask, ma pan na sobie koszulkę z logo akcji Suzafony na pomniki. Opowiedzieliśmy o tej akcji przed chwilą w naszym programie, ale jest z nami również ten przede wszystkim gwóźdź programu i główny instrument, o którym dzisiaj opowiadamy, czyli suzafon. Teraz sobie spokojnie odpoczywa na podłodze. Trochę mu się nudzi chyba, może moglibyśmy...
1: No wydaje mi się, że po ostatnim tygodniu on naprawdę miał dużo wrażeń, bo przejechał ze mną te 250 kilometrów. Była jedna wywrotka.
0: O!
1: Tak, na piasku, na takim odcinku dosyć mocno piaszczystym. I no rzeczywiście, rower poziomy, jeszcze do tego obłożony ciężarem, nie jest może takim rowerem, który się nadaje na stricte takie piaski i rzeczywiście mając nadzieję, że jakoś przyjadę rozpędzony, po prostu gdzieś mną mocno zakołysało i zaliczyłem wywrotkę łącznie z suzafonem, ale na szczęście on jest na tyle dobrze tam linkami przymocowany, że nie ucieknie.
0: Ani się nie poobija.
1: Ani się, no z tym obijaniem to różnie, ale na szczęście wtedy nic mu się nie stało. Jest to suzafon podróżny mój. Ja mam kilka suzafonów w domu, taki koncertowy, na którym gram z Brass Federacją, jest oczywiście stworzony i jakby używany do celów koncertowych. To jest taki suzafon
0: roboczy,
1: podróżny, ja go nazywam, który owszem gra, nie gra jakoś rewelacyjnie, nie jest bardzo strojnym instrumentem, ale wydaje mi się jak na takie potrzeby podróżne, pomnikowe, jak najbardziej daje radę.
0: W razie czego się wyklepie.
1: Tak, w razie czego się wyklepie, co jakiś czas po prostu po którejś wyprawie oddaję go do kowala. Nie, no żartuję z tym kowalem.
0: No to musi być chyba odpowiedni stroiciel instrumentów.
1: Tak? Znaczy nie, odpowiedni człowiek, który ma cierpliwość i narzędzia do tego, żeby podklepać te najbardziej dostające w kość rurki, czyli z reguły jest to albo po prostu czara głosowa, albo tutaj te zewnętrzne rury.
0: Dlaczego lubi pan ten instrument? Z czego to wynika, że tak przywiązał się pan do tego suzafonu?
1: Tak naprawdę ja lubię muzykę z Nowego Orleanu, muzykę jazzową, muzykę brass bandową i zakładając zespół Brass Federacja, po prostu nie było człowieka grającego na suzafonie, ani też ja nie znałem człowieka mającego suzafon, więc stwierdziłem po prostu, że ja będę tym człowiekiem, który po prostu zacznie grać na suzafonie. I kupiłem taki instrument, zacząłem uczyć się grać, założyłem zespół Brass Federacja i tak to się wszystko potoczyło. I wydaje mi się, że cała ta akcja jest jakby takim kolejnym etapem mojej jakby takiej współpracy i lubości do tego instrumentu.
0: Nie ma wielu suzafonistów w Polsce pewnie.
1: No nie ma wielu, aczkolwiek pojawiają się ludzie, którzy bardzo fajnie grają i używają też tego instrumentu, wiedząc też, sądzę, że jest to instrument atrakcyjny wizualnie, a też jednocześnie nieodzowny w każdym brassbandzie i w każdym zespole dętym, bo jest to po prostu tak zwany dęty kontrabas. On pełni po prostu rolę basisty w zespole, gitary basowej czy kontrabasu właśnie. Jest to forma tuby, no a wiemy, że bez niskich tonów no nie ma tej podwaliny w żaden zespół i suzafon także musi być w takim zespole noworlańskim, czy jazzowym, czy dętym.
0: O suzafonie opowiada pan w naszym podcaście Alfabet Orkiestry i tam możecie znaleźć ten instrument. Jest również też o tubie, także zachęcamy do tego, aby posłuchać naszego podcastu. A czy teraz mógłby pan nam zaprezentować suzafon tak, aby się przedstawił i opowiedział coś o sobie?
1: Owszem, suzafon mam normalnie jadąc, mam rozłożony w dwóch częściach. Jest oddzielnie czara głosowa, oddzielnie jest ta część z wentylami. Do tego jest jeszcze fajka, czyli rurka z ustnikiem i sam ustnik.
0: Ten ustnik ma pan w ręku.
1: Tutaj mam końcówkę tej fajki. Muszę zaraz

0: znaleźć gdzieś fajkę. Tutaj jest fajka.
1: Trzeba jest skompletować. Fajka,
0: czyli, tak, czyli część łącząca instrument z ustnikiem. To jest taka rurka, która pomaga jeszcze dobrze dopasować ustnik. No i tutaj ustnik wiążę w takim futeraliku. I teraz mam tak, ustnik, fajka, na której już można coś zagrać, śmiesznego i prostego. No i w tym momencie...
1: Możemy w tym dołączyć momencie, tak, do reszty instrumentu.
0: Fajkę włożyć w instrument. Założyć instrument na siebie. Tym razem nie na pomnik. Zaznaczam, że jest to suzafon podróżny, więc może... I już nadaje się do gry.
1: Mhm.

0: jest dźwięk suzafonu?
1: I takie mniej więcej dźwięki można usłyszeć, kiedy spotka się pana gdzieś w okolicach pomników?
0: Tak, ja z reguły improwizuję. Przykładając instrument, jeszcze do końca nie wiem, co zagram. Są to albo takie groovy tak zwane, czyli coś rytmicznego, albo jakieś takie nawoływania.

0: A czy wśród pana repertuaru są jakieś piosenki z repertuaru dziecięcego?
1: No, zapewne są, chociaż różny jest repertuar obecny od czasu, kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy królowały na przykład Smurfy, albo nie wiem,
0: Gumisie, Muminki.
1: Gumisie, Koziołek Matołek i tak dalej. No ale na przykład Smurfy to może dzisiejsze dzieciaki też znają.

0: pięknie brzmi. Rzeczywiście tak jak naturalnie, jakbyśmy słuchali tej czołówki od Smurfów.
1: No tak, Smurfy akurat bardzo lubiłem i x razy się osłuchałem z tą melodią.
0: Czy kiedy pan tak trzyma ten suzafon, właściwie to na ramionach, on jest ciężki?
1: Nie, on nie jest ciężki. Tak naprawdę on jest bardzo fajnie wyważony, dlatego też na pomniku dobrze leży. To można pooglądać sobie na zdjęciach, że jeśli się go założy i też pomnik ma dobrą konstrukcję akurat pod sztywny materiał także suzafonu, to nie jest to aż ciężkie. Cięższe jest to w transporcie, kiedy trzeba podnieść, przenieść i tak dalej. To wtedy nagle się ten instrument staje ciężki. A w momencie, kiedy już się zaczyna grać, to człowiek zapomina w ogóle o tej wadze, o niedogodnościach, no bo to jednak to nie jest waga, nie wiem, trąbki na przykład, czy klarnetu, ale grając się absolutnie tego nie czuję.
0: Może zdjąć. Żeby nie było tak panu Piotrowi za ciężko, to może już teraz suzafon niech też sobie trochę odpocznie, ale rzeczywiście teraz, kiedy pan wychodzi z tego suzafonu, to tak trochę jak z szafy pan wychodzi, tak się wyłania. Ten suzafon jest tak duży i ta ostatnia jego część jest
1: no tak,
0: tak
1: ja muszę
0: szeroka,
1: w niego wejść albo z niego wyjść po prostu, że jest to instrument, którego żeby zagrać, no to trzeba kilka gestów, kilka ruchów wykonać, żeby tak naprawdę na nim komfortowo zagrać.
0: Tu może sobie usiąść. No tak, ale to jest rzeczywiście wielka sztuka, żeby móc na przykład iść i grać, bo z takim suzafonem też można na przykład chodzić. Grać.
1: Tak naprawdę ten instrument został skonstruowany po to, żeby można było z nim chodzić. Bo tuba jest instrumentem także basowym, także niskim,

0: Ale po pierwsze, najczęściej gra się na niej siedząc, kiedy opiera się o kolana grającego. Są różne paski, które pomagają chodzić, ale ten dźwięk idzie ku górze. A konstruktor tego, czyli John Philip Sousa, amerykański kompozytor między innymi marszy i muzyki takiej dętej, na orkiestrę dętę bardzo dużo komponował, tak sprytnie owinął długość, wymaganą długość rury, żeby była w stroju B, czyli po prostu miała dźwięk B jako dźwięk bazowy, że ten dźwięk idzie, tak jak jest w puzonach, w trąbkach, idzie do przodu, czyli od razu do słuchaczy, do publiczności. Także i on spoczywa, tak jak mówiłem, spoczywa na ramionach grającego, więc jest tak naprawdę idealnie skonstruowanym instrumentem do marszy, do chodzenia, do grania mobilnego.
1: Dziś w naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry naszym gościem jest pan Piotr Wróbel, tubista i suzafonista.
0: A także kompozytor, aranżer. Kompozytor,
1: właśnie, oczywiście. Warto też wspomnieć o tym, że jest pan takim i multiinstrumentalistą, ale też muzykiem, który na wielu płaszczyznach się porusza.
0: No tak, tak. Rzeczywiście gram na suzafonie w Brass Federacji, gram na helikonie w kapeli Tęgie Chłopy, a także organizuję spotkania puzonistów i tubistów, które nazywają się Wiosna Puzonistów i Tubistów, gdzie spontanicznie gramy najczęściej moje kompozycje lub aranżacje na 50 puzonów na przykład i ze wsparciem tub, także są to takie bardzo ciekawe towarzyskie i muzyczne spotkania, no, które i ja i sądzę ludzie, którzy biorą w nich udział, lubią, cenią, także jest to coś przyjemnego.
1: I mimo tylu funkcji, tylu umiejętności, ma pan jeszcze czas na to, aby pomagać potrzebującym, tak jak mówiliśmy na początku naszego spotkania o tej akcji Suzafony na pomniki.
0: Tak, polecam państwu akcję Suzafony na pomniki. Jest to coś bardzo ciekawego i coś chyba jedynego w swoim rodzaju, bo nie słyszałem, żeby na świecie ktoś jeszcze zakładał Suzafony.
1: Ja
0: właśnie, Suzafony na pomniki. Także, a dla mnie jest to też odskocznia od takiego życia zawodowego, bo nie robię tych wyjazdów przecież, nie wiem, raz na miesiąc, tylko z reguły jest to wyjazd kilka dni raz w roku, kiedy jestem w stanie wyrwać się z ilości koncertów, prób, jakichś nagrań i takiej działalności zawodowej, wyrwać się na rower i po prostu pojechać przez Polskę do jakiegoś kolejnego odległego miasta i odwiedzić po drodze kilka innych miast i założyć ten suzafon.
1: Ale wrócił pan zadowolony, opalony. Czy udało się panu spotkać ciekawych ludzi podczas tego ostatniego spotkania?
0: Tak, zawsze się spotyka interesujących ludzi i ludzi zainteresowanych też i tą historią i instrumentem. Też zawsze spotykam, nie wiem jak, znajomych. Na przykład ostatnio wychodził znajomy z fryzjera. Od fryzjera usłyszał suzafon i pomyślał, chyba, kurczę, coś słyszałem o tej akcji. I o mnie właśnie przeszedł na drugą stronę ulicy i mnie spotkał, a nie widzieliśmy się chyba 12 lat. Także to było też zabawne spotkanie, że akurat wychodzi od fryzjera, usłyszał, jak gram na suzafonie i przeszedł na drugą stronę ulicy i mnie spotkał.
1: A dzieci?
0: Dzieciaki także są zainteresowane. Oczywiście uwielbiają dotykać ten instrument, co jest też ciekawe, aczkolwiek muszę uważać, bo łatwo wtedy, żeby ten instrument spadł z pomnika, więc wtedy jestem czujny. Ale dzieciaki też próbują zagrać coś, co jeśli mam czas i jest przyzwolenie rodziców, to jak najbardziej też mają szansę spróbować zagrać coś na suzofonie.
1: Może uda się panu jakiegoś następcę znaleźć dla siebie?
0: No, niewykluczone, tym bardziej, że można wykupić także wspomagając tą akcję, czyli w tym roku dzieciaki z Komarna, ich wakacje, można także wykupić lekcje na suzafonie, co też nie jest drogie, bo już nie pamiętam jaka tam jest suma, ale nie zbieram olbrzymich sum, ale jest to zawsze coś, co każdy odczuje w swoim budżecie, z tych, którzy dostaną.
1: No właśnie, ale też przy okazji lekcja nauki na suzafonie to jest bardzo atrakcyjna rzecz, którą można właśnie sobie zafundować, kiedy wspomożemy pana akcję. Myślę, że
0: zachęcam.
1: Warto, tak, znajdą państwo informacje też, kiedy wpiszą państwo tą nazwę Suzafony na pomniki w wyszukiwarkę internetową. A tymczasem bardzo już dziękuję za spotkanie. Pan Piotr Wróbel był dzisiaj gościem naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

Filharmonia Szczecińska za nami, a to było lato z alfabetem orkiestry. Już tylko 11 minut zostało do godziny 14, więc powoli musimy się żegnać. Dzisiaj było u nas bardzo wesoło, kolorowo i oczywiście muzycznie. Opowiadaliśmy o muzykach z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Byliśmy też na koncercie, który odbył się niedawno, bo 30 maja. Pod tytułem Kajak, kolorowy dzień dziecka, ale pamiętajcie, że od września rusza nasz kolejny sezon z alfabetem orkiestry i nie zabraknie koncertów, nie zabraknie podcastów. Mam nadzieję, że będziecie mogli się jak najwięcej dowiedzieć o tych tajemnicach muzyki klasycznej, o ich brzmieniu, o instrumentach, o muzykach. No myślę, że nie zabraknie tematów po wakacjach, ale i w wakacje mamy o czym rozmawiać. Dzisiaj naszym gościem był Piotr Wróbel, który opowiadał o akcji Suzafony na pomniki. Myślę, że to jest naprawdę wyjątkowy pomysł, aby suzafony trafiały i udekorowały niektóre pomniki w naszych miastach. No i oczywiście był też podcast Alfabet Orkiestry, o którym już Wam wspominałam, ale mamy jeszcze przed nami pewien fragment, który mam nadzieję, że trochę wprowadzi Was w klimat podcastu Alfabet Orkiestry, który, jak przypomniałam Wam, już od A do Z opowiada o różnych

0: sytuacjach z muzyki klasycznej, o dźwiękach, brzmieniach, nutach i oczywiście o ciekawych instrumentach. Mówiliśmy trochę o tym, jak brzmi orkiestra, jak działa orkiestra, kto jest potrzebny i co jest potrzebne, aby orkiestra mogła zagrać. No to w takim razie poznajmy się, czyli taki odcinek, który na początku zapowiadał nasz podcast Alfabet Orkiestry, już teraz na antenie Polskiego Radia, taki fragment, żebyście mogli trochę poczuć ten klimat, jak to jest na próbach koncertowych, kiedy muzycy Orkiestry Polskiego Radia zbierają się w sali i próbują razem, wspólnie zagrać koncert. Uczą się go najpierw, a wszystko to przy pomocy dyrygenta. No to dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że poznacie trochę naszych muzyków Orkiestry Polskiego Radia, a ja już Wam życzę bardzo miłego popołudnia sobotniego. Piękne słońce nam świeci za oknami, więc myślę, że to będzie naprawdę piękny dzień. Bardzo Wam już dziękuję za to spotkanie i oczywiście zapraszam na nasze audycje w Polskim Radiu Dzieciom. Wciąż jeszcze będą audycje specjalne. Teraz Martyna Chuderska zaprosi Was na Festiwal Najmłodszych w Poznaniu, który teraz właśnie już wkrótce będziecie mogli posłuchać na naszej antenie. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa. Znajdujemy się w budynku Polskiego Radia, gdzie próby ma Orkiestra Polskiego Radia, a ja zabieram Was dziś na nią, abyście mogli poznać nie tylko alfabet orkiestry, ale i samą orkiestrę.
1: Jesteśmy na próbie Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie do bardzo zabawnego i przyjemnego koncertu, który nazwaliśmy Młody Mozart, Zakochany Beethoven, Roztargniony Haydn. Trzech klasyków wiedeńskich, których utwory są przepełnione taką bardzo pozytywną miłością.

0: Głównym librettem tego dzieła jest to, że pan młody spóźnia się na własny ślub. Haydn napisał muzykę do sztuki teatralnej o tym samym tytule, Roztargniony, a Mozart w wieku 16 lat napisał symfonię G-dur, 15 już swoją wtedy symfonię, przepełnioną również pewnymi takimi muzycznymi pomysłami, które absolutnie świadczą o wielkim poczuciu humoru.
1: A mówił do nas sam dyrygent Orkiestry Polskiego Radia.
0: Tak, nazywam się Michał Klauza.
1: Kończy się właśnie przerwa i pan dyrygent wraca już na swoje stanowisko.
0: Tak, tak, wracamy do symfonii Mozarta.
2: A co mamy robić w ogóle?
0: Nastroić orkiestrę, bo się próba zaczyna. Orkiestra się stroi, bo zawsze, żeby grać czysto, czyli w określonym stroju temperowanym, to trzeba się nastroić. Wszyscy sprawdzają najpierw strunę A, dźwięk A, potem pozostałe.
1: Czyli można powiedzieć, że orkiestra się ubiera.
0: Orkiestra ubiera się w prawidłowe szaty. Dobrze. Uwaga, proszę Państwa, potrzebujemy przedstawić skrzypce. Zacznijcie grać takty Mozarta.

0: się na chwilę. Posłuchajcie, ja bym chciał znowu zrobić pewną zmianę. W dziewiątym takcie pierwszy obój, pierwsze skrzypce. Zróbcie tirarara, tiram, param, po dwie na uchu. Tiradaradaram, taram, tiradaradaram, param. I w następnym takcie tak samo, tylko w oboju będzie wtedy pam, pa, param.
1: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie to jest fantastyczny zespół. Ja was zapraszam na koncerty takie edukacyjne, koncerty dziecięce, bo zobaczycie, że to są artyści z ogromnym poczuciem humoru.

0: tylko promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
3: Minęła godzina 14. Martyna Huderska, prosta z Poznania, z Festiwalu Najmłodszych. Witam was bardzo serdecznie tutaj na miejscu. W Centrum Kultury Zamek towarzyszy mi Kasia Pietrzak, a w Warszawie nad wszystkim czuwa Daria Brzezińska. Zapraszamy słuchaczy, którzy mieszkają w Poznaniu, albo tych, którzy wakacje spędzają w tym pięknym miejscu, żeby przybyli do Centrum Kultury Zamek i zajrzeli do naszego studia plenerowego. A ten głos, który usłyszeliście przed momentem, należał do Emilki, która zapraszała serdecznie na festiwal najczulszy, najwspanialszy, najdelikatniejszy.

0: dzisiejszy festiwal Danajnajów, który w Poznaniu potrwa do jutra. A Emilka jest obok mnie. Witam cię serdecznie. Przywitasz się z naszymi słuchaczami, tu prosto do mikrofonu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Emilkę mogliście usłyszeć już w ubiegłym roku, bo też spotkałyśmy się na tym festiwalu. I Emilka była wspaniałą prowadzącą audycję, więc ja w zasadzie mogę powiedzieć, że tylko towarzyszyłam. Emilko, ty jesteś od lat na tym festiwalu, prawda? Od maleńkości,
1: tak.
0: Jak byłaś takim naprawdę tycim najnajem.
1: No.
0: A teraz to już jesteś całkiem duża. Ile masz lat?
1: 7.
0: To już jest poważny wiek. Ale to jest festiwal także dla takich maluszków, które mają zaledwie kilka miesięcy, prawda?
1: Tak.
0: Rodzice przywożą takie maluszki w wózkach, albo przynoszą w chustach, albo na rękach. Widziałaś takie maleństwa tutaj na festiwalu?
1: No.
0: A obejrzałaś wszystkie spektakle, które były pokazywane od środy?
1: Chyba tak.
0: A któryś wyjątkowo ci się spodobał?
1: Najbardziej chyba mi się spodobał spektakl Blisko.
0: Blisko?
1: Blisko lub taki inny, bo było dużo o podobnych nazwach.
0: Blisko to chyba spektakl, który wyreżyserowała Alicja Morawska-Rubczak,
1: tak.
0: Prawda? Ale Alicja przy spektaklach najnajowych bardzo często pracuje z Basią Małecką. Zgadza się? Pozdrawiamy je obie bardzo serdecznie. Wczoraj gościły w audycji specjalnej. No i są organizatorkami tego festiwalu. I zapraszają tutaj wszystkich, niezależnie od wieku, ale najnaje to tak najcieplej i najserdeczniej. Wszystkie maluszki, żeby poznawały teatr od podszewki. Dzisiaj się bardzo dużo dzieje tutaj w Centrum Kultury Zamek, prawda? O, ktoś do nas przyszedł. Cześć, my tu prowadzimy audycję. A ty jak masz na imię? Leon? Leosiu, co ty tutaj masz w ręce?
2: Wiaderko.
0: A co masz w wiaderku?
2: Piłkę.
0: O, jaka ładna. Taka świecąca, można się w niej przejrzeć.
2: No.
0: A co ty tutaj robisz obok? W co się bawisz? No i Leoś poszedł skoczyć do basenu. Bo w Centrum Kultury Zamek można, moi drodzy, się wykąpać w basenie. Tak, ja już widzę, że pływasz w kuleczkach. To musi być bardzo przyjemne.
1: Emilko, tam dalej są jeszcze stoiska z różnymi rzeczami.
0: My tutaj rozmawiamy z dziećmi w radiu, wiesz? I ty też możesz coś powiedzieć, jak masz ochotę?
2: Nie.
0: Nie? Będziesz się przysłuchiwał. No dobrze. Emilko, to może my opowiemy naszym słuchaczom, co tutaj jeszcze jest?
1: Dobrze.
0: Jakie tutaj są stanowiska? Patrzyłaś? Rozglądałaś się?
1: Trochę tak. Tu niedaleko stoi taki namiot, w którym chyba robi się rączki, z tego co zrozumiałam od mojej mamy, że odrysowuje się rączkę swoją.
0: A ty już próbowałaś?
1: Jeszcze nie, ale bym chciała.
0: To może za chwileczkę my też spróbujemy sobie odrysować nasze dłonie. Bardzo ciekawie się na to patrzy, bo są różnych rozmiarów, prawda? Te dziecięce są dużo mniejsze, nawet jak teraz patrzymy ja na twoją, a ty na moją. O, muszę cię dotknąć moją prawą dłonią. No, jest różnica. Troszkę mniejsze masz paluszki, prawda?
1: No.
0: Jak się za parę lat spotkamy, to może będziemy miały już podobnej wielkości dłonie.
1: No.
0: Tutaj za nami się bawią maluszki na takich materacykach i układają kolorowe tęcze, są klocki, są takie dmuchane zabawki. Z tyłu widać basen, można do tego basenu wskoczyć, tam są kuleczki. A ten namiot, Emilko, taki na środku, z firankami. Zaglądałaś tam?
1: Nie, ale to właśnie tam podobno robi się te rączki.
0: Ach, to tam. Ja widziałam, że tam są takie specjalne karteczki. I na karteczkach dzieci też pisały swoje imiona i takie złote myśli. To, co kojarzy im się z festiwalem. A tobie co się kojarzy z tym festiwalem? Jakby wylądował tutaj w Poznaniu jakiś ufoludek i zapytałby, co się tutaj dzieje, to co byś mu powiedziała?

0: sumie to nie wiem.
1: Ja bym mu powiedziała na przykład, że tu jest takie wydarzenie, w którym mogą uczestniczyć dzieci i oglądać spektakle i brać udział w różnych spotkaniach i bawić się na warsztatach.
0: No.
1: To prawda by była, jakbym tak powiedziała ufolutkowi. Mhm. A dlaczego warto uczestniczyć w takim festiwalu? Podoba ci się tutaj?
0: Tak.
1: To może jeszcze zapytamy innych uczestników za chwilkę. A tutaj w studiu pojawił się nasz pierwszy gość. Pan Georgi. Zgadza się. Dzień dobry. Witamy.
2: Dzień dobry. Cześć. Witam was.
1: Emilko, ty oglądałaś spektakl Bloom?
0: Tak.
1: Mhm. Bo pan Georgi Puchalski współpracował przy tym właśnie spektaklu. Panie Georgi, czym się pan zajmował, przygotowując spektakl Bloom?
2: Wspierałem spektakle dźwiękiem i światłem.
1: Światło było niezwykłe, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. Emilko, a co ty zapamiętałaś z tego spektaklu? Bo on się skończył niedawno. Pamiętasz, kto występował na scenie?
0: Tak.
1: Była jedna aktorka, czy więcej osób?
0: Jedna.
1: Jedna. A pamiętasz, jakie miała przedmioty? Jaka była scenografia w tym spektaklu?
0: Tak.
1: Opowiemy troszkę słuchaczom?
0: Doniczki, mhm, i kalosze i płaszcz.
1: I co robiła ta pani?
0: Nie wiem. Ja nie cały obejrzałam spektakl, mhm, bo siedziałam z moim kolegą pod krzesłami też.
1: Ach, no tak, to nie wszystko widziałaś z tej perspektywy, prawda?
0: No. Mhm.
1: Ale doniczki były różnej wielkości, prawda? Były
0: tak
1: mniejsze, były większe. Ja zapamiętałam dużo ruchu w tym spektaklu, bo aktorka prawie cały spektakl się ruszała, tańczyła. Na końcu grała też na instrumencie.
0: No.
1: Na ukulele takim maleńkim, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. Panie Georgi, a pan opowie troszkę naszym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, o czym jest ten spektakl i co możemy zobaczyć na scenie?
2: W spektaklu pojawiają się doniczki, pojawiają się korzenie, pojawia się plecak. Są to wszystko elementy podróży i szukania siebie, szukania swojego domu, szukania, gdzie można się zakorzenić, gdzie pojawia się ziemia, którą performerka też je i na koniec dzieciaki się dowiadują, że to jednak nie jest ziemia, tylko co to jest?
0: Ja nie wiem.
2: Nie wiesz, co to jest? Nie próbowałaś tego?
0: Nie, nie wiem.
2: No to jest to ciasto czekoladowe, które bardzo dobrze, w magiczny sposób udaje ziemię. I performerka szuka sposobu, jak roślina zakorzenić się, jak roślina, jak znaleźć swój dom w doniczce i odkrywa go w pewien sposób na scenie, po prostu razem z ludźmi.
1: Piękny spektakl. A jak państwo pracowali nad tymi wszystkimi elementami, między innymi nad światłem? Tam jest sporo zaskoczeń, szczególnie dla tej najmłodszej publiczności.
2: Zgadza się. Spektakl powstał tak naprawdę w ciągu tygodnia. Jeden tydzień na złożenie całego materiału, na wysyłanie materiału do kompozytora, który odsyłał z powrotem. Światło było budowane już, jak już był materiał ruchowy i jak już był muzyczny, to wtedy światło zaczęło określać przestrzeń i rysować dramaturgię całości.
1: Ten spektakl był grany już wiele razy, prawda? Jak publiczność reaguje?
2: Mieliśmy teraz ostatnio okazję zagrać go w różnych regionach trudno dostępnych w Polsce. Graliśmy m.in. w Wałczu II, graliśmy w Jerzewicach, graliśmy w Bydgoszczu, w szpitalu dla dzieci. To był charytatywny występ. Za każdym razem odbiór jest bardzo pozytywny, ale chyba wszystko zależy od takiego ducha grupy, ja to nazywam. Czasami duch grupy jest bardzo cichy i zaciekawiony, a czasami cały duch jest rozbawiony i się śmieje w otwarte. Więc zazwyczaj cała grupa definiuje, jak to się wydarzy i czasami nie wiemy, czy będziemy się spodziewać jasnych i łatwych reakcji widza, czy czasami do ostatniej chwili widz nie wyda z siebie dźwięku,

0: mogły na koniec po prostu pęknąć i wynagrodzić wszystko dużymi brawami.
1: Emilko, dzisiaj ta nasza grupa była dość cicha, prawda? Ja miałam takie wrażenie.
2: No.
1: Że dopiero pod koniec słychać było reakcję publiczności. No, ja miałam taką potrzebę, żeby wskoczyć na scenę i po pierwsze spróbować tej ziemi, która nie wiedziałam, że jest ciastem czekoladowym, a musiała być pyszna, ale też, żeby się pochlupać w wodzie. Bo ty siedziałaś troszkę dalej, prawda?
2: Nie.
1: Na widowni. A dzieci na początku były zaskoczone, jak aktorka zaczęła je pryskać wodą. Widziałaś ten moment? Czy ci umknął?
2: Chyba nie.
1: No niektórzy uciekali, a inni chcieli wskoczyć na scenę. No i okazało się, że po takiej specjalnej macie, jak rozlejemy wodę, to można cudownie tańczyć i ciało nam współgra z właśnie z tą matą i z wodą. Możemy się fantastycznie ślizgać. Próbowałaś kiedyś ślizgać się tak w wodzie? Na macie?
2: Nie, ale spróbowałam tego na lodzie.
1: Ach, tak, to jest bardzo podobne wrażenie, jak patrzymy na taki układ choreograficzny, a cały spektakl dość wymagający dla aktora.
0: Tak, myślę, że fizycznie jest to wymagający spektakl, ponieważ performerka jest na scenie cały czas. Jest cały czas i fizycznie w ruchu, w wymagającym tanecznym ruchu, ale jest również też w ponadzwyczajnej obecności, gdzie jest cały czas w kontakcie z tym widzem. I to jest tak naprawdę jeszcze bardziej wymagające, jeżeli chodzi o energię. Utrzymanie z widzem cały czas relacji i bycie obecnym i skupionym.
1: A mieli Państwo okazję porozmawiać z widzami po spektaklu w którejś z tych wymienionych miejscowości?
0: Właśnie w Jeżewicach, jak byliśmy ostatnio, graliśmy w takiej stodole pośrodku pola, naprawdę trudno dostępnym miejscu. Mieliśmy okazję porozmawiać z dziećmi i zapytać ich, co ich ciekawi. I ku zdziwieniu naszemu, młodzież wszystko rozumie, a co ich najbardziej interesuje, to skąd my pochodzimy, jakie są nasze korzenie i jak podróżujemy, jak ich bardziej interesuje technika, jak z takim czymś się jeździ, czymś, w ilu walizkach się mieścicie, z całą tą scenografią, z tą podłogą, z tą wodą. Więc dzieci zawsze się otwierają na, jak one chcą rozpracować magię, chcą się dowiedzieć, jak ta magia się dzieje, tak jak się dzieje.
1: Emilko, a co to znaczy mieć korzenie, jak myślisz?
2: Moim zdaniem to korzenie to dawna rodzina.
1: A twoje korzenie gdzie są? Tutaj w Polsce czy w jakimś innym kraju?
2: Bardziej w Polsce.
1: Panie Georgi, a pana korzenie?
0: Moje korzenie są, jestem urodzony w Gruzji, a dokładniej na terenie obecnej Abchazji. I moje korzenie tam są i ja do swoich korzeni nie miałem okazji jeszcze wrócić od urodzenia, od wojny.
1: No to życzymy tego panu z całego serca takiej podróży pięknej. Dziękujemy za tą podróż, którą dzisiaj nam zaserwowaliście na Festiwalu Najmłodszych. Wspaniała, piękna podróż. O korzeniach właśnie, o szukaniu tego swojego miejsca. Piękna scenograficznie, piękna muzycznie, oświetlona, no i taka napełniająca widza w każdym wieku. Także dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy za obecność.
1: I dziękuję za spotkanie w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A może ma pan ochotę kogoś pozdrowić?
0: Ja pozdrawiam wszystkie dzieciaki, które nie miały okazji dzisiaj wpaść i zobaczyć tego teatru i zapraszam wszystkie dzieci do teatru na spektakle, ponieważ dzieje się tam taka magia, której nie da się uchwycić niczym innym niż tylko własnymi oczami i uszami.
1: Pięknie dziękuję, to był pan Georgi Puchalski, który współpracuje przy spektaklu Blum.

0: mucho.
1: Polskie Radio Dzieciom dziś na Festiwalu Najmłodszych. To jest festiwal wyjątkowy, bo jubileuszowy, prawda? Wiesz, Emilko, ile lat już ma Teatr Najnajowy?
2: Tak.
1: Powiemy wszystkim głośno?
2: Tak.
1: Jaka to jest liczba?
2: 20.
1: 20. 20 to jest bardzo dużo. To ciebie jeszcze nie było na świecie.
2: No, ja znam osobę, która jest od prawie że samych prawie że od samego początku
1: z festiwalem, tak? I z teatrem.
2: Z teatrem. Mhm.
1: A kto to taki? Co to za osoba?
2: Zuzia Morawska.
1: Ja chyba nie poznałam Zuzi. A Zuzia jest na tej edycji festiwalu też?
2: No, ja nawet wiem, gdzie można ją spotkać.
1: No to chyba później poszukamy Zuzi i chyba możemy ją też pozdrowić, prawda? Jeśli słucha audycji, a może będzie chciała posłuchać jej później, bo nasza audycja też skoczy na stronę internetową. 20 lat, to jest bardzo długo i przez te 20 lat powstało mnóstwo spektakli, prawda? Ale ja słyszałam, że ty jeździsz po całym świecie ze swoimi rodzicami i wyszukujesz takie spektakle, które potem przyjeżdżają tutaj do Poznania. I to prawda?
2: Tak, ale jak jadę z... Ja też dość często jeżdżę z mamą, no i wtedy to nie jest tak na wakacje, tylko mama jedzie ze

0: cyklem, ale parę razy ale jeździmy też z rodzicami na takie zwykłe wyjazdy, jak na przykład do Szwecji.
1: Mhm. A jak jedziecie na taki zwykły wyjazd wakacyjny, to też czasami idziecie do teatru? W tym miejscu, w którym jesteście?
0: No chyba tak.
1: Mhm. Pan Georgi, który przed chwileczką był naszym gościem, zdradził, że wy poznaliście się w innym kraju.
0: Tak.
1: W Chinach. To tak. Bardzo daleko. I tam właśnie znaleźliście ten spektakl Bloom? Czy jakiś inny?
0: Ja w ogóle nie kojarzę, bo wtedy mama jechała ze spektaklem Tu Mieszkamy.
1: Ach. Spektakl Tu Mieszkamy jeździ po całym świecie, prawda?
0: Tak.
1: To jest piękna historia. Ja widziałam spektakl Tu Mieszkamy już 2 razy.
0: A ja 1 200 000 000 000.
1: Tak myślałam, że my nie mamy się co licytować. Ale pamiętam, jak kiedyś przyszłaś do studia Polskiego Radia Dzieciom i opowiadałaś o takim spektaklu Zorza. Pamiętasz?
0: Chyba tak.
1: A pamiętasz spektakl Zorza? Bo on powstał na podstawie takiej prawdziwej historii, bo przecież ty widziałaś Zorzę.
0: Tak, pamiętam. Pamiętam spektakl Zorza.
1: Mhm. No, Zorzy akurat na tym festiwalu nie możemy zobaczyć, ale można ten spektakl oglądać w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. A tutaj na Festiwalu Najmłodszych można oglądać inne spektakle. Dzisiaj jeszcze będzie się bardzo dużo działo. Będą na przykład koncerty i piosenki na niepogodę.
0: A ja, kiedy byłam pierwszy raz w Finlandii i Szwecji,
1: tak.
0: To niestety mi się nie poszczęściło i widziałam mało złóż, a jak już to były bardzo małe, ale kiedy byłam następnym razem we Szwecji, to widzieliśmy ogromne zorze polarne.
1: To musiało być niezwykłe. Jakie kolory ma taka zorza polarna?
0: Niebieskie, zielone, rzadziej różowe i fioletowe.
1: Wrócisz jeszcze w to miejsce, Emilko? Chciałabyś?
0: Chyba tak, bo tam było bardzo fajnie. I bardzo fajnie wspominam bycie w saunie i w ogniu. I przy ognisku.
1: A jak skończy się festiwal, bo trwa do jutra, to gdzie pojedziesz na wakacje? Masz już jakieś plany?
0: Będę dużo na działce i tam jest jezioro, w którym można się kąpać świetnie.
1: No to życzę ci pięknej pogody, bo dzisiaj jest troszkę chłodno. Dzisiaj nie wiem, czy można by było wskoczyć do jeziora.
0: No dzisiaj to bardziej na basen niż do jeziora.
1: Tak, i to najlepiej kryty basen, żebyśmy nie zmarzli. Albo taki basen, jaki jest tutaj obok naszego studia z kuleczkami.
0: Tak.
1: Taki, w którym nie ma wody, prawda?
0: No.
1: Wtedy nie zmarzniemy.
0: Można się kąpać
1: tak
0: w ubraniu.
1: Jest. W ubraniu, dokładnie. Ale za kilka dni pogoda ma się poprawić. I wtedy już będzie można wskoczyć do takiego prawdziwego jeziora. No dzisiaj musieliśmy się schować, bo w programie, drodzy słuchacze, wszystkie te wydarzenia, które my obserwujemy w Centrum Kultury Zamek, miały się odbywać na dziedzińcu.
0: Tak.
1: Przed zamkiem.
0: I audycja też miała być na dziedzińcu.
1: Dokładnie. No i musiałyśmy przenieść nasz namiot Polskiego Radia Dzieciom i schować się tutaj w środku, bo jest bardzo duży wiatr. I mogłoby nas porwać.
0: No.
1: Więc tu jest bezpieczniej. No i tym samym informujemy was, że jeżeli będziecie słuchać w tym momencie audycji, a potem szukać Polskiego Radia Dzieciom, to trzeba wejść do budynku.
0: Tak.
1: Szybciutko można nas znaleźć, prawda? Wystarczy spojrzeć w prawo, jak wchodzimy.
0: No.
1: I zobaczycie namiot Polskiego Radia Dzieciom i nasze studio plenerowe. Emilko, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali teraz piosenki. My w międzyczasie rozejrzymy się uważnie, żeby słuchaczom opowiedzieć, co jeszcze tutaj można zobaczyć i jak się można bawić. Dobrze?
0: Dobrze.

0: Audycja specjalna Polskiego Radia Dzieciom, dzisiaj z Poznania, z Festiwalu Najmłodszych. Oj, lubimy takie wyjazdy i zaraz Wam powiem dlaczego. Nie tylko dlatego, że docieramy na piękne wydarzenia i że uczestniczymy w wyjątkowych wydarzeniach i możemy oglądać spektakle, możemy brać udział w warsztatach, skakać, bawić się, ale też dlatego, że spotykamy słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. I są z nami dzisiaj w studiu Pola i Hugo. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Umawialiśmy się.
1: Tak.
0: I są. Dotrzymali słowa. Bardzo się cieszę, że jesteście. Wy mieszkacie w Poznaniu, prawda?
1: Tak, niedaleko. Dosłownie mieszkamy jakieś 5-10 minut stąd.
0: Czyli przespacerowaliście się tutaj?
1: Czy podjechaliśmy autem do pewnego miejsca i potem spacerkiem tutaj i jeszcze wstąpiliśmy do kina przy okazji.
0: A, no to cudnie. Cieszę się, że nas znaleźliście, bo umawialiśmy się na dziedzińcu. No niestety pogoda nam pokrzyżowała plany, trzeba się było schronić tutaj w Centrum Kultury
1: Dziedziniec
0: Zamek.
1: Dziedziniec był, byliśmy na dziedzińcu, na wewnętrznym dziedzińcu i akurat jakoś trafiliśmy do holu.
0: Cieszę się, że nas odszukaliście. A wy bywacie czasami tutaj w tym budynku?
1: My bywamy tutaj, ja byłam tutaj ze szkołą i bywamy na jakieś różne spektakle.
0: A w teatrze animacji?
1: Tak, w teatrze animacji dla dzieci i młodzieży.
0: A na tym festiwalu najmłodszych zdarzyło Wam się być?
1: Nie,
0: w ubiegłych latach?
1: Chyba jesteśmy pierwszy raz.
0: Pierwszy raz. A mieliście okazję już tutaj rozejrzeć się?
1: Nie, dopiero przyszliśmy.
0: Jeszcze nie. No to mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Dzisiaj w programie dużo bardzo fajnych wydarzeń. Rozmawialiśmy o nich wczoraj wieczorem. Będzie między innymi koncert piosenki na niepogodę, więc jeżeli będziecie mieli troszkę więcej czasu, to oczywiście zachęcamy do zostania.
1: No faktycznie trochę się dzisiaj tak zachmurzyło, tak zimno dzisiaj trochę.
0: Zimno, chłodno, wieje wiatr.
1: Tak nieprzyjemnie.
0: No nieprzyjemnie, więc musieliśmy się tutaj schronić, żeby nas nie porwało, ale słońce w Poznaniu świeci pięknie. A co wy będziecie dziś robić i jutro? Jakie macie plany?
1: Znaczy ja nie wiem, jakie mam plany. Znaczy na pewno wiem, co dzisiaj będę robić po audycji. Po 15 idę z koleżanką do muzeum.
0: A jakie to muzeum, Polu? Opowiesz
1: takie chyba egipskie.

0: Jest takie egipskie muzeum w Poznaniu?
1: Nie wiem.
0: A, czyli to jest jeszcze tajemnica. No dobrze, to pewnie porozmawiamy sobie o tym w którejś z audycji.
1: Na pewno.
0: Przez telefon.
1: Tak.
0: A co jeszcze warto zobaczyć w Poznaniu?
1: W Poznaniu na pewno Stary Rynek. Trzeba po prostu Stary Rynek zwiedzić, bo to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które tutaj jesteśmy. I nadwarty też się udać. Mhm.
0: A na rynku dalej można spotkać koziołki poznańskie?
1: Tak, o 12 i od chyba 16, nie mam pojęcia. Na pewno o 12 trykają ci rogami 12 razy.
0: No chyba nam się nie uda, Kasiu, zobaczyć trykających się koziołków. Teraz patrzę na Kasię, bo o 16 kończy się audycja, a potrzebujemy pewnie około 15 minut, żeby dobiec stąd na rynek. Dałybyśmy radę, myślisz, Polciu?
1: Sprintem?
0: Sprintem, tak szybko, ciach, ciach, ciach. To z górki.
1: Tak.
0: Na rynek z górki.
1: A ja czytałam gdzieś, że jak człowiek chce przejść tam 10 kilometrów, to idzie 2 godziny, a jak przebiegnie sprintem, to 8 minut.
0: Ależ ile to trzeba trenować, żeby sprintem dobiec?
1: Ale Google powiedział, że to jest nieosiągalna prędkość przez człowieka, więc...
0: A, to nawet jak będziemy, słuchajcie, ćwiczyć w porankach i uprawiać poranną gimnastykę i chronić kości od starości, to trochę nam zajdzie, zanim taką kondycję sobie wypracujemy.
1: Tak, a 2 lipca dzwonił właśnie Hugo, nie?
0: Tak, no Hugo, bardzo ci dziękuję za te pompki, wiesz? Dawno się tak nie rozćwiczyłam, jak dzięki tobie. Także jest szansa, że do końca wakacji to wypracuję taką kondycję, że może dobiegnę. W taką trasę właśnie, jaką tutaj Polcia nam proponuje. A no, powiedz, a ty wyjątkowo lubisz jakieś miejsce w Poznaniu? Co tu jest jeszcze ciekawego, oprócz rynku? Dokąd ty byś nas zabrał? Może jest jakiś fajny plac zabaw w Poznaniu?
2: Nie.
1: Znaczy, ja lubię osobiście park Wodziczki.
0: Aha.
1: I obok też jest Petit Paris, w którym czasami jemy sobie śniadanka, a potem idziemy po prostu na plac zabaw.
0: To bardzo przyjemnie.
2: Cytadela na przykład.
0: I Cytadela, tam jest piękny.
1: My mieszkamy dosłownie, jak wyjdziemy z domu, jesteśmy przed domem, to 3 kroki jesteśmy w Cytadeli, tak dosłownie 3 kroki.
0: A to mieszkacie w pięknej okolicy.
1: Mamy park obok i jak trzeba, to możemy się gdzieś w cieniu schować.
0: A lubicie podróżować?
1: Samolotem? Tak. Pieszo nie.
0: A samochodem?
1: Zależy.
0: Pociągiem?
1: Tak, pociągiem bardzo lubię.
0: A ulubiony środek transportu? Samolot? Czy inny?
1: Jeżeli mam być szczera...
0: Tak, jak najbardziej.
1: Ale takich długich podróży, czy na przykład do krótkich wycieczek, wypraw?
0: No możemy założyć, że na długie podróże co wybieramy?
1: Długie? Tak. Samolot albo autokar ze szkołą.
0: Aha.
1: Autokar najlepiej...
0: Siadasz z tyłu?
1: Tak, tak, tak.
0: Każdy zawsze chce usiąść z tyłu.
1: Tak, tylko że ja zmieniałam szkołę i w pierwszej szkole zawsze się dałam z przodu. W sumie nie wiem czemu. A teraz zaczęłam siedzieć z tyłu.
0: Z tyłu jest zawsze wesoło. Hugo, a ty lubisz jeździć na wycieczki? Autokarem?
2: Tak.
0: I gdzie siadasz? Z przodu czy z tyłu? Gdzie lubisz?
2: Mi obojętnie.
0: Ja to zawsze próbowałam usiąść z tyłu, a jeżeli się nie udało, bo ktoś zajął miejsce, to koniecznie przy oknie.
1: No, no.
0: I pociągiem, jak podróżuję, też bardzo lubię wybierać te miejsca przy oknie.
1: Znaczy ja wolę...
0: Wszystko obserwować.
1: Ja wolę tak przy brzegu siadać,
0: aha,
1: bo wtedy można się wychylić, tak... Mam więcej przestrzeń na nogi, mogę się obrócić na tym krześle.
0: No masz rację. Każde miejsce ma plusy i minusy.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o takie małe wyprawy, tam na jakiś spacerek, to bardzo lubię jeździć rowerem i deskorolką. Mhm.
0: A jakie macie wakacyjne plany?
1: Na pewno niedługo jedziemy na ślub. Jeżeli słuchają to nasi przyjaciele, no to pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, oczywiście. Serdecznie. A podróż taka wakacyjna, poza tą ślubną, już jest zaplanowana?
1: Nie.
0: Jeszcze nie.
1: Chyba jeszcze
0: Czyli
1: nie.
0: Czyli na razie te najbliższe dni spędzacie w Poznaniu.
1: Tak.
0: Do Poznania warto wybrać się o każdej porze roku.
1: Znaczy najlepiej jest w lato, bo jest ciepło, jest dużo miejsc w cieniu. Najlepiej na Cytadelę właśnie, w takie

0: bały. Można się gdzieś schronić w cieniu. W zimę trzeba zebrać całkiem sporo ubrań, bo ja jestem wielkim zmarzluchem. Jak jest 3 stopnie na plusie, to ja już leginsy, ten na obcieplacze, podkoszulek, koszulka, długi rękaw,
1: na
0: bluza i kurtka.
1: Się pani ubiera.
0: Tak, i
1: czapka,
0: parę rękawic.
1: Tak, tak. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bo ja też jestem zmarzluchem, więc szczerze mówiąc, te zeszłotygodniowe upały wcale mi aż tak bardzo nie przeszkadzały.
0: Znaczy, było dla mnie trochę za gorąco.
1: Gdyby no tak, 40 stopni, no to może ciut za ciepło. Ale 28-30 to jest taka optymalna temperatura.
0: Ja lubię, jak jest tak 35 stopni. Aha. Ja nie lubię, jak jest 20 stopni, bo jest za zimno ciepło, jak jest 40 stopni, bo jest za gorąco. Lubię tak jest pomiędzy tak 35 stopni, coś takiego.
1: To bardzo blisko mi do tego, o czym Polu mówisz. I mam nadzieję, że tego lata jeszcze doświadczymy takiej temperatury. I
0: miejmy
1: będzie
0: nadzieję,
1: nam cieplutko, przyjemnie i że będziemy mogły wskoczyć do jeziora, do rzeki albo do morza.
0: No, lubię, ale to jest najcieplejsza temperatura w Polsce. No chyba w ogóle w Polsce, na świecie. Znaczy w Polsce,
1: to prawda,
0: na świecie.
1: Prawda, padł rekord w zeszłym tygodniu. No w ten weekend tego rekordu nie powtórzymy, bo około 20 stopni mniej więcej. W Poznaniu podobnie, temperatura odczuwalna troszkę niższa, bo wieje wiatr, ale na Festiwalu Najmłodszych można się schować w Centrum Kultury Zamek,
0: no,
1: i doskonale
0: właśnie
1: się tutaj bawić, więc ja zapraszam serdecznie na Festiwal Najmłodszych. Festiwal trwa do jutra. Proszę zaglądać do programu. Na wiele wydarzeń są jeszcze miejsca, a dzisiaj tutaj można się doskonale bawić. Maleństwa się bawią obok nas, prawda?
0: Tak.
1: Prawdziwe najnaje. Tycie.
0: Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że moim marzeniem, takim jak pierwszy raz usłyszałam Radio Dzieciątko, zawsze chciałam zadzwonić i ten, ale nigdy nie powiedziałam tego rodzicom, bo wiedziałam, jaka będzie odpowiedź. A rano, jak byłam jeszcze pod kołdrą, jeszcze byłam, jak jeszcze spałam, zapytałam się mamo, a czy mogłabym zadzwonić do Rady Dzieciom? A ona powiedziała, że no jasne, oczywiście. Tak, czemu ja się nie pytałam tak...
1: Wcześniej?
0: No wcześniej, no.
1: No i się udało. Wystarczy wybrać numer telefonu do studia 22 645 20 55 i można się z nami połączyć.
0: Ja, pani dwa razy to mówiła, tam chyba w lipcu, i ja nie mogłam się połapać. Dopiero mama zapamiętała i udało nam się zadzwonić.
1: Wiesz, nasi słuchacze mają już swoje sposoby i wpisują sobie na stałe ten numer do telefonu.
0: Ja
1: wtedy tylko cyk, jeden przycisk i już wybierają.
0: No właśnie,
1: bezpośrednio.
0: Ja też tak zrobiłam.
1: I się udało. Tak. Bardzo się cieszę, że się zdecydowałaś, że byłaś taka zdeterminowana. No i cieszę się, że dzisiaj jesteście tutaj z nami.
0: Znaczy obiecałam pani, że tu przyjdę, więc no przyszłam.
1: Dzięki, Polu. Wspaniale was poznać. No to jest zawsze niezwykłe, jak widzimy, do kogo należy głos. Ten głos, którego słuchamy w radiu.
0: Ja w ogóle sądziłam, że pani wygląda inaczej.
1: Tak, a jak sobie mnie wyobrażałaś? To tak
0: ja wyobrażałam sobie, no bo nasza pani, nauczycielka od etyki, ma bardzo, bardzo podobny głos do pani. Ja na początku sądziłam, że właśnie nasza pani od etyki ma tutaj prowadzić tą audycję radio dzieciom. No ale potem jak pani powiedziała, że pani jest Martyna, to skojarzyłam.
1: Tu się coś nie zgadzało, tak?
0: Tak, ale bo nasza pani nazywa się Marianna, więc tak...
1: Też na M.
0: Bardzo podobnie.
1: Bardzo podobnie. Mhm. No mam nadzieję, że cię nie rozczarowałam dzisiaj.
0: Nie
1: sobą.
0: Rozczarowałam mnie pani.
1: Czasami jesteśmy zaskoczeni, jak widzimy osobę, do której należy głos, której głosu tylko słuchamy i nie zawsze ta osoba do głosu nam pasuje. Ja miałam takie... wielokrotnie doświadczenia z innymi dziennikarzami z innych stacji. Ale cieszę się, że was zobaczyłam, i ciebie, i twojego brata. No i mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze nie raz, albo w Poznaniu, albo w Warszawie. My zapraszamy was do studia.
0: Jasne.
1: Jak tylko będziecie w takiej podróży.
0: No, jeszcze nigdy nie byliśmy właśnie w Warszawie, więc chętnie skorzystamy z zaproszenia.
1: Tak, to my tutaj machamy do taty, żeby taką podróż zaplanować. Zapraszamy państwa serdecznie.
0: A czy mogłabym jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Ależ oczywiście, śmiało.
0: To ja pozdrawiam mamę, jeżeli mama to słucha z auta teraz, bo jedzie na pociąg właśnie. Mhm. Pozdrawiam dziadków, wszystkich wujków, moje szczury

0: i całą rodzinę i moje koleżanki. I też moją koleżankę, z którą jadę dzisiaj do muzeum.
1: Pozdrawiamy. Hugo, czy ty byś chciał kogoś pozdrowić?
2: Moje 4 szczury, mamę, tatę, mojego dziadka, moją babcię, moją siostrę. Mhm. I kuzynki.
1: Bardzo wam dziękuję dzisiaj za spotkanie. Czekam na telefony. No i ćwiczymy od poniedziałku w porankach.
0: No właśnie.
1: Z Polą i z Hugo i z
0: na pewno zadzwonimy jeszcze nie raz.
1: Pięknie dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Pola i Hugo już opuścili studio Polskiego Radia Dzieciom, ale ja mam kolejnego wspaniałego gościa. Cześć, Lenko.
1: Cześć.
0: Jak się masz dzisiaj?
1: Świetnie dzisiaj.
0: Wyspałaś się?
1: Tak.
0: A powiedz, co ty tutaj robisz w Centrum Kultury Zamek?
1: Bo my przyjechaliśmy oglądać spektakl.
0: A na jaki spektakl przyjechałyście z mamą? I z tatą też przyjechałaś. Co będziecie oglądać?
1: Ale my już oglądaliśmy.
0: Ach, już widzieliście spektakl. A powiesz, który?
1: Widzieliśmy Pani Zakwitła na spektacie.
0: Tą panią, która na scenie miała tak dużo doniczek?
1: No.
0: Mhm. No, mnie się bardzo ten spektakl podobał. Ja też siedziałam bardzo blisko sceny i wszystko widziałam dokładnie.
1: Ja też.
0: Ale jak ty pięknie powiedziałaś, że ta pani zakwitła, zapuściła korzenie, tak jak roślinka. Mhm. A co jeszcze ci się spodobało w tym spektaklu?
1: No, jeszcze psikała wszystkich.
0: Ciebie też popsikała wodą?
1: Tak.
0: Mnie też. Bo siedziałam bardzo blisko. Trochę nas pochlapała. A to było dla ciebie przyjemne?
1: No.
0: Lubisz się klapać wodą?
1: No. Ta woda była niebieska i kolorowa od światełek.
0: To prawda. Światła były piękne w tym spektaklu. A jak zakwitła roślinka, to pani też ją podświetliła. Na taki fioletowy kolor, prawda? W ogóle to światło...

0: Światło było jakieś magiczne, bo ja miałam wrażenie, że jak się zaświeciły reflektory, to ubranka zaczęły nam świecić na jakieś inne barwy. Nie wiem, czy twoje ubranko też świeciło?
1: Tak, świeciło na niebieski.
0: No właśnie, i moje ubranko też świeciło. Ten fioletowy kolor, który mam na sobie, w ogóle zrobił się taki magiczny. No i muszę ci powiedzieć, że trochę zazdrościłam tej pani na końcu, że mogła tak potańczyć w wodzie. Nie wiem, czy próbowałaś kiedyś? Trzeba mieć chyba taką specjalną matę, żeby się ślizgać w wodzie.
1: No.
0: I pani wylewała wodę z kaloszy. Mnóstwo wody było na scenie w tym spektaklu. Pewnie niektórzy się zdziwili. Ja jeszcze nigdy nie widziałam tyle wody.
1: Ja też nie. Tylko w kałużach bardzo dużo widziałam.
0: Właśnie, jak pada deszcz, tak, to wody jest dużo, ale żeby napadało tak dużo wody, no to musimy być pod chmurką. A my byliśmy dzisiaj w teatrze na scenie, prawda? A miałaś okazję przespacerować się tutaj w środku, po tej dużej przestrzeni. Widziałaś, co tu można zobaczyć, co się można pobawić?
1: No tylko, że my, jak ja skończę rozmawiać, to ja już idę wtedy do domu.
0: A, będziesz odpoczywać? Zmęczyłaś się troszkę? Ja mogę ci jeszcze zdradzić, że tu będzie koncert troszkę później. Nie wiem, czy jak odpoczniecie, to sobie zaplanujecie, bo to trzeba wszystko z rodzicami omówić, prawda?
1: No, a jutro przyjdziemy tu na imprezę.
0: Jutro jest impreza?
1: No i przyjdziemy tutaj.
0: Tak, i będziecie tańczyć i się bawić? Taka urodzinowa impreza, bo Teatr Najnajowy ma już 20 lat. 20 lat to mało czy dużo?
1: Dużo.
0: Dużo, prawda? A ty ile masz lat?
1: Jeszcze 3.
0: 3?
1: No, zaraz będę miała 4.
0: No pięknie, będziesz miała urodziny? A kiedy obchodzisz urodziny?
1: W sierpniu.
0: To zaraz już, w wakacje. I też będziesz miała tort?
1: No.
0: Tak jak festiwal? A jakie torty lubisz najbardziej?
1: Najbardziej takie malinowe i chyba dżungla.
0: Dżunglowy tort, tak? Mama kiwa głową. I urodziny też będą takie dżunglowe?
1: Nie. Wtedy będą motylkowe.
0: Lubisz motylki? A widziałaś jakiegoś motyla już tego lata?
1: Widziałam. W jakimś lecie.
0: Aha. A jakie miał skrzydełka? Jakiego koloru?
1: Ale dużo było. Jeden się zaplątał i nie mógł latać.
0: No i biedulek. Bo one są bardzo delikatne, prawda? Trzeba na nie bardzo uważać. No ale motyli rzeczywiście jest teraz mnóstwo. Ja niedawno widziałam cytrynka. Cytrynki są bardzo popularne. Takie żółte motylki. Zdarzyło ci się zobaczyć cytrynka?
1: Nie.
0: Jeszcze nie.
1: Zobaczyłam jakąś.
0: Aha.
1: Ale widziałam też czerwonego.
0: Czerwony motylek. Jaka to może być odmiana? Trzeba będzie sprawdzić w jakimś atlasie motylim. Czyli ty masz teraz taki plan, żeby iść do domu i odpocząć. Tak? Będziesz spała? Sypiasz popołudniami? Na taką popołudniową drzemkę? Czasami się udajesz, czy nie? Czy nie lubisz?
1: Nie, bo ja wtedy się bawię, jak jest coś o odpoczynku. Moim odpoczynkiem to jest zabawa, taka delikatna.
0: Och, no to życzę ci takiej delikatnej zabawy. A podasz nam receptę na taką delikatną zabawę w odpoczynku? Jaka to jest zabawa na przykład?
1: Na przykład, że ja biorę swoje sufladeczki, jakie rzeczy się ją bawię.
0: Aha, i tam masz swoje skarby. No to życzę ci takiej zabawy, żebyś się zrelaksowała, odpoczęła, a jakby ci się zdarzyło zasnąć, to pięknych snów ci też życzę. Lenko, i bardzo ci dziękuję, że dzisiaj do nas zajrzałaś. To była wielka przyjemność cię poznać. A chciałabyś kogoś pozdrowić w radiu? Kogo pozdrowimy?
1: Nie wiem jeszcze.
2: Babcie i dziadka.
0: Och, na pewno bardzo się ucieszą. A może rodziców też pozdrowimy?

0: bo pewnie cię teraz słuchają. Jakiegoś motylka?
1: No.
0: No i wszystkie twoje zabawki?
1: No.
0: No to ja pozdrawiam jeszcze wszystkie roślinki, które tak pięknie nam kwitną wiosną i latem. I bardzo ci dziękuję za spotkanie i do zobaczenia następnym razem.

przypadkowa. Powstała właśnie tutaj w Poznaniu, a płyta, na której ją znajdziecie, to Po tupajki i do poduszki. Oj, muzyka odgrywa tutaj też bardzo ważną rolę, podobnie jak słowo, podobnie jak ruch. O muzyce dużo już teraz, bo w studiu

0: Pedagog, animator kultury, muzyk i performer. Co pan wyczaruje dzisiaj, panie Sebastianie?
1: Wyczaruję jutro, w niedzielę. I bardzo serdecznie zapraszam na króciutkie warsztaty, bo to będzie takie spotkanie naprawdę, będzie to okruszek czasu, który moglibyśmy na muzykę przeznaczyć, czyli na godzinkę, żeby zanurzyć się trochę w takich dźwiękach, które nas otaczają, które są naszą codziennością, ale których być może nie zauważamy. Bo mnie interesują przede wszystkim dźwięki, właśnie nie muzyka, a dźwięki, bo wydaje mi się, że to, co nas otacza, czy cała audiosfera, czyli to, co dźwiękowe nas otula, jest bardzo interesujące i można to traktować, i można to słuchać, i można to podziwiać, tak jak koncerty w Filharmonii. I do tego chciałbym wszystkich zaprosić.
0: Na jakie dźwięki najczęściej nie zwracamy uwagi?
1: Na takie dźwięki, które dotyczą naszego życia i takiej codzienności, która gdzieś przepływa nam między palcami, i takiej codzienności związanej z przedmiotami, które bardzo szybko kończą swój żywot z nami, czyli ze śmieciami. Inspiracją do tego warsztatu, do tego spotkania jest instalacja, która w tym momencie na festiwalu właśnie ma miejsce, czyli Wyspa. Jest to takie miejsce, które powstało z odpadków, z tego, czego już nie potrzebujemy, i wydaje się, że można byłoby się tego szybko pozbyć, no ale te rzeczy nie znikają z naszego rzeczywistości, nawet jak już ich nie potrzebujemy. I być może zostaną z nami na wiele, wiele, wiele lat. Więc ta wyspa i ten świat, który tutaj ta instalacja pokazuje, to jest taka rzeczywistość, która być może, no już jest, ale na pewno będzie trwała, i no jesteśmy otoczeni przedmiotami, śmieciami, rzeczami, które gdzieś wyrzucamy, i to też jest dla mnie inspirujące, jak z takich przedmiotów jakby wydobyć dźwięk, który będzie interesujący. A to nie jest takie oczywiste.
0: Wyspę możecie oglądać tutaj na Festiwalu Najmłodszych. Wczoraj o tej instalacji dużo rozmawialiśmy z reżyserką Gosią Dębską i opowiadałyśmy wam, skąd te wszystkie przedmioty się wzięły, a tak naprawdę wzięły się od dzieci, między innymi współpracujących w pobliskim przedszkolu, które mnóstwo takich przedmiotów przyniosły, i te aparaty fotograficzne, i słuchawki. Tam jest dużo takich przedmiotów codziennego użytku, którymi dzieci się podzieliły i które odnajdują właśnie na tej wystawie. Czyli moc inspiracji, jak możemy z takich przedmiotów korzystać. Do rozmowy z panem Sebastianem wrócimy za kilkadziesiąt sekund, więc proszę z nami zostać. Słyszymy się po godzinie 15.
2: Autopromocja.
3: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
4: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
3: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
4: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
3: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
4: Właśnie.
3: Miś Michaś
4: i Smogadaś
3: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
4: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
3: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
4: Pa, pa!
2: Autopromocja.
5: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny Festiwal Najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla Najmłodszych w Polsce.
0: O tak, świętujemy 20. urodziny Teatru dla Najmłodszych w Polsce. Ten piękny głos należy do Emilki, która zaczęła dzisiaj z nami audycję specjalną. Mam nadzieję, że Emilka jeszcze do nas wróci. No i mam nadzieję, że nas odwiedzicie, bo audycja specjalna do godziny 16.

0: korzystaj z wyjątkowego wydarzenia. Wydarzenia międzynarodowego. Dużo się dzieje na Festiwalu Najmłodszych od ostatniej środy i dużo będzie się działo jeszcze dziś i jutro. No i między innymi pan Sebastian Świąder, który jest gościem audycji specjalnej, poprowadzi warsztaty dźwiękowe, więc wracamy do tematu. Panie Sebastianie, ci, którzy słuchali wczoraj audycji, ale ci, którzy też obejrzeli już wyspę, wiedzą, jakie przedmioty tam można znaleźć. No, co można pięknego wyczarować ze śmieci, z różnego rodzaju odpadków. No okazuje się, że dużo. Ja wiem już teraz, że dzieci wychodzące z wystawy podobne instalacje zaczynają tworzyć w domu. A czy pan jako muzyk, jako osoba, która zajmuje się dźwiękiem, która kocha dźwięki, też ma takie marzenia, żeby dzieci w domu podobnie bawiły się dźwiękiem i muzyką?
1: No, znaczy, wydaje mi się, że to po prostu się dzieje. Mm. W sensie to nie jest jakieś odległe marzenie. Jakby jestem przekonany, że w domu jakby powstają całe orkiestry złożone z różnych instrumentów, też tak, takich,
0: garnki,
1: które wydają
0: stawiamy,
1: się właśnie nie muzyczne, a właśnie są jak najbardziej muzyczne i w ogóle generowanie dźwięków i taplanie się w tych dźwiękach to jest jakaś taka najbardziej naturalna aktywność, taka zupełnie spontaniczna, do której nie potrzebujemy ani szkoły muzycznej tak naprawdę, mm-hmm. ani lekcji muzyki. Więc tak, no ja jestem przekonany, znaczy to co się jutro będzie działo, no to jest jakieś przedłużenie być może tego, co i tak się tam w domach dzieje, czyli takiego poszukiwania dźwięku, który jest przyjemny, może czasami nieprzyjemny, ale interesujący. Więc tym będziemy się zajmować. Będziemy próbowali budować instrumenty i przywiozłem bardzo dużo rzeczy różnych, które mogą nam pomóc do tego, żeby takie instrumenty zbudować.
0: Jakie to są zbudować. Przedmioty?
1: To są przede wszystkim deseczki, kołeczki, patyczki. To są wszystkie rzeczy, które w naturalny sposób już w jakiś tam sposób brzmią i nam trzeszczą. I wziąłem ze sobą też pewne aparaty, pewne instrumenty elektroniczne, które pomogą nam jakby też posłuchać tych rzeczy, dlatego że często się zdarza, że coś, co się wydaje nieinteresujące, kiedy weźmiemy właśnie jakieś szkiełko, weźmiemy jakąś lupę, albo mikrofon, albo jakiś właśnie rodzaj takiego instrumentu, który nam pozwoli zajrzeć jakby trochę głębiej albo głośniej usłyszeć, to nagle się okazuje, że coś, co jest dźwiękiem, który nam towarzyszy i który dobrze znamy, na przykład zgniatanie butelki, czy zgniatanie puszki, czy nawet, nie wiem, szuranie palcami po powierzchni, która jest chropowata, nagle ona zyskuje jakiś inny charakter, interesujący, który możemy właśnie potraktować jako dźwięk muzyczny, jako coś estetycznego, coś pięknego, co nam sprawia przyjemność. Albo właśnie budzi jakiś rodzaj dyskomfortu i to też w muzyce ma swoje miejsce. Więc tego będziemy szukać, będziemy nagrywać też te dźwięki, bo mam jakiś taki pomysł i taką intuicję, że być może z takich jakichś bardzo już intuicyjnych, swobodnych nagrań powstanie coś, co będzie muzyczne i interesujące.
0: O której można się z panem jutro spotkać?
1: Widzimy się o 11:00. I o 13:00 na takie dwa właśnie wydarzenia w zamku, w Poznaniu. Zapraszam. Myślę, że będzie interesujące. Zapraszam też dużych. Zapraszam małych i dużych. I najfajniej, jak się zjawią wszyscy w komplecie, bo wydaje mi się, że to doświadczenie tutaj bycia na tym festiwalu, To nie jest tylko i wyłącznie coś, co jest skierowane dla młodszego odbiorcy, dla tych małych, jak to lubimy mówić, ale to jest super okazja do tego, żeby mali i duzi pobyli sobie razem. I tak myślę o tych warsztatach, że jeżeli przyjdą jacyś duzi, którzy będą chcieli zostawić tylko swoich małych, to trochę szkoda. I nie dlatego, że ja sobie nie poradzę z gromadką małych, tylko że to jest jakaś okazja, żeby sobie właśnie razem podziałać, żeby sobie razem posłuchać. A na co dzień nie mamy tak dużo okazji, żeby w jakiejś takiej wyjątkowej, festiwalowej, odświętnej sytuacji pobyć razem i potworzyć. Więc do tego zapraszam, dużych i małych, na segregowanie dźwięków.
0: Jeżeli będziecie chcieli posegregować dźwięki, to jutro. Tutaj z Centrum Kultury Zamek. Bez problemu znajdziecie miejsce, w którym pan Sebastian będzie tworzył, więc odważcie się i twórzcie razem z nim.

0: bawcie się i mali, i duzi w takiej bliskości, w dużej przyjemności. Ale muszę na koniec jeszcze, panie Sebastianie, zapytać, czy pan czasami szuka też ciszy?
1: No, bez ciszy w ogóle nie ma muzyki. Tak naprawdę no, cisza jest najważniejszym elementem świata dźwiękowego. I bez ciszy nie ma muzyki, ale też no, jest taki problem, z którym się mierzą muzykolodzy i ludzie, którzy się zajmują, czy w ogóle cisza istnieje. Mhm. To jest też
0: taka
1: coś,
0: absolutna.
1: Co bardzo, bardzo często pracuję z tym na warsztatach, zadając sobie pytanie sobie i innym, czy w ogóle jest taki moment, że możemy powiedzieć, że to jest taka cisza. I co to znaczy w ogóle, że jest ta cisza? Bo być może ta cisza to jest taki moment, gdzie słyszymy właśnie rzeczy, ale których normalnie nie słychać, bo inne rzeczy to przykrywają. Więc to jest no, bardzo, bardzo, bardzo ważne, ale no, to jest jakaś taka utopia trochę, cisza. Ja nie jestem przekonany, że istnieje cisza absolutna i nie jestem przekonany, że to jest stan, który by nam się podobał.
0: Ja podzielam pana zdanie, bo nawet jak czasami siedzimy sobie w bardzo wyciszonych, wytłumionych studiach, to po chwili zaczyna nam brzęczeć w uszach i to już nie jest cisza. Więc czy ona naprawdę istnieje?
1: Tak, tak. No i powiem tylko taką ciekawostkę, jak bardzo wiele dźwięków, tak naprawdę sygnałów, które dociera do nas, do naszego ucha, jest interpretowana przez naszą głowę. I są takie eksperymenty i są takie przykłady ludzi, którzy zaczęli słyszeć rzeczy, których nie ma. Nie dlatego, że się znaleźli w jakiejś magicznej sytuacji, tylko właśnie dlatego, że czasami umysł sam w takich momentach ciszy generuje nam cokolwiek, jakąś informację i to może być na przykład jakaś symfonia, którą nagle usłyszymy, której nie ma tak naprawdę akustycznie, a ona się gdzieś wytwarza na styku jakichś nerwów, słuchania i umysłu, i mózgu, i wyobraźni.
0: No, jak słyszycie, moi drodzy, przechodzimy do teatru, przechodzimy na festiwal, na konkretne wydarzenia, a uruchamia nam się milion innych tematów i inspiracji, bo tak to się tutaj właśnie dzieje, że odzywają się też różne tęsknoty, powstają nowe tematy, nowe inspiracje, więc jestem bardzo ciekawa, co pan wymyśli, panie Sebastianie, na przykład za rok, jak się tutaj spotkamy, czy to będzie coś podobnego, czy coś zupełnie innego, więc i sobie egoistycznie i uczestnikom festiwalu takich spotkań za rok też życzymy.
1: Dzięki.
0: Pięknie,
1: to do zobaczenia w takim razie.
0: Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Polskie Radio Dzieciom. Dziś w Poznaniu na najczulszym, najbardziej delikatnym, najwrażliwszym festiwalu na świecie, na festiwalu najmłodszych. Zapraszamy Was w przestrzenie Centrum Kultury Zamek. Bardzo dużo się tutaj dzieje od samego rana. Sobota to jest już czwarty festiwalowy dzień. Przed nami jeszcze spotkania, warsztaty, koncerty niedzielne. Dużo emocji. Ja w tym momencie rozglądam się z naszego studia plenerowego i widzę uśmiechnięte najnaje, takie naprawdę maleństwa, które tuptają za rączkę razem z rodzicami albo bawią się klockami na wygodnych matach, leżą w poduchach, wśród dźwięków, wśród pięknych kolorów, takich bardzo otulających, przyjemnych, dotykają różnych faktur i rozkręcają swoją wyobraźnię i swoje zmysły. Zachęcam Was, żeby zajrzeć do programu tegorocznego festiwalu i wybrać te propozycje, które najbardziej z Wami rezonują. Bo oczywiście, tak jak wspomniałam, są to spektakle, są to różnego rodzaju przestrzenie kreatywne, ale są to także koncerty. Lada moment zacznie się koncert piosenek na niepogodę, więc będzie można trochę poskakać, potuptać. Jutro dyskoteka najnajowa, więc także mnóstwo ruchu i dobrej zabawy. Na stronie Festiwal Najmłodszych znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń, a dzisiaj w studiu plenerowym pojawią się jeszcze kolejni goście, wśród nich Justyna Czarnota, Monika Kiwak, choreografka, która prowadzi warsztaty taneczne i ruchowe, ale także dziewczyny, które zajmują się strefą kreatywną. No i będzie też pan Krystian Karcz, który prowadzi bardzo ciekawego bloga związanego z filozofią i recenzuje także spektakle, więc zachęcamy, żeby zaglądać do mediów społecznościowych, na stronę internetową. A jeżeli chcecie zobaczyć, co się tutaj dzieje, no to oczywiście profil facebookowy Festiwalu Najmłodszych, ale także Polskiego Radia Dzieciom, które radośnie temu festiwalowi już od wielu, wielu lat patronuje. Bo takie imprezy naprawdę warto wspierać. Gdybyście chcieli się z nami skontaktować, odwiedzić nas w studiu plenerowym, to zapraszamy serdecznie. Nasze studio jest usytuowane w holu głównym Centrum Kultury Zamek po prawej stronie. Duży namiot z napisem Polskie Radio Dzieciom, więc nie sposób nas nie zauważyć.

0: Program Polskie Radio Dzieciom.
1: Studio plenerowe. Studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom, Festiwal Najmłodszych, prosto z Poznania. A w naszym studiu Ania Czerwiec. Cześć Aniu.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć wszystkim.
1: Dzień dobry ponownie.
2: Ponownie. Bardzo się cieszę.
3: Bardzo.
2: Niezmiernie.
1: Ja też bardzo się cieszę. Kto słuchał w ubiegłym roku audycji specjalnych, ten głos Ani też usłyszał. I piękne opowieści o strefie kreatywnej. Bo wy tutaj tworzycie od 5 dni nieustająco, jeszcze dziś i jutro będzie można się bawić w różnych przestrzeniach. Opowiedz proszę, co ciekawego się u was dzieje?
2: No, dzieje się u nas mnóstwo ciekawych rzeczy, zresztą tak jak słychać w tle, również sprzątanie, ponieważ mamy tyle różnych atrakcji, że również jest sporo sprzątania, także wybaczcie proszę tutaj te dźwięki odkurzacza, ale już właśnie poprosiłam, żeby został wyłączony, żeby troszkę może było bardziej komfortowo dla odbiorców tutaj audycji. Tak, no działamy dzisiaj i jutro w strefie kreatywnej. Dotychczas przez te pierwsze dni festiwalowe działała tradycyjnie strefa relaksu, gdzie można było sobie poczytać, posłuchać ptaszków. Tam były też, są też takie panele podświetlane i to wszystko bardzo fajnie się komponuje.
1: Taki przyjemny namiot.
2: Tak, to jest bardzo przyjemne miejsce i bardzo przyjemna przestrzeń, żeby troszkę odetchnąć od tych festiwalowych atrakcji.
1: A ty masz taki namiot w domu?
2: Ja oczywiście. Tak? Ja mam nawet dwa namioty w domu. Jeden jest mojej córki, Uli.
1: A drugi
2: ona
1: twój?
2: Ma tam swoją bazę. Tak. Natomiast drugi jest wspólny. Tak. I też tam lubimy sobie siedzieć, czytać książeczki. Jeżeli ktoś ma ochotę właśnie pójść odpocząć, to tam można się udać. Także
1: zachęcamy do budowania takich baz.
2: Bazy,
1: jak
2: tipi.
1: Nie mamy namiotu, zawsze można wyczarować taką przestrzeń.
2: Oczywiście.
1: Koce, narzuty, poduchy, krzesła, kanapa.
2: I jest od razu baza, jest jakieś miejsce, kryjówka. Tak, jak najbardziej. Także tutaj też można się schować troszkę, ale zachęcam przed lub po do skorzystania oczywiście z naszej tutaj strefy kreatywnej, która w tym roku jest pod hasłem przewodnim oczywiście urodzinowym.
1: No, nie
2: może być
1: inaczej.
2: Ponieważ my tutaj 20-lecie mamy naszego festiwalu ukochanego i trzeba to uczcić z pompą.
1: O tak!
2: Także,
1: dwudziestolatki.
2: Tak,
1: same
2: ja tak właśnie sobie dzisiaj myślałam, że osoby, które 20 lat temu, dzieci, maluszki, które 20 lat temu były na pierwszej edycji, to są już dorośli ludzie.
1: A niektórzy przychodzą ze swoimi maluchami.
2: I ze swoimi przychodzą i to jest coś wspaniałego, ale oczywiście te urodziny nie mogłyby się udać bez dzieci i bez rodziców. Dlatego wspólnie szykujemy ten jubileusz i tę imprezkę. Także dzisiaj mamy warsztaty inne i jutro też będą inne. Zachęcamy do tego, żeby przyjść dzisiaj i jutro, przygotować wspólnie dekoracje na wielki tort, który szykujemy.
1: Będzie prawdziwy tort?
2: Będzie prawdziwy tort, ale będzie też taki tort super ozdobiony właśnie przez dzieci. Tam, o, tam możesz zobaczyć, już dzieci podchodzą.
1: To jest piętrowy
2: tort.
1: Go. Trzy piętra.
2: Tak, szykują. To są trzy piętra, ale czekajcie, co będzie dalej. Tak, będziemy szykować dalej. I tutaj zachęcamy.
1: A świeczki będą na torcie?
2: Czy na tym torcie
1: takie
2: będą świeczki? No, myślę, że takie prawdziwe, płonące to może ze względów bezpieczeństwa.
1: To nie.
2: Niekoniecznie.
1: No, to bezpieczeństwo
2: natomiast
1: jest najważniejsze.
2: Tutaj właśnie rola dzieci, rola rodziców, żeby z tych materiałów, które tworzymy na warsztatach, podejść i ozdobić ten piętrowy tort. Także zachęcamy do tego i dzięki wam, dzięki państwu, dzieciom będzie on na pewno przepiękny.

0: Piękny i jedyny w swoim rodzaju. Dzisiaj od rana właśnie tworzyliśmy koraliki, następnie szykowaliśmy czapeczki na imprezkę urodzinową.
1: No tak. A macie trąbki też?
0: Trąbki, no jeżeli tutaj tak naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza i
1: ale
0: chęci.
1: Dzieci wydają takie dźwięki, że jest naprawdę różnorodnie. Tak jakbyśmy mieli
0: trąbki można na pewno również zrobić, ponieważ też robiliśmy chorągiewki i właśnie tymi chorągiewkami
1: tam
0: widać, że
1: górze,
0: jest
1: tak przyozdobione. Na trzecim piętrze tortu.
0: Do tego aktualnie zaczynamy właśnie warsztaty, gdzie będziemy mogli tworzyć szalone okulary jubilata.
1: Co ty powiesz?
0: Czyli robimy nie dość, że ozdoby na tort, to jeszcze robimy okulary, robimy ozdoby dla samych siebie, no bo wiadomo, że na imprezkę trzeba przyjść przygotowanym.
1: Oczywiście. Kasia,
0: i
1: bez okularów, bez czapeczek nie wracamy do domu.
0: Zachęcam, oczywiście. I jeszcze w dzisiejszego dnia będziemy tworzyć bukiet marzeń. Mhm. I ten bukiet to można w dwojaki sposób, albo no oczywiście z wyobraźnią dzieci to w dowolnym. Albo tworzymy sam kwiat i ten kwiat możemy tam właśnie przyozdobić go, przyozdobić tort tym kwiatkiem, ale też możemy stworzyć bukiet dla siebie albo może dla bliskiej nam osoby, którą kochamy, bo właśnie z drucików kreatywnych, z pomponików, z papierów ozdobnych i taki bukiet możemy potem zabrać.
1: I taki bukiet nam nie zwiędnie.
0: O nie, on może stać bardzo długo.
1: Jak będziemy na niego spoglądać, nawet zimą, to wszystko nam się będzie przypominało.
0: Dokładnie.
1: To, co się tutaj dzieje.
0: Gdzieś na szafce swojej ulubionej, albo u mamy w pokoju i taty w sypialni. Będzie zawsze przypominać o tych pięknych dniach, które właśnie tutaj się dzieją.
1: Czas leci w jakimś oszałamiającym tempie. Bo aż trudno mi uwierzyć, że rok temu siedziałyśmy sobie na dziedzińcu w słońcu. No trochę pogoda nam dzisiaj pokrzyżowała plany, więc musieliśmy się schronić przede wszystkim przed wiatrem, bo słońce świeci, moi drodzy.
0: Tak.
1: Ale to, że minął już cały rok i jesteśmy na tej 20. jubileuszowej edycji, to jest jakiś kosmos.
0: To prawda. Jak wczoraj się zobaczyłyśmy, to chyba same nie mogłyśmy w to uwierzyć, prawda? Nie. Że to już, że ten rok minął, bo to rzeczywiście bardzo szybko się dzieje. Ale ja się tak zawsze cieszę na te dni i na ten festiwal. I nie mogę się go doczekać. Także w sumie to dobrze, że tak szybko minął ten rok i że możemy
1: tak,
0: tu się znowu
1: spotkać. Tak, i oby szybciutko do następnego. Z tego, co mi wiadomo, to Basia Małecka i Alicja Morawska-Rubczak już myślą nad kolejną edycją i zbierają propozycje, szukają spektakli.
0: Inspiracji.
1: Bo to jest taki proces, tak, który naprawdę długo, długo trwa. I jak się przyglądamy temu, co się tutaj dzieje i przysłuchujemy różnym dyskusjom, to jest tak ogromne przedsięwzięcie, ale też tak wielka odpowiedzialność za te maleńkie istotki, żeby naprawdę dać im wszystko, co najlepsze i zaopiekować je i tu w tych przestrzeniach, ale też zaopiekować rodziców. Dzisiaj takie piękne spotkania się odbyły, jak rodzice powinni o siebie zadbać, żeby właśnie z takim spokojem i z lekkością przychodzili na te imprezy dla dzieci i żeby wszyscy wychodzili zadowoleni, żeby tu nie było takiego pośpiechu, żeby dać sobie czas na przytulanie, na swobodę, na taką dobrą zabawę, właśnie bez generowania takich dodatkowych stresów, że a to nie będziemy mieli gdzie zaparkować, a spóźnimy się na spektakl, a co my zrobimy, jak maluch zacznie płakać w trakcie przedstawienia. Proszę Państwa, wychodzimy i wracamy za chwilkę.
0: Tak, to
1: tu nikt
0: my
1: nikogo
0: jesteśmy
1: nie ocenia.
0: Świadomi. I właśnie sami mamy dzieci, także wiemy o tym, że dzieci bardzo różnie reagują i tak naprawdę najważniejsze dla nas tutaj jest, żeby im dać taką bezpieczną przestrzeń. I dzieciom, i rodzicom w zgodzie z ich emocjami, z jakim, z samopoczuciem danego dnia, bo też czasem dzieci poczują się przebodźcowane, są zmęczone z różnego rodzaju powodu. Pogoda wpływa też różnie. Także my tutaj jesteśmy otwarci na wszystkie dzieci, naprawdę. I dla nas najważniejsze, żeby one i rodzice, i dzieci mieli tutaj taką przestrzeń i mieli czas dla siebie. Czas
1: bo
0: wspólny,
1: tego czasu
0: żeby spędzić
1: ciągle
0: go razem i tak
1: ciągle.
0: Razem świadomie i właśnie bez rozpraszaczy tych dodatkowych. Także stąd przewijaki są przyszykowane.

0: Jak ktoś zapomni pieluchy, to zawsze u nas ją znajdzie. Jest przestrzeń do karmienia dzieci. Jest przestrzeń właśnie ta relaksu, gdzie można się uspokoić, wyciszyć. Warsztaty z kolei dają pole do rozwoju kreatywności i można dać upust właśnie wszelkim jakimś formom wyobraźni i rękodzieła. Także tutaj nie ma takich właśnie sztywnych ram. Wiadomo, że w teatrze, ale też te dzieci tego się uczą od samej maleńkości, od dzieciństwa, że w teatrze też są pewne zasady, że właśnie, żeby się nie spóźnić na ten spektakl.
1: Dzieci dzięki temu też czują się bezpiecznie w pewnych ramach.
0: Tak. I potem to też pomaga oczywiście w życiu dorosłym funkcjonować, jak się zachować gdzieś w jakimś miejscu, ale to wszystko tak z takim rozsądkiem i poszanowaniem dzieci przede wszystkim.
1: I to wszystko znajdziecie na Festiwalu Najmłodszych. Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek. Proszę przybywać dziś i jutro.
0: Tak, a czy ja bym, mogła jeszcze powiedzieć dwa słowa?
1: Proszę.
0: Bo jutro będziemy mieli inne atrakcje warsztatowe. Ja powiedziałam tylko o tych dzisiejszych. Także tylko może troszkę szybciutko bym tutaj opowiedziała.
1: Uchyla rąbka tajemnicy, co tam jutro w strefie kreatywnej.
0: Ponieważ jutro też zapraszamy od godziny 11:00. Będziemy robić na początku koraliki, a następnie, słuchajcie, magiczne różdżki.
1: Różdżki.
0: Także do czapeczek, do koralików, do bukietu i okularów można sobie jeszcze dodatkowo stworzyć różdżkę oraz urodzinową koronę i zwierzątka w balonach. I to w ogóle też będzie prześliczne nawiązanie, wspaniałe do naszych grafik, bo będziemy tworzyć takie baloniki, tak jak ludzie latają w tych koszach z balonami, to my stworzymy takie mini wersje tych baloników właśnie, więc zapraszam, myślę, że efekt będzie też wspaniały.
1: Będę oglądać zdjęcia jutro.
0: Och.
1: Ale dzisiaj okulary sobie wyprodukuję.
0: Oczywiście.
1: I czapeczkę. Tak. Bardzo chętnie. Tak. Ania Czerwiec zaprasza do strefy kreatywnej. Proszę wpadać. Jesteśmy tutaj w pięknych przestrzeniach i okolicznościach, w radości, w przytulaniu, w bliskości i zaspokajamy wszelkie potrzeby, więc zachęcamy, żebyście byli
0: oczywiście
1: tutaj
0: razem. Zapraszamy, bo jesteśmy tutaj cały czas dla Was. Bilety jeszcze też mamy na niektóre spektakle w punkcie informacyjnym. Wszystkiego Państwo się dowiecie. Także tak z ulicy po prostu wyjdźcie z domu.
1: Tak i proszę
0: i
1: z ulicy Święty Marcin po prostu wejść.
0: Tak jest.
1: Do
0: i się z nami tutaj fajnie bawić.
1: Tak, i nas tu znajdziecie. Bardzo Ci dziękuję,
0: jeszcze
1: Aniu.
0: Tylko chciałabym pozdrowić moje dzieci.
1: Bardzo,
0: bo wiem, że mnie słuchają. Chciałabym pozdrowić Uleczkę, Tosiunię moją i Polunię oraz mojego męża Kubusia. Bardzo Was kocham i pozdrawiam.
1: Dzięki, Aniu. I do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.

0: takim pląsającym krokiem do studia plenerowego Polskiego Radia Dzieciom wkroczyła Monika Kiwak.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Ty tutaj też, Moniko, jesteś bardzo zajęta i biegasz między różnymi wydarzeniami. Coś jakoś wyjątkowo skradło twoje serce do tej pory?
1: Moje serce bije tak gorąco, na żywo, prosto po spektaklu. Ja później powiem, jaki to jest tytuł.
0: Dobrze.
1: Błagam państwa.
0: Proszę przyjść na ten spektakl.
1: Tak, żebyście przyszli na niego.
0: Żebyście, o 17.
1: Żebyście się śmiali cały czas, a wasze dzieci po prostu cały czas też będą się śmiać. Niesamowity warsztat. I ciągle chce mi się śmiać z tej dobrej energii. Będą państwo zakochani. Zakochani.
0: Jesteś żywą po prostu reklamą tego spektaklu, wiesz? I to, co się z tobą dzieje i ta twoja reakcja. To mówi samo za siebie, bo można opowiadać, jaki spektakl, co się działo na scenie, ale wy to słyszycie. Więc...
1: Nie, to jest tak śmieszne i tak niesamowite, że tam jest dwóch tancerzy, performerów, cyrkowców, którzy łączą w sobie na wysokim poziomie te wszystkie umiejętności cyrkowo, taneczno-performerskie i do tego jeszcze dramaturgiczne i kontakt improwizacyjny. Szok i niedowierzanie.
0: Szok i niedowierzanie, ale można to poczuć i przeżyć na własnej skórze o godzinie 17. 15.33 w tej chwili, więc
1: i
0: macie
1: chyba
0: jeszcze chwilę.
1: Ta promocja, że dwa bilety w cenie jednego.
0: Nie wiadomo mi nic na ten temat, ale jak państwo zajrzą do mediów społecznościowych, to festiwal podaje takie informacje na bieżąco i podał również informację, że musieliśmy się schować w Centrum Kultury Zamek, tutaj w holu głównym. Nie ma nas na dziedzińcu, więc proszę nie martwić się, że tam się nic nie dzieje i że impreza została odwołana, bo absolutnie impreza nie została odwołana, bo takich imprez się nie odwołuje, przecież czekamy na to co roku, tak? Więc po prostu jak wejdziecie z ulicy Święty Marcin do Centrum Kultury Zamek, to nas tu wszystkich znajdziecie w strefach specjalnie przygotowanych relaksu kreatywnej, tej, o której przed momentem Ania opowiadała. No i oczywiście na pięknych wydarzeniach. Piosenki na niepogodę dzisiaj też, świetny koncert i dużo się dzieje. A ty co będziesz jeszcze robić? Gdzie będziesz fikać?
1: Ja biegnę już na pociąg do Krakowa, bo przyjechałam z Krakowa, żeby poprowadzić warsztaty Kiwaki rodzinne. I z radością przekazuję mikrofon Justynie, która za chwilę opowie wam z teoretyczno-badawczego punktu widzenia swojego.
0: Co się tutaj dzieje? Co pani badaczka literatury, teatrolożka, miłośniczka teatru dla dzieci i młodzieży zaobserwowała podczas tegorocznej edycji? Justyna Czarnota.
2: A ja się witam. Dzień dobry.
0: Witamy, dyrektorka Instytutu Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego.
2: To prawda, dzień dobry. Dzień
0: no wiadomo,
2: dobry.
0: Że jak teatr i spotkania z dziećmi, z dorosłymi, to Justyna takiej okazji nie przepuści.
2: Tak, tak, staram się być w takich miejscach, zwłaszcza, że słuchajcie państwo, pewnie już wiecie, ale jeżeli ktoś teraz włączył rozgłośnie i słucha, to może nie wiecie, że w tym roku wyjątkowe święto dla wszystkich osób teatru. 20 lat teatru najnajowego w Polsce, czyli teatru dla najmłodszych. Jak tylko się ktoś urodzi, to może pójść do teatru. I dzisiaj państwo to być może uważacie za oczywistość, ale wspomnienia, które tutaj się snuły na festiwalu, a także moja własna pamięć mówi o tym, że kiedyś tak nie było. Dopiero z przedszkolakami można było się wyprawić do teatru, a teraz mamy dużo szczęścia i właściwie we wszystkich teatrach w Polsce piękną ofertę dla najnajów. Część tych spektakli robi wspaniała dyrektorka, robią właściwie wspaniały duet dyrektorka artystyczna i programowa tego festiwalu, czyli Barbara Małecka i Ala Morawska-Rubczak.
0: To prawda. Jak państwo podróżują ze swoimi pociechami po całym kraju, to bardzo często w różnych teatrach i w Krakowie, i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i nad morzem, na afiszach, tu gdzie jest spektakle najnajowe, to widzimy te dwa nazwiska. I to jest zawsze gwarancja.

0: gwarancja tego, że będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, tak, oczywiście. Także szukajcie, ale jeżeli inne osoby zobaczycie, na przykład taką reżyserką jest Honorata Mierzejewska-Mikosza, tak, albo Kasia Kawalec, to Tomek Maślonkowski teraz zrobił niedawno dużo spektakli, także nie wahajcie się otwierać drzwi teatru z bobasami w wózkach i wchodzić. Śmiało.
0: To prawda, a tutaj jest specjalnie przygotowana przestrzeń, wózeczki są tak elegancko ustawione pod ścianą przy spektaklach, ale też jak zabraknie pieluchy, takie względy praktyczne, to wszystko jest zaopiekowane.
1: Tak, w Poznaniu naprawdę wszystko jest.
0: Od A do Z. Justyno, ty tutaj oczywiście uważnie, jak zawsze, obserwujesz, przemykasz między spektaklami, zaglądasz na warsztaty. Jakiś zachwyt tegorocznej edycji?
1: Chyba moim największym zachwytem jest to, że można obserwować właśnie ten długi czas trwania, że widać wielką różnorodność, wielkie bogactwo. Ten festiwal tegoroczny jest też tak pomyślany, że możecie Państwo zobaczyć spektakle takich osób, które naprawdę zaczynały te 20 lat temu. Żeby tu z Państwem być, ja właśnie wybiegłam z piosenek takiej grupy teatralnej Bloom, jednej z naprawdę pierwszych pionierskich zupełnie inicjatyw, a równolegle jeszcze się odbywają albo właśnie się kończą yoga akcje Moniki Zajączkowskiej z Teatru Atofri. To są dwie takie inicjatywy, które są w Poznaniu na stałe, ale też dziewczyny dużo podróżują po Polsce i naprawdę można je zobaczyć. I dla mnie to jest strasznie wzruszające, że wiecie Państwo, przez 20 lat pojawiały się nowe nazwiska, jak właśnie Alicja Morawska, czy wspomniana Honorata Mierzejewska, ale też, że to jest środowisko, które trwa i jest takie mocne i nadal funkcjonujące. Więc ja mam takiego dużo wzruszenia i dużo piękna, nie wynikające z konkretnego spektaklu, chociaż widziałam fajne rzeczy, ale właśnie takiej dumy, że jako środowisko teatralne w Polsce wykonaliśmy tak dużo pracy i nie straciliśmy osób z tego pokładu. To jest naprawdę poruszające.
0: No i trzymamy kciuki za to, żeby teatr dla najnajów się tak pięknie rozwijał, bo widać już tę różnicę, widać zmianę w świadomości. No chcielibyśmy, żeby to było jeszcze pełniejsze, żeby było tego jeszcze więcej.
1: No, mogę też powiedzieć, że w ostatnich latach taką wielką zmianą w estetyce teatru najnajowego jest pojawienie się spektakli tanecznych. Może Państwo znacie takie grupy jak Collect Touch albo Hanka Bylka-Kanecka. To są takie nazwiska, które też są gwarantami jeszcze innego świata, właśnie ruchowego, ale też możecie się Państwo czuć świetnie zaopiekowani na takich spektaklach. Możecie przyjść do bezpiecznego świata, bezpiecznej krainy. To jest takie też, wiecie, piękne, drodzy rodzice, którzy mnie słuchacie, ponieważ teatr jako medium ma wysoki próg wejścia. Czasem się stresujemy, że może czegoś nie zrozumiemy. I słuchajcie, jak przychodzicie ze swoimi dziećmi na spektakl najnajowy, to w ogóle nie ma tej obawy. Tam po prostu wszystko jest odbierane fizycznie, cieleśnie, jesteśmy w bliskości, budujemy relacje, odbieramy swoje wrażenia i mam też taką myśl, że nie tylko to jest rodzaj teatru, który przyzwyczaja dzieciaki do tego, żeby chodziły do teatru i wracały do niego potem, ale też odważa dorosłych do tego, żeby wracali do życia teatralnego albo je zaczynali. Dla mnie to jest bardzo poruszające i jako dyrektorka Instytutu Teatralnego, no jednak jakoś najważniejszej instytucji teatralnej w Polsce, mówię i zawsze uważam, teatr dla dzieci to absolutna podstawa naszej teatrologicznej egzystencji, więc wspierajmy go wszyscy.
0: Wspierajmy. Ja też mam tutaj moc wzruszeń, jak patrzę na rodziców i widzę też często ich zaskoczone twarze, tak, jak widzą swoje dziecko w jakiejś takiej sytuacji zupełnie nieprzewidywalnej, albo słuchają potem tych komentarzy i tego, co dzieci mówią o konkretnym spektaklu. No dzisiaj na tym fotelu, na którym ty siedzisz, siedziała 3-letnia Lenka, która była na spektaklu Bloom. Ja ją zapytałam, co się zadziało, a Lenka odpowiedziała, że pani zakwitła na scenie.
1: No i to jest, proszę Państwa, dokładnie to, co się stało na tej scenie, a ja bym tak tego nie ujęła.
0: Ja też bym tak tego nie ujęła.
1: Z całym swoim teatrologicznym warsztatem.
0: Oczywiście, my tutaj prowadziliśmy takie dorosłe dyskusje o korzeniach, spektakl, oszukać. Pani zakwitła na scenie.
1: Jaka jest struktura dramaturgiczna?
0: Jaka jest różnica? Właśnie... No słyszycie to.
1: No niestety, nie będę miała wiarygodności 3-latki. Całe szczęście, że była przede mną. Dzięki temu możecie Państwo poznać wiele perspektyw z Poznania.
0: Oczywiście, oczywiście. No właśnie to jest to pokazywanie i też poznawanie i poczucie tego, co się dzieje przez pryzmat ten dziecięcy, przez to dziecięce spojrzenie.

0: terenie.
1: Tak, bardzo warto.
0: I tego tutaj doświadczamy. Bardzo Ci dziękuję, Justyno.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Za spotkanie i do zobaczenia na Teatralnym Szlaku. No my nie możemy spotkać się w Warszawie, ale gdzie możemy? W Poznaniu.
1: No i także wszyscy się spotkajcie z nami tutaj.
0: Tak, do wszystkie
1: zobaczenia.
0: Drogi prowadzą w ten weekend na Festiwal Najmłodszych do Poznania. A w studiu już po piosence kolejny gość.

0: Tak.
1: W studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom na Festiwalu Najmłodszych, jak co roku, Krystian Karcz. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Ponownie, bo widzieliśmy się w ubiegłym roku i to było bardzo miłe spotkanie z nienacka. A Krystian tutaj w bardzo poważnej roli w tym festiwalu, patron medialny Festiwalu Najmłodszych, wspierający od lat, także swoimi recenzjami, więc proszę zajrzeć do mediów społecznościowych.
2: Zapraszam.
1: Uczę filozofować. Tam
2: tak
1: można znaleźć tak Krystiana, który uczy filozofować, ale on uczy w taki sposób nienachalny, powiedziałabym, skłaniając dzieci, młodzież i dorosłych do tego, żeby myśleli, czuli, łączyli fakty.
2: Tak.
1: I czasami też intuicyjnie może wybierali i próbowali nazwać to, co nienazwane.
2: Tak.
1: I to wszystko można robić na tym festiwalu.
2: Zdecydowanie tak. Moim zadaniem jest opowiadać o tym, że nasze życie doświadcza nam bardzo wielu impulsów, doświadczeń, które skłaniają nas do tego, żeby zastanawiać się, zadawać pytania, myśleć. Czasami to są spadające kasztany, czasami szum wody, a czasami takie wydarzenia jak właśnie jak spektakl. Tak teatralny, a dużo się działo i dużo będzie się działo podczas tego festiwalu. Naprawdę dużo pozytywnych emocji, wzruszeń, coś wspaniałego.
1: Ja zerkam sobie do tych twoich mediów społecznościowych. Państwa też zachęcam, bo się pojawiają tutaj też piękne fotorelacje, które Krystian udostępnia z festiwalu. No i patrzę na ten spektakl, który mnie też bardzo wczoraj wzruszył. Teatr Miniatura.
2: Tak.
1: Przywiózł nam 3 dinozaury.
2: Tak.
1: To w zasadzie, wiesz, to zapytam tak przewrotnie, trochę jak te dinozaury, które pytały publiczność, co masz w środku?
2: Mam to samo, co ty. Nie to, co widać na zewnątrz, tylko coś innego. Tak samo jak ty, Rany, to było takie wzruszające doświadczenie, coś niesamowitego, bo wchodzimy na spektakl o dinozaurach, doświadczamy, widzimy rockową oprawę, wspaniałą muzykę. No i o czym są te piosenki? Są o tym, co czujemy, o tym, co możemy, nie możemy, musimy, o tym, do czego...

0: Inni ludzie czasami zmuszają o tym, że nie chcemy czasami podać rączki, że nie chcemy być czasami mili.
1: Nie chcemy się przytulić, nie musimy siadać na kolanach.
0: Absolutnie.
1: Jak nie mamy ochoty.
0: Tak, czasami możemy się wstydzić. Czasami możemy być źli, naprawdę możemy być źli i nie musimy nic udawać. Naprawdę przez wiele lat zadaję dzieciom pytania dotyczące tego, kim jesteś, co masz w środku. Ale to spotkanie mnie naprawdę wzruszyło, kiedy widziałem, jak moja córka oglądała ten spektakl, słuchała muzyki i ona, słuchajcie, powiedziała, ja też tak mam. Naprawdę, słuchajcie, łzami uciekła, kiedy sobie pomyślałem, że ja też w sumie, że ja też potrafię sobie przypomnieć wiele takich sytuacji, kiedy starałem się ze wszystkich sił pokazać jak najlepiej, przypodobać się komuś, spełnić czyjeś oczekiwania, ale naprawdę czy musimy? Po prostu możemy być sobą, możemy być szczęśliwi i możemy podążać za tym, co mamy w środku. Coś wspaniałego.
1: No i też o tych etykietkach, które przyczepiamy innym. Czy tyranozaur, tak? Naprawdę tak musi być od razu postrzegany jako najgroźniejszy, najstraszniejszy, najbardziej niemiło, okropny dinozaur na świecie.
0: Tak, i czasami ktoś chce, żebym był księżniczką. A ja mogę być księżniczką, drapieżniczką, albo jak moja córka powiedziała, nie księżniczką, drapieżniczką, tylko księżniczką, wojowniczką.
1: Mogę zapytać, ile twoja córka ma lat?
0: Siedem lat. Tak. 4 lata, jeżeli dobrze potrafię liczyć. Tu jesteśmy. Pierwszy raz Anielkę przywiozłem w wózku. Miała chyba niecałe 2 lata wtedy, coś wspaniałego i rzeczywiście z każdym rokiem widzę, jak moje dziecko rośnie z tym festiwalem i jak bardzo zmienia się odbiór tych spektakli. Na początku to były wrażenia. Anielka, przyszedł do radia.
1: Tak, bo my tutaj mamy istotkę, zapraszamy do studia.
0: O, córeczka. Czasami na początku, prawda, Anielka, byłaś taka malutka, słuchałaś uważnie, podziwiałaś, a potem to się zmieniło, prawda? Tak, zaczęłaś zadawać pytania, zastanawiać się. Żałuję, że nie mamy wizji, ale właśnie moja córeczka przyszła się przytulić, posłuchać o tym, co opowiadam.
1: Bo ten festiwal właśnie takich dużo reakcji generuje, proszę Państwa, że takiego mimowolnego przytulania się i uruchamia nam się mnóstwo potrzeb, ale cieszę się, że mówisz o tym wieku swojej córeczki, bo festiwal najnajowy zazwyczaj kojarzy nam się z takim przedziałem od 0 do 3 roku życia. Tak. No i rzeczywiście, no, autorzy spektakli też często podkreślają, że to jest mniej więcej taka grupa docelowa, brzydko to ujmując, bo ta grupa docelowa, mówić o dzieciach, to może nie elegancko, ale jeżeli poruszamy się w takim świecie badawczym, a jak sami słyszycie, jak ktoś przyjeżdża ze swoim maleństwem, najpierw w wózku, czy przynosi go w chuście, czy w ramionach, to bardzo często jest tak, że to doświadczenie staje się doświadczeniem nie tylko pierwszych 3 lat życia.
0: Tak.
1: Tylko tutaj mamy właśnie taką wspaniałą dziewczynę, Wickę teatralną, która ma już troszkę więcej lat, a dalej z tatą na spektakle przychodzi, siada na kolanach, przytula się.
0: Tak.
1: I rozmawia o tym, co widzi na scenie.
0: Tak. I drodzy rodzice, chciałbym powiedzieć wam, że bardzo wiele ostatnio się mówi o tym, jak dzieci mają problemy z uważnością, z koncentracją, o tym, jak wiele doświadczeń jest takich szybkich i łatwych, a takie doświadczenie od najwcześniejszych lat z teatrem sprawia, że dzieci są w stanie naprawdę w przyszłości uważniej czytać, uważniej słuchać, w przyszłości odbierać dzieła i ten rozwój dziecka naprawdę przebiega o wiele łatwiej. Ja na przykład zobaczyłem, jak Anielka zyskała pewność siebie, zgłaszała się na forum, prawda? Była tak, Anielka? Zgłosiłaś się na forum?
1: Tak, Anielka, była taka sytuacja.
0: Tak, i to raz,
1: czy więcej? Opowiadałaś o czymś, zabierałaś głos sprawie.
0: Tak.
1: No teraz Anielka nie ma ochoty.
0: Tak.
1: I to też szanujemy oczywiście, bo tutaj szanujemy i potrzeby dzieci i to, co im w duszy gra, może Anielka będzie chciała
0: także
1: kiedy indziej opowiedzieć.
0: Jest tak, że rzeczywiście dzieci, które mają wyzwania dotyczące pewności siebie, są wzmacniane, a na przykład mój młodsze dziecko, czyli synek, Mieszko, który jest bardzo energicznym chłopcem, podczas

0: Teraz spektakli, takich jak na przykład Bardzo, Bardzo, zupełnie się wciągnął, wyciszył. W pewnym momencie prawie się ukoił do snu i to jest ta magia, że czasami właśnie rodzice opowiadają o tym, że mają problem, bo dziecko nie jest w stanie przeczytać książki do końca albo obejrzeć filmu. Doświadczenie sztuki od początku sprawia, że ten czas koncentracji się wydłuża i też dzieci są w stanie doceniać rzeczy, które mają wstęp, rozwinięcie, zakończenie i dać jakąś sensowną alternatywę dla takiej kultury fast foodów. Mhm.
1: Tak, ale wiesz, teraz pomyślałam o tym, jak nas to też uczy dorosłych cierpliwości.
0: Oj tak.
1: Bo to, jak czują się dorośli, no bardzo mocno wpływa na takie maleństwo, więc no, nic odkrywczego, jak powiem, że szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci.
0: Tak jest.
1: Więc dajmy sobie tutaj ten czas na przytulanie, nie śpieszmy się, festiwal trwa do jutra. Dziś jeszcze wiele pięknych wydarzeń, ja tak pozwolę sobie zerknąć do programu, bo jest ich tak dużo, że aż trudno spamiętać. Ale dziś, dosłownie za kilka minut, Teatr Atofri, o którym wspominała Justyna Czarnota, przygotuje akcję performatywną w Parku Cytadela. Więc jak jesteście gdzieś bliziutko, to pędźcie zobaczyć, bo Teatr Atofri to jest też gwarancja tego, że będzie wspaniale. No i o 17:00 spektakl, o którym tutaj się dużo mówi. Nie wiem, czy wy już widzieliście fantastyczną historię Edwarda Sarkusa.
0: Wybieramy się.
1: O godzinie 17:00 pierwszy spektakl można było zobaczyć o 14:30, ale Monika, która tutaj wpadła do studia, jeszcze długo, długo się zaśmiewała po tym spektaklu, więc pewnie tą radość zaniesie do Krakowa. O 17:00 też urodzinowe Turlasy i Collect Touch. Bo tańcówka dla maluszków. Jak chcecie zobaczyć, jak tańczą, jak bawią się takie najnaje, to zapraszamy. No i oczywiście równolegle instalacje, ślady relacji, taka piękna instalacja z Japonii, wyspa, na której można też zobaczyć ciekawe przedmioty z recyklingu. Widzieliście wyspę?
0: Tak, tak, tak. Coś fantastycznego. Anielka i Mieszko się najdłużej zatrzymali, mogę powiedzieć gdzie? Mhm. Na przestrzeni, gdzie są sensoryczne, wolne kureczki i makarony. Nie wiem, jak to się nazywa to miejsce, ale znajdziecie je na pewno bardzo szybko. To jest pierwsze wejście na lewo i można po prostu się pobawić, poprzelewać sobie kuleczki. Coś wspaniałego, takie głębokie doświadczenie sensoryczne, ale też za nami, może słychać, może nie, cały czas bawią się maluszki drobnymi zabawkami.
1: Mam nadzieję, że trochę słychać.
0: Wspaniałego, naprawdę, naprawdę wspaniałe doświadczenie. Wszędzie są dzieci, bawią się i jest to naprawdę, naprawdę co robić.
1: A jak będziecie chcieli troszkę więcej poczytać na temat tych spektakli, to zaglądajcie. Uczę filozofować. Krystian Karcz.
0: Zapraszam.
1: I media społecznościowe, Instagram, dużo wspaniałych artykułów i też podpowiedzi dla rodziców, jak zadbać i o swoje dzieci, i o siebie.
0: Tak, bo szczęśliwy rodzic to też szczęśliwe dziecko, pamiętajmy o tym.
1: Tak, a chciałbyś kogoś pozdrowić, Krystianie?
0: Ojej, chciałbym na pewno pozdrowić swoją córeczkę Anielkę, która jest tutaj tuż obok mnie na moich kolanach właśnie, Mieszka, który tam właśnie się bawi w najlepsze. Mamy Anielki i Mieszka Agnieszkę, która nas obecnie nie widzi i nie słyszy, ale na pewno doceni to, że to powiedziałem. I wszystkich rodziców, którzy są obrzucani pytaniami... Mieszko przyszedł. Tak, gniotka zrobiłeś. Są obrzucani pytaniami od dzieci, czasami męczącymi, ale to właśnie dzięki tym pytaniom dzieci zaczynają w naturalny sposób filozofować.
1: Więc proszę dzieci nie uciszać, a jak nie znamy odpowiedzi na pytanie, to trudno, jest to całkowicie naturalna sytuacja, wszak nie wiemy wszystkiego, ale ważne, żeby razem poszukiwać odpowiedzi.
0: Dokładnie i nie trzeba odpowiadać, można powiedzieć nie wiem. Nie wiem. Po prostu pozwolić, żeby pytanie zostało, bo pytanie jest najważniejsze.
1: I z tym was zostawiamy dziś. Bardzo pięknie dziękuję. Krystian Karcz, uczę filozofować, a my żegnamy się z Poznania. Martyna Chuderska, Kasia Pietrzak, pozdrawiamy Darię Brzezińską, która czuwa nad wszystkim w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. No i jeśli tylko możecie, to zapraszamy na Festiwal Najmłodszych. Wielkie Święto Teatru Najnajowego. Tutaj w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek.

0: promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Słuchacie polskie.

0: Patapatam, tam, tam, tam! Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: Wziąłem balię i miodnicę. Chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tamtym.

0: tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja!

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: mnie.
1: I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

0: dużo dużych
1: i zielonych, roztańczonych
0: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży,
1: ale po nim także można płynąć w dal.

0: nieba, oceanu,
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych,
1: słonych fal.

0: Kaczków ma na nosie każdy z was.
1: Polskie Radio Dzieciom.
2: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
3: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
2: Zgadłeś, drogi.

0: humory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: serowcu tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznicel na raczku.

0: i rysy, i darmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna. Wystarczy jedna słomka, wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu, już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
2: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, to dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
1: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz z

0: dolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień. Rujmy dla nich baniek,
1: rujmy dla nich baniek.
2: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
1: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
2: W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
2: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
1: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień. Rujmy dla nich baniek.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, każdy strażak.

0: krada, ona pada.
1: Na pomoc biegną już wszystkie trzy. Na lwa podnoszą swe ostre kły.
0: Oj, zwykaza!

To nieładnie. Tak to wiem, po co ma mieć z nosem sprzeczkę. A gdy już bardzo źle, to dla niego mam chusteczkę. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę. A gdy już bardzo źle,

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z

cukier w kuchni. Na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze kotu. Wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, pewnie był tu jakiś skrzat. Skąd mam wiedzieć, jak i kto może wpadł tu jakiś

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Masz cały świat?
0: Masz cały świat.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Misia Michasia
4: i Smoka Adasia.
3: Współpracownia, czyli?
4: Drzwi pracowni otwieramy.
3: Do tajemnic zapraszamy.
4: Ale, do jakiej pracowni?
3: Do naszej wspólnej, czyli...
4: Już rozumiem, wrota do współpracowni.
3: Takiej, w której wszystko razem.
4: Zgadnij, co wymyślą dziś Adaś Smok
3: i Michaś Miś. Przy zabawkach ich znajdziemy?
4: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
3: Może wspólnie z nimi zjemy?
4: Z Miśkiem w kuchni, naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem.
4: Najpierw rano przy śniadaniu zapozują przed obrazem.
3: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
4: A kiedyś będę ogniem huchać.
3: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
4: A Michaś będzie podróżnikiem.
3: Ale tylko razem z tobą.
4: Obudzimy echo krzykiem.
3: By lawinę mieć nad głową?
4: Wszystko razem, czyli wspólnie.
3: My się dzisiaj postaramy...
4: I coś konkretnie, czy ogólnie?
5: Razem program zaczynamy!
3: Adasiu, Wojtek z Leszkiem wrócili.
4: I znowu nie zapukałeś.
3: Staram się o tym zawsze pamiętać, gdy pukam do twojego pokoju,
4: no
3: ale...
4: Bardzo dobrze.
3: Ale nasza tajna baza na strychu, jak sama nazwa wskazuje, jest nasza.
4: A, no tak, zgadza się.
3: I tutaj chyba pukać nie muszę, prawda?
4: No, nie... Ale takie twoje wtargnięcie mogło mnie wystraszyć.
3: Nie żartuj sobie, Smoku.
4: Wcale nie żartuję. Jeszcze upuściłbym coś z łap, a co gorsza, mógłbym coś rozbić.
3: Zaraz, ale ty nic w łapkach nie trzymasz.
4: No nie trzymam, no nie.
3: I nie trzymałeś.
4: No.
3: I nie mów mi, że jesteś taki strachliwy. No chyba, że jesteś, co?
4: Co ty opowiadasz?
3: Jesteś?
4: Oczywiście, że nie jestem.
3: A, właśnie, a tak w ogóle, dlaczego rozmawiamy o pukaniu, skoro nasi dorośli wrócili, co?
4: Wrócili...
3: No, mają najnowsze wiadomości.
4: Co? Słucham? Mają jakieś wiadomości? No ale zaraz, czy to takie...

0: Ważne?
1: Czyli zapomniałeś?
0: Przepraszam, a o czym zapomniałem?
1: Dziś robili reportaż o pobliskiej stadninie.
0: A tak, rzeczywiście, przyznaję. Tak, tak, to jednak ważne.
1: Bo tak sobie myślę, że przecież mieli nam powiedzieć o tym, jak tam u nich jest, jakie tam koniki mieszkają.
0: No tak, przypominam sobie, tak, tak.
1: Ja dokładnie pamiętam, że wcześniej byłeś bardzo tym zainteresowany, chyba, co?
0: No, byłem, ale wiesz, Michasiu, jak to sobie wszystko przemyślałem...
1: Przecież nawet chciałeś zostać tym, Jokerem i dosiadać najpiękniejszego konika.
0: Co? Tak, chciałem być,
1: no,
0: ale...
1: Jokerem.
0: Jokejem, a nie Jokerem.
1: Aha.
0: Ale niestety, nie mogę nim być.
1: To nie to... Nie chcesz jeździć na koniku? Dlaczego? Przecież bardzo chciałeś.
0: Zgadza się, chciałem, ale zrozumiałem, że konie nie bardzo by to lubiły.
1: No co ty? Przecież konie lubią galopować z Jokerem. Znaczy tym, z Jokejem.
0: No, a weź tylko popatrz na mnie, Michasiu. No popatrz, co widzisz?
1: Smoka Adasia, mojego najlepszego.
0: A koń zobaczy wielkiego smoka. A kiedy zobaczy olbrzyma, takiego jak ja, to ucieknie.
1: No jesteś duży, to trzeba przyznać. Ale może w tej stadninie są jakieś większe konie? No wiesz, takie dla smoków, co?
0: O, myślisz?
1: Właśnie, zapytajmy o to naszych dorosłych. Oni właśnie stamtąd wrócili.
0: Bardzo dobrze. Zapytajmy ich o te smocze konie.
1: Takie wielkie i potężne konie, co nie?
0: Tak, tak, bo może są takie. A wtedy mógłbym naprawdę zostać Jokerem.
1: Jokejem przecież.
0: A, tak, tak, Jokejem.
1: To co, biegniemy na dół pod ich studio? Raz, dwa, trzy.
0: I tylko nie zapomnij zapukać, Michasiu.
1: To sam możesz to zrobić. W końcu to ty chciałeś zostać jokejem, tak? Hurra!
0: A co cię tak ucieszyło?
1: No, że zapamiętałem to słowo. Jokej, a nie joker.
0: No już nie gadaj tyle, bo jeszcze nim zostaniesz tym jokejem. A to mam być przecież ja.
1: No,
0: to ja mam
1: no
0: być
1: tak,
0: jokejem.
1: Tak, bo... ty jokejem.
0: O, bardzo proszę, chłopcy. Ale my tylko chcieliśmy się dowiedzieć o tej stadninie, Wojtku.
1: Ty tylko stadninie.
0: Dobrze, dowiecie się, ale później.
2: Tak, tak, później. Przyjdźcie później, bo teraz musimy rozstrzygnąć bardzo ważną sprawę, która dotyczy nie tylko nas.
0: I do tego potrzebujemy trochę spokoju. Zatem wybaczcie, ale sprawa jest poważna.
1: No dobrze, to przyjdziemy później.
0: I co o tym myślisz?
1: A co mam myśleć? Po prostu przyjdziemy później, nie?
0: Jasne, ale nie wydaje ci się, że ta rozmowa jest taka jakaś podejrzana.
1: Więc, no cóż, rzeczywiście są jakby trochę zdenerwowani.
0: No właśnie, a może mają jakiś problem i nie mogą sobie z nim poradzić?
1: Czyli musimy się dowiedzieć, o czym mówią.
0: Tak jest, no to na co czekasz? Pędź po podsłuchiwacz, Michasiu.
1: Dlaczego to zawsze jestem ja?
0: Dlatego.
1: A cia. Przykładaj, smoku, a ja muszę trochę odsapnąć.
0: Podaj mi go, przecież wiem, że musisz odsapnąć. A teraz bądź cicho, bo ja się muszę skupić. A może być to naprawdę poważna rozmowa.
1: No to ja też będę słuchał, czy ci się to spodoba, czy nie.
0: Proszę bardzo. Leszku, nie mogę powiedzieć, że nic mnie to nie obchodzi, ale czy to na pewno nasza sprawa?
2: Może ciebie nie, ale mnie to obchodzi. I jestem przekonany, że to jest nasza sprawa.
0: Rozumiem,
2: na pewno.
0: Rozumiem.
2: Myślę, że ktoś te sprawy musi w końcu ruszyć z miejsca.
0: Dobrze, ale to sprawa administracji. Oni powinni się tym zająć, a nie my.
2: Wojtku, ale te altanki, sam widziałeś, to istna stajnia Augiasza.
0: No tak, masz rację. Od nowych wyborów wciąż zjadają własny ogon.
2: A, niestety. Kręcą się w kółko i dlatego trzeba wesprzeć ich jakąś decyzją. O.
0: Jaką znowu decyzją?
2: Decyzją dotyczącą tego miejsca.
0: No nie mów, że naprawdę chce ci się chodzić na jakieś głupie zebrania. Ja raz na takim byłem. To jeden wielki harmider.
2: Czyli co? Chcesz bez końca tonąć w śmieciach? i nic z tym nie robić, tak?
0: No, Leszku...
2: Kiedy zdobędziemy większość, to zdołamy zmienić ekipę na...

0: No, wydajniejszą.
1: No nie przesadzaj, no.
0: Pomóż mi. Pomóż nam wszystkim.
2: Ty naprawdę myślisz, że mój głos ma jakieś znaczenie?
0: Jeden głos tu, jeden głos tam. Myślę, że większość myśli podobnie do nas.
2: Czyli jak?
0: No, że trzeba działać. Działać i działać. I to tylko wyjdzie nam na dobre.
2: Trzeba działać, powiadasz.
0: Tak jest. No widzisz? W końcu i ty to zrozumiałeś.
2: Ja myślę, że trzeba działać, bo ktoś za drzwiami już nieźle działa, wiesz?
0: Tak? Poważnie? Mm-hmm. Tak myślisz?
2: Tak myślę.
0: No dobrze, czekaj, sprawdzę. Top!

0: Adasiu. Adasiu, co ty o tym myślisz?
1: Myślę, że oni rozmawiali o stadninie, którą niedawno odwiedzili.
0: Tej, o której mówiliśmy? A dlaczego tak myślisz?
1: Bo mówili o stajni coś tam, no. A kto w stajni mieszka?
0: No wiadomo, że koniki, wiadomo.
1: Akurat. To nie żadne jakieś takie koniki, to jakiś jeden szczególny konik.
0: Dlaczego tak myślisz?
1: No nie słyszałeś, jak o nim mówili.
0: O kim mówili, smoku?
1: O jakimś koniu. I nazwali go, tak sobie już teraz przypomniałem, nazwali go Augiasz, czy jakoś tak.
0: A dlaczego myślisz, że to jakiś szczególny koń?
1: Mam przeczucie, Michasiu, że może to konik dla mnie.
0: Specjalny konik dla ciebie?
1: No tak, no wiesz, oni wiedzą, że chcę zostać jokerem.
0: Jokejem.
1: No tak, jokejem. I widocznie znaleźli konika, który będzie pasował do mnie. Ojejku, jaki jestem szczęśliwy.
0: No tak, ale inne koniki to już nie. Oj, myślę, smoku, że tam musi się dziać coś niedobrego, niedobrego.
1: A dlaczego tak myślisz?
0: A co? Nie słyszałeś, jak nasi dorośli mówili, że koniki zjadają własne ogony?
1: Rzeczywiście tak mówili.
0: I że często się kręcą w kółko?
1: Ojej, coś w tym musi być.
0: Właśnie.
1: Bo jak się kręcą w kółko...
0: I ogonek?
1: No to każdy konik ma ogon swojego poprzednika przed oczami, jak się kręcą, nie?
0: No właśnie, masz rację.
1: Mogą się...
0: A to przecież może konia denerwować, tak? Może? I dlatego może podgryzać ogon tego konia przed nim?
1: No właśnie. Ojej, to straszne.
0: A dlaczego tak się kręcą? Dlaczego? Czekaj.
1: No właśnie.
0: Czekaj.
1: Wiem.
0: Ja już wiem.
1: No mów.
0: To przez te śmieci, o których mówili Wojtek z Leskiem.
1: Akurat.
0: No co?
1: Konie to często kręcą się w kółko. To taki koński trening.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: Poważnie?
1: Mhm. Koniki obchodzą dookoła taki plac. No widziałem na własne smocze oczy.
0: Ale gdzie i kiedy?
1: No na jakimś filmie o jokejach. Dobrze powiedziałem.
0: Dobrze.
1: I to wtedy postanowiłem zostać jednym z nich.
0: Kręcą się dookoła placu?
1: Mhm.
0: Ciekawe.
1: Ach, Michasiu, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że znalazł się koni dla mnie.
0: Ten Augiasz?
1: Oj, tak, Augiasz. To musi być jakiś wspaniały, no i bardzo silny konik.
0: No, na pewno. Skoro jest taki silny, to na pewno.
1: No, wiesz co, Michasiu, mam pomysł.
0: No.
1: Może odwiedźmy tę stadninę.
0: Ale nie. Musielibyśmy zapytać się najpierw o to naszych dorosłych. Czy nam na to pozwolą?
1: Ej, no po co się pytać? Na rowerach będziemy tam błyskawicznie.
0: Na rowerach? No może i tak. No, dobra.
1: Zobaczymy tylko, co tam się dzieje.
0: Słucham? Ale gdzie się dzieje?
1: No w tej stadninie.
0: A, że tam.
1: I co trzeba zrobić, żeby pomóc tym konikom?
0: Czyli jednak myślisz, że trzeba im pomagać?
1: Na pewno trzeba. A co, nie słyszałeś rozmowy naszych dorosłych?
0: No, słyszałem.
1: No przecież Wojtek z Leszkiem zastanawiają się, co zrobić z tymi wszystkimi śmieciami.
0: Oj, śmieci to wielki problem.
1: Pewnie. A jeszcze zastanawiali się, co zrobić, żeby koniki przestały gryźć się w ogony.
0: Spokojnie, są dorośli, więc na pewno coś wymyślą, wiesz?
1: Tak,
0: na pewno
1: tak,
0: coś
1: akurat.
0: Wymyślą.
1: Już nie pamiętasz, ile razy musieliśmy im pomagać?
0: No to prawda. Wiele razy.
1: To przecież stąd się wziął pomysł na naszą współpracownię.
0: Oj, tak, teraz mnie przekonałeś. Współpracownicy nie wahają się przed żadnym zadaniem. Nawet najtrudniejszym.
1: Tak jest. To co? Zbiegamy na dół, wsiadamy na rowery i w drogę.
0: I w drogę, tak jest, nie ma co. W drogę, smoku!
1: W drogę!

0: Zaraz, zaraz.
1: Słyszałeś? No. To brzmiało jak dzwonek roweru Adasia.
0: A ja słyszałem też dzwonek roweru Michasia. Dokąd oni się wybierają?
2: No to chodź, podejdźmy do okna.
0: Aha. O, już zniknęli w parku.
2: Ty, ale dlaczego nie powiedzieli nam, że wychodzą?
0: No wiesz, pewnie kolejna tajemnica.
2: No dobrze, ale najpierw powinni nas o tym poinformować.
0: I co? Powiedzieć nam, co takiego zamierzają? Aha, akurat. Nie sądzisz?
2: Spójrz, no, wyjechali z parku teraz, widzisz? I kierują...
0: A tu?
2: Tak, i kierują się w stronę stadniny.
0: O-o. Proponuję pojechać ich śladem. Nie podobają mi się te ich dzisiejsze wybryki. Ruszamy, Wojtku.
2: Mhm.

0: koniki, już
1: nie
0: jesteśmy!
1: Chcemy się zorientować, jak wam pomóc!
0: Moment, moment! Widzę piękną łąkę, jest ogrodzona!
1: A co, koników nie widzisz?
0: Nie widzę, oczywiście, że widzę. O! O! O! O.
1: To widzisz czy nie?
0: Tak, ale nie widzę mojego augiasza.
1: Czekaj, czekaj, ja spojrzę. No, no tak, to fakt. Też nie widzę żadnego konia dla smoka.
0: A może jest w swojej stajni?
1: Ale to dziwne. Powinien biegać ze wszystkimi końmi innymi, co nie?
0: Tak, tak, ale pamiętaj, Michasiu, że augiasz to koń wyjątkowy.
1: No tak, masz rację. Zapomniałem o tym.
0: A wiesz, co jest jeszcze dziwne?
1: Co takiego? Znaczy, z tego co patrzę, to wszystko tutaj wydaje się być jak najbardziej normalne. Takie przytulne miejsce dla koników.
0: Otóż właśnie to.
1: No co właśnie to?
0: I nigdzie nie widać żadnych śmieci.
1: Jakich śmieci, Adasiu?
0: Jak to jakich? Tych, o których mówili nasi dorośli.
1: A masz rację. Rzeczywiście, nigdzie ich nie widać. Aha, i jeszcze jedno.
0: Jeszcze coś? A co takiego?
1: No, popatrz właśnie. Patrz. Biegają koniki?
0: Biegają.
1: A dlaczego te koniki nie gryzą się w ogony?
0: O, tamte się gryzą,
1: Ale nie w ogony.
0: No tak.
1: I nie gryzą się, tylko się dotykają głowami się. Tam głaszczą czy coś.
0: Masz rację. A poza tym to te konie głównie stoją.
1: O, właśnie. A nie, zobacz, tamte dwa się ganiają.
0: Tak, ale nie biegają w kółko.
1: No nie, w kółko no. Nie.
0: I żadne się nie zachowują tak, jak mówili Wojtek z Leszkiem.
1: No to prawda.
0: Albo stoją, albo biegają.
1: Ale te, co biegały, to teraz też przestały biegać,
0: widzisz? Rzeczywiście, no. Wiesz, ja nie wiem, o co tym naszym dorosłym chodziło. No nie mogę tego zrozumieć.

0: Witamy, witamy. Czy możemy spytać, co szanowni panowie tu robią?
1: Co my tu robimy?
2: Panowie, przecież to my, no. Adaś i Michaś.
3: A co to za samowolka, chłopcy?
2: Jaka samajolka? Nie wiem nawet, co to w ogóle znaczy.
1: Samowolka, Adasiu, ja chyba już wiem, o co chodzi.
2: No to wytłumacz mi.
1: Ja myślę, że mojemu Leszkowi chodzi o to, że nie powiedzieliśmy im o naszej rowerowej wyprawie. Wiesz, o to im chyba chodzi.
2: Ach, o to chodzi. No bo my tylko chcieliśmy sprawdzić, jak możemy wam pomóc.
1: To prawda, bo żal nam się was zrobiło.
2: Byliście tacy zdenerwowani, kiedy rozmawialiście o stadninie.
1: O tych biednych konikach, które tonęły w śmieciach.
2: Właśnie, chociaż nie widzieliśmy tu żadnej wody, żeby tonąć, której koniki mogłyby tonąć.
1: Śmieci też zresztą tu za wiele nie ma. Nie ma.
2: To wszystko jest nie tak, znaczy nie tak, jak mówiliście.
1: Zgadza się, śmieci brak, konie nie zjadają swoich ogonków.
2: Właśnie, czy możecie nam wyjaśnić, co to wszystko znaczy?
1: Bo trochę się w tym pogubiliśmy.
2: Aha, i jeszcze, jak wszystko wyjaśnicie, to mam wielką prośbę.
1: Poważnie, ty masz jeszcze prośbę? Mm-hmm. Bo ja nie mam żadnej, ale czuję się oszukany. A taki byłem gotowy do pomocy. No taki gotowy.
2: Ależ Michasiu, wiesz, chodzi mi o Augiasza.
1: No to jasne, to pytaj ich.
2: Wojtku, bo ja jeszcze w sprawie tego konika dla mnie.
1: No, chodzi o tego smoczego konika.
2: Konia dla smoka.
1: No, o najsilniejszego, jaki tu mieszka, bo Adaś chciałby być jokerem.
2: Jokerem, Michasiu.
1: Znowu mi się pomyliło. No. Oj, popatrz, znowu wróciło to moje słowne zapominalstwo.

0: Oczywiście, że jokejem. Chodzi o to, że jeszcze niedawno stracił całą nadzieję w ogóle. Mhm.
1: Straciłem, a Augierz, Michasiu, będzie najlepszym z koników.
2: Mhm. Obawiam się, że że mam z tym może być jakiś problem.
0: Jaki problem? Z czym znowu?
2: No, z tym, że my nie znamy konia o tym imieniu.
0: Ale my słyszeliśmy.
1: Jak to nie znacie?
2: No nie, żadnej stadninie nie chcemy już pomagać, a zwłaszcza tej.
3: Tu wszystko jest jak należy, zobaczcie. Widać to na pierwszy rzut oka. Wszystko jest...
2: Wydaje nam się, że te informacje, które od nas usłyszeliście, to skutek...
3: To wynik nieuważnego podsłuchiwania, chłopcy, i wiecznego niezrozumienia treści.
2: Dokładnie.
1: To znaczy, czego nie zrozumieliśmy?
3: Niestety wszystkiego, o czym mówiliśmy, chłopcy. Mm-mm.
2: Po pierwsze, nie rozmawialiśmy o stajni, a o problemach w administracji osiedla, na którym znajduje się nasze radio.
3: A konkretnie chodzi o wiaty śmietnikowe, które tonęły w śmieciach, czyli były przepełnione.
1: To te śmieci?
3: Wojtka ten problem z początku nie obchodził, czyli był mu obojętny. Ale jednak udało mi się go przekonać.
2: Tak jest. Społeczność naszego osiedla powinna zmusić administrację, żeby nie szkodziła samej sobie.
3: Czyli żeby nie zjadała własnego ogona, tak się mówi.
1: To ludzie zjadają ogony?
0: No właśnie, ogon. Dlaczego ogon?
2: Ojej, to jest tylko takie powiedzenie, Michasiu. Tak samo jak kręcić się w kółko.
0: A kto kręcił się w kółko, skoro nie koniki, a?
2: Zarząd. Tak właśnie zachowuje się zarząd spółdzielni.
0: Nie rozumiem. Czyli co?
2: To, że nie może rozwiązać problemów i wciąż i ciągle zaczyna od początku.
3: A decyzję należy podjąć raz, a dobrze.
2: I właśnie dlatego idziemy na to zebranie mieszkańców osiedla.
0: Na zebranie?
1: A co będzie z moim Augiasem?
0: Właśnie, z Augiasem.
1: No, tak bardzo chciałem go poznać.
3: Oj, nie chciałbyś, Adasiu. Zapewniam cię, że nie chciałbyś.
2: A Augiasz to nie koń, a król sprzed wieków.
0: Taki koński król?
1: Ale jak to król?
3: A to taki król, który miał stajnie z ponad 3000 byków, krów, może koni.
2: I tych stajni nie sprzątał przez 30 lat.
3: I brud był tam nie do opisania.
2: Na szczęście jest to postać mitologiczna, czyli wymyślona. Stajnie zresztą też.
3: Bo w takich stajniach koniom byłoby bardzo, ale to bardzo źle.
2: Dobrze, ale na razie wystarczy już rozmów o mitologii.
3: Teraz wracamy do radia i na przyszłość chcemy być informowani o waszych pomysłach, choćby takich jak ten.

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
2: O tak, bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że wcale nie mówili o konikach.
2: Ani o znajomej stadninie, tylko o stajniach mitologicznych.
1: Czyli takich z wymyślonych bajek.
2: I które były bardzo brudne i tylko jakiś Herkules, tak powiedział mi Leszek potem, sobie poradził z tym wyczyszczeniem ten Herkules.
1: Aha, i żaden koń nie gryzł innego konia za ogon, żaden.
2: Ani nie biegały cały czas w kółko te koniki.
1: A tonąc w śmieciach, tak się mówi. Tak się mówi, kiedy jest ich dużo.
2: Mhm. I nikt ich nie sprząta.
1: Bo wszyscy powinni sami sprzątać swoje śmieci.
2: O. I wyrzucać je do odpowiednich śmietników.
1: Ale nie pamiętam, z kim oni się kłócili.
2: Oj, Misiu, ty nic nie rozumiesz.
1: No bo ja się tylko trochę pomyliłem, ale ty też jak zawsze, ale tylko trochę.
2: Dlatego my nie od razu wszystko rozumiemy.
1: Bo my najlepiej znamy się na pomaganiu.
2: Tak, a najważniejsze to jest to, żeby nasze audycje były zabawne, mądre.
1: I jeszcze przepyszne.
2: Mhm. Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
2: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam się nie całkiem udawało.
2: Mhm. A może potraficie coś innego?
1: Możecie do nas o tym napisać.
2: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: A które chcielibyście usłyszeć we współpracowni.
2: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program, co?
2: Tak, czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
2: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z Misiem Michasiem
2: i Smokiem Adasiem w podcastach Polskiego Radia Dzieciom.
0: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca,
1: gdy się robi coś z niczego.

0: tego.
1: Zło na dobro się odwraca.
0: I radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie.
0: Wspomaganie się wzajemnie.
1: Bardzo ważne jest myślenie.
0: Właśnie wtedy jest przyjemnie. Mm-hmm.
1: Można skakać jak zajączek.
0: Współpracownie rozkręcimy?
1: Ale się audycja kończy.
0: Czyli się nie pobawimy?
1: Ojej, misiu drogi, czas na spanie.
0: To już koniec opowieści?
1: Teraz inne już zadanie.
0: W księdze bajek różnych treści
1: mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: Samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach.
0: I o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę czy zabawę?
1: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
0: Kto się pierwszy spać położy?
1: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
0: To kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
0: Do słuchaczy ukochanych.
1: Naszych super basałyków.
2: Wkrótce znowu się spotkamy. Pa, pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Słońce zaświeciło nam, bam, muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj mamo, wstawaj tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj mamo, wstawaj tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk, muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Słońce dzisiaj grzeje, przychodź cieniu, wietrze wieje. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mi trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypię piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwóch? No kto? No kto?

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
3: I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: To jest powtórka programu.
6: Wakacje z duchami.
7: Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To są wieczorne wakacje z duchami. Wakacje dopiero się zaczynają, a podobno właśnie latem dzieją się rzeczy najbardziej niezwykłe. Są lasy, do których nikt nie chodzi po zmroku. Są jeziora, nad którymi słychać szepty. Są stare drzewa, pamiętające setki lat. Co wydarzy się w dzisiejszej audycji Wakacje z duchami? Dowiecie się już za chwilę.

Wakacje, wakacje. Skoro wakacje to mnóstwo przyjemności, mnóstwo radości, mnóstwo słońca, ale też trochę tajemnic, trochę sekretów. W poniedziałki od 18 do 20 właśnie w wakacje, przez cały lipiec i przez cały sierpień będziemy spotykać się z wami, drodzy radiosłuchacze, w naszej nowej wakacyjnej, trochę tajemniczej audycji Wieczorne Wakacje z Duchami, która właśnie się rozpoczęła. Za każdym razem będziemy was zapraszać do innego, tajemniczego świata, świata baśni, a może świata, który tak naprawdę istniał lub cały czas istnieje? Dzisiaj zapraszamy was do świata elfów, ale czy elfy naprawdę istniały? Czy elfy były? Czy istniały tylko na kartach baśni, bajek, książek, scenariuszy filmowych i teatralnych? A może elfy nadal są i żyją gdzieś pośród nas? Czy elfy to dobre stworzenia? Czy takie bardziej rozbrykane, niegrzeczne? Czy wszystkie elfy pomagają ludziom? A może niektóre z nich potrafią i lubią płatać figle albo znacznie coś gorszego? Dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, stworzymy wspólnie taką właśnie historię o elfach, ale nie tylko o tych elfach, które są pozytywne, uśmiechnięte i bardzo, bardzo radosne, ale też pojawią się w tej opowieści elfy, które mają co nieco za uszami. Ja będę budował ramy, będę budował takie podstawy, rusztowanie tej opowieści o elfach, ale to wy, drodzy radiosłuchacze, będziecie ją wypełniać treścią. Mam nadzieję, że bardzo tajemną i przedziwną treścią. Wieczorne wakacje z duchami w Polskim Radiu Dzieciom. Audycja, której jeszcze chyba nie było. 22 645 2055. Zapraszam was już teraz do udziału w tej audycji. I proszę was o odpowiedź na pierwsze pytanie, które pojawia się właśnie w tych wieczornych wakacjach z duchami. Jak opowiedzieć historię o elfach? Tych lepszych i tych mniej dobrych. Od czego zacząć taką opowieść? Od czego zacząć taką baśń? Bo przecież każda opowieść składa się z jakichś elementów, ale z jakich? Kto mi podpowie? 22 645 2055. Słuchacie wieczornych wakacji z duchami.

Wieczorne wakacje z duchami. To nasza nowa wakacyjna audycja. Zaczynamy odpowiadać, drodzy radiosłuchacze, na pytanie, jak opowiedzieć historię, którą dzisiaj będziemy opowiadać o elfach. Może też znajdziemy jakieś inne postaci, jakichś innych bohaterów, na przykład kuzynów elfów w tej opowieści, czyli trolle. Bo trolle to są chyba dalecy kuzyni elfów, czy nie? Sam już nie wiem. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy gość odpowie mi na to i wiele innych pytań dotyczących tych tajemniczych postaci. A jak opowiadać historię? No właśnie. Jak wspomniałem przed piosenką, każda historia składa się z kilku prostych elementów. Pierwszym, takim najważniejszym elementem jest bohater. Bohater, którego my teraz wspólnie wymyślimy. Czy to będzie elf, czy to będzie troll? A może to będzie elf i troll? Może będziemy mieli dwoje głównych bohaterów w naszej historii, w naszej opowieści z dreszczykiem, w naszej opowieści z duchami? No dobrze. Bohater lub bohaterowie, główni bohaterowie. Umówmy się na to, że nasza historia będzie się składać z jednego lub maksymalnie dwóch najważniejszych bohaterów. Trzeba byłoby wtedy sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytania. Ile nasz bohater lub bohaterowie mają lat? Jacy są? Czy są odważni, czy bojaźliwi? Czy są leniwi, czy są bardzo szybcy? Tacy jak na przykład tygrysek z Kubusia Puchatka. A może czegoś się boją? A może skrywają w sobie jakąś tajemnicę? Czy mają rodzeństwo? Skąd pochodzą? Jak wygląda ich dom? Czy mają psa? Mnóstwo pytań. I mnóstwo odpowiedzi na te pytania może nam zbudować bohatera lub dwoje głównych bohaterów naszej historii. Umawiamy się zatem na to, drodzy radiosłuchacze, że naszymi bohaterami będą elf i troll. Co wy na to? Jakby nazwać takiego elfa i trolla? A może znajdziemy jakiś pseudonim, którym będzie można obdarować i jedną postać, i drugą. Jeśli wymyślimy już bohaterów, to kolejnym elementem, kolejnym puzzlem w naszych wakacjach z duchami, w naszej opowieści z dreszczem, będzie miejsce, w którym rozgrywać się będzie cała akcja, akcja naszej opowieści. Może to być na przykład stary las, albo jakiś opuszczony młyn, jezioro po zmroku, albo jakaś wysoka góra. No nie wiem, może stara kopalnia, może wysoki, wysoki zamek na wzgórzu, albo jakaś zamglona, tajemnicza polana. Gdzie chcielibyście zabrać naszych bohaterów, elfa i trolla? To pozostawiam wam, drodzy radiosłuchacze, bo to wy jesteście i będziecie już za chwilę autorami naszych dzisiejszych opowieści, opowieści z dreszczykiem. Spróbujmy poszukać odpowiedzi na dwa pierwsze pytania. Kim są nasi bohaterowie i gdzie odbywa się akcja naszej tajemniczej historii? Kto mi w tym pomoże? 22 6 4 5 20 55. Szukamy bohaterów.

0: Czekam na wasze telefony, czekam na waszą pomoc, drodzy radiosłuchacze, w naszej dzisiejszej troszkę tajemniczej audycji. Wieczorne wakacje z duchami. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami do godziny 20. Jeszcze słonecznie, jeszcze jasno, ale już pod koniec audycji będzie troszkę więcej zmroku za oknami. Zatem podążamy coraz bardziej w atmosferę tajemnicy i niedopowiedzenia, a na pewno dużo niedopowiedzeń mamy póki co w naszej dzisiejszej historii. Wiemy, że chcemy ją stworzyć z dwóch bohaterów, elfa i trola. I wiemy, że chcemy naszych bohaterów umieścić w jakimś konkretnym miejscu. Ale w jakim? Tego póki co nie wie nikt. Mam nadzieję, że Zyta, a może Tymon również, pomogą nam rozwikłać te pierwsze trudności w tworzeniu naszej historii z Dreszczykiem. Dzień dobry, Zyto.
1: Dzień dobry.
0: O, słyszę cię bardzo dobrze. Jak ci mijają te pierwsze dni wakacji? Mów proszę troszkę głośniej, bo niewiele słyszę, dobrze? Jak ci mijają te pierwsze dni wakacji? To kiedy będziesz mieć te wakacje? Przecież wakacje już się zaczęły w sobotę.
1: Za tydzień.
0: Aha, to może za tydzień ty gdzieś wyjedziesz.
2: Prosimy poczekać. Tak? Twój rozmówca zawiesił połączenie.
0: O nie.
2: Wkrótce będziesz mógł kontynuować.
0: A tak fajnie się rozmawiało z Zytą. Tak fajnie się zaczęło rozmawiać. Ale... To jest dziwne, nie sądzicie, drodzy radiosłuchacze? Słyszeliśmy doskonale Zytę i nagle włączył się jakiś dziwny głos. Czy to był głos jakiejś elficy? A może telefonicznej trolicy, tak mógłbym powiedzieć?

0: się zdenerwowałem, ale mam nadzieję, że wy nie i że Zyta z Tymonem zaraz jeszcze do nas zadzwonią. Zyta, jeśli mnie słyszysz i Tymon też, zadzwońcie proszę do nas. A jeśli Zyta nie zadzwoni, to może ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, zadzwoni do nas, by rozwikłać te pierwsze trudności w naszej tajemnej, sekretnej opowieści z duchami. Szukamy bohaterów i szukamy miejsca w naszej opowieści. 226452055. Jest Zyta. Zyta, cześć, jeszcze raz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko w porządku?
2: Czy wszystko w porządku?
1: Tak.
0: Bo ja nagle usłyszałam, proszę poczekać, rozmowa została zawieszona. I ja myślałam, że jakaś elficzka wpadła do was do samochodu, bo wy jesteście z tatą w samochodzie?
1: Tak.
0: I z Tymonem razem?
1: Tak.
0: I jest tam ktoś jeszcze?
1: Mamo.
0: I mama jest? A mama jest elficzką?
1: Tak.
0: Mama jest elficzką?
1: No nie.
0: A jest jeszcze ktoś oprócz
3: tak
0: was?
3: Tak naprawdę to Tymek jest takim choflikiem, który tutaj nacisnął nam jakiś guzicek i zawiesił nam rozmowę. Więc to nasz chochlik Tymon.
0: Chochliku Tymonie, serdecznie cię pozdrawiamy. Ahoj, hej, hej. Chochlik Tymon, z tego co słyszę, on po prostu działa. On nic nie mówi, ale bardzo dużo działa. Chochliku, pozwól mi teraz porozmawiać z Zytą, zgoda? Zyta, jesteśmy znowu, prawda?
1: Tak.
0: Gdzie jedziecie? Co robicie? Opowiadaj.
1: Przyjechaliśmy do domu.
0: Przyjechaliście do domu? Czy w tym domu może czeka na was jakiś elf albo troll?
1: Może. Mam nadzieję, że tak.
0: Co ty opowiadasz? Wy mieszkacie z elfem i trolem?
1: No, nie wiem, może.
0: Zyta, naprawdę ja już nie wiem, co
1: to
0: o tym wszystkim myśleć.
1: To tajemniczy dom.
0: A gdzie ten tajemniczy dom się znajduje?
1: Ze Wrocławiu na ulicy Czepnickiej.
0: A w jakim otoczeniu jest ten dom? Czy w jakimś głębokim lesie, czy na środku rozpalonego słońcem placu?
1: Z jednej strony jest podwórko z boiskiem, a z drugiej strony ulica.
0: Rozumiem, ale skoro z wami w tym tajemniczym domu mieszka jakiś elf i jakiś troll, no to ty na pewno masz doświadczenie w takich historiach, więc proszę, pomóż nam ustalić, jakich mamy bohaterów w naszej opowieści, elfa i trolla, o jakich imionach? Głośno mówimy, bo ja nic nie słyszę.
1: Jeszcze nie wiem.
0: A może Tymon pomoże, albo tata z mamą, kochani, myślmy wszyscy, jakie imię... Tak?
1: Ale myślę, że ten troll mógłby się nazywać Tymon.
0: Troll.
1: Jest czasami trollem.
0: Troll Tymon. Dobrze, a elf?
1: No, może elf będzie się nazywał Ela.
0: Elf, Ela.
1: Elf są literce elf. Tego słowa.
0: Czyli elf Elala, Ela, tak? Ela?
1: Tak.
0: Czy Elala? Bo tak mi jakoś się powiedziało. Jak Zyta byś zdecydowała? Elf Ela czy elf Elalalala? Jak Zyta? Elala. Dobrze, w takim razie mamy imiona. A ja wam bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniliście. Mamy już naszych bohaterów. Kogo chcecie pozdrowić, Zyto?
1: Całe polskie radio dziecko, cały świat, wszystkie zwierzątka, jakie istnieją, bo uwielbiamy zwierzątka.
0: Może jakieś zwierzątka pojawią?
1: Całą naszą rodzinę.
0: Pozdrawiamy was serdecznie. Może jakieś zwierzątka pojawią się?
1: Jeszcze.
0: Trolla Tymona, tego z naszej opowieści?
1: Tak, i elf.
0: I elficzkę Elalale. Trzymajcie się, kochani. Wracajcie bezpiecznie do domu. Ahoj, do usłyszenia.
1: A jeszcze.
0: O, tak?

0: Ja to jest dorzucić. Mikasa i Smokaza.
1: No. Na pewno ich uściskam. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej. Drodzy radiosłuchacze, mamy już pierwsze dane do naszej opowieści. Troll Tymon, elficzka Elala. Ale jakie są te postaci? Jaki mają charakter? I elficzka, i troll. Czy to są pozytywne postaci, czy bardziej mroczne? Czy elficzka jest dobrą elficzką, a troll na przykład rozbrykanym, niegrzecznym trollem, czy zupełnie odwrotnie? W co są ubrani? Jak wyglądają? Pomocy! Pomocy! To jest audycja pod tytułem Wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem. Pomóżcie mi ubrać w charaktery i osobowości naszych bohaterów. 226452055.

0: wakacje z duchami, opowieści z dreszczykiem. To właśnie my. A razem z nami jest Franciszek. Dzień dobry, Franciszku.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Franciszku?
1: Właśnie wracam z wakacji.
0: A gdzie byłeś na wakacjach?
1: Na kajakach byłem. Tam były moje wakacje.
0: I jak się bawiłeś?
1: Dobrze.
0: Dobrze? Opowiedz mi proszę, czy na tych kajakach, może w twoim kajaku razem z tobą, pływały jakieś elfy?
2: Albo, no, pływały, czy nie
0: pływały? Albo trolle?
1: Pływały.
0: Naprawdę? Czyli elfy naprawdę istnieją? Ola Boga, istonoga, to myślę, że jesteś kolejnym ekspertem, bardzo dobrym ekspertem, który się do nas dodzwonił i dziękuję ci. Dziękuję ci, Franciszku, za twój telefon, bo ty będziesz na pewno wiedział, jaki charakter, jakie cechy charakteru ma nasza elfica Ela Ela. Po prostu jaka ona jest twoim zdaniem? Czy to jest dobra elficzka, czy może troszkę bardziej łobuzująca? Jaka, jaka? Mów proszę troszkę głośniej.
1: Dobra.
0: Dobra. A co lubi robić na co dzień?
1: Pływać.
0: Kajakiem?
1: Tak.
0: Aha. Dobrze. A jakie ma hobby poza pływaniem kajakiem? Co hobby. Takiego?
2: Co lubi robić, jakie ma hobby?
0: No, no, co lubi jeszcze robić?
1: Malować farbami.
0: Malować farbami. I co ta elfica Ela Ela ostatnio namalowała tymi farbami?
1: Zamek.
0: Czy to jest zamek, w którym ona mieszka? Mhm. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że tak ładnie ją opisałeś. Zatem elfica Ela Ela lubi pływać, jest dobrą elficzką, lubi malować farbami i ostatnio namalowała ogromny zamek. O, chyba ten zamek jest na wzgórzu, prawda?
1: Tak.
0: Na wzgórzu i może ona w tym zamku mieszka?
1: Jest.
0: Słucham?
1: Są czarodziejki.
0: Mhm. Bardzo fajne podpowiedzi. Bardzo fajne podpowiedzi do elficy Ela Ela. A czy ta elfica jest taka spokojna, opanowana, czy bardzo taka wybuchowa, energiczna?
1: Mhm.
0: Jak myślisz?
1: Spokojna.
0: Spokojna, opanowana nasza elficzka. A czy jest cierpliwa, czy bardziej bardzo szybko działa pod wpływem emocji? Czy potrafi poczekać na to, co przyniesie kolejny dzień?
1: Poczeka.
0: Czyli jest cierpliwą, spokojną i dobrą elficą. Drogi Franciszku, a myślisz, że jak tatę zapytam o to, jaki jest ten troll Tymon, to tata pomoże, podpowie? Mogę zapytać tatę? To ja go zapytam. O, dziękuję. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: To pański syn postawił poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. To proszę nam powiedzieć, teraz stworzyć w zasadzie postać trolla Tymona. Jaki jest troll Tymon, pana zdaniem? Jaki mógłby być?
2: Myślę, że troll Tymon jest bardzo, bardzo silny, ale boi się używać swojej siły i tak naprawdę jest bardzo lękliwy.
0: Aha.
2: I kiedy się przestraszy, to potrafi bardzo mocno zadziałać.
0: Mhm.

0: w obronie, ale boi się bardzo wielu rzeczy. No. Pająków, boi się duchu, boi się myszy.
1: O! Bardzo ciekawie to zabrzmiało, a proszę powiedzieć, tak jak nam pięknie Franciszek przed chwilą opowiadał, czym...
2: Można go uderzyć.
1: I co można, Franciszku?
2: Uderzyć.
0: Tak, że tą siłę może wykorzystać do uderzenia kogoś.
1: Aha, no właśnie, wtedy, kiedy się zdenerwuje na przykład, prawda? Czy,
0: tak,
1: to, czy to oznacza, że on jest tak chwilami taki porywczy?
0: Jeżeli się przestraszy, tak, ale zazwyczaj bardzo unika konfrontacji, właśnie dlatego, że jest lękliwy.
1: Rozumiem. A proszę nam powiedzieć, jakie jest hobby tego trolla Tymona? Co on lubi robić w wolnym czasie?
0: Jeździć na rowerze.
1: Tak, i coś jeszcze?
0: Co jeszcze? Ja myślę, że jest bardzo dobrym kucharzem.
1: A co ostatnio gotował?
0: Marynowane żeberka. W glazurze z miodu. O których bardzo marzę. Ja.
1: Czyli tu słyszę, że takie wątki autobiograficzne też się pojawiają.
2: I jabłko pieczone.
0: Tego popisowy deser. Ulubiony z rolicy.
1: Żeberka i jabłko pieczone, tak?
2: No i szarlotkę.
1: I szarlotkę. Czy on ma w pokoju tapetę z jabłek stworzoną?
2: Tak.
0: Nie, ale chyba żołądek wyłożony jabłkami.
1: O! Słuchajcie, koniec już tych opowieści, bo już po prostu za chwilę zrobi nam się jabłkowa opowieść o trolu i o elfie. Nie, ale żartuję, bardzo mi się podoba to, co chłopaki wymyśliliście i o to właśnie w tej audycji chodzi, żeby otworzyć naszą wyobraźnię, bo te żeberka, to jabłko smażone, czy pieczone, przepraszam, ten zamek, ten rower, o którym Franciszek tak pięknie wspomniał, to pływanie kajakiem i malowanie farbami stworzy nam za chwilę wspaniałą opowieść o elficy Ela i trolu Tymonie. Nie będziemy korzystać tutaj ze sztucznego inteligenta, jak ostatnio usłyszałem na temat AI, tylko będziemy korzystać z naszej wyobraźni, co chłopaki przed chwilą doskonale zrobiliście. Wielkie brawa dla was, dziękuję bardzo.
0: Również dziękujemy.
1: Chyba czas na pozdrowienia. Franciszku, kogo chcesz pozdrowić? Dziękujemy. Kogoś jeszcze?
0: Brata na pewno.
2: Brata?
0: Twojego brata.
2: O, niedługo będą tory.
1: Co niedługo będzie?
2: Tory.
1: No dobrze. No to co, pozdrawiamy jeszcze kogoś, czy to wszystko?
0: Pozdrówmy też organizację Tato.net za piękny spływ kajakowy.
1: Pozdrawiamy. A dużo tych elfów tam było, powiedzcie jeszcze tylko na koniec, na tym spływie?
0: 8 kajaków i spływ polegał ojciec i syn. Przedziale 4-7 lat. Wspaniała przygoda.
1: Ale fajnie.
0: Z biwakowaniem.
1: I to była przygoda weekendowa?
0: Trzydniowa.
1: Trzydniowa. Dobrze się bawiliście?
0: Pogoda się trafiła cieplutka. Tak, było wspaniale. Super. Podobało ci się, Franiu?
1: Super. No to ja was pozdrawiam, chłopaki. Dzięki za podpowiedzi do naszej opowieści. Trzymajcie się. Hej, hej.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: A teraz, drodzy radiosłuchacze, będzie piosenka, jedna z moich ulubionych piosenek z konkursu Eurowizji. Piosenka, która, jeśli mnie pamięć nie myli, bo nie sprawdziłem tego przed chwilą, chyba w 2010 roku zwyciężyła ten konkurs dorosłej Eurowizji. Piosenka pochodzi ze Skandynawii, konkretnie mówiąc z Norwegii. Motyw baśni, bo taki jest tytuł w tłumaczeniu z angielskiego, bo jest to piosenka w języku angielskim, mimo że śpiewana w konkursie przez reprezentanta Norwegii, motyw baśni nawiązuje do postaci z nordyckiego folkloru, do postaci Huldry, tajemniczej kobiety. A takich tajemniczych

Naszych postaci przecież dzisiaj u nas pojawi się bardzo, bardzo dużo. Mamy już elficę Ela Ela, króla Tymona. A za chwilę pojawi się ktoś jeszcze, kto o elfach i trolach wie jeszcze więcej niż Franciszek i jego tata, niż Zyta i jej brat Tymon. Kto to będzie? Dowiecie się niebawem. A tymczasem Fairy Tale i Aleksander Rybak. Śpiewamy, kto zna.

0: drodzy radiosłuchacze, mamy kolejną postać, która przybyła do naszego radia. I ta postać, tak jak wam powiedziałem przed piosenką, wie bardzo dużo na temat troli i wie bardzo dużo na temat elfów i powiedziała, że powie nam wszystko, choć nie wszystko. Niektóre sekrety i tajemnice muszą zostać niewypowiedziane. Zatem karty na stół. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka, skandynawistka. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak się czujesz w audycji Wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem?
1: Trochę się boję po tej zapowiedzi, bo zapowiedź była taka, no ekspert, jakbym tutaj wielką ekspertką była.
0: Bardzo dobrze,
1: i
0: że
1: już się boję, że się te wszystkie trole, elfy i inne stwory leśne, wodne i wszystkie możliwe na mnie będą mściły, jak coś nie tak powiem, ale postaram się opowiedzieć tyle, ile
0: możesz.
1: Mogę.
0: Agnieszko, ja rozumiem, że ty wiesz bardzo dużo na ten temat, dlatego uszanuję, jeśli niektóre tematy przemilczysz. Najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo, Agnieszko, ale w studiu Polskiego Radia Dzieciom możesz czuć się jak najbezpieczniej, jak najlepiej. Jeżeli jakieś trolle czy elfy przybędą, to

0: tylko w naszych opowieściach. Ewentualnie może zajrzą po 19 nasze radiowe krasnoludki, bo takie mamy. No ale elfów póki co nie mamy, to w takim razie o elfy ja ciebie zapytam. Jak wyglądały pierwsze opowieści o elfach i trolach w Skandynawii? Kiedy te opowieści się pojawiły i kto je stworzył? Elfy, trole czy ktoś inny?
1: Bardzo trudne pytanie.
0: Tylko takie dzisiaj usłyszysz.
1: Tak sobie myślę, jak na to pytanie odpowiedzieć. Po pierwsze, to chyba muszę zdementować tę opowieść o obecności elfów w Skandynawii. Że te elfy to pewnie bardziej Wielka Brytania, gdzieś Wyspy Brytyjskie, tak bym je tam sytuowała. Ale ponieważ wszystkie te postaci, stwory z opowieści chyba ludowych, takie na razie nazwijmy, to już są bardzo, bardzo stare postaci.
0: Jak stare? Jak
1: no,
0: stare?
1: Myślę, że stare jak lasy, jak słońce, jak księżyc, jak gwiazdy. Mhm. No i chyba też tak stare jak po prostu pragnienie ludzi, małych i dużych, żeby opowiadać i słuchać ciekawych opowieści, ale też, żeby rozumieć świat.
0: O.
1: I pomyślałam sobie o tym, że tak mówię, że te elfy to raczej nie Skandynawia, choć to jest i prawda, i nieprawda. Ja może odbiję najpierw pytanie, zapytam, a jakby taki elf wyglądał w twojej wyobraźni? Jak widzisz elfa? Jak ci się on jawi?
0: Ja ci powiem, że ja nawet grałem elfa w teatrze i będę go grał w grudniu. Zapraszam.
1: I jak wyglądasz?
0: Cię. Elfie. Nie, właśnie zastanawiam się, czy chcesz opowieść o tym, jak ja wyglądam jako elf? Czy jak ja wyobrażam sobie elfa, bo to są dwie różne opowieści.
1: To chyba ciekawsze będzie to opowieść o tym, jak wyobrażasz sobie, jak wyobrażamy sobie elfy.
0: Pierwszym elementem, który oczywiście kojarzy mi się z elfem, to są spiczaste, podłużne, wyjątkowe, przedziwne, trochę straszne uszy. To mi się kojarzy z elfem. To mi się kojarzy najbardziej z elfem. Z elfem trochę mniej, ale również kojarzy mi się mała, niewielka, malutka, niska postać. Postać szczuplusieńka, z cieniutkimi rączkami, dosyć szybka, niskiego wzrostu, tak jak mówię, może mieć chyba czapeczkę na głowie albo jakąś zmierzwioną fryzurę, ale koniecznie te spiczaste uszy. Tak w mojej wyobraźni rysuje się ten elf, albo nawet elfica Ela Ela z naszej opowieści, którą tworzymy dzisiaj z naszymi radiosłuchaczami.
1: Pierwsze, o czym myślę jako osoba zajmująca się językiem i literaturą, to jest, że elfica Ela Ela jest fantastycznym wytworem językowym.
0: Prawda?
1: Znawcy literatury, analizujący teksty powiedzieliby, że w cudowna aliteracja, bo to jest takie imię, które się zaczyna na tę samą literę, na którą się zaczyna słowo elf, elfica Ela.
0: Masz rację.
1: Co też sprawiało, że się łatwo zapamiętywało historie, te historie, które początkowo funkcjonowały właśnie w takim obiegu ustnym, nikt jeszcze ich nie spisywał.
0: Tak jak my sobie teraz,
1: rozmawiamy, więc duzi, mali, starzy, już bardzo starzy spotykali się może przy ognisku, no i sobie opowiadali właśnie różne historie i trzeba te historie było zapamiętać, a potem najlepiej móc jeszcze komuś innemu opowiedzieć, więc elfica Ela Ela. Ale do tych elfów. Ja tak tutaj krążę trochę jak elfica, bo ten skandynawski elf, czy ta skandynawska elfica, to będzie taki stwór, który lubi żyć w grupie, po pierwsze. I często te elwy szwedzkie żyją pod ziemią, żyją na łąkach, żyją gdzieś w okolicach jakichś może bagien. A to dlatego, że ten elf, elfica jest kojarzona z mgłą.
0: Widzisz, tak myślałem, bo ja szukaliśmy dzisiaj też z naszymi radiosłuchaczami miejsca wydarzeń dla naszej elficy Eli Eli i króla Tymona, przepraszam, i trola Tymona. I jednym z moich wyobrażeń była łąka spowita mgłą.
1: To tak, to jest bardzo, bardzo dobre skojarzenie, bo te

0: elfice, te elwy skandynawskie, szwedzkie pojawiały się najczęściej albo bardzo wcześnie rano, albo o zmierzchu.
1: Ale one wcześnie rano wychodziły spod ziemi?
0: One wychodziły spod ziemi, one mogły przybierać postać może nie do końca taką, jak opisałeś. Bardziej były takimi... mogły mieć postać ludzką. Wówczas były pewnie takie zwiewne, ubrane w białe szaty, w coś, co by przypominało, nie wiem, białą koszulę nocną. A więc swoim kolorem przypominały też tę poranną mgłę. I zaczynały taniec. Tańczyły w kręgu. Tańczyły w kręgu. Do tego jeszcze pewnie gdzieś było słychać, jak się szło przez taką łąkę, przez takie podmokłe tereny, gdzieś koło jakiegoś strumyka. Pewnie jakieś dźwięki podobne do śpiewu ptaków albo do dzwoneczków. Bardzo takie kuszące. Kłopot jest w tym, że te elwy wcale nie były takie dobre z natury.
1: No właśnie, tak myślałem.
0: One były czasami trochę złośliwe, bardzo drażliwe. Trzeba było uważać mocno na to, co się robi i co się mówi, bo łatwo je było po prostu zdenerwować. A jak już tak skusiły tą swoją zwiewną, lekką i piękną aurą do takiego wspólnego tańca, no to człowiek był zgubiony. Zaczynał tańczyć z tymi elfami po tej łące, no i się zatracał, zapominał o czasie, o miejscu i czasami długo nie wracał albo nie trafiał tam, dokąd szedł.
1: Tak sobie myślałem właśnie przed dzisiejszymi wakacjami z duchami, że te elfy tak chyba na pozór tylko nam się kojarzą z uśmiechniętymi, pogodnymi, radosnymi, pozytywnymi postaciami. Tak czułem, że gdzieś tam za plecami albo za uszami mają swoje trzy grosze schowane, takie mroczne trzy grosze.
0: Podobno ich obecności świadczyły właśnie kręgi, mówiliśmy, że tańczą w tym kręgu, takie kręgi na przykład wydeptanej trawy albo wypalonej trawy na ziemi. Dziś pewnie dałoby się to jakoś wytłumaczyć przy pomocy nauki, skąd się biorą takie miejsca w przyrodzie. No ale kiedyś ludzie właśnie sobie tak to tłumaczyli, że na pewno tutaj odbywał się jakiś poranny, tudzież wieczorny taniec elw. Ciekawostka, może trochę śmieszna, też związana właśnie z tymi elwami, jest taka, że nie należało robić siusiu na takiej łące, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie była ta trawa taka właśnie wypalona albo wydeptana, bo to miejsce było zarezerwowane na ten taniec.
1: To był parkiet, elfita parkiet.
0: Więc jeśli ktoś w ten sposób zbezcześcił miejsce, no to musiał się liczyć z konsekwencjami takiego czynu.
1: Ale zaraz, zaraz, Agnieszko, no co ty opowiadasz? No różne przecież są warunki, różne są przypadki w życiu. Jeżeli ktoś miał nagłą potrzebę, no to przypadkiem mógł się znaleźć po prostu w tym niewłaściwym miejscu, a potem oddalił się na przykład szybko do domu, a mimo to elfy wiedziały, że to miejsce, ich miejsce zostało zbezczeszczone przez właśnie tę postać, tego człowieka.
0: Myślę, że tak, że
1: i co się z nim działo?
0: No na przykład zaczynał mieć na skórze dość dziwne krosty, plamy.
1: Ospowietrzna.
0: No to był taki sposób też na tłumaczenie pewnych chorób związanych na przykład z tym, że nie wiem, piło się wodę z źródła, w którym ta woda nie była zbyt zdrowa, nie ugotowało się tej wody wcześniej. No różne rzeczy się z naszą skórą działy po takim kontakcie z elwami i tak to sobie tłumaczono. Ale może, żeby tak nie straszyć, powiem, że był taki też okres w historii pewnie spod jakieś 100 lat temu z hakiem dużym, gdzie te elwy zaczęły przybierać przynajmniej w literaturze dziecięcej właśnie taką troszkę bardziej zbliżoną do tych elfów czy rusałek.
1: Świętego
0: postać.
1: Mikołaja.
0: No
1: takich,
0: taką bardziej,
1: w sensie pozytywnych,
0: takie bardziej
1: tak?
0: pozytywne. I chciałam może wspomnieć o pięknej historii, gdzie jest właśnie taka leśna elwa, taka leśna rusałka, tak ją nazwijmy roboczo, która się pojawia w historii napisanej przez Elsę Beskow, pisarkę i ilustratorkę, znaną chyba wszystkim dzieciom, na pewno w Szwecji, a pewnie i w Skandynawii. Ale

0: Ta książka też została przetłumaczona na język polski. Nosi tytuł Słoneczne jajo. I w tymże słonecznym jaju pojawia się właśnie taka leśna elfa, która to pewnego dnia znajduje w lesie coś okrągłego, żółto-pomarańczowego i dochodzi do wniosku, że to chyba słońce spadło po prostu do lasu. Zaprzęga zwierzęta do pomocy i to, co wszystko, co żyje, lata, chodzi, pełza po lesie i przeprowadza śledztwo. Co to jest i czy to rzeczywiście słońce z nieba spadło?
1: Czyli taka detektywka z niej.
0: Taka trochę detektywka ze słonecznym jajem. I chyba nie powiemy, czy to rzeczywiście słońce
1: nie
0: spadło, czy coś innego.
1: Nie zdradzajmy zakończenia.
0: Myślę, że zakończenie może być zaskakujące.
1: To teraz posłuchamy, zrobimy sobie przerwę muzyczną. Posłuchamy piosenki Niebieski jak... Smurf. Czy smurfy były elfami, czy nie? Czy smurfy po prostu były smurfami?
0: Myślę, że chyba były smurfami.
1: Bo smurfy to też przecież Skandynawia, dobrze mówię? Pejo. Pejo to Dania?
0: Może. Zaraz będziemy sprawdzać.
1: Ja tylko powiem i przypomnę naszym radiosłuchaczom i opowiem tobie krótko, Agnieszko, że w naszej dzisiejszej opowieści... z dreszczykiem. Mamy elficę Ele, która jest dobra, spokojna i cierpliwa. Mieszka w zamku na wzgórzu. Maluje farbami i pływa kajakiem.
0: Świetnie.
1: Oprócz niej mamy trola Tymona, który jest silny, ale też lękliwy, boi się używać tej swojej siły, bywa porywczy, ale tylko gdy ktoś go przestraszy. Jeździ rowerem, ten nasz troll Tymon, i uwaga, jest znakomitym kucharzem. Ostatnio zrobił na kolację żeberka w miodzie i jabłko smażone.
0: To jabłko.
1: Widzisz, jakich mamy uzdolnionych autorów? To są pomysły naszych radiosłuchaczy.
0: Literacko fantastycznie.
1: Fantastycznie, prawda? A Pejo, autor smurfów, tutaj mi Daria podpowiedziała, to Belgia. Zatem ze Skandynawią.
0: Jestem zwolniona.
1: Tak. A ja wyjaśniony, że tak powiem. I już wszystko jasne. No to teraz niebieski jak smurf. A ja, drodzy radiosłuchacze, przypominam, że musimy teraz stworzyć historię. Co się stało z elficą Elą i królem Tymonem? A może ktoś z was ma jakieś pytania pełne sekretów i tajemnic do naszego dzisiejszego gościa, który wie wszystko, ale nie wszystko może powiedzieć? Nasza wspaniała gościni Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka, tak? Opowie wam bardzo, bardzo dużo na temat tych stworzeń. 22 645 20 55. I jeszcze przed tą smurfią piosenką zapytam cię, droga Agnieszko, czy różnica między elfami, tak żebyśmy tylko wprowadzili temat i rozwinęli go tuż po 19, czy różnica między elfami i trollami jest olbrzymia czy niewielka?
0: Jest olbrzymia jak olbrzymy i trolle.
1: No to już wszystko jasne. Musicie z nami zostać i posłuchać dalszych opowieści.

0: Ukłuj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: To jest powtórka programu.
7: Wakacje z duchami.
8: Na zegarach 19, a to jest druga godzina naszej niedopowiedzianej, sekretnej, tajemniczej audycji Wieczorne Wakacje z duchami. Niedługo za oknem zapadnie zmrok. To bardzo dobra pora, by wrócić do rozmowy z naszym gościem, który wie bardzo dużo, choć przypominam, że nie wszystkich informacji może nam udzielać, ale wie bardzo dużo o elfach i o trolach. Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka. Agnieszko, to powitam cię raz jeszcze, tym razem tuż po godzinie 19. Dzień dobry, cześć.
9: Dzień dobry i powiem, że po szwedzku hej, bo to hej. Prosto się nauczyć i przywitać po szwedzku.
8: Czyli hej po szwedzku to jest cześć?
9: To jest takie cześć. Szwedzi też lubią powtarzać to hej, czyli witać się dwa razy, wymawiając to słowo, czyli jak się tak gdzieś tam mijamy na ulicy czy w korytarzu, to mówię hej, hej. Więc jakby trola jakiegoś spotkać albo elwę, to możemy właśnie tak spróbować te lody przełamać skandynawskie i powiedzieć hej, hej.
8: Hej, hej. Czyli to jest tak, jakbym ja do ciebie powiedział tuż po tym, jak weszłaś do studia. Cześć, cześć, tak?
9: Dokładnie tak.
8: A gdyby Skandynawowie mieli powiedzieć dobry wieczór, no bo tak jak powiedziałam, już niebawem zmrok, to jakby powiedzieli też hej, hej, czy...
9: Powiedzieliby gukfel.
8: A, gukfel. Znałem to słówko. No dobrze, to gukfel albo hej, hej, Agnieszko, hej, hej.
9: Hej, hej.
8: O, tak jest lepiej. Co jeszcze możemy ciekawego i bardzo ważnego powiedzieć o elfach? To, co jeszcze nie zostało powiedziane, a co możesz nam przekazać w bezpieczny sposób?
9: A ja
8: sposób.
9: Już tak chciałam tutaj na te trolle.
8: I za chwilę
9: przejść.
8: To przejdźmy na trole.
9: Przechodzę na trole, bo tak zaczęliśmy tutaj językowo, tak. Jak się przywitać. I tak sobie pomyślałam, że te trole to funkcjonują bardzo silnie też w języku. Bo na przykład po polsku powiemy, że o wilku mowa, a wilk...
8: Nie wiem, nie pamiętam.
9: Tuż chyba.
8: A wilk tuż, tak.
9: Czyli, że o kimś rozmawiamy, a tutaj raptem, prawda,
8: czujemy
9: przychodzi,
8: jego oddech
9: czujemy
8: na
9: jego oddech,
8: plecach.
9: Pojawia się w towarzystwie. No to odpowiednikiem właśnie takiego powiedzonka w języku szwedzkim będzie powiedzonko o trolach mowa, a one już stoją w przedsionku, czy już stoją na ganku, czy już stoją właśnie na progach naszego domu. Czyli nie o wilku, a o trolu ta mowa.
8: Czy to oznacza, że te trole pełnią w Skandynawii funkcję takiego wilka z tego naszego powiedzonka?
9: No, trochę mogą wystraszyć swoim wyglądem. Mówi się też, że ktoś jest

0: bogaty jak troll.
1: Co to oznacza?
0: To oznacza tyle, że trolle uwielbiały błyskotki. Uwielbiały złote kolczyki, naszyjniki, wszystko, co się świeciło, co było drogie, piękne. Więc jak się ogląda jakieś ilustracje, choćby do baśni, wspomniałam tutaj w rozmowie takiej poza anteną o rysowniku, malarzu, twórcy wspaniałych ilustracji do baśni szwedzkich, Jonie Bauerze.
1: Właśnie oglądam jego pracę.
0: I trolle na jego ilustracjach, na ilustracjach przez niego stworzonych, no są po prostu, no ociekają wręcz, prawda? Tym złotem i tymi kolczykami i tymi łańcuchami.
1: Tak, wiesz co, jeżeli mogę się wtrącić, Agnieszko, ja mam przed sobą jeden z tych obrazów Jona Bauera, na którym jest olbrzymi troll, ma na głowie przedziwną brązową czapkę, rozłożyste, jeżeli tak mogę powiedzieć, kłęby włosów, a do tego ogromne, to są chyba klipsy zwisające prawie do końca szyi. Raz, dwa, trzy, cztery są chyba te klipsy. Poniżej jest taki zegarek, jak w Alicji w Krainie Czarów nosił go królik.
0: No właśnie,
1: czyli wszystko
0: jak komuś
1: się zgadza.
0: Coś ginęło takiego drogocennego, to należało...
1: Sprawka troli.
0: To mogła być sprawka troli, tak. Więc to powiedzenie do dziś funkcjonuje, że bogaty jak troll. Troll mieszkał pewnie gdzieś w skale, w jaskini skalnej, gdzieś w górze jakieś, może w lesie. Te postaci, podobnie właśnie elwy, może to by było to uzupełnienie, że te elwy, trolle i w ogóle wszystkie te stwory z ludowych, z tych opowieści bardzo, bardzo, bardzo dawnych, to są takie postaci o wyglądzie i tożsamości takiej mało doprecyzowanej. W tym sensie, że to były stwory, które potrafiły zmieniać swój wygląd, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czyli taka elwa na przykład najpierw mogła nam się pojawić na tej łące, tańcząc jako postać ludzka, ale później się okazywało, że mogła też być w postaci żaby, albo komara, albo jakichś innych insektów po tej łące. I nadal była elwą. I ten troll też miał taką zdolność zamieniania się, podobno potrafił się zamienić na przykład w kamień, wielki głaz. Pewnie to też wynika z tego, że jak się spaceruje po takim szwedzkim lesie, czyli krajobrazie, który też już ma wiele tysięcy lat i który powstał w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, to jest taki krajobraz, w którym jest bardzo dużo kamlotów, kamieni, głazów gdzieś w przyrodzie, również w lesie. Jak idziemy przez ten las, to te takie omszałe głazy, myślę, że bardzo uruchamiają naszą wyobraźnię i nie trudno w takim głazie zielonym, obeszłym mchem, porosłym jakimiś krzakami jagód albo borówek, zobaczyć taką postać trolla. Więc te trolle się potrafiły zamieniać, potrafiły się chować, maskować gdzieś właśnie w tej przestrzeni leśnej. I najgorsze, co mogło się wydarzyć, to bycie porwanym przez takie trolle. Podobno trolle...
1: Aż do tego się uciekały, by porywać ludzi?
0: Porywały ludzi, zabierały do lasu, zabierały
1: Agnieszka,
0: do...
1: poczekaj chwileczkę, tylko pamiętaj, ty powiedz tyle, ile możesz, bo ja chcę, żebyś ty mogła bezpiecznie wrócić do domu.
0: Nie powiem, gdzie te jaskinie trolle.
1: Nie ścigana przez żadne trolle. Skandynawskie.
0: No właśnie.
1: Przepraszam, przerwałem.
0: Nie, ja bardzo doceniam, bo to rzeczywiście
1: ale
0: trzeba się było też chronić przed tymi różnymi postaciami, różnymi
1: które
0: stworami.
1: Porywały ludzi nawet,
0: właśnie.
1: Tak jak powiedziałaś, prawda?
0: Więc mogło się zdarzyć coś takiego, co nazywało się zabraniem w górę, nie w znaczeniu wysokości, ale właśnie w taką skałę gdzieś tam górską, czy gdzieś w tym krajobrazie leśnym znajdującą się. No i taka osoba bardzo długo nie wracała. Będąc u troli, musiała im służyć, musiała dla nich pracować. A jak wracała, to często była bardzo inna od tej, którą pamiętali jej bliscy, jej przyjaciele. No coś się z nią zdarzyło, coś jej tam po drodze stało, więc to też był kiedyś pewnie sposób na to, żeby tłumaczyć i choroby, i różne ludzkie zachowania, więc jak

0: ktoś został zabrany przez trolle, mogła na przykład oznaczać tyle, no w takim też w języku później, jak się to opisywało, czy opisywała się taką postać, jak powiedziano, no tego to chyba troll po prostu zabrał do lasu i długo nie wypuszczał i trzymał w swojej grocie leśnej, czy górskiej, no to mogło znaczyć po prostu tyle, że troszkę, jakiego fajnego słówka, że zbzikował. No troszkę po prostu zdziwaczał, albo no coś się z nim najwyraźniej stało. To było pierwsze zagrożenie ze strony troli. Mhm. Drugie zagrożenie polegało na tym, że trolica czasami zabierała małe dziecko z kołyski, z
1: łóżeczka. Ludzkie dziecko, tak?
0: Ludzkie dziecko.
1: Agnieszka już chce muzyki posłuchać.
0: I podrzucała swoje trole. I jak ten mały troll rósł, no to ani nie był zbyt piękny, ani nie był zbyt pojętny. No ciężko było takiego małego trola wychować. On był po prostu niegrzeczny, niesforny. Zamiast jeść na przykład widelcem, to jadł swoimi trolimi łapami.
1: Ale chwileczkę. I mama, ludzka mama, nie zauważała tej podmianki?
0: No zauważała, pewnie się bardzo martwiła i próbowała zrozumieć, co to się stało z tym moim takim pięknym
1: jak
0: i
1: się to dziecko przemieniło
0: jasnym,
1: w trola.
0: I blond włosy i jak aniołek, a tutaj raptem taki niegrzeczny, brudny, niesforny. I jakby ktoś chciał poczytać o takiej historii, to polecam z kolei książkę Selmy Lagerlöf. To jest taka autorka, którą może dzieci znają z książki pod tytułem Cudowna podróż. Taka podróż o chłopcu, który podróżował na gęsi i przeleciał całą Szwecję. To też jest dobra książka, myślę, na wakacje, bo taka książka, która powstawała też troszkę z myślą o tym, żeby była podręcznikiem do geografii w szkole. Czyli dzieci się miały czegoś dowiedzieć też o swoim kraju, o swojej ojczyźnie, o różnych regionach Szwecji. No ale ta sama autorka, czyli Selma Lagerlöf, zresztą też pierwsza kobieta, która dostała Nagrodę Nobla, taką najważniejszą literacką nagrodę, to właśnie Selma Lagerlöf, ale popełniła też takie opowiadanie pod tytułem Zamieniec. I Zamieniec.
1: Intrygujący
0: tytuł. To jest właśnie ta historia o tym, że to ludzkie dziecko trafia do troli, a ten mały troll trafia do ludzi. Taka historia też o tym, że człowiek może pokochać trolla. Że ta mama, która początkowo no tak nie potrafiła zrozumieć, co się wydarzyło, jednak jakoś z czasem takie dziecko, które trochę się różniło od tego wymarzonego, pokochała ogromną miłością. Więc Selma Lagerlöf i opowiadanie pod tytułem Zamieniec. I ta druga odsłona takiego trola, który właśnie potrafi takiego psikusa spłatać. I jeszcze jak się jechało na przykład z dzieckiem do kościoła, żeby to dziecko ochrzcić, bo to był też sposób na to, żeby się jakoś chronić przed trollami. Ale ta droga do kościoła
1: chrzciny,
0: i na chrzciny,
1: tak?
0: To była bardzo niebezpieczna droga. To był taki moment, w którym te trole no, najczęściej gdzieś tam czyhały po prostu, czy w lesie, czy za jakimś kamieniem, czy w jakimś rowie przydrożnym. I też się mogło zdarzyć, że bardzo chciały na przykład, żeby koń się spłoszył, albo żeby się wóz przewrócił, no i żeby miały taką okazję do tego, żeby takiego człowieka ze sobą gdzieś tam zabrać. Mam nadzieję, że nie wystraszyliśmy, a trochę zaintrygowaliśmy tymi postaciami
1: naszych słuchaczy. Tak, też mam taką nadzieję, ale bardzo ciekawie brzmi, Agnieszko, ta opowieść i słuchając teraz tej historii o trolach, próbowałem w głowie sobie, nie wiem czy słusznie, czy nie, ale porównywać trochę elfy do troli. I jeśli mogę powiedzieć, to jednak to porównanie wychodzi ze zdecydowaną korzyścią w mojej opinii na rzecz elfów. Zaczynam się tych troli trochę obawiać. Drodzy radiosłuchacze, już skończyły mi się pytania do naszej ekspertki.

wiem, co zrobić. Pomóżcie mi. Zadzwońcie pod 22 645 2055 i zadajcie jakieś intrygujące pytanie naszej wspaniałej ekspertce w dziedzinie elfów, troli i może czegoś o wiele więcej.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I co ty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź w

0: Wakacje z duchami, wieczorne wakacje z duchami, a z nami w studiu jeszcze przez chwilkę nasza elfilolożka i troll... No nic, nasza ekspertka w dziedzinie elfów i troli, Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka.
1: Dlaczego? Hej,
0: hej. Hej, hej. Dlaczego te trole i elfy akurat są tam, w Skandynawii? Dlaczego takie postaci kojarzą się z tą częścią Europy?
1: Myślę, że te trole i elfy i parę jeszcze innych postaci są jakimś wytworem spotkania człowieka z przyrodą, czy z tym światem, w którym żyje, w którym dorasta. Bo myślę, tak jak trochę powiedzieliśmy sobie o tych trolach, że jak idziemy na spacer do takiego lasu, gdzieś nasza wyobraźnia działa i jakoś sobie czyta te kształty, które się wyłaniają, które światło czy słońce nam wyostrza. Trzeba też

0: pamiętać, że Skandynawia, w tym Szwecja, która jest no, takim krajem, którym ja się głównie zajmuję, to jest taka część naszego globu, w której teraz, czyli w okresie letnim, na północy słońce praktycznie nie zachodzi, więc jest jasno przez całą dobę.
1: To są tak zwane białe noce, tak?
0: To są tak zwane białe noce i wtedy podobno wcale nie jest tak łatwo. Nam się wydaje, że jak to słońce świeci całą dobę, to jest tak miło i przyjemnie.
1: Jak to wpływa na mieszkańców Szwecji?
0: Ciężko mi się tak ogólnie wypowiadać, ale myślę, że jest to... Miałam okazję doświadczyć czegoś takiego.
1: Tak, powiedz na własnym
0: przykładzie.
1: Więc
0: mogę opowiedzieć, jak to na mnie wpłynęło. Oczywiście, że to było fascynujące i taka, taka sytuacja, którą chciałam przeżyć, której chciałam doświadczyć. I to było bardzo też dla mnie ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, że pojechałam na daleką północ Szwecji do miejscowości Arvidsjaur, już za koło podbiegunowe, w lipcu bodaj, na początku lipca. I wydaje mi się, że wtedy kwitły bzy.
1: Czyli mniej więcej w tym czasie,
0: tak,
1: jaki mamy teraz,
0: końcówka czerwca, początek lipca. I wiem, że wtedy zobaczyłam po raz drugi kwitnienie bzów tego samego roku, co było niesamowitym doświadczeniem, że tu już dawno przekwitły i można było zapomnieć o tym i prawie, że truskawki się już kończyły, a tam dopiero te bzy kwitły. Ale to światło nieustannie świecące no sprawia, że na przykład wieczorem jest się bardzo aktywnym i ma się siłę rzeczywiście sporo rzeczy robić, ale na przykład rano wstać na zajęcia do przedszkola, do szkoły, do pracy, wcale nie jest tak łatwo. No ale z kolei jesienią, zimą jest praktycznie cały czas ciemno. No i jak taki człowiek dawno, dawno temu szedł na przykład do lasu, nie miał latarki, bo jeszcze nie wynaleziono takich sprzętów. Szedł, nie wiem, co mógł mieć, jakąś może taką latarnię z żywym światłem, ze świeczką.
1: Tak.
0: No to jednak te kształty, to co się tam wokół działo, jakieś zwierzęta,
1: wyobrażam sobie to
0: jakieś
1: teraz.
0: Ptaki, jakieś sowy, które huczą,
1: dźwięki.
0: No działają na naszą wyobraźnię. Ale też Te wszystkie stworzenia, stwory, trolle, elwy, skrzaty, o których nie wspomnieliśmy.
1: O właśnie.
0: Które były bardzo ważne i są nadal bardzo ważne. No to były też takie stwory, które towarzyszyły ludziom. Na przykład taki skrzat, no ma wiele odsłon również, ale na przykład są skrzaty domowe. Które to skrzaty domowe pilnowały gospodarstwa, pilnowały ludzi w nim żyjących i pilnowały zwierząt, które tam żyły.
1: Czyli skrzaty pomocnicy.
0: Tak, ale znów trzeba by było być dla nich miłymi, trzeba te skrzaty było karmić, na przykład wystawiać dla nich taką ryż na mleku, najchętniej, taką kaszkę. Ryż na mleku, to jest...
1: Czy nie
0: to
1: były
0: jest,
1: zbyt wymagające kulinarnie?
0: Ryż na mleku to jest jedno z dań bożonarodzeniowych. Tutaj przeskakujemy w zimowy krajobraz w Szwecji i też takie danie właśnie, które jeszcze jak się okrasi, no odrobinę masła i posypie odrobiną cynamonu, no to jest po prostu najlepszy deser, jaki tylko można sobie wyobrazić. I taki skrzat domowy w Wigilię czy w Boże Narodzenie właśnie liczył na to, że dostanie tę miskę ryżu na mleku, żeby później przez cały rok służyć gospodarstwu. No a jak nie, no to się mściły i na przykład krowa potrafiła zachorować. Albo inne zwierzęta. No, więc lepiej było się z trollami i ze skrzatami i z innymi stworzeniami próbować jakoś tam układać.
1: Czy elfy, czy skrzaty i trolle to jedna wielka rodzina? Czy jedni są kuzynami drugich, drudzy kuzynami trzecich? Czy to zupełnie trzy oddzielne galaktyki bohaterów?
0: Myślę, że to są oddzielne galaktyki, czy oddzielne, jakby to powiedzieć, no takie oddzielne, nazwijmy to rody, rodziny.
1: O, pięknie.
0: Ale w ramach tych rodzin, trochę tak jak w naszych pewnie rodzinach czy kręgach przyjaciół, znajomych, od siebie się różnimy. Więc są takie cechy, które nas łączą, ale są też takie cechy, które nas jakoś tam wyróżniają.

0: I tych skrzatów mogło być bardzo wiele i mogły mieć różne swoje wcielenia, tak samo te trolle i elwy. I czasami się zdarzyło, że taka elwa się zamieniała w żabę i wciąż była elwą. A taki troll się zamieniał w kamień i też właśnie no, wciąż był tym trolem. Więc bywało, że trudno było też rozpoznać tę postać.
1: Pomyślałam sobie teraz o naszej literaturze, o bajkach, baśniach, książkach dla dzieci stworzonych przez polskich autorów. Czy my mamy takie nasze polskie odpowiedniki tych elfów, troli lub skrzatów? Czy to będą krasnale, czy jakieś inne postaci, czy zupełnie tutaj błądzę w tych poszukiwaniach?
0: Na pewno mamy takie postacie. Tutaj pewnie trzeba by było zapytać osoby, które się zajmują historią czy kulturą ludową krajów słowiańskich, słowiańszczyzny. Są na pewno takie stwory, takie postaci właśnie w tych opowieściach ludowych, w tych opowieściach gdzieś z dawnych czasów, które łączą, czy które jakoś tam mają w sobie te cechy właśnie również tych stworzeń, postaci z krajów skandynawskich, czy z Wysp Brytyjskich. No ale myślę, że kłopot też, to tutaj się wypowiem jako tłumaczka, również polega na tym, że bardzo trudno jest tłumaczyć po prostu te nazwy, te postaci, jakoś przekładać na tę naszą wyobraźnię i nasz język. I dlatego zawsze jest kłopot, na przykład jak się tłumaczy historię bożonarodzeniowe, co zrobić z Mikołajem, który tak naprawdę w Szwecji jest bardziej bożonarodzeniowym skrzatem. I wcale nie wyglądał, przynajmniej początkowo, jak dziadek albo jak starszy pan z siwą brodą z reklam, tylko raczej dość szpetnym, dość niewielkich rozmiarów skrzatem, który to pojawia się w towarzystwie kozła i przywozi prezenty na Boże Narodzenie, więc jest po prostu skrzatem bożonarodzeniowym. No i właśnie te krasnale, wolę skrzaty. Jakoś jak tłumaczę, to zwykle jednak posługuję się tym słowem skrzat i tych opowieści o skrzatach właśnie głównie bożonarodzeniowych jednak jest sporo.
1: Ja pomyślałam sobie jeszcze o tym, o czym wspominaliśmy przed chwilą, o jakichś konotacjach z literaturą słowiańską, a może jakieś nasze rusałki byłyby
0: to
1: takimi
0: by pewnie były te elwy.
1: Ewentualnymi tak, odpowiednikami, tak, ale w to dzisiaj nie będziemy się zagłębiać. Wspaniale się ciebie słucha, Agnieszko, w naszych wakacjach z duchami, ale my za chwilę musimy jeszcze sobie z naszymi radiosłuchaczami dokończyć naszą opowieść z dreszczykiem. To powiedz nam na koniec, proszę. Tak? Chciałaś coś powiedzieć jeszcze?
0: Nie, ja się zastanawiałam, czy pamiętam imiona bohaterów.
1: Pamiętasz,
0: i że to była Elfica, Ela.
1: I troll?
0: Troll Tymon.
1: Tak, troll Tymon.
0: To już czekam na dalszy ciąg tych opowieści.
1: Proszę, powiedz nam, czy czego miały albo mają nauczyć w krajach skandynawskich młodych czytelników takie opowieści o elfach, o elwach, o trolach, o skrzatach? Czy to była czysta rozrywka, czy może tam jakaś mądrość ludowa była przemycona?
0: Myślę, że bardzo dużo było tej mądrości, ale też bardzo dużo było opowieści, które po prostu pomagały zrozumieć to, co się wydarza w naszym życiu. Myślałam sobie też o takiej postaci, na przykład Necken, to jest taka postać z kolei mężczyzny głównie. Tak się objawiała ta postać gdzieś tam na kamieniu, na jeziorze albo stawie, gdzieś jakiś zbiornik wodny, która próbowała jakoś przyciągnąć do siebie ludzi grą na skrzypcach, wcześniej pewnie, ponieważ skrzypce to dość nowy instrument w Skandynawii, to pewnie XVII wiek, czyli lata 1600 plus, a wcześniej pewnie jakieś ludowe instrumenty, ale taką piękną muzyką do siebie gdzieś tam zwabić ludzi. No i ci ludzie szli w to jezioro, szli w jakąś tam wodę, strumyk górski i można sobie wyobrazić, co się mogło wydarzyć, jeśli nie

0: potrafili pływać, a kiedyś ludzie pewnie nie umieli aż tak dobrze pływać albo nie uczono pływać
1: tak powszechnie jak dziś.
0: Więc to też były takie historie, które pomagały zrozumieć, co się wydarzyło, albo też ostrzec na przykład przed tym, żeby nie udawać się, nie wchodzić do wody, jak człowiek nie potrafi się w niej odnaleźć i się z nią obchodzić. Nie chodzić do lasu, bo się może zgubić. Nie chodzić po bagnach, bo te bagna mogą wciągnąć. Więc to były takie historie często, które po prostu w jakiś sposób też ostrzegały przed zagrożeniami tej przyrody otaczającej nas i nas też w ten sposób, przez ten strach może trochę, chroniły przed tym, żeby nie robić rzeczy niemądrych.
1: Agnieszko, jaką jedną tajemnicę elfów i troli lub jednej z tych grup możesz nam zostawić na zakończenie naszej rozmowy? Tajemnicę, którą będziemy mogli wykorzystać w naszej dzisiejszej opowieści z radiosłuchaczami. Taką, którą możesz oczywiście się z nami podzielić, tak by elfy i trolle nie miały nic przeciwko.
0: To ja też taką tajemnicę o trollach mogę zdradzić, że trolle bardzo bały się podobno światła. Znaczy, że jednak wolały ciemność niż słońce. Więc myślę, że ze strony troli przy tej letniej, słonecznej i bardzo gorącej pogodzie nam po prostu nic nie grozi. Mam nadzieję, że trolle tego nie słyszały.
1: Podobno trolle i elfy nie słuchają Polskiego Radia dzieciom po 18, bo one mają wtedy dużo na głowie. Dlatego wiedziałem, żeby zaprosić cię przed 19. Czuj się bezpieczna. O trolach i elfach, i elwach, i skrzatach tak wspaniale opowiadała nam Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka. To co, na koniec też mam powiedzieć? Hej, hej!
0: Prawie. Hejdo!
1: Hejdo!

Drodzy radiosłuchacze, my już jesteśmy bez naszego gościa, ale ja jestem cały czas z wami do godziny 20 razem z wydającą tę tajemniczą audycję Wieczorne Wakacje z Duchami Darią Brzezińską. Wracamy do naszej opowieści. Mamy elficzkę Ele Ele i trola Tymona. Elficzka jest dobra, spokojna i cierpliwa. Lubi pływać kajakiem, malować farbami, a troll Tymon jeździ rowerem. Lubi gotować. Ostatnio ugotował żeberka w miodzie i smażone jabłko, pieczone jabłko, przepraszam. Jest silny, ale też lękliwy, boi się używać tej swojej ogromnej siły, a porywczyk tylko wtedy, gdy się broni. Umieśćmy teraz naszych bohaterów w zamku. W zamku na wzgórzu. Zamku spowitym mgłą. Jak myślicie, co mogło się zdarzyć w tym zamku spowitym mgłą, w którym spotkały się elfica Ela Ela i troll Tymon? Czyli teraz budujemy kolejny element naszej opowieści, opowieści z dreszczykiem, czyli tworzymy, rysujemy tajemnicę. Może wszystkie ptaki wokół zamku nagle ucichły? Może zaczęło świtać i troll się przestraszył? A może ktoś w okolicy zostawił jakieś maleńkie ślady? Albo pojawiły się znikające przedmioty? A może ktoś w lesie nieopodal zaczął się dziwacznie śmiać?

Nie wiem. Nie wiem, co wybrać. Ale przypominam, że to nie ja jestem autorem tej opowieści, tylko wy, drodzy radiosłuchacze, dlatego czekam na wasze telefony. 22 645 20 55. Co się stało, gdy elfica i troll spotkali się w zamku na wzgórzu z powitym mgłą?

znów bym chciała być mała? Może elfy też by tak powiedziały, albo bardziej skrzaty. A ja nie wiem, czy wiecie, drodzy radiosłuchacze, że elfy nie zawsze jednak były małe. I kiedyś, jeszcze w bardzo, bardzo dawnych wierzeniach i legendach, miały też skrzydła. Zwłaszcza w tych legendach, opowieściach skandynawskich, o których tak pięknie opowiadała nasza dzisiejsza ekspertka Agnieszka, elfy opisywano jako wysokie, piękne istoty, które przypominały ludzi. A te małe, skrzydlate elfy pojawiły się znacznie później w baśniach i w ilustracjach. My wiemy, że w naszej opowieści, którą powolutku snujemy, w tej audycji Wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem, elfica Ela spotyka trola Tymona w zamku. Ja w międzyczasie wpadłem na pomysł, że elfica dopływa do tego zamku kajakiem,

zastaje trola Tymona w kuchni. W kuchni z przygaszonym światłem, w którym troll Tymon piecze jabłka. Wyobraźcie sobie zapach cynamonu, pieczonych jabłek i spałaszowanych przed chwilą na kolację tych żeberek w sosie miodowym, które wcześniej już ugotował nasz zdolny kulinarnie troll Tymon. Co się wydarzyło w tej kuchni? Ja mam mnóstwo wersji w głowie, mnóstwo możliwości, jak tę historię doprowadzić do wielkiego, tajemniczego finału, ale nie chcę nic sam wymyślać, bo przecież jesteście wy, drodzy radiosłuchacze, a wy macie mnóstwo wspaniałych pomysłów schowanych w waszej wyobraźni. Dlatego zapraszam, dzwońcie do nas z odpowiedzią na pytanie, co się zdarzyło w kuchni na zamku, w której elfica Ela spotkała trola Tymona. 22 645 20 55. Dodam tylko, że możecie dzwonić sami lub też z rodzicami. Mogą również dzwonić sami rodzice, czy w ogóle dorośli i próbować dokończyć razem z nami tę opowieść.

Halo, halo, drodzy radiosłuchacze, to ostatnie 10 minut wakacji z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem naszej wieczornej, poniedziałkowej, wakacyjnej audycji, która powolutku, jej pierwsza odsłona, pierwszy odcinek zmierza do finału. Do finału, w którym brakuje mi już tylko was i waszego zakończenia naszej opowieści o elficy Eli Eli i trolu Tymonie. Przypominam. Pytanie brzmi, co się zdarzyło w tajemniczej kuchni na zamku z powitym mgłą, w kuchni, w której troll Tymon piekł jabłka i kuchni, do której weszła elfica Ela Ela, która wcześniej przypłynęła do zamku kajakiem. 226452055. Czekam na waszą pomoc w zakończeniu tej audycji. A w międzyczasie jeszcze kilka ważnych ciekawostek o trolach. Przed chwilą mówiłem o elfach, to teraz o trolach. Może to jeszcze wam pomoże znaleźć jakiś ostatni ślad w wyobraźni tej opowieści, którą próbujemy zakończyć. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie trole były złe. W dawnych opowieściach skandynawskich niektóre trole pomagały ludziom, ale też były takie, które, tak jak nasza ekspertka dziś wspomniała, kochały psocić. Ich charakter zależał po prostu od tego, w jakiej legendzie się pojawiały. Okazuje się też, że niektóre skały miały być trollami. Dawniej ludzie wierzyli, że niezwykłe głazy albo wysokie skały to właśnie są trole, które nie zdążyły schować się przed wschodem słońca. Przecież Agnieszka mówiła, że trole nie lubią światła. Nie zdążyły ukryć się przed wschodzącym słońcem i na zawsze zamieniły się w kamień. Ktoś zamieni się w kamień lub w coś innego w finale naszej opowieści. Ostatnia szansa dla was, by zadecydować, co się wydarzy pomiędzy elficą Elą Elą i trolem Tymonem. 226452055.

już niewiele spraw zostało do zmyślenia, tylko to, co się wydarzyło na zamku, na wzgórzu, spowitym mgłą. Okazuje się, to znaczy to okazało się przed chwilą w mojej głowie i w mojej wyobraźni, że elfica Ela, cicho dopłynąwszy kajakiem do starego zamku, z otwartego okna poczuła zapach pieczonych jabłek, które właśnie wyjął z pieca ten nasz odważny troll Tymon. O wspaniałych umiejętnościach kulinarnych. Gdy spojrzenia naszych bohaterów się spotkały, w całym zamku zrobiło się tak cicho, że nawet zegar przestał odliczać czas. Tymon postawił na parapecie jeszcze ciepłe jabłko, lecz nie powiedział ani słowa. I wtedy elfica Ela uśmiechnęła się tylko, położyła obok małe srebrne piórko, a kiedy następnego ranka odnaleziono na parapecie tylko ogryzek jabłka i tylko to srebrne piórko, nikt nie potrafił powiedzieć, czy była to zwykła wizyta, czy początek tajemnicy, którą ten zamek na wzgórzu z powitym mgłą zachowa dla siebie. Tu stawiamy kropkę, a może przecinek, po to, byście po zakończeniu naszej audycji razem ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, kolegami, koleżankami dopisali kolejną scenę, a może dwie, a może trzy, a może nawet siedem scen do tej opowieści z elficą, trolem, ogryzkiem jabłka i srebrnym piórkiem. A jeśli chcecie spędzić kolejny tajemniczy, pełen niedopowiedzeń i sekretów poniedziałek w wakacje w Polskim Radiu Dzieciom, to zapraszam Was już za tydzień na kolejne wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem, punktualnie o 18:00. A za dzisiejsze opowieści, elfie, trollowe i skrzacie, dziękuję Wam Jacek Zawada, Daria Brzezińska, elfy i trolle.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Iwo Wuko, Leon i Buba. Czyta Patryk Bartoszewski. Leon i Buba szli kilka tygodni, aż wreszcie ich oczom ukazał się największy i najpiękniejszy namiot cyrkowy, jaki widział świat. Kiedy doszli do niego, zaczepił ich pewien człowiek, który zdziwiony tym wesołym duetem zapytał, co tutaj robią.
3: Chcemy przyjąć się do pracy, odpowiedział Leon.
2: Nie ma mowy, odpowiedział człowiek. W naszym cyrku nie ma zwierząt. Nie wolno.
3: Ale my wyrażamy zgodę i bardzo chcemy pracować u was, wtórował Leonowi Buba.
2: Człowiek okazał się być właścicielem cyrku i po wielu konsultacjach z innymi pracownikami zaproponował Leonowi i Bubie umowę o pracę, którą słoni i tygrys chętnie podpisali. Wieść o nowych pracownikach cyrku rozniosła się lotem błyskawicy i wkrótce tłumy zaczęły dzwonić i pytać o bilety. Zdziwienie ludzi było jeszcze większe, kiedy okazało się, że słoń Leon chodzi po linie zawieszonej bardzo wysoko, a tygrys Buba żongluje sześcioma arbuzami. Byli w tym naprawdę dobrzy, bo uczyli się pilnie każdego dnia. Sami wpadli na pomysł, co chcieli robić w cyrku i ciężko pracowali, aby zadowolić tych, którzy przyszli ich oglądać. Wkrótce cały świat dowiedział się o utalentowanych i zabawnych przyjaciołach z głębokiej Afryki. Zaczęto zapraszać ich na wielkie uczty, wręczano im medale, a nawet zaproponowano rolę w nowym amerykańskim filmie, gdzie mieli zagrać główne role. Bilety na premierę filmu sprzedawały się w kilka minut. Za film otrzymali mnóstwo nagród i uznano ich za najlepszych aktorów. Pewien bardzo znany i wpływowy aligator imieniem Stefan zaprosił Leona i Bubę na wielki festyn do Afryki, na którym miano wręczyć im złote klucze do dżungli, a król Afryki, Gibbon I, postanowił oddać im duży kawałek ziemi, aby mogli zbudować tam szkołę dla innych zwierząt, które miały marzenie ruszyć w świat i zdobyć sławę. Na lotnisku przywitały ich tłumy. Wszyscy byli dumni i szczęśliwi, że afrykański słoń i afrykański tygrys zostali najsłynniejszymi zwierzętami na świecie. W pewnym momencie z tłumu wyszła grupa tygrysów. Była to mama i tata, trzech braci i siostra Buby. Buba rozpoznał ich od razu, choć minęło wiele lat. Ruszył pędem w ich stronę, uradowany i szczęśliwy. Po chwili wyszła też bardzo duża grupa słoni, które Leon znał bardzo dobrze. Jeden z nich podszedł do Leona i powiedział:
3: przepraszam w imieniu swoim i wszystkich pozostałych, że śmialiśmy się z ciebie i nie wierzyliśmy w twoje możliwości. Czy zechcesz nam wybaczyć i przyjąć nasze zaproszenie na obiad? Oczywiście zechcę i nie gniewam się już na was. Byliście moją motywacją. Więc to raczej dzięki wam miałem w sobie tyle determinacji.

determinacji, aby spełniać marzenia. Do dzisiaj w Afryce stoi największy na świecie pomnik, który przedstawia słonia Leona i tygrysa Bubę. Sowa Eleonora siedzi tam zawsze i czeka na turystów, którym opowiada tę niezwykłą historię. Historię dwóch przyjaciół. Przyjaciół, którzy zawsze powtarzali, że marzenia są po to, aby je spełniać. Jest tam nawet taka mała tabliczka. Na niej ktoś napisał odręcznie: nie wstydź się swoich marzeń. Koniec.

zasną w kominie. Zaśnij dziecko, zaśnij.

0: Franeczku, nadszedł czas na kolejną opowieść. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super. Ale zawsze, zanim rozpocznie się nasza opowieść, wybieramy, kto jest naszym bohaterem. Dzisiaj też tak będzie. No to zastanówmy się. Chłopiec czy dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: A może dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: To niech będzie chłopiec. A imię tego chłopca brzmi Albert. Powiedz mi, Franiu, czy ty znasz jakiegoś Alberta?
1: Nie, w moim przedszkolu nie ma.
0: Nie ma w twoim przedszkolu chłopca o imieniu Albert. No ale będziesz znał bohatera. Bohatera naszej opowieści, które właśnie takie ma imię. A to, co przytrafiło się naszemu bohaterowi, jest naprawdę niesamowite i niezwykłe. I związane jest z miejscem, które uwielbiają wszystkie dzieci. Ty chyba też, kotku? Podpowiem ci. Ciekawa jestem, czy zgadniesz, co mamy na myśli. Miejsce to jest domem dla wielu zwierząt. Wiesz, co to jest?
1: Nie.
0: No to kolejna podpowiedź. Kiedy się tam wybieramy, to jest zawsze wspaniała przygoda i niesamowita wyprawa. Można wówczas zobaczyć mnóstwo dzikich zwierząt, których nie byłoby możliwości spotkania, gdyby nie to miejsce.

0: miejsce. Czy wiesz już, co to za miejsce?
1: W zoo.
0: Tak, masz rację. Chodzi mi o zoo. Czyli ogród zoologiczny. To jest takie miejsce rzeczywiście, gdzie mieszka bardzo dużo niesamowitych i niezwykłych, a nawet rzadko spotykanych zwierząt. Wspomniałam, że ty bardzo lubisz zoo. Lubisz wyprawy do zoo. To prawda?
1: Tak, ale mama powinna tylko jedno. Może Albert bał się chodzić do pająków.
0: Dobrze, to jest świetny pomysł. A dlaczego akurat pomyślałeś o pająkach?
1: No bo ja nie boję się pająków i je lubię.
0: Boisz się pająków, a jednocześnie je lubisz. A dlaczego się, kochanie, boisz pająków?
1: No bo gdy byłem mały, to trochę się bałem, a gdy urosłam, to się nie bałem.
0: A dlaczego je lubisz?
1: No bo urosłem, a dorośli lubią pająki przecież.
0: No tak, zapomniałam o tym fakcie, rzeczywiście. No dobrze, zatem będzie to historia o Albercie, który odwiedził zoo, a tam spotkał się ze stworzeniami, których się przestraszył, czyli...
1: pająki.
0: Tak. Kiedy Albert dowiedział się od rodziców, że wybierają się do zoo, był przeszczęśliwy. Bardzo dużo słyszał o tym miejscu, wiedział doskonale, że mieszkają tam najróżniejsze zwierzęta, a wiedział to stąd, że kilka dni wcześniej w przedszkolu właśnie taki temat był omawiany. Wtedy też Albert dowiedział się o kilku zasadach, o których trzeba pamiętać, wybierając się do zoo. Ciekawa jestem, Franiu, czy ty wiesz, o jakie zasady mi chodzi. Taka pierwsza, najważniejsza i podstawowa mówi o tym, że...
1: nie można nie głaskać.
0: Masz rację. Nie wolno zbliżać się do zwierząt. Nie wolno ich głaskać, tak jak zauważyłeś. To są zwierzątka dzikie i one bardzo chętnie nam się pokazują. Możemy je obserwować i oglądać, ale jednak nie powinniśmy się do nich sami zbliżać. Co jeszcze jest bardzo ważne, kiedy wybieramy się do zoo? O czym powinniśmy pamiętać?
1: Bo nakarmić dzikich zwierząt.
0: Tak, to jest bardzo mądre to, co powiedziałeś. Zwierzątka w zoo dostają swoje jedzenie od opiekunów i mają tego jedzenia naprawdę tyle, ile potrzebują. Dlatego zdecydowanie, kiedy odwiedzamy zoo, nie wolno nam pod żadnym pozorem dzielić się swoimi kanapkami czy też przekąskami z mieszkającymi tam zwierzakami.
1: Bo zatem to może mnie zaskoczyć.
0: Tak, masz rację, ponieważ nie zawsze to, co nam smakuje, ludziom i co dla nas jest dobre, jest także dobre dla zwierząt. Bardzo słuszna uwaga.
1: Gepardy lubią mięso, ale one jedzą surowe mięso, a ludzie nie.
0: A właśnie, na przykład taka różnica na przykładzie gepardów, którą nam teraz powiedziałeś, jest bardzo słuszna. Takich zasad, kiedy wybieramy się do zoo, jest zdecydowanie więcej, ale nie o nich dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, chociaż te dwie, o których wspomnieliśmy, Franiu, są rzeczywiście niezwykle ważne i zawsze powinniśmy sobie o nich przypominać, kiedy wybieramy się w to magiczne miejsce. Albert bardzo się cieszył na wizytę w zoo. Już nie mógł się doczekać, kiedy nadejdzie sobota i wraz z rodzicami oraz rodzeństwem uda się do ogrodu zoologicznego. Aż nadszedł ten dzień. Mama spakowała przekąski do plecaka, tata zabrał lornetkę, a rodzeństwo

Państwo również z radością i uśmiechem na ustach nie mogło się doczekać, kiedy wyruszą w trasę. Bo musisz wiedzieć, Franiu, że nasz bohater Albert miał starszego brata i starszą siostrę. Oni już kiedyś byli w zoo. Wiedzieli, jak zoo wygląda i jak należy się tam zachowywać oraz kogo można tam spotkać. Ale Albert nie. To było jego pierwsze wyjście do zoo, pierwsza taka wizyta. Dlatego wypytywał swoje rodzeństwo nawet wcześniej o to, czego może się spodziewać i o różne inne ciekawostki. Dowiedział się wtedy naprawdę ciekawych rzeczy. To jeszcze bardziej sprawiło, że chciał już być na miejscu. I stało się. Dotarli do zoo całą rodzinką. Franiu, Franeczku, synku. Zasnął. No nic. O tym, co wydarzyło się w zoo, opowiem następnym razem. Śpij słodko.

0: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

Niebawem głowa się odzywa, na złych manierach ci nie zbywa. Przez ciebie jestem nieszczęśliwa. Po chwili krzyk, podnoszą nogi, chcemy już spać, żołądek.

bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

0: prostu promocja. Pachnie.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
1: To jest podcast

0: Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu Mama do kwadratu – Emocje. A dzisiaj nietypowy odcinek, bo nie ma ze mną mamy bliźniąt, a jest ze mną bliźniaczka.

0: Jak ty byś określiła swoją relację z bratem?
1: Ojeju, aktualnie? Czy jak byliśmy
0: aktualnie.
1: Mali?
0: Aktualnie. Do dzieciństwa dojdziemy.
1: Ojeju, wiesz co, no aktualnie jest różnie, ponieważ ścieramy się, jesteśmy już, można powiedzieć, dorośli i mamy swoje życie. Mieszkamy w dwóch różnych miastach i no i są, powiem tak, jest wielka miłość, ale też są ognie i, że tak powiem, burze i napory, więc myślę, że takie normalne kwestie, jeżeli chodzi o brata i siostrę, ale jednak wciąż muszę ci powiedzieć, że jest to taka cząstka mnie. Że jednak czuje się to, nawet jak się jest już takim dorosłym, ma się ponad 30 lat, to faktycznie czuje się, że po prostu jest ten ktoś, a poza tym jakby no trochę też tak podskórnie wiesz, że no on cię rozumie, wiesz, my mamy ten sam żart, tą samą ironię, wiesz, łapiemy to wszystko w lot, jakby nikomu jakby też no, za bardzo nie musimy przepraszać, że coś przegięliśmy albo w którąś stronę, albo że coś może, wiesz, no, powiedzieliśmy, że tak powiem, pół słowami, bo my się po prostu rozumiemy i to ja to widzę, nie? Że mamy idealnie, jeżeli chodzi o poczucie humoru, jeżeli chodzi o nawet tą kąśliwość czasami, to my tak naprawdę to potrafimy i też nie ma to tak, że odbieramy to jako, ej, no przesadziłeś, halo, no obraziłeś mnie albo coś, no wiadomo, są też ostre słowa, kiedy potrafimy sobie powiedzieć, że to jest tłumacz, no ale wiesz, o co chodzi, że tutaj naprawdę faktycznie, jeżeli pod tym względem humoru, pod względem właśnie nawet tutaj takich właśnie estetycznych rzeczy, to my faktycznie się super dogadujemy, ale no mówię, aktualnie to jest różnie, bardzo różnie, wiesz, zależy od tematu, zależy też od dnia.
0: Ja nie mam siostry bliźniaczki, ale też mam ze swoją siostrą taką bliską relację i kłócimy się na zabój, kochamy się na zabój,
1: dokładnie.
0: Ale jak coś się dzieje, to nawet jak jesteśmy pokłócone, to nikt na to nie patrzy, tylko od razu za telefon
1: tak,
0: i do siostry.
1: Tak, to prawda.
0: Też
1: to prawda.
0: Tak masz?
1: Jak jest już naprawdę, zawsze tak było, że jak działo się źle, czy na podwórku, czy nawet w domu, że nawet jeżeli kłótnia rodziców, to my zawsze byliśmy razem, team. Nagle po prostu, wiesz, no po prostu Polska zbrojna, Polska walcząca i my po prostu razem, nie? Więc faktycznie i tak jest takie do tej pory. Jak coś trzeba, potrzeba coś nawet zorganizować. Za chwilę mamy 60 urodziny taty, więc takie jest, no coś robimy, coś tu razem, wspólnie, więc faktycznie mamy tak, że no tak się wspieramy i tak faktycznie jest taki telefon, nawet jeżeli trzeba pożyczyć kasę. To oczywiście, że zawsze siostra, no nie ukrywajmy, więc jest tak.
0: Ale oddaję?
1: Oddaję, tak. No nawet dobrze. Nie muszę przypominać, słuchaj.
0: No to super, to jest naprawdę cenne. Fajnie, że macie taką sztamę. Zazwyczaj rozmawiamy o filmach, więc ja dzisiaj też muszę zapytać o kino, no bo to jest tak, że w filmach, w serialach, w książkach, gdy już się pojawia wątek bliźniąt, to on bardzo często jest taki magiczny, nawet metafizyczny trochę. Gdzieś pojawia się to współodczuwanie, nawet jakieś takie umiejętności, powiedziałabym, telepatyczne. Czy to jakkolwiek ma się do prawdy, czy jest to troszkę fantazji?
1: Wiesz co, z mojego punktu widzenia i że patrząc też na moją relację z bratem, no ja też jestem, u nas wiesz, jesteśmy bliźniakami dwujajowymi, jest chłopiec, jest dziewczynka, więc to też jest trochę inaczej, inne są potrzeby na którymś tam z etapów, inne dla dziewczynki, inne dla chłopca, to jest zrozumiałe, więc o też zupełnie można powiedzieć coś innego mnie interesuje jako dziewczynkę, coś innego interesuje jakby no brata, jako mojego brata, jako chłopca, ale jeżeli chodzi o tą taką telepatię, coś jest w tym stylu, wiesz?
0: Tak?
1: Jest.
0: Opowiadaj.
1: Że potrafimy śnić to samo. Naprawdę. To jest niesamowite, że potrafimy śnić to samo. To, że mamy myśli podobne, że na przykład coś mówię, że coś właśnie tutaj od teraz pomyślałam, mówi, ty ja też. Też o tym samym właśnie przed chwilą myślałam. To się może zdarzać nie tylko bliźniakom, okej? Ale na przykład potrafimy śnić to samo, ale potrafimy w tej sytuacji chociażby nawet no, odczuwać te same emocje, gdzie jesteśmy nawet na odległość. Nie? I to jest przerażające, że na przykład
0: nie,
1: taką
0: to jest
1: historię.
0: Fascynujące.
1: Zmarła nasza babcia już dawno temu, bo w 2012 roku, ale któregoś dnia właśnie przyjechałam do domu, był mój brat i mówię, że no przedwczoraj śniła mi się babcia i to w taki sposób i tam opowiadam, a Karol mówi, ty, no nie załamuj mnie też. Ja mówię, weź. I po prostu już zrozumiałam siarki. Wiesz, że taka sytuacja akurat, że babcia, że tak powiem, zmarła, przyszła do mnie we śnie, mówi to samo. I zaczęliśmy sobie opowiadać, w jakich, wiesz, kontekstach, w jakich sytuacjach. Więc jest coś takiego. Na pewno ja trochę w to wierzę. Oczywiście w filmach to jest czasami, no, tłumacz, wiesz, że przesadzone. I bliźniaki są różnie pokazane. Na przykład w horrorach bardzo często występują bliźniaki. No, słynne Lśnienie Kubricka, nie? Te słynne bliźniaczki. No, akurat to dla ciebie, wiesz, jak masz córeczki, nie?

0: to jest już kultowe.
1: Pojechaliśmy kiedyś na weekend do takiego hotelu, no, który wyglądał trochę gorzej niż na zdjęciach w internecie. No i właśnie zrobiliśmy dziewczynom takie zdjęcie.
0: O jest. Nie, no to już jest kultowy film, więc ja się naprawdę nie dziwię. Ale no to jest takie przerażające, nie? Jakby w tych aspektach właśnie w tym filmie te bliźniaczki były przerażające, nie? Więc są też bliźnięta bardzo często w horrorach i thrillerach pokazywane właśnie tak przerażająco. Nie wiem czemu, ale właśnie ta telepatia, ta metafizyka, jakaś właśnie jest takie, taki senny, wiesz, po prostu, że tak powiem, środowisko takie, że tak powiem, taka płaszczyzna snu, jawy, właśnie horroru, jakichś właśnie takich przerażających, nie wiem, emocji, związane właśnie z bliźniakami. I te przerażające, nie wiem dlaczego, ale jeżeli chodzi o tą telepatię, o tą taką metafizykę, to jestem w stanie to zrozumieć. W końcu no jakby nawet moja historia pokazuje z bratem, że na przykład ja się urodziłam jako słabsza, urodziłam się pierwsza, ale miałam tylko 2 punkty w skali Apgar. I byłam ta słabiutka, ta... Dokładnie, ta, która dawali 24 godziny, jeżeli przeżyje, jeżeli będzie okej, po tych 24 godzinach, no to już będzie okej, generalnie w ten sposób. Wiesz, to były lata 90., początek lat 90., więc no tam wtedy jeszcze, jeżeli chodzi o bliźnięta, mama dowiedziała się o ciąży bliźniaczej w 7. miesiącu ciąży, więc wiesz, o czym my w ogóle mówimy, nie?
1: O oh wow, niezła, oh, oh wow. Niezła oh wow. Niespodzianka.
0: Dokładnie, i to nawet nie to, że jej powiedziała pani ginekolog, tylko powiedziała jej ciocia, że tutaj ten brzuch wygląda no nienaturalnie. Tu masz chyba ciążę bliźniaczą, a nie pojedynczą. No i mama poszła i faktycznie zaczęli badać, no i jak najbardziej. Wiesz, ale stare komputery, stare sprzęty, więc to zupełnie... No mam mnóstwo takich historii, wiesz, można to powiedzieć dzisiaj, to w ogóle nie do pomyślenia, ale no wtedy, no niestety, no takie lata 90., no jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ochronę zdrowia, to pod tym względem wszyscy jeszcze, myślę, trochę raczkowaliśmy, nie? Nawet jeżeli chodzi o technologię. Mm-hmm. Więc tu jeżeli chodzi o tą taką właśnie wracającą metafizyczność, czy jakąś transcendencję, to faktycznie nawet jeżeli chodzi o nasz poród, to ja byłam ta słabsza, urodziłam się pierwsza. Mój brat w ogóle no okaz zdrowia, że tak powiem, na początku, bo potem faktycznie sporo Karol chorował, ale na początku urodził się, faktycznie miał te prawie, już nie pamiętam, czy 10 punktów miał, czy 8, już nie pamiętam, ale był ten silniejszy, ten właśnie, że tak powiem, większy. No i to też właśnie pokazuje bardzo często, no, że będąc w brzuchu mamy, no jeden bliźniak zawsze coś zabiera drugiemu. Nie jest nigdy 50-50. Wiesz, o co chodzi.
1: Więc no tak.
0: Nawet tutaj ta metafizyka, nie, pokazuje, że no kurczę, to jest takie, no jest takie niesamowite. No jednak sama, wiesz, no ja, ciężko mi powiedzieć, ja nie jestem mamą, nigdy nie byłam w ciąży, więc same nawet noszenie 2 dzieci w brzuchu, to jest dla mnie w ogóle hardcore i coś metafizycznego, więc sama myślę, że dobrze wiesz, nie, jak to w ogóle to odczucia, więc to jest no niesamowite dla mnie metafizyka. A to, że jest to połączenie, ja się wcale nie dziwię, no 9 miesięcy razem spędziliśmy w wodach płodowych, potem wiesz, no całe życie, tak naprawdę do mojej wyprowadzki z domu cały czas razem.
1: No ale to jest tak, że wychodziliście do tej samej grupy w przedszkolu, później do tej samej klasy? Czy jakoś wasze drogi się rozeszły?
0: Rozeszły się, no i to właśnie tu jest też bardzo ciekawe pod względem takim psychologicznym, ponieważ rozeszliśmy się w gimnazjum, to ja jeszcze jestem tym rocznikiem gimnazjalnym, kiedy rozdzielili właśnie szkołę podstawową na gimnazjum. I ja po prostu już poszłam do rodziców i powiedziałam, że chcę zmienić szkołę, że już nie chcę być. I powodem był mój brat, i to powiem szczerze, że Karol w ogóle miał nadpobudliwość psychoruchową. To były czasy, kiedy, wiesz, nauczyciele no właśnie, bardzo często ganili te dzieci za to, że nie potrafią wysiedzieć 5 minut w ławce, rozumiesz? A już nie mówię o 45 minutach.
1: Czyli zawsze... on był ten niegrzeczny.
0: Dokładnie. Ten niegrzeczny, ten bardziej bym nawet powiedziała ruchliwy, po prostu więcej miał energii. Nawet nie to, że zachowywał się niegrzecznie, bo on po prostu nawet...
1: No tak, ale w tamtym czasie pewnie tak to się określało.
0: Oczywiście, tak mówiono. Karol, uwaga do dzienniczka i oczywiście Anita, powiedz rodzicom. Anita, zrób to. Anita, zapisz, bo Karol nie zapisze. Anita to, Anita tamto. Więc ja miałam ogromną odpowiedzialność i po prostu czułam jako matka. Nie, ale to już od początku, jak rodzice mi mówili, ja byłam taka, że Karol tylko wołał, że chce siusiu, a ja już biegłam, wiesz, z nocnikiem dla niego. Albo rozpinałam mu śpioszki, nie? Więc taka byłam, no to jest nasze chyba kobiece, że my od razu już wchodzimy w tą rolę matki, nie? Widzimy maleństwo i od razu po prostu chyba już od najmłodszych lat tak mamy, jest zakodowane, nie wiem. Ale tak u mnie było. Ale jeżeli chodzi o tą szkołę, to ja sama po prostu zdecydowałam, że to jest tłumacz, że ja już po prostu chcę być uważana i w ogóle jakoś tak nazywana ja Anita, a nie my bliźniacy, rozumiem? Że ja już chcę swoją mieć autonomię. To jest moje biurko, to jest mój rower, to jest moje łóżko, wiesz, że to jest generalnie moje, a nie wszystko generalnie wspólne razem i tak dalej, nie? Więc tutaj poczułam to, że chcę już po prostu trochę się od tego uwolnić, nie?
1: No i jak się wtedy poczułaś?
0: No dobrze, powiem szczerze, może i brutalnie. Może mój brat będzie tego słuchał, więc wybacz, ale no dobrze się

0: poczułam. Tak po prostu zeszło ze mnie ta ogromna odpowiedzialność. Wiesz, dla dziecka 10-letniego taka odpowiedzialność, że zawsze musi w razie czego, nie wiem, dbać o brata. Ja byłam już, wiesz, to był już na taki etap zaangażowania mojego, że ja nawet pakowałam tornister swój i mojego brata. Po to tylko, żeby no Karol w tej nadpobudliwości, on bardzo często był roztargniony, bardzo dużo rzeczy zapominał, nawet zapominał się spakować, a wtedy w klasie, że tak powiem, w szkole podstawowej, no to była jedynka nawet za to, że wiesz, no nie wzięłaś podręcznika do matematyki czy do polskiego, rozumiesz? Więc nawet ja pakowałam swój plecak, pakowałam mojego brata, żeby tylko po prostu był spokój. Wiesz?
1: No tak, bo jego przypał to był i twój przypał.
0: Dokładnie, dokładnie. I tu było razem szło na konto. Od razu po prostu bliźniaki, o proszę bardzo, państwo zawisza, jak to niektóre nauczycielki mówiły, nie?
1: Więc... O, matko.
0: No trochę tak jest, nie? Że są bliźniaki, jeszcze idą do tej samej klasy, no to idzie na to mają wspólne konto, wiesz? Mm-hmm. I to jest trochę nie fair.
1: Czytałam kiedyś reportaż o bliźniakach i dwie dorosłe dziewczyny opowiadały taką historię ze szkoły, że chodziły w liceum do jednej klasy. Pan od matematyki wywoływał do odpowiedzi, no i wyczytał tam ich nazwisko, powiedzmy Kowalska do tablicy. A one pytają, która? Wszystko jedno, bo wy i tak umiecie to samo.
0: No i właśnie.
1: I to było dla mnie takie, wiesz, szokujące, jakby ktoś mnie chlasnął w twarz i jako dla mamy też takie, dokładnie, wiesz, bardzo stawiające do pionu, żeby pilnować tej indywidualności moich córek, bo to jest bardzo ważne. Wiadomo, że czasy i świadomość się zmieniły, ale ja i tak czasami słyszę, że bliźniaczki to coś tam, coś tam, coś tam.
0: Tak, tak, dokładnie. A ja ci powiem jeszcze jedną historię właśnie a propos, tak, nawiązując do twojej. Było tak, że był wzywany mój brat do tablicy, miał zrobić jakieś zadanie, ale on był nieprzygotowany. No dobrze, to twoja siostra, zapraszam, rozumiesz? Mhm. Nie jeden zawisza, no to zapraszam drugiego, nie? Więc tutaj, no to było straszne, powiem ci szczerze. To było już na tyle takie, no właśnie, ale to jest ten system edukacji, który w tamtym czasie, myślę, że no no, zupełnie byliśmy na innym poziomie, zupełnie, poza tym nie było żadnej ochrony, żadnego podejścia do dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Mhm. Zero.
1: Gdybym nie było w ogóle świadomości.
0: Zupełnie. Gdybym ja, moja mama tylko cały czas chodziła do szkoły i uwrażliwiała nauczycielki, żeby Karol nie był bity po głowie, no bo często dzieciaki, wiesz, a to książką, a to plecakiem, a to, no bardzo często, wiadomo, tam się biliśmy, szturaliśmy na przerwach.
1: Dzieci to dzieci, ale nauczyciele też bili.
0: Dokładnie,
1: wtedy.
0: Dokładnie, więc powiem ci szczerze, że mama bardzo często chodzi i mówiła, proszę, żeby tylko Karolowi nie w głowę, no bo to jest jakby całe centrum, nie? Tego, tej właśnie nadpobudliwości psychoruchowej. Mama jeszcze w ogóle ze służby zdrowia, więc jak rodzice generalnie, więc tutaj no mieliśmy to, jakby oni mieli tą świadomość. Ale gdybym ja miała tą świadomość co dzisiaj na temat właśnie tej nadpobudliwości psychoruchowej, to uwierz mi, że na pewno dałabym większe wsparcie bratu. No i trochę się wzruszam właśnie.
1: I tak dałaś mu ogromne wsparcie. No, to i to prawda. Nie jest nic złego, że wybrałaś siebie i że chciałaś się no, trochę wybić na samodzielność, indywidualność. Myślę, że to dla bliźniąt to jest bardzo ważna sprawa. A zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy cały czas, za przeproszeniem, byliście wrzucani do jednego worka.
0: No niestety.
1: A każdy jednak chciałby być sobą, a nie tak, tylko tak. Elementem jakiegoś zbioru i to jeszcze wymiennie. Nie tak. Ty, to ty, spoko, tak, tak, tak. I tak jesteście tak. Tacy sami. A kiedy był taki moment w twoim życiu, że zauważyłaś, że właśnie to jest coś wyjątkowego, że jesteście bliźniakami?
0: Wiesz co, ja miałam to poczucie takiej wyjątkowości, kiedy właśnie byliśmy w podstawówce, gdy jeszcze byliśmy razem w klasie i to było dla mnie wyjątkowe, poza tą szkołą, która no wtedy była naprawdę tym, co mnie, bo ja, wiesz, starałam się być też dobrą uczennicą, czerwony pasek, wiesz, były oczywiście moje ambicje jakieś tak dalej, Karol zupełnie inną mańkę, ja zupełnie drugą mańkę, ale była ta wyjątkowość, dlatego, że ja też odnajdywałam ogromną wartość w tym, że jesteśmy właśnie tym zespołem, naprawdę zgranym zespołem, że wszyscy inni niech się świat wali, niech generalnie tutaj nie wiadomo jak, wiesz, dzieci nam dokuczają, nie wiadomo co, wiesz, jeżeli o to chodzi, ale my i tak jesteśmy razem. I tak było, jak mi się działa krzywda, to Karol zawsze potrafił, że tak powiem, nawet stanąć, wiesz, i w mojej obronie, a jak Karolowi działa się krzywdą, to wiadomo, że ja byłam pierwsza do obrony Karola, więc tutaj faktycznie czułam tą niesamowitą wartość i faktycznie to też bardzo często rodzice nam wpajali, wiesz, że jest nas tylko dwójka i że mamy o siebie dbać, mamy generalnie tutaj, że tak powiem, no, trzymać sztamy razem, grać do jednej bramki, więc faktycznie tutaj no, też dużą robotę mama odwaliła, tak brzydko mówiąc, że tutaj mama bardzo pod względem tej Karola właśnie nadpobudliwości i psycholog i nawet pamiętam, że wzięliśmy kota, żeby kot go uspokoił, bo to mruczenie, wiesz, powoduje, że i te fale, które tam, koty różne tam, że tak

0: powiem, przejawia, to faktycznie uspokaja, wycisza i tak dalej. Więc mama wprowadzała naprawdę taki szereg różnych rozwiązań, żeby tylko Karolowi dopomóc tym. On był zupełnie świadomy tego, tej swojej, wiesz, nadpobudliwości, ale w tym wszystkim, no my też, no mieliśmy super fun, no. Biliśmy się, to biliśmy, wiadomo, on mnie szarpał za włosy, ja go gryzłam i drapałam, wiadomo, i to naprawdę czasami tak szło, że potrafiłam wybić szybę, mieliśmy takie drzwi od pokoju z szybą, wiesz, to jeszcze potrafiliśmy wybić szybę, tak się szarpaliśmy. Więc różne były sytuacje, ale też był właśnie taka, no, niesamowita wartość i też, żeby tak nie było, że to jest negatywny aspekt tego ciągle, że jesteśmy tak wrzucani jako bliźniacy, jako, że tak powiem, jako jedność. Jest z tego też wielka siła, nie? I z tego naprawdę można wielką siłę wyciągnąć, właśnie, że jesteśmy razem, wiesz, na tym samym etapie, w tym samym wieku, w tej samej, że tak powiem, szkole, w tej samej sytuacji i na pewno to jest takie coś niesamowitego, że nawet jak ktoś mi zrobił przykrość i ja płakałam, to od razu poszłam do Karola i wiesz, że i w szkole, jeszcze nie, rodzice byli w pracy, ja wiedziałam, że jest tylko Karol i więc zawsze jak szłam i generalnie i tak, no miałam zawsze jakieś od niego wsparcie, nawet jakieś naprawdę bardzo podstawowe, bądź na ułomnym, że tak powiem, poziomie, ale zawsze wiedziałam, że po prostu jest, wiesz, nawet ta świadomość, że po prostu jest, nie? Że jest mój brat, że w razie czego tutaj razem. Razem chodziliśmy do szkoły, razem wracaliśmy z tej szkoły. To zawsze jest takie, wiesz, no, taki partner. No dzisiaj szukamy my kobiety partnera na życie, a to generalnie był mój partner, jeszcze zanim w ogóle szukałam już takiego zupełnie innego, bardziej romantycznego partnera, wiesz? Więc to też jest, myślę, że fajne, nie?
1: No i będzie z tobą zawsze.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Tak, to jest taka, no pewnie nie zawsze i nie w każdym przypadku, no ale super, że akurat u ciebie tak, że jest to taka wyjątkowa relacja i taki bardzo dobry, o ile nie najlepszy przyjaciel.
0: Oj tak, to na pewno, że tak jest coś w tym, że tutaj ta przyjaźń się rozwija, ona i tu ma wszystkie właśnie burze, napory, ale jest też mnóstwo szczęścia, radości, wiesz, czasem słońce, czasem deszcz,
1: no
0: prawda?
1: Jak to w życiu.
0: Dokładnie, ale no jednak jest to taka przyjaźń faktycznie, która myślę, że to tak do końca życia, no. No jednak siebie znamy najbardziej.
1: No tak, najdłużej.
0: Najdłużej,
1: no bo jeszcze tak. Tych 9 miesięcy.
0: Tak, czasami nawet rodzice nie wiedzą, wielu, jeżeli mama to będzie słuchała, to może się dowie, ale generalnie o wielu sytuacjach nie wiedzą, które my sami gdzieś tam wiemy, albo wiesz, zatailiśmy i tak dalej, trzymaliśmy sztamę i tak dalej, więc no, ja bardzo czasami kryłam Karola w różnych sytuacjach, w różnych takich sytuacjach, kiedy tylko nie mów rodzicom, bo wiadomo, że będzie miał karę, nie? Broniliśmy siebie nawzajem przed karami, a było mnóstwo tych kar zawsze, nie? Kara za to, za tamto, więc...
1: Chciałabym jeszcze porozmawiać trochę o waszej mamie. Co wasza mama mówi na temat bycia podwójną mamą? Czy to było dla niej trudne, czy właśnie są też opinie, że to jest łatwiejsze, gdy się ma bliźniaki, przynajmniej od jakiegoś momentu, no bo bawią się ze sobą, właśnie trzymają sztamę, wspierają, opiekują się sobą, no i może być to jakieś takie odciążenie dla rodziców.
0: Wiesz co, mama zawsze wypowiadała się, zawsze mówi w ogóle, bardzo często wracamy do tych czasu, chociażby tego, jak dowiedziała się o tej bliźniaczej ciąży, jak już powiedziałam, bardzo późno, 7 miesiąc ciąży, no to hello. Więc bardzo często mówi, że to było ogromne szczęście, że w ogóle była najszczęśliwsza, jak nas urodziła, że faktycznie, że to jest, jesteśmy jakby dwójka, że tak, dwoje dzieci, w ogóle jej największe dwa szczęścia. I to takie jest fajne usłyszeć to, wiesz, od mamy. Ale powiem ci szczerze, że jest takie fajne powiedzenie, że do wychowania dzieci potrzebna jest cała wioska. I to było u nas. To było u nas, że byli jedni dziadkowie, byli drudzy dziadkowie, było rodzeństwo. Mamy bardzo zaangażowane. Moja mama ma 5 rodzeństwa.
1: O, oh, wow.
0: Tak. Jeszcze niektórzy wtedy mieszkali w domu rodzinnym, no bo byli, no, że tak powiem, no jeszcze nieletni. Więc faktycznie nawet czasami ta różnica między moją ciocią, a moim wujkiem ze mną i z Karolem jest naprawdę na tyle mała, że mówimy do siebie po imieniu, wiesz. Więc naprawdę tutaj była cała wioska, która, że tak powiem, wioska, jeżeli chodzi o rodzinę, która naprawdę się nami zajmowała, nie? I to było,
1: oj, to
0: było niesamowite.
1: Piękne.
0: Tak, tak. Że tutaj faktycznie bardzo dużą rolę odegrali rodzice mamy, bo tutaj głównie jakby z nimi mieszkaliśmy. Z tego, co wiem, przez tam pierwsze kilka lat. I faktycznie, no, mama mogła, wiesz, się wyspać, tata szedł do pracy, a dziadkowie, babcia, jedno dziecko, drugie dziecko i po prostu, wiesz, nie? I karmienie i tak dalej. Więc tutaj faktycznie cała wioska, nie? Ale mama pod tym względem, jeżeli chodzi o ciążę, to nawet powiem szczerze, że właśnie nie mamy żadnego zdjęcia, mamy w ciąży. I to sama mama mówi, że nie wie, jak to się stało. Ale moja mama też miała leżącą ciążę i po prostu bardzo źle się czuła. To było od początku.

0: wątku ciąża po prostu, gdzie wymiotowała, gdzie była słaba, bardzo schudła w ogóle w ciąży, bardzo, o wiele jeszcze bardziej schudła niż nawet przytyła, gdzie bardzo często, no to jest naturalne, że tyje się w ciąży, no bo nabierać tych kilogramów, bo jednak faktycznie dziecko trochę też zabiera tych zasobów, a tutaj w ogóle w drugą stronę, więc my wyssaliśmy te wszystkie soki z mamy, nie? I że ona po prostu totalnie leżąca plackiem to była ciąża, więc może dlatego nie było żadnych zdjęć, no bo czemu robić kobiecie zdjęcia w takim momencie?
1: No tak, nie ma się na to nastroju. No. Ja pamiętam, że zamówiłam sobie sesję zdjęciową do szpitala, taką wiesz, to są takie sesje 24 godziny po porodzie. A czułam się tak fatalnie, że a ja już zapłaciłam w ogóle za tę sesję. Napisałam do tej dziewczyny, że sorry, ale ja po prostu tak się czuję, że ja no nie jestem w stanie zapozować do żadnego zdjęcia. W ogóle nie przyjeżdżaj.
0: Ale czy odważna byłaś wtedy?
1: Tak, bo ja w ogóle jeszcze zanim zaszłam w ciążę, to ja sobie wyobrażałam, że wiesz, ja będę kręciła rolki, robiła live, że w ogóle wiesz, sesje zdjęciowe z brzuszkiem, że ja będę ćwiczyła, tak, no tak, wszystko tak, będzie. Tak. A potem czułam się właśnie tak fatalnie, że gdyby nie to, że na szczęście w 5. miesiącu ciąży zrobiłam jedną sesję zdjęciową, to chyba też właśnie bym miała tylko może jakieś selfiaki. No, w czasach twojej mamy selfiaków nie było, więc tak. Dlatego nie ma zdjęć.
0: Tak.
1: No bo właśnie już jest tak ciężko później, już tak bardzo nie ma tych ciuchów, w ogóle nie ma w co się ubrać. Chodzisz po prostu w jakimś jednym t-shircie, w którym jeszcze się mieścisz, no że nie ma chęci na to. Także jeżeli ktoś sobie myśli, chciałbym mieć bliźniaki, chciałabym mieć bliźniaki, to polecam, bo to jest wspaniałe, ale ta ciąża no, do jakiejś super przyjemności nie należy. Chciałam cię zapytać o twoje ulubione wspomnienie z bratem.
0: Ojeju, jedno ulubione wspomnienie z bratem? No to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, ja bardzo lubię nasze wakacje w Kaszubach. Ja w ogóle jestem z Gdańska, więc bardzo często co roku, jak tylko pojawiały się, że tak powiem, zaczynały się wakacje, to my od razu, że tak powiem, na Kaszuby, na domek, wyjeżdżaliśmy właśnie z rodzicami. No i tam naprawdę no mieliśmy, że wiesz, rodzice swoje, a ja z Karolem po prostu w długą i robiliśmy wiele różnych rzeczy, dokładnie od, wiesz, budowania najróżniejszych, nie wiem, rzeczy z piasku, albo też i nie z piasku, bo generalnie wiadomo, zabawy w jeziorze, albo też i w lesie, więc bardzo, bardzo to jak najbardziej takie wspomnienia właśnie z tych wakacji, że takie, wiesz, czasy bez troski, bez tej szkoły, która jednak była bardzo dla nas obciążająca. No i właśnie tutaj nasze takie pomysły, bo no mój brat jest szalony, ja również jestem taka szalona, postrzelona, ale ja jestem bardziej taka do ziemi, nie? Że ja jednak, wiesz, mam swoje cele, mam swoje plany, a Karol jest taki, co będzie, to będzie. Czasami mu tego zazdroszczę, wiesz, takiego luzu totalnego, że...
1: A czasami pewnie wkurza to.
0: A czasami to wkurza, dokładnie, dokładnie. Ale te wakacje jak najbardziej, to wtedy jeszcze zupełnie nie myślałam o jakichś celach, że wiesz, tutaj studia, wiesz, w innym mieście, nie wiadomo co, więc jak najbardziej to jest zupełnie, byliśmy tylko dla siebie. I takich, no matko, wiele było sytuacji, które faktycznie mogłabym przywołać, różnych takich zabaw, ale też moje jedne z fajniejszych wspomnień jest to, kiedy Karol stanął w mojej obronie, bo też byli tacy, że tak powiem, dzieciaki w szkole, czy to pamiętam, czy wyzywały mnie, czy coś, i Karol wtedy stanął w mojej obronie, albo faktycznie jak już miałam różnych tam...
1: Absztyfikantów,
0: pamiętam, i Karol powiedział, czy w razie czego, siostra, to mów, to ja tam pojadę i zrobię z nim porządek, nie? Że to są takie fajne rzeczy, wiesz? Że jak nie tata, no to jest ten brat, nie? Który, wiesz, no tak fajnie, to fajnie, tak jest, naprawdę. Myślę, że nie tylko to mają bliźniaki, myślę, że to generalnie jest jakieś rodzeństwo, wiesz, brat i siostra, to też występuje. Ale takie to wtedy dla mnie było budujące, że takie jakieś ciepło.
1: To ja jeszcze na koniec chciałam cię prosić o jedną radę, którą chciałabyś dać rodzicom bliźniąt, na co warto zwrócić uwagę, co z twojego punktu widzenia już jako dorosłej bliźniaczki było, jest ważne, co może być takie właśnie bardzo istotne.
0: To przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że dzieci nie są niegrzeczne, zachowują się niegrzecznie. To po pierwsze, żeby bardzo często to słyszę, że jesteś niegrzeczna, albo nie wiem, właśnie za to dostaniesz karę, albo do konta, nie wiadomo co jeszcze. A tutaj nie chodzi o to, że dzieci są złe, bo dzieci nie są z natury złe, tylko chodzi o to, że zachowują się czasami nie tak, jak powinny, więc zachowania mogą być niegrzeczne, czyny mogą być niegrzeczne czy złe, ale same dzieci nie są niegrzeczne ani złe.

0: Więc to po pierwsze, w ogóle tak chyba do rodziców, a jeżeli chodzi o rodzice bliźniąt, to co już nawet powiedziałam, żeby budować to, tą wartość na tym, że jest to team i to na pewno od zawsze, to zawsze będzie team i tak jak rodzice na to zapracują za młodu, tak muszę powiedzieć, tak to też będzie w dorosłym życiu. Naprawdę, jak rodzice będą budować wartość wśród bliźniąt, że są razem, że właśnie grają do jednej bramki, mają siebie wspierać, mają być dla siebie oporą i nie wiadomo jeszcze jakiekolwiek inaczej nazywać, jakiekolwiek tutaj określenia dawać, to faktycznie to potem zaprocentuje w dorosłym życiu, nawet jeżeli ich drogi się rozejdą, nawet jeżeli będą w innych miastach, w innych krajach, bo faktycznie albo założą rodzinę, wiadomo, w zupełnie innym miejscu, to na pewno zawsze tutaj będzie, że i tak jest ten team, jest ten tandem. Więc to na pewno, a po drugie też, po trzecie nawet, to też dbać zarazem o tą indywidualność, że jeżeli jedna chce to pozwalać, to nie znaczy, że od razu to drugie dziecko musi to samo chcieć, a przede wszystkim, i to może jeszcze w ogóle po piąte, nie rywalizację. U bliźniąt jest bardzo duża rywalizacja. U mnie było, uwierz mi, tego ogromna część, nie tylko ze strony rodziców, a ze strony rodziny, że zobacz, Karol, twoja siostra robi to, zobacz, Anita, a Karol to już mówi,
1: czyli
0: chodzi.
1: Czyli to porównywanie.
0: Bardzo. To jest w ogóle najgorsze, co może być, bo potem my wchodzimy już właśnie w okres szkoły i na przykład już potrafimy powiedzieć, a Anita miała to, a ja nie mam. I albo Anicie zawsze pobłażaliście, albo Karol to zawsze ma fory, albo i cały czas jest to, wiesz, porównywanie. No wiadomym jest, że na pewnym etapie już na przykład na studia, wybrałam studia, Karol wybrał inne studia, zupełnie nasze drogi się rozeszły.
1: A jakie? Jestem bardzo ciekawa.
0: Ja?
1: Nie, ty to wiem, Karol.
0: Matko, co on wtedy wybrał?
1: On... Boże, chyba, że twoja droga naukowa też była jakaś kręta.
0: Moja była, tak, moja była kręta, bo ja na początku wybrałam w ogóle zupełnie co innego, nauki polityczne, więc trochę co innego, ale Karol po Technikum Łączności w Gdańsku poszedł właśnie na jakieś... Matko, wiesz, że nie pamiętam, bo on to rzucił po roku. Mój brat zrezygnował z studiów. Teraz jest na zarządzaniu, więc cały czas jeszcze tak kontynuuję, szuka. Więc trzymam kciuki. Tak jest, trzymam kciuki, ale... Pierwsze, Boże, nie pamiętam. Widzisz, teraz wyjdę na wyrodną siostrę, ale nie pamiętam. Ale zupełnie inne. Karol w ogóle jest ścisły. I to jest niesamowite, że właśnie dlatego nie możemy wrzucać bliźniaków w jeden worek, bo naprawdę nasze charaktery, nasze predyspozycje, nasze talenty mogą być różne. I to widać. Mój brat jest totalnie ścisły mózg. On jest bardzo taki analityczny, matematyczny. Ja totalna humanistka. Wiesz, ja potrafię ci się pięknie wypowiedzieć, pięknie napisać. Wiesz, jakby totalnie właśnie to wiedzieć, że filmy to jest coś, co lubię. Opowiadać o filmach, opisywać filmy. Czyli to, co naprawdę jestem, w czym jestem dobra. A Karol totalnie tutaj analityczny umysł. On ci tutaj zrobi tutaj co jeszcze tutaj wspomóc, żebyś podniosła swoją oglądalność albo nie wiadomo co, wskaźniki i tak dalej. Wiesz, jakby na tym etapie. Więc
1: no super.
0: Co innego.
1: Chętnie poznam Karola i pogadam na ten temat. Wnioskuję po prostu, że pięknie się uzupełnia.
0: Tak,
1: i
0: tak.
1: Stanowicie właśnie taką fajną całość jako rodzeństwo. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: To ja dziękuję.
1: Anita Zawisza dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech.

na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupiej jest wiekiem stara ziemia.